0: Związamy tempo.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

Melo Radio Kraków. Posiedzimy, pogwarzymy takie plany. Bez lipy. Posiedzimy, pogwarzymy takie plany. Bez lipy. Chwilę muszę łapać, bo tu w końcu padnę. Jakie miałeś nudne lata, bo ja żadne. No, mamy rok, zobaczysz, no. Skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytula mordo mocno, jak emotikona ściskająca serce. Idę i się nie oglądam na przeszłe. Chciałeś tańczyć na mym grobie, śmieszne. To ci powiem

kawałek do reklamy. Ty się wiesz, że taka moda jest pewnie, a nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój

awaryjnym lądowaniem, czerwonym dywanem, wyciętym migdałem, zatruciem, uczuciem, że mogłem mieć taniej przed smutnym panem, który w głowie mieszkał, bezczynnym popijaniem krwi.

Pociąg ekspresowy zmierza na postój. Centrum Warszawy, nikt na mnie nie czeka na dworcu. Inkognito, kiedy nie mam zarostu. W internecie mnie nie szukaj, raczej nie ma tam postów. Moje słowa zawsze skromne, raczej nie ma tam ozdób. Intencje dobre, raczej nie ma tam kolców. Życie się zmieniło, gdy zacząłem śpiewać po polsku. Teraz muszę

cudze mieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

0: Melo Radio. Podkręcamy tempo.
1: Za oknem burza, krople spływają na brugę, ścienna nuda. Po lecie skończył się lód.

0: typem takim. Nie będziemy razem, to nie wierzę.
1: A jak w ogóle się poznaliście?
0: Nie wiem, czy mogę mówić na wizji o tej historii. Po którymś tam drinku przyszedł typowy

0: Melo Radio. To jest
1: Melo.
0: To jest nowe.
2: Hey guys, I'm Armin van Buuren and you're listening to Melo Radio.

0: Melo Radia Kraków.
1: Przy mikrofonie Ola Wasinewska. Witam i zapraszam.
2: Co słychać w Krakowie?
1: Teatr imienia Juliusza Słowackiego odzyskał dawny blask. Zakończył się gruntowny remont dachu, który przywrócił budynkowi wygląd zgodny z XIX-wiecznym projektem. I tym samym powróciły m.in. miedziane ozdoby i maszkarony. To jednak dopiero pierwszy etap prac zaplanowanych w związku z inwestycją wartą ponad 32 miliony złotych. Mówią w kolejności pojawiania się na antenie dyrektor teatru Krzysztof Głuchowski oraz ministra kultury Marta Cienkowska.
3: W zasadzie wszystko się zmieniło. Pierwotny dach Jana Zawiejskiego był rodzajem marzenia, w którym nie wszystko zostało wykonane. Przede wszystkim materiał został użyty zupełnie inny, bo to jest cynk. Cynk został użyty w 1893 roku. Potem było to zmieniane. Już 20-30 lat po zrobieniu tego dachu niestety zaczęły odpadać elementy zdobnicze, takie jak, nie wiem, opaska kopuły głównej, jak iglice zaczęły rdzewieć, trzeba było je wymieniać na inne. Porobiło się cała masa rzeczy, które po prostu się pozmieniały, aż doszliśmy do II wojny światowej, gdzie część dachu ucierpiała w wyniku jednej bomby, która spadła. Potem zmieniono łuskowanie, to znaczy zlikwidowano łuskowanie kolumn. Kopuł, przepraszam. Wreszcie nagle zaczęły niknąć takie elementy jak maszkarony, jak herby. Przez 70 lat nie było na latarni, na tak zwanej sznurowni. Myśmy tam przywrócili iglicę, która była tam w pierwotnym założeniu. Więc cały ten dach w zasadzie jest nie tylko przywróceniem tego, co było na samym początku, ale też przywróceniem planów i zamierzeń samego architekta, czyli Jana Zawiejskiego. Dodaliśmy wszystkie ozdoby, jakie były. To było duże śledztwo prowadzone przez Arkonę, taką firmę, która wygrała przetarg na dokumentację dachu, na podstawie niezliczonej ilości fotografii i często prywatnych fotografii ludzi, którzy, wiecie, no to były początki fotografii w ogóle też, fotografowali ten dach, więc porównywanie tej fotografii, powiększanie doprowadziło, że odkryliśmy elementy, które istniały na dachu ponad 100 lat temu i zostały zapomniane. Więc teraz te wszystkie elementy pozbierane do kupy zostały na nowo zaprojektowane i na nowo wykonane przez niesamowitych dekarzy, ale też przez kowali, przez rzemieślników zajmujących się blachą. To jest wszystko ręczna robota.
1: Ale to jeszcze nie koniec.
3: Właśnie kończymy toalety, ale za chwilę zaczniemy bibliotekę. Bibliotekę zaprojektowaną przez Tomasza Koniora. Bibliotekę, która będzie takim... To też jest takie trochę szaleństwo, no, niestety moje, bo ja zawsze byłem zafascynowany piranezją, więc Tomek Konior zaprojektował bibliotekę, która właściwie składa się z samych schodów idących we wszystkie strony. Jest też oczywiście platforma dla osób, tak to u nas w teatrze staramy się zawsze to uwzględniać. Będzie to przepiękne miejsce zbudowane w naszej bramie, czyli w tak zwanej kaplicy dawnego klasztoru Duchaczek, czyli naszej administracji. Pracujemy też nad pięknym ogrodem tej biblioteki, który będzie następnym elementem. Mam nadzieję, że połączymy się z tymi inwestycjami z Muzeum Miasta Krakowa, które w tym samym miejscu wreszcie przywraca muzeum teatralne, czyli to będzie taki plac Świętego Ducha, stanie się takim teatralnym kompleksem właściwie wewnętrznym. Krakowska Zieleń Miejska, z czego jestem bardzo zadowolony, wreszcie, słuchajcie, zrobi nam kląb przed teatrem. Czyli przesadzi te straszne krzoki, które zasłaniają elewację, i będzie tam tak jak w XIX wieku elegancki, piękny, wspaniały kląb, który będzie, mam nadzieję, wizytówką tego miasta.
4: Chciałabym uwagę jeszcze na jedną rzecz, jeśli chodzi o tę bibliotekę, dlatego że to jest pewien ewenement, to również jest ambicja teatrów, to żeby inwestować w edukację kulturalną, która, powiedzmy uczciwie, jest także edukacją obywatelską. Kilka tylko instytucji w Polsce zdecydowało się na to, żeby w teatrach otworzyć tak zwane centra aktywności lokalnej, bo to jest także warunek realizacji funduszy europejskich. Te instytucje jeszcze bardziej otworzą się na mieszkańców, będą miały specjalny program, będziecie mieć warsztaty ekologiczne, spotkania otwarte i właśnie nie tylko teatr będzie otwarty na widzów spektakli teatralnych, ale także otworzy większość swoich przestrzeni na to, żeby mieszkańcy Krakowa, ale także turyści mogli tu wejść także przy okazji zajęć edukacyjnych.
3: No jeszcze dodam coś, co mam nadzieję ucieszy niektóre osoby, że właśnie to jest też jeden z elementów remontu tego miejsca, w którym jesteśmy w tej chwili. Otóż w momencie, kiedy rozpocznie się sezon, czyli tą premiera Agaty Dudy Gracz, koniec października, to zaczynamy pracę nad nową kawiarnią Teatru Słowackiego. Przywrócimy historyczne foyer z meblami specjalnie zaprojektowanymi, które wykonują nasze pracownie, które będą naśladować meble w stylu angielskim, które tu były na początku zaprojektowane przez Jana Zawiejskiego, ze słynną okrągłą kanapą z palmą w środku, i będzie tam właśnie kawiarnia teatralna.
1: Czeka nas jeszcze remont sceny. Co w ramach tego remontu zostanie wykonane?
3: No, remont sceny, który się zacznie w tym roku, jest dosyć trudny dla teatru, bo niestety będziemy musieli wyłączyć pracę teatru na ponad pół roku. Od maja do grudnia teatr będzie zamknięty. No właśnie niefortunnie jest to w momencie przerwania mojej pracy w tym teatrze, ale teatr będzie musiał wrócić zupełnie w inne miejsca i dlatego rozpoczęliśmy cały system koprodukcji, takich jak, nie wiem, koprodukujemy spektakl z Teatrem Jana Kochatowskiego w Opolu. Mamy też spektakl, który koprodukujemy wspólnie z Teatrem Nanterre Mondier, to jest rok polski we Francji. Christophe Rock, jeden z najwybitniejszych francuskich reżyserów, reżyseruje Godzinę Michaela Cagnin, których premiera będzie w maju właśnie w Nanterre Mondier, a potem ma wrócić na nową scenę Teatru Słowackiego na jesieni, ale też zaczniemy wtedy remont, jak to powiedzieliście, bebechów, czyli remont tak zwanej dolnej mechaniki sceny. To jest bardzo skomplikowana sytuacja, ponieważ tam nigdy tego nie było. Tam są dwie historyczne zapadnie. Jedną z tych zapadni, tak zwaną wielką zapadnię Teatru Słowackiego, która jest nieczynna od 1990 roku. Tą zapadnię wyjmiemy. Ona ma, słuchajcie, 3 piętra wysokości. Jest to historyczne urządzenie, które wstawimy do ogrodu naszego lapidarium i zamienimy je na tężnię. Tam powinna być po prostu służyć dalej jako tężnia. Natomiast w to miejsce będziemy mieli nowoczesną mechanikę sceny, która zakłada kilka zapadni. Mamy też scenę obrotową i przede wszystkim to, co jest najważniejsze, ten podział, który są, to jest 3 piętra w głąb, więc my chcemy zrobić z tego dużą powierzchnię magazynową, którego ten teatr po prostu nie posiada. To wiąże się też z remontem całego backstage'u, czyli musimy wszystkie garderoby wyremontować, wszystkie pralnie, całe zaplecze Teatru Słowackiego. To jest ponad 20 na przykład łazienek.
1: Takie są kolejne plany remontowe w Teatrze Słowackiego. Pozostaje tylko kwestia, kto będzie odpowiadał za ich finalizację. Przypomnę, w przyszłym roku zakończy się 10-letnia kadencja Krzysztofa Głuchowskiego, który podtrzymuje swoją decyzję o rezygnacji ze startu w ogłoszonym w sierpniu przez Urząd Marszałkowski konkursie. W jego obronie staje ministra kultury, która liczy na zmianę decyzji marszałka Smułki, bo jej zdaniem wybór dla urzędników powinien być oczywisty.
4: W trosce o inwestycję, która jest realizowana z funduszy europejskich, którą prowadził jeden dyrektor, powinien ją po prostu dalej kontynuować. Dla mnie to jest kwestia oczywista. Natomiast, no, tak jak powiedziałam, my nie mamy żadnych możliwości prawnych do tego, żeby zmienić decyzję Urzędu Marszałkowskiego. Jednocześnie apelowaliśmy o pełną transparentność, o udział w całym procesie konkursowym, o to, żeby były zachowane wszystkie procedury transparentności, apolityczności również, no bo my jesteśmy również od tego, żeby stać na straży tej transparentności konkursów w instytucjach kultury.
1: Jak pani ocenia dotychczasowe działania pana dyrektora?
4: Myślę, że powiedziałam już o tym na konferencji prasowej. Ja nie mam żadnych uwag. Jestem, chyba powiedziałam o tym bardzo wyraźnie, że i chyba jeszcze raz mogę złożyć ogromne podziękowania panie dyrektorze za wszystko, co pan zrobił przez te ostatnie 10 lat, bo to jest nie tylko walka o budynek, ale przede wszystkim walka o zespół, walka o to, żeby kultura w Krakowie była wolna.
3: Z mojej strony nic się nie zmieniło. Podtrzymuję, nie wystartuję w konkursie, który jest przecież organizowany po to, żebym go nie wygrał, więc i mam takie zdanie, ponieważ jak państwo wiecie, stawałem w takim samym konkursie zorganizowany przez tych samych ludzi 2 lata temu, identycznym konkursie. Nie widzę powodu, żebym musiał się narażać na coś takiego po raz w zasadzie trzeci w tym samym miejscu. Wydaje mi się, że to, co tu robię, jest wystarczającym dowodem na to, co potrafię i tyle, no, jakby też musicie mnie państwo zrozumieć, no, jestem w bardzo dziwnej sytuacji, w której co wygląda na to, że zaczynam, nie wiem, bronić jakiegoś stołka, nie wiem, tego, że jestem tutaj przyspawany. Ja naprawdę No tyle chciałem powiedzieć. To znaczy, wydaje mi się, że to nie jest... To nie jest sytuacja, w której czuję się komfortowo, krótko mówiąc. Jestem tutaj po to, bo jestem. To znaczy, wygrałem konkurs. Od 10 lat prowadzę ten teatr. Jestem w środku najważniejszych przemian tego teatru, bo musicie wiedzieć, że to nie jest tylko kwestia inwestycji. Ten teatr potrzebuje w tej chwili mieć nową scenę, którą w zasadzie już załatwiliśmy. Ten teatr potrzebuje dodatkowych pieniędzy, bo przecież musi przetrwać, bo główne dochody tego teatru są ze sceny, która będzie zamknięta przez ponad pół roku. To jest bardzo drażliwy moment, no najgorszy moment, żeby pozbywać tego miejsca lidera. Czyli to jest w ogóle, to jest katastrofa. Ja mam tego pełną świadomość, bo jestem doświadczonym menadżerem od 40 lat, dyrektorem wielu instytucji. Po prostu wiem, jak to wygląda i mam, po prostu nie mam złudzeń. Nie podejmę się startowania w konkursie, który, jak wszyscy wiemy, zgodnie z przepisami nawet najbardziej transparentnymi, jakie istnieją, nie daje mi żadnej szansy. I będzie on przeprowadzony zgodnie z przepisami. I cały czas, pani minister o tym doskonale wie, bo razem to robimy, staramy się zmienić te przepisy, żeby one nie tyle były transparentne, bo cóż z tego, że transparentnie ktoś robi różne dziwne rzeczy. No jasne, ja też mogę transparentnie być, nie wiem, robić dziwne rzeczy. To nie chodzi tylko o transparentność, tylko chodzi o to, żeby to miało sens. A te przepisy są sprzed wielu lat, nie mają żadnego sensu. My nie gwarantujemy tego, że instytucje będą miały sukcesję, zwłaszcza takie instytucje. Przecież to są instytucje o szczególnym znaczeniu. Tu nie można robić konkursu, gdzie każdy z ulicy może przyjść do niego, stanąć i na przykład wygrać. I się sprawdzać na stanowisku dyrektora tak ważnej instytucji. Rozumiecie, no naprawdę to są pewne instytucje, takie nie wiem jak Wawel, Teatr Słowackiego, Teatry Narodowe, które są naprawdę szczególne i robienie transparentnych konkursów to jest po prostu idiotyzm. No, bo trzeba wybierać najlepszego. Wyobraźcie sobie transparentny konkurs na trenera Realu Madryt, prawda? Czy też taki, że mu się robi ten konkurs w trakcie, kiedy są mistrzostwa na przykład. No tu jest taka sytuacja właśnie. Ja przestałem być fałszywie skromny. Po prostu wiem, co potrafię, wiem, co zrobiłem. Wiem, co jeszcze mogę zrobić i nie zamierzam brać udziału w takiej farsie po prostu. Bo już brałem. I gdybym nie brał i gdyby to się tu nie odbyło, o czym wiecie, bo przypomnę Państwu wszystkim, że konkurs w tym teatrze był, ja brałem w nim udział, miałem w nim nie wygrać i konkurs został unieważniony następnego dnia po wygranych wyborach 15 października. Tak to się tutaj odbyło.
0: Grzegorz Sobol, zastępca dyrektora Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Znaczy, ja mogę powiedzieć, co wynika z tych kwestii, które mamy na dzień dzisiejszy. I tego, takie są ustalenia wiążące. Zarząd Województwa Małopolskiego zwrócił się do ministra o ustalenie trybu konkursowego. I o ile dobrze pamiętam, 28 sierpnia taki tryb uzgodnił z ministrem. I w tym momencie, na ten moment w jednostce będzie konkurs. To była inicjatywa Zarządu Województwa Małopolskiego, który taki projekt przedstawił. Natomiast tak jak jest na przykład w naszej instytucji, którą także współprowadzimy z ministrem, i to jest Muzeum Pamięci Mieszkańców Ziemi Oświęcimskiej, tam też ministerstwo rekomendowało nam konkurs. Pani dyrektor, która wiele lat była dyrektorem, która budowała tą instytucję, przystąpiła do tego konkursu, mało tego, ten konkurs wygrała. I na ten moment w tej instytucji także odbędzie się konkurs. Natomiast chciałem Państwu powiedzieć, że ten konkurs nie jest skierowany w sposób negatywny, czy też o charakterze eliminacyjnym, bo takie pojawiały się komentarze, w kierunku do pana dyrektora. Ja osobiście ufam i myślę, że nie tylko ja, tylko Zarząd Województwa Małopolskiego, że pan dyrektor wystartuje w konkursie. Biorąc pod uwagę prestiż, kwestie, że jest to instytucja narodowa, także komisja, która także składa się ze związków zawodowych, ma prawo do oceny wszystkich kandydatów. I tu stawiam kropkę.
1: Takie jest stanowisko Urzędu Marszałkowskiego, które w imieniu nieobecnego na konferencji marszałka Łukasza Smułki przedstawił Grzegorz Sobol z Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Teraz przerwa.
5: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Kraków.
1: W naszym magazynie ciekawi goście i tematy, a przy mikrofonie bez większych zmian. Ola Wasilewska, zapraszam.
2: Tydzień w Krakowie.
1: pełna dobrej muzyki, osadzona w lokalności i łącząca pokolenia. Taka będzie Podgórska Jesień Kulturalna 2026. W tym roku muzyczny portret tej dzielnicy namalują chłopaki z Podgórza, czyli Piotr Foreman Foryś i Waldemar Waldi Ciesielczyk. Na scenie na Rynku Podgórskim wystąpi również Piotr Odoszewski, jeden z najciekawszych głosów młodego pokolenia. Zaś gwiazdą wieczoru będzie Wiktor Waligura, którego debiut na polskiej scenie muzycznej odbił się szerokim echem. Będzie więc bardzo lokalnie, bo warto zaznaczyć, że zaledwie 21-letni Wiktor Waligura, laureat ubiegłorocznego Fryderyka, również pochodzi z Krakowa. I to dokładnie z Podgórza.
2: Ciekawe wydarzenie w Krakowie.
6: Zacznijmy od samej idei. Czym jest w tym roku Podgórska Jesień Kulturalna? Co będzie się działo?
7: Karolina Opatowicz, Centrum Kultury Podgórza. No myślę, że Podgórska Jesień Kulturalna jest co roku trochę taka sama, tak przewrotnie odpowiem, dlatego że zapraszamy mieszkańców Podgórza i Krakowa do wspólnego świętowania rozpoczęcia jesieni. Bardzo dużo już za nami wydarzeń żegnających lato, ale my się nie załamujemy, cieszymy się na tą nową porę roku i tak naprawdę myślę, że w instytucjach kultury, ale też dla uczniów to jest takie nowe otwarcie, więc tak naprawdę rozpoczynamy nowy sezon kulturalno-artystyczny. Witamy jesień na Rynku Podgórskim, dużym wydarzeniem artystycznym. Będą koncerty. Koncerty artystów, no część z nich bardzo mocno związana z Podgórzem, dlatego że całe wydarzenie rozpocznie koncert projektu Chłopaki z Podgórza. Piotr Foreman Foryś i Witold Ciesielczyk, którzy tak naprawdę rozpoczęli takie wspólne działania od podcastu tutaj o Podgórzu, bo obaj panowie rzeczywiście są bardzo z tą dzielnicą związani, nie tylko przez miejsce zamieszkania, ale też po prostu to jest ich mała ojczyzna. I wspominając różne podgórskie historie, opowiadając o nich w podcaście, tworzyli piosenki, które miały trochę ilustrować, często w bardzo zabawny sposób, różne podgórskie przygody. I te właśnie piosenki usłyszymy na otwarcie Podgórskiej Jesieni na Rynku Podgórskim.
6: Czyli można powiedzieć, że to będzie taki też debiut wspólny.
7: Nie nazwałabym tego debiutem, bo rzeczywiście tych debiutów takich pomniejszych było kilka. Też gościliśmy artystów na przykład tutaj w Strefie Sokolska na takim małym koncercie, ale rzeczywiście dla takiej dużej publiczności na otwartym koncercie to będzie debiut. I tym myślę ważniejszy debiut, że z takim dosyć bogatym instrumentarium, dlatego że artyści zaprosili dużo muzyków, którzy im pomogą tak zagrać, żeby te piosenki rzeczywiście nabrały takiego wyjątkowego charakteru.
6: Ciekawa jest ta gra kontrastów, bo tutaj zapraszają Państwo artystów związanych lokalnie, ale też tych, którzy wybili się w ostatnich sezonach już ogólnopolsko, czyli na przykład Wiktora Waligura.
7: Dokładnie, to jest taka kontynuacja wątku podgórskiego, dlatego że Wiktor Waligura też pochodzi z tej dzielnicy i też bardzo nam zależało, żeby zagrał prawie że w domu tutaj na takim dużym koncercie. I jest gwiazdą wieczoru, rzeczywiście będzie finałował to wydarzenie o godzinie 19. No cieszymy się bardzo z tego występu, tym bardziej, że obaj panowie, że tak powiem, to też taki kontrast starsze i młodsze pokolenie, bo po Chłopakach z Podgórza jeszcze zapraszamy na koncert Piotra Odoszewskiego i to jest rzeczywiście taki kontrast młodego pokolenia ze starszym. Natomiast ci młodzi artyści też myślę, że mają bardzo dużo do pokazania i cieszymy się, że wystąpią właśnie u nas.
6: Czyli usłyszymy trzy wspaniałe męskie głosy już w tę niedzielę, a czy wiemy, co konkretnie zaśpiewają?
7: Tak, mogę opowiedzieć, z jakich albumów usłyszymy piosenki. Jeśli chodzi o Chłopaków z Podgórza, łatwo zapamiętać, tytuł tego albumu brzmi tak samo. Natomiast ja już te piosenki słyszałam i myślę, że one będą bardzo takie humorystyczne. A wiem też, że artyści przygotowują specjalną niespodziankę, dlatego że jedna piosenka opowiada o krakowskim obwarzanku. I że tutaj będzie można wygrać komiks, który powstał na podstawie tej piosenki, także już tutaj zapowiadam. Jeśli chodzi o Piotra Odoszewskiego, to usłyszymy piosenki z jego debiutanckiego albumu Teleranek, a jeśli chodzi o Wiktora Waligurę, to usłyszymy piosenki z albumu Czekam na świt.
6: Podgórska Jesień Kulturalna to takie wydarzenie, które można powiedzieć zapisało się w kalendarzu wydarzeń cyklicznych Krakowa. Która to będzie już edycja?
7: Trudno powiedzieć, która edycja. Myślę, że ponad 30 lat to wydarzenie jest rzeczywiście organizowane. i rzeczywiście trochę zmieniło charakter. Wcześniej było tych wydarzeń trochę więcej, to był tak naprawdę tygodniowy festiwal, gdzie zapraszaliśmy na różne też bardziej kameralne wydarzenia, zapraszaliśmy szkoły na gry terenowe. Natomiast teraz całą uwagę skupiamy właśnie na tym dużym otwarciu na rynku podgórskim, ale nie tylko, dlatego że już trzeci raz współpracujemy ze Składem Solnym, który tego samego dnia zaprasza, otwiera swoje pracownie i organizuje wydarzenie, które się nazywa Skład Solny Fest i tam również będą koncerty artystów związanych ze składem właśnie, ale będzie też można zajrzeć do pracowni, wziąć udział w warsztatach i poznać to miejsce. To jest, myślę, bardzo ważne, że Skład Solny się tak otwiera, zaprasza mieszkańców do siebie i bardzo się cieszymy, że też jesteśmy częścią tego wydarzenia.
6: Czyli oba wydarzenia będą rozgrywały się jednocześnie?
7: Tak, na szczęście oba miejsca są blisko siebie, więc będzie można tak naprawdę spacerować między jednym i drugim. My zaczynamy o 16:00, Skład Solny trochę wcześniej, bo już 14:15 otwierają się pracownie i myślę, że o podobnej godzinie kończymy. Także zapraszamy, bo tak naprawdę to pokazuje, że to jest takie duże, bardzo duże święto dzielnicy, które właśnie otwiera sezon, bo przecież już tydzień później Podgórskie Dni Otwartych Drzwi. Trochę inny rodzaj wydarzenia, ale też bardzo ściśle związany z tożsamością tej dzielnicy.
6: Nie bez powodu nieco wcześniej podkreśliłam, że Podgórska Jesień Kulturalna to właśnie Święto Dzielnicy, to ważne wydarzenie w kalendarzu wydarzeń cyklicznych Krakowa. To może wspomnijmy, co działo się w poprzednich latach.
7: W ubiegłym roku gościliśmy Renatę Przemyk z zespołem. 2 lata temu gwiazdą wieczoru była Kobra Nocka. 3 lata temu dzięki takiemu też dużemu wsparciu środków z budżetu obywatelskiego, dlatego że realizowaliśmy taki projekt po-covidowa integracja, wystąpił zespół Mysłowic. Także to wydarzenie bardzo ściśle się wiąże z takimi naprawdę największymi gwiazdami polskiej sceny muzycznej. Ale też wcześniej bywały i potańcówki, bywały gry terenowe dla szkół, bo też staraliśmy się opowiadać trochę o historii tej dzielnicy. Mieliśmy różnego rodzaju spotkania literackie z artystami, którzy z Podgórzem są związani, więc tak naprawdę bardzo był szeroki wachlarz tych wydarzeń, natomiast teraz głównie ten koncert na rynku.
6: Czyli w zeszłym roku rządziły kobiety, między innymi Renata Przemyk, w tym roku panowie.
7: Tak, no, raczej tak bywa, że raczej rządzą panowie, więc myślę, że to taki duży wyjątek, że w ubiegłym roku rzeczywiście gwiazdą wieczoru była Renata Przemyk. Natomiast myślę, że to też będzie miało taki wyjątkowy charakter. Ja naprawdę się osobiście cieszę, że Wiktor Walikura, który tak blisko jest z Podgórzem związany, na tej dużej scenie wystąpi. Zarówno, no myślę, że też Piotr Odoszewski, obaj panowie i występowali na męskim graniu, więc są też znani bardzo szerokiej publiczności. Piotr Odoszewski też w programie Must Be The Music, także myślę, że tym takim zaproszeniem też zaprosimy trochę inną widownię. Być może uda się zaprosić słuchaczy troszkę młodszego pokolenia na to wydarzenie.
6: Ale byłam zaskoczona, że Wiktor Waligura właśnie pochodzi tutaj z Podgórza, z Płaszowa właściwie bardziej, czyli zarówno w zeszłym roku i w tym roku występują artyści związani z Krakowem, czyli rozumiem, że to jest kierunek, w jakim państwo chcą zmierzać.
7: Podczas każdej, tak naprawdę każdej Podgórskiej Jesieni Kulturalnej mamy jakieś akcenty lokalne, więc nie tylko te wielkie ogólnopolskie gwiazdy, ale bardzo często też gościliśmy Big Band ze Szkoły Muzycznej imienia Rutkowskiego tutaj z ulicy Józefińskiej po Sąsiedzku. To jest dla nas ważne, żeby lokalni artyści też występowali, też żeby mieli taką przestrzeń na takie faktycznie bardzo duże wydarzenie. No, ja też się zajmuję tą techniczną stroną, więc na przykład wiem, jak duża będzie scena i że to taki występ na takim otwartym wydarzeniu, na takiej dużej scenie, to jest naprawdę coś zupełnie innego niż koncert, czy w Domu Kultury, czy w klubie, więc cieszymy się, że możemy takie wydarzenie organizować.
6: A propos organizacji, kiedy państwo zaczęli przygotowania? Ile to wszystko trwa?
7: Muszę się zastanowić, ale myślę, że artystów wybieraliśmy wiosną. Rytm wydarzeń w Centrum Kultury Podgórza jest taki dosyć stały, czyli zaczynamy tak naprawdę dniami komedii dell'arte, potem organizujemy tradycyjne święto rękawki, a tuż po tradycyjnym święcie rękawki już się zabieramy za podgórską jesień kulturalną. Rzeczywiście tych takich elementów organizacyjnych jest sporo, bo poza zaproszeniem artystów musimy też zadbać o wszystkie techniczne szczegóły, scenę, nagłośnienie, oświetlenie. Bardzo też dbamy o bezpieczeństwo. Jest to impreza masowa, więc też mamy bardzo dużo uzgodnień z różnymi służbami, tak aby każdy mógł się bawić bezpiecznie. No więc myślę, że te przygotowania trwają bardzo długo i też bardzo dużo osób z naszej instytucji jest w nie zaangażowane, bo to nie tylko ja czy dział programowy, który to wydarzenie tak merytorycznie realizuje, ale przecież też dział marketingu, który bardzo nas wspiera w tym, żeby informacja o tym wydarzeniu dotarła do jak najszerszej grupy odbiorców, czy dział techniczny, który nam przygotowuje stoły, krzesła, że to jest takie duże wydarzenie, ale tam jest tak bardzo dużo szczegółów, o których trzeba pamiętać. I takim dla mnie bardzo ciekawym szczegółem jest to, że w zeszłym roku świętowaliśmy połączenie Podgórza z Krakowem i w ramach tego świętowania powstał Podgórski Hejnał, więc też musimy pamiętać o tym, musimy i chcemy bardzo, żeby takie podgórskie wydarzenia były otwierane właśnie tym hejnałem. Jest nawet taki drobiazg, żeby pamiętać o tym, aby ten plik przygotować, żeby rzeczywiście ten hejnał wybrzmiał na rynku. To też jest taka bardzo ważna sprawa.
6: Czyli rozumiem, że to już mogę traktować jako deklarację, czyli Podgórski Hejnał będzie.
7: Podgórski hejnał będzie, już jestem tego pewna na 100%, więc bez żadnego zawahania mogę potwierdzić, że usłyszymy go na otwarcie tego wydarzenia.
6: Kto go zagra?
7: Mamy nagranie tego hejnału, dlatego że hejnał jest na obój, a jest to instrument, na którym nie gra zbyt wiele osób, więc nie jest łatwo zorganizować takie wykonanie na żywo. Natomiast dysponujemy bardzo dobrym nagraniem, więc ono nam będzie towarzyszyć na wszystkich podgórskich wydarzeniach.
6: Czyli rozumiem, że Państwo już są ubezpieczeni na wszystkie możliwości i pogoda też jest zamówiona.
7: Pogoda też jest zamówiona. Teraz mamy za oknem taką właśnie jesienną pogodę, trochę żeby nam przypomnieć, że już ta jesień się zaczyna, ale na pewno w niedzielę wyjdzie słońce i a nawet jeśli nie, to myślę, że atmosfera i tak będzie bardzo ciepła i wszyscy się będziemy dobrze bawić.
6: Ale to jeszcze nie koniec niespodzianek.
7: Tak, w ostatniej chwili udało nam się jeszcze zaplanować małą niespodziankę dla Podgórzan. Ja już chwilkę temu wspomniałam o rocznicy połączenia Krakowa z Podgórzem. Natomiast konkurs, który realizowaliśmy, był nie tylko na hejnał, ale był też na podgórską piosenkę. I tą podgórską piosenkę w niedzielę o godzinie 17 będzie można usłyszeć w naszej kameralnej sali w strefie Sokolska. Także bardzo serdecznie zapraszamy. To akurat wypadnie mniej więcej w przerwie takiej technicznej pomiędzy pierwszym koncertem a drugim. To jest taki dobry wstęp naprawdę do właśnie tych podgórskich dni otwartych drzwi, które już za chwilę, gdzie będzie można wejść w takie miejsca, w takie budynki w Podgórzu, które normalnie są zamknięte. Mogę powiedzieć, co będzie się działo u nas, dlatego że zawsze jesteśmy partnerem tego wydarzenia, z czego się bardzo cieszymy. Organizatorem jest Stowarzyszenie Podgórze.pl i do siebie zapraszamy na taki spacer po naszym budynku. On się odbywa co roku, ale co roku jest trochę inny. W tym roku to będzie taki spacer z zagadkami, więc pani Iwona Wernikowska, autorka scenariusza, już teraz przygotowuje zagadki, żeby na ten nasz budynek i na też jego rolę, która w historii bardzo często się zmieniała, spojrzeć nieco inaczej.
6: A do udziału zachęca Karolina Opatowicz z Centrum Kultury Podgórza, które jest pomysłodawcą i organizatorem wydarzenia, a której tejże edycji same nie byłyśmy w stanie zliczyć. Na sam koniec ja tylko przypomnę, że Podgórska Jesień Kulturalna odbędzie się już w tę niedzielę, a imprezę rozpocznie koncert wspomnianych chłopaków z Podgórza, czyli Piotra Foremana Forysia i Waldemara Waldiego Ciesielczyka. Start o godzinie 16. Wstęp wolny. Zmieniamy temat. 54 miliony złotych wyda w tym roku Kraków na realizację projektów zgłoszonych w ramach budżetu obywatelskiego. Rozpoczęło się głosowanie w ramach 13. edycji budżetu, do którego zakwalifikowano 440 projektów. Mówi Mateusz Płoskonka z Urzędu Miasta.
8: Oczywiście mówimy o całym szeregu działań w zieleni, czyli rewitalizacji przestrzeni zielonych, parkach kieszonkowych, place zabaw, boiska, siłownie pod chmurką, czy wreszcie obszar szeroko pojętej kultury, od bardzo popularnych kin plenerowych po różnego rodzaju wydarzenia w formie czy to imprez kulturalnych, czy różnego typu warsztatów, czy różnego typu szkoleń.
6: A głosować można do 28 września, stacjonarnie oraz w mobilnych punktach na terenie miasta lub elektronicznie przez stronę internetową budżet.krakow.pl.
5: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Kraków.
1: W naszym magazynie ciekawi goście i tematy. Przy mikrofonie Ola Wasilewska. Witam i zapraszam.
2: Co słychać w Krakowie?
1: Zaledwie co czwarty Polak bada się regularnie, a z racji, że wielkimi krokami zbliża się październik, kojarzony przede wszystkim z miesiącem świadomości raka piersi, to warto paniom przypomnieć o zmianach w profilaktyce raka szyjki macicy. Od sierpnia klasyczną cytologię w programie profilaktyki raka szyjki macicy zastąpił test HPV-HR. Przypomnę, HPV, czyli wirus brodawczaka ludzkiego, jest główną przyczyną raka szyjki macicy. A na ten moment z nowego badania w ramach funduszu skorzystało w Małopolsce 50 tysięcy kobiet.
2: Zdrowy Kraków.
1: Od tego roku Polki mogą korzystać z Narodowego Programu Profilaktyki Raka Szyjki Macicy. Procedura nieco się zmieniła. Dlaczego taka właśnie ścieżka jest obecnie rekomendowana?
9: Marcin Mika, jestem ginekologiem położnikiem. Pracuję w poradniach, konsultuję pacjentki, prowadzę ciążę, ale też zajmuję się niepłodnością. Tak, doszło do zmiany konsensusu pewnego. Do tej pory sądziliśmy, że regularna cytologia jest najlepszym sposobem na wykrywanie wczesnych objawów raka szyjki macicy. Teraz wiemy, że czynnik, który bezpośrednio wpływa na pojawianie się zmian onkogennych, czyli na nowotwór szyjki macicy, to jest infekcja wirusem HPV. Dlatego zmieniło się podejście screeningu z takiej co 3 lata cytologii na badanie w kierunku obecności wirusa HPV, które można wykonać obecnie za darmo co 5 lat. W przypadku ujemnego wyniku takie badanie można powtórzyć później też za darmo za 5 lat w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia, więc jest to badanie, podkreślam, za darmo, czyli pacjentka nie płaci ani grosza. Wystarczy, że się umówi do placówki, która ma podpisaną umowę z NFZ-em na takie badania. Skierowania też nie musi specjalnie chodzić po to skierowanie do lekarza ginekologa czy lekarza rodzinnego, tylko ono jest automatycznie wystawione na profilu pacjenta IKP, internetowe konto pacjenta, więc zachęcam gorąco wszystkie kobiety od 25 roku życia w górę mogą wykonać takie badanie za darmo. Jest to badanie, które znacznie podnosi czułość badań screeningowych. Dlatego korzystajmy z tego, szczególnie, że jest okres taki teraz jesienny. Przypominamy o raku piersi. Za miesiąc, już niecały miesiąc, to miesiąc świadomości raka piersi, ale pamiętajmy, że rak szyjki macicy, mimo tego, że może nie aż tak częsty jak rak piersi, zbiera bardzo duże żniwo wśród kobiet młodych, kobiet starszych, więc chrońmy się, badajmy się, ale przede wszystkim zmieńmy swoje nastawienie z cytologii na badanie HPV.
1: Oczywiście wynik negatywny pacjentka niezmiernie ucieszy, ale co w przypadku wyniku pozytywnego na HPV? Jakie postępowanie wówczas jest przyjęte?
9: No właśnie, nie ma leku na wirusa HPV. To trochę zależy od naszego układu immunologicznego, na ile układ immunologiczny jest w stanie usunąć takiego wirusa z naszego organizmu. Zadbajmy o ogólną odporność, o odpowiedni poziom witaminy D, która jest tutaj bardzo istotnym czynnikiem, o zdrową dietę, odpowiednią ilość snu, odpoczynek, redukcję stresu, używek. To jest bardzo istotne do modulacji takiej trochę naturalnej stylem życia naszej odporności. Ale pamiętajmy też o szczepieniach, bo tutaj myślę, że jest bardzo dużo szumu wokół szczepionek, szczególnie patrząc na światową scenę polityczną, Stany Zjednoczone i inne zawirowania. Nie bójmy się szczepionek i doceńmy to, że mamy szczepionkę na raka, tak? Coś, o czym ludzkość marzyła przez wieki, żeby mieć szczepionkę na raka. Obecnie jest ta szczepionka dostępna. Można nią szczepić zarówno kobiety, jak i mężczyzn i podkreśla się, żeby szczepić również przed prokreacją, czyli młodzież w wieku szkolnym. co jeśli, bo czasami pada pytanie, co jeśli już mam wirusa, czy powinnam się szczepić? Wydaje mi się, to nie tylko mnie się wydaje, ale takie są stanowiska europejskich specjalistów, światowych specjalistów, że obecność wirusa jednego, czy nawet dwóch typów wirusów nie stoi na przeszkodzie szczepieniom. Dlaczego? Dlatego, że szczepionki są poliwalentne, czyli one szczepią przeciwko wielu typom wirusa, co daje nam niewątpliwie odporność krzyżową też, tak? Czyli trochę można powiedzieć, że układ odpornościowy lepiej rozpoznaje wroga, łącznie z tym wrogiem, który już jest. Dlatego najlepiej jest zaszczepić się przed infekcją, ale pamiętajmy, że szczepienie nie ma górnej granicy wieku. Może być wykonywane u dorosłych ludzi i przynosi duże korzyści związane z infekcją HPV. I pamiętajmy, nie tylko w aspekcie ginekologii, czyli zmian na szyjce macicy, w obrębie anogenitalnym, ale również jest to szczepienie bardzo istotne w aspekcie chorób laryngologicznych. Wielu laryngologów apeluje też i zwraca na to uwagę, że te szczepionki o wiele zmniejszają zachorowalność na nowotwory głowy z szyją. Więc pamiętajmy też o innych korzyściach szczepienia.
6: Tak jak pan doktor wspomniał, żyjemy w trudnych czasach i ruchy antyszczepionkowe mają się dobrze. Ta wyszczepialność wśród dzieci, bo to trzeba przypomnieć, że nastolatkowie mogą być wyszczepieni, mogą być szczepieni za darmo, nie jest zbyt wysoka. Jak by pan przekonał rodziców, sam jako rodzic?
9: Tutaj myślę, że przekonywać... Przekonywać jest trudno, tak? Bo jak się nic nie dzieje, to... Trudno kogoś przekonać, że to przyniesie efekt za 10-15 lat. Ja bardziej się spotykam z młodzieżą, a raczej już kobietami w młodym wieku, które przychodzą i borykają się z dodatnim wynikiem na obecność wirusa, często wysoko onkogennego, co budzi u nich ogromny stres, ogromna ilość badań, czasami niewspółmierne do ryzyka infekcji, ale wiadomo, jest to pewien problem też psychologiczny, tak? Skąd ten wirus i tak dalej, i tak dalej. I czasami też pada pytanie, dlaczego ja wcześniej nie wiedziałam. Nikt mi nie powiedział, żaden ginekolog mi nie powiedział o szczepieniu, a tym bardziej rodzice nie powiedzieli, tak? Więc ten żal w kierunku bycia niezaszczepioną może też kierować się do nas, rodziców, którzy decydujemy w wieku szkolnym o tym, czy nasze dziecko powinno zostać zaszczepione, czy też nie. Ja jestem orędownikiem tego szczepienia. Uważam, że przynosi ono więcej pożytku niż jakichś niepożądanych działań. Wiadomo, jak każda szczepionka, jak każdy lek podany, chociażby aspiryna kupiona na stacji benzynowej, może w jakimś niewielkim odsetku powodować działania niepożądane, ból w miejscu szczepienia, czy gorsze samopoczucie. No ale to jest farmakologia i to są działania, których czasami nie unikniemy, ale podkreślam, i nie tylko ja, ale to są też lata obserwacji tej szczepionki, że jest to szczepionka bardzo bezpieczna.
6: Konsekwencje zakażenia wirusa HPV mogą być różne. Wspomniał pan doktor o alarmujących laryngologach. To może powiedzmy, bo to nie tylko są zmiany na szyjce macicy.
9: Tak, tak. No to jest to, co powiedziałem. To jest obszar anogenitalny. Czasami są to zmiany w obrębie odbytu, czasami na penisie, ale też są to zmiany głowy z szyją. Czyli gdzie? Czyli w krtani, nowotwory krtani, czy brodawczaki układu oddechowego mogą wynikać właśnie z infekcji wirusami HPV. Dlatego korzyść szczepienia jest wielokierunkowa. Zwykle utarło się mówić, że jest to szczepienie na raka szyjki macicy. to jest szczepienie na nowotwory wywoływane przez wirusy HPV, czyli wirusy brodawczaka ludzkiego. I o tym pamiętajmy, decydując się, czy zapisując nasze dzieci na szczepienie.
6: Główną drogą zakażenia jest stosunek seksualny, ale co w przypadku osób, które są w wieloletnich związkach z jednym, jedynym partnerem przez całe życie? Czy te osoby również powinny się szczepić?
9: To jak gdyby trzeba zwrócić uwagę, że infekcja HPV odbywa się na drodze kontaktów seksualnych, ale nie tylko. Rzadko, ale zdarza się, że pacjentki, które nie współżyją, przychodzą ze zmianami na wargach sromowych czy na powierzchni skóry tej okolicy ze zmianami HPV zależnymi. Czasami jest to spowodowane infekcją wywołaną przez na przykład przybory higieny intymnej, które są dzielone przez domowników albo we wspólnym tam gospodarstwie domowym. Bardzo rzadko, ale też może być taka droga infekcji, więc to jest trochę tak, że szczepiąc się dajemy sobie szansę na bezpieczniejszą przyszłość w aspekcie kontaktu z tym wirusem, a nigdy nie wiemy, kiedy ten kontakt nastąpi. Czy to będzie akurat na drodze seksualnej, przy kontaktach z partnerem, nowym partnerem, bądź też partnerem, z którym już jesteśmy, ale który wcześniej też miał jakieś kontakty inne seksualne. Więc ten temat jest dosyć szeroki i nie łączmy szczepienia HPV z seksualizacją jakąś dzieci i tak dalej, bo tutaj to nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby mieć takie zabezpieczenie w przypadku kontaktu z tym wirusem w przyszłości, kiedyś, przy okazji. To niekoniecznie musi być właśnie przy kontaktach seksualnych.
6: Skoro mówimy o jesieni i mówimy też o profilaktyce, to równorzędnie obok cytologii coraz częściej mówi się o kolposkopii. Co to jest za badanie?
9: Kolposkopia to badanie specjalistyczne, które polega na oglądaniu szyjki macicy pod mikroskopem. Kiedy się ono wykonuje, pacjentki kierowane do tego badania najczęściej z nieprawidłowymi obrazami cytologicznymi, które są następstwem właśnie infekcji wirusem brodawczaka ludzkiego, czyli HPV w skrócie. Kolej rzeczy jest trochę... Trzeba to tutaj pokrótce powiedzieć. Najpierw idziemy na badanie screeningowe. Jeżeli to badanie screeningowe HPV jest ujemne, o sprawie wirusa i cytologii troszkę zapominamy, tak? Nie musimy go wykonywać co rok. Jeżeli po 5 latach na badaniu HPV wyjdzie na przykład, że jest dodatni wynik, wtedy wykonujemy dodatkowo z tej samej próbki zwrotną cytologię, czyli sprawdzamy, czy dana infekcja danym wirusem wywołała jakieś zmiany w obrębie komórek szyjki macicy. Jeżeli takich zmian nie ma, to powtarzamy to badanie cytologiczne po odpowiednim czasie, zwykle 6 do 12 miesięcy. Natomiast jeżeli są to zmiany w cytologii, które są wysokiego stopnia, tak zwana dysplazja wysokiego stopnia, to kierujemy pacjentkę do pogłębionej diagnostyki. I wtedy wykonujemy kolposkopię. Czasami towarzyszy temu również pobranie niewielkiego fragmentu tkanek do badania histopatologicznego, co jednoznacznie wyklucza bądź potwierdza rozwój choroby nowotworowej.
6: I jeszcze jedna ważna informacja. Zmiana programu profilaktyki nie oznacza, że klasyczna cytologia, czyli badanie na tak zwane szkiełko, nie jest już praktykowana. Nadal można ją wykonać, jeśli ginekolog uzna, że istnieją ku temu wskazania. Teraz przerwa.
5: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Kraków.
6: Zajęcia taneczne, ruchowe, muzyczne i plastyczne bez ograniczeń wiekowych. Lista jesiennych propozycji w Dworku Białoprądnickim końca nie ma.
2: Czas wolny w Krakowie.
10: Dzień dobry, ja się nazywam Urszula Tomalak, pracuję w Dworku Białopronickim, w Centrum Kultury Dworek Białopronicki i zajmuję się tutaj tak zwanymi zajęciami stałymi, czyli komponuję dla Państwa ofertę zajęciową, tak żebyście mogli z tą kulturą być na co dzień.
6: Czyli jaki będzie ten sezon i jaki on się zapowiada?
10: Bardzo ciekawy, bardzo intensywny, bardzo kulturalny. Zasadniczo co roku staramy się tak skomponować ofertę, żeby każdy z Państwa mógł znaleźć coś dla siebie i był blisko tej kultury. Bardzo chcemy, żeby to nie było monotonne, jednostronne czy powtarzalne. Chcemy, żeby było zróżnicowane i staramy się co roku wprowadzać jakieś nowości. Ja w swojej funkcji jestem faktycznie od niedawna i przejęłam pałeczkę po wybornych programerach, więc teraz podtrzymujemy to tempo i staramy się, żeby Państwo mieli tutaj ciekawie. Więc w tym roku postawiliśmy duży nacisk na muzykę. Będzie jej bardzo dużo. U nas będą mogli Państwo korzystać z najróżniejszych wydarzeń, ale też właśnie zajęć stałych i na przykład wprowadzamy studio wokalne. Otwieramy studio wokalne, to jest dla nas nowość, bo chcemy skorzystać z dobrodziejstwa, jakie tu mamy. Nie wiem, czy Państwo wiecie, ale w Centrum Kultury Dworek Białopronicki mamy nasze własne profesjonalne studio nagrań i chcemy go w pewnym sensie Państwu udostępnić. Bardzo nam zależy na tym, żeby to, co mamy, było też dla Was, więc powstał pomysł studia wokalnego. Będzie można pracować z głosem, z melodią, z harmonią, z całą emisją głosu, a równocześnie też zaprosimy Państwa do studia, żebyście mogli zobaczyć, jak to jest, kiedy pracuje się z mikrofonem, jak to naprawdę brzmi, no i jak to jest, kiedy stoi się za tą szybą i trzeba coś zaśpiewać, a słuchawki są na uszach. Także

0: artystyczne zajęcia z panem Jackiem Korochodą. To są zajęcia, których ja wcześniej nigdzie nie spotkałam. To są zajęcia grupowe, co może wydawać się trochę dziwne, takie intrygujące. Dlaczego zajęcia grupowe na instrument? A to dlatego, że w grupie Siła, w grupie Raźniej, ale też w grupie Harmonia. Te zajęcia są tak pomyślane, żeby był dopasowany poziom do umiejętności oczywiście, ale też, żeby uczestnicy nawzajem się dopełniali. Pan Jacek Korochoda, który to prowadzi, jest muzykiem wszelkich krojów i maści, bo zarówno jazzowym, ale oczywiście klasyką również się potrafi zaopiekować i fantastycznie przekazuje tą wiedzę. Faktycznie, będąc na zakończeniu takiego cyklu rocznego, no można się zdziwić, ile jesteśmy w stanie się nauczyć przez ten jeden rok i jak fantastycznie potem można to wykorzystać, więc takie zajęcia u nas też się znajdą. Poza tym, jeśli jesteśmy przy muzyce, to serdecznie zapraszamy na skrzypce. W tym roku aż dwie klasy skrzypiec. Mamy dwie fantastyczne profesorki, które będą uczyły i cudowne jest to, że w tym roku naprawdę mamy przestrzeń dla małych dzieci. Jest tu to miejsce, jest chęć, jest opieka, jest też bardzo czułe podejście naszych instruktorek, które z maluszkami są naprawdę za pan brat i widać, że te zajęcia bardzo te dzieciaczki rozwijają. Można sobie też zobaczyć, bo gdzieniegdzie w poprzednich latach udawało się stworzyć relacje dotyczące tego, jak właśnie dzieciaczki nam fantastycznie grają i jak się rozwijają. Cudowne to jest, jak można zobaczyć, takie sześciolatki malutkie, grające na skrzypcach. Bardzo rozkoszne, zapraszamy serdecznie. No a oprócz tego mamy wprowadzone pianino i tutaj absolutnie dla każdego, w każdym wieku. Zajęcia są indywidualne, więc bardzo dopasowane do naszych potrzeb, do naszych umiejętności, do tego, do czego jesteśmy zdolni, co warto by było jeszcze wydobyć. I tutaj też chciałabym zaznaczyć, że od tego roku bardzo nam zależy razem z panem Tomaszem Srogą, który będzie prowadził te zajęcia, aby dać Państwu możliwość skorzystania z różnego rodzaju instrumentów. Nie będziemy tylko na instrumentach elektrycznych, ale będziemy starali się też korzystać z prawdziwej, żywej, jak ja to nazywam, klawiatury. Chcielibyśmy, żeby mieli Państwo możliwość skorzystania z klawiatury i pianina, ale też fortepianu koncertowego, tak żebyście mogli zobaczyć, jaka jest różnica w tych dźwiękach. Więc w tym roku zdecydowanie Dworek Muzyką stoi i zobaczymy, co będzie dalej. Bardzo serdecznie zapraszamy na te zajęcia, bo widzę, że coraz większy tutaj jest potencjał, a kto wie, może kiedyś zrobimy dworkową orkiestrę.
1: Ale Dworek samą muzyką nie stoi. Oferta jest również bogata w innych obszarach, więc może spróbujmy skategoryzować wiekiem i oddajmy na początku cześć starszyźnie, czyli co będzie tutaj przygotowane bezpośrednio dla seniorów.
0: Dla seniorów mamy całą strefę 50+. Jest tam mnóstwo różnych wydarzeń, między innymi nauka gra w brydża, która cieszy się ogromną popularnością. Mamy zajęcia ruchowe, nazywają się afrykańskie biodra. No ta tajemnicza nazwa bardzo przyciąga, bardzo nas to cieszy i faktycznie są afrykańskie biodra. Tam się dzieje wszystko na tych zajęciach. Ta oferta z strefy 50+ jest bardzo bogata, bo tam mamy mnóstwo wydarzeń również. Czasem pojawiają się takie wydarzenia nie tyle cykliczne, co jednorazowe, otwarte, dostępne, tak żeby Państwo mogli zobaczyć, jak to jest. A taka cała oferta jest dostępna na naszej stronie.
2: Martyna Mazur, organizatorka wydarzeń w Centrum Kultury Dworek Białopronnicki.
1: To dla kontry strefa nastolatka. Jaka ona będzie?
2: Strefa nastolatka działa już u nas od kilku lat i jest to projekt powstały z inicjatywy i przy wsparciu Urzędu Miasta Krakowa. Dzięki temu mamy budżet na to, żeby organizować dla nastolatków profesjonalne warsztaty. Dużą taką popularnością cieszyła się Samoobrona, która ostatnio trwała całe 2 dni, więc to był weekendowy kurs, gdzie dziewczynki mogły dowiedzieć się o tym, jak zachować się asertywnie wobec rówieśników, oraz jak użyć też samoobrony w takich wyjątkowych sytuacjach, gdzie to już jest ostateczność. Ale przede wszystkim skupialiśmy się na tym, jak czuć się dobrze, jak komunikować swoje potrzeby, więc był to bardzo przydatny warsztat i tego rodzaju zajęcia staramy się organizować właśnie dla tej grupy między 11 a 18 rokiem życia. Najbliższy warsztat, który odbędzie się w strefie, to Haft, ponieważ też takie manualne ćwiczenia bardzo przydają się nastolatkom po to, żeby zresetować głowę po szkole, trochę odpocząć w gronie rówieśników. 27 września mamy również spotkanie na temat miesiączki, o tym, jak lepiej obserwować swoje ciało, jak czuć się w tym czasie lepiej po prostu i reagować na to, co się dzieje w organizmie. Więc to jest kolejne takie

0: wydarzenie z zakresu i profilaktyki, i też takiej większej świadomości?
1: A jeśli chodzi o takie wydarzenia, które odbywają się regularnie, to co proponujecie?
0: Przyjęliśmy, że w miesiącu odbywa się około 4 różnych spotkań. Ta liczba się waha, bo to zależy praktycznie od sezonu. W wakacje udało nam się prowadzić takie całotygodniowe zajęcia, ponieważ był to czas właśnie odpoczynku od szkoły i też nastolatkowie mieli tutaj więcej czasu, żeby do nas też wpaść. Ale nie ma takiej regularności na przykład jak przy zajęciach stałych, więc chcemy, żeby ta oferta była jak najbardziej zróżnicowana do też różnych odbiorców. I po prostu dając ankiety młodzieży, możemy monitorować to, co im się podoba, jakie są jeszcze zapotrzebowania i właśnie na to na bieżąco reagujemy.
1: Czyli jakie są takie bieżące potrzeby nastolatków? Jacy są teraz ci współcześni nastolatkowie?
0: Na pewno bardzo otwarci, też tolerancyjni wobec siebie, bo zdarza się, że mamy osoby z takimi specjalnymi potrzebami, osoby, które mają trudność na przykład w usiedzeniu w jednym miejscu i one potrafią podczas takich warsztatów przemieszczać się po sali, gdzie nikogo to nie drażni, nikt nie zwraca na to uwagi, po prostu traktujemy się z szacunkiem. Te potrzeby są często artystyczne, więc dotyczące na przykład zajęć robienia biżuterii, ale też tworzenia właśnie scenariuszy gier LARP i to jest... mamy grupę, która z nami współpracuje, która organizuje LARPy, Lala LARP, to jest właśnie grupa dwóch dziewczyn, które tworzą wspaniałe opowieści, które później można odegrać, więc jest to wejście w taką fikcyjną rolę i trochę pozbycie się różnych oporów, skrępowania, no bo przebieramy jakąś maskę na chwilę, a potem możemy z tej roli wyjść i no i nadal czuć się dobrze po tym procesie.
2: No to proszę Państwa, wracamy do oferty stałej. Bardzo nam miło, bo w tym roku możemy kontynuować super ciekawe zajęcia. To są zajęcia z programowania, można powiedzieć z informatyki, ale to takie bardzo ogólne określenie, ale to nie są stricte zajęcia, gdzie siedzimy przy komputerze, chociaż również może i tak się zdarzyć, ale to są zajęcia, gdzie pracujemy na przykład na Lego, więc to jest szał. Są to zajęcia przygotowane dla różnych grup wiekowych, bo zarówno dla mniejszych pierwszoklasistów, drugoklasistów, ale też znajdziemy zajęcia na przykład z programowania z Minecraftem, gdzie tutaj mamy przygotowane zajęcia dla dzieciaczków od 8 roku życia. Mamy tworzenie gier Roblox, które w ogóle cieszą się dużą popularnością, bo to jest fantastyczna sprawa móc stworzyć własną grę. To nie tylko jest opowieść o tym, że potrafimy liczyć i układać i wiemy, co to jest system zerojedynkowy, ale to też jest opowieść o tym, że mamy w sobie moc tworzenia, jesteśmy sprawczy, potrafimy zrobić coś od A do Z, zaprojektować, przeprowadzić, dokonać i jeszcze to działa. I tutaj mamy tą ofertę dla dzieci od 10 do 12 roku życia, bo to jest też taki wiek, proszę Państwa, gdzie dobrze by było, żeby te dzieciaki czuły, że potrafią, że mogą i że mogą sobie na to pozwolić. Stąd takie zajęcia są w naszej ofercie, a cudownie nam się współpracuje z Next Gen Education, którzy prowadzą te zajęcia, to są oj, tacy zapaleńcy, że warto do nich przyjść, warto poznać chłopaków i z nimi potworzyć, bo bardzo ciekawe rzeczy z tego wychodzą. Ale to nie wszystko, bo stwierdziliśmy, że kurczę, nie samą informatyką, nie samą muzyką, ale też musimy się trochę poruszać, więc w naszej ofercie znajdziecie Państwo też mnóstwo tańca, ale i gimnastyki, ale i rzeczy, które może nie są oczywiste w Domu Kultury, bo mamy i tai chi, a od tego roku wprowadzamy również capoeirę. Także będzie ruchowo na maksa, ale też poszliśmy i w drugi koniec świata, bo stwierdziliśmy, że potrzebujemy też trochę się tutaj zakotwiczyć u nas i wprowadzamy gimnastykę, a właściwie kontynuujemy gimnastykę słowiańską dla kobiet. Cudowne zajęcia, to już będzie inny charakter, to już będzie wyciszenie, ale i rozciąganie, to będzie też praca z własnym ciałem, praca z oddechem, również praca z emocjami tak naprawdę. I co za tym idzie, mamy też ogromną ofertę zajęć jogi, które są dopasowane do potrzeb, dopasowane do możliwości, ale też do tego, jak czujemy. Tych zajęć ruchowych, no niezliczona ilość i cała wielka oferta zajęć tanecznych. I tutaj cały przekrój. O jakim tańcu Państwo nie pomyślicie, na pewno w jakiejś formie się u nas pojawia. Oczywiście króluje balet dla małych dzieci, balet dla młodzieży. I balet dla dorosłych, bo wiemy, że tego brakuje, bo przecież nie tylko dzieci chcą tańczyć, ale dorośli również. Mamy taniec współczesny, mamy taniec nowoczesny, mamy nawet taniec z elementami zumby dla tych, którzy potrzebują się poruszać, ale niekoniecznie spamiętywać układy albo nie mają takiej potrzeby jakiegoś konkretnego ruchu, to ta zumba jest cudownym rozluźnieniem. I jeszcze z zajęć ruchowych myślę, że warto wspomnieć o tym, że mamy też zajęcia indywidualne taneczne. Gdyby Państwo mieli ochotę sami ze sobą poćwiczyć, albo może w parze, to jak najbardziej takie zajęcia też u nas się znajdą. A dla tych osób, które wolałyby jednak usiąść, to mamy zajęcia hawciarskie. Mamy też zajęcia teatralne. Tu teatralne są stricte dla dzieci i dla młodzieży. I mamy no, piękne projekty z tego wychodzą, pięknie dzieciaki się nam rozwijają. Bardzo jesteśmy dumni z tej współpracy ze studium teatralnym. Myślę, że ta oferta jest tak bogata, że każdy z Państwa znajdzie coś dla siebie. Przede wszystkim trzeba pamiętać, że to nie są tylko dzieci mile widziane, ale są widziani mile dorośli i młodzież. A gdyby ktoś z Państwa chciał, to jeszcze napomknę, że mamy aż 3 pracownie plastyczne. W każdej z nich mamy miejsce dla Państwa, bo mamy pracownie stricte dla dzieci, pracownie dla dorosłych. Mamy również zajęcia tak zwane milusińskie dla osób z innymi wymaganiami i potrzebami. I tak naprawdę jest to takie miejsce, gdzie wchodzimy do prawdziwej pracowni, gdzie można spotkać wszystkie rodzaje kredek, farb i one będą i na podłodze, i na ścianie, i na biurku. Wszystko tam jest. Jest wielki piec do wypalania ceramiki. Jest mnóstwo technik, z których korzystamy. A gdy wchodzi się do pracowni, widzi się wielką głowę smoka, którą stworzyła jedna z grup, więc myślę, że warto nas odwiedzić.
1: A pełny harmonogram wydarzeń znajdziecie w mediach społecznościowych Dworku Białoprądnickiego.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Kraków.

0: dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz kuki za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
1: Mamo, czy mogę podnieść kamień ważący tonę? Mamo, a da się poczuć dźwięk? Mamo, ile ważyłby słoń na księżycu?
2: Stop! Na wszystkie pytania znajdziemy odpowiedzi w ogrodzie.
1: Jakim?
2: Ogrodzie doświadczeń imienia Stanisława Lema. Tam możesz dotykać, kręcić, sprawdzać i samodzielnie eksperymentować. Znajdziesz odpowiedzi na swoje pytania.
1: Juhu!
2: Już rezerwuję bilety na meet.krakow.pl.
1: Jest! A to daleko?
2: Aleja Pokoju 68. Wysiadamy na przystanku Ogród Doświadczeń.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799 zł. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
6: Mamy niskie ceny.
7: O! To Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
8: Skoda.
9: Po reklamie. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Kraków.
10: Przy mikrofonie Ola Wasilewska. Witam i zapraszam. Taniec w chustach, kino na poduszkach czy spotkania wyłącznie dla ojców. To zaledwie ułamek jesiennych propozycji Dworku Bioprądnickiego dla rodziców i ich pociech.
9: Z mikrofonem przez Kraków.
11: Karolina Magiera-Wróbel, dział promocji Dworku Bioprądnickiego. W roku mamy dość rozbudowaną ofertę zajęć dla dzieci i młodzieży. Do takich klasyków, powiedzmy, naszej oferty należą spektakle teatralne, które organizujemy. Staramy się organizować raz w miesiącu, zazwyczaj są to wybrane niedziele. Też bardzo chętnie zapraszamy najmłodszych na przeróżne wydarzenia muzyczne. Organizujemy taki cykl jak Lwobrzmienia, też z zespołem Czereśnie, przeróżne aktywności, więc ta oferta jest dosyć różnorodna i też całkiem niedawno do tej stałej oferty naszych zajęć dla dzieciaków dołączył cykl Kino na poduszkach. Kolejne spotkanie już 4 października o godzinie 11, to również jest niedziela w sali kominkowej, bo też takie jest założenie, że właśnie puszczamy tutaj bajki z Polski. Zaraz też o tym projekcie więcej opowiem. Rozkładamy poduchy i w takiej właśnie komfortowej atmosferze sobie te filmy animowane oglądamy. Kolejne spotkanie bajek pod hasłem Smutaski i Wesołki będzie dotyczyło emocji, będzie o ich przeżywaniu, o ich akceptowaniu. No i tutaj zobaczą odbiorcy fragmenty właśnie cyklu bajki z Polski, takie jak Toru Superlis, Szmatkowe Królestwo, Przytul mnie, Przedszkolaki czy Bella w brzuszku.
10: I rozumiem, że te projekcje odbywają się tutaj w sali teatralnej, gdzie rozmawiamy.
11: Projekcje odbywają się w budynku głównym, w sali kominkowej. Dlatego, że tam mamy właśnie możliwość rozłożenia tych poduch, o których wspominałam. Tutaj w sali teatralnej mamy stałe siedziska, więc nie jest to możliwe. Więc dla komfortu, też wiadomo, w zależności od dostępności sal, bo u nas bardzo dużo wydarzeń się odbywa, więc czasem są jakieś nieprzewidziane wypadki, że tą projekcję musimy przenieść, ale ze względu na tytuł właśnie samego wydarzenia, czyli Kino na poduszkach, staramy się, żeby odbywały się te seanse właśnie w budynku głównym. I wspomnę jeszcze może, bo powiedziałam jednym słowem o tym, że Bajki z Polski to jest projekt, który obejmuje polskie seriale i filmy animowane dla dzieci. No i pomysłodawcą inicjatywy zależy przede wszystkim na takiej budowaniu świadomości, że w Polsce naprawdę produkuje się bardzo fajne, wartościowe bajki, które rozwijają też dziecięcą wyobraźnię. No i jest to też forma wsparcia, można powiedzieć, dla rodziców, którzy szukają atrakcyjnej, jakościowej oferty dla dzieciaków, dlatego my też chętnie ten projekt tutaj promujemy.
10: No właśnie, bo te tytuły bajek to nie są bajki, które my pamiętamy ze swojego dzieciństwa.
11: Nie, to jest zupełnie właśnie nowy projekt. Wszystko pod tym hasłem, parasolem bajki z Polski się odbywa. No i zawsze właśnie w ramach tego cyklu naszego Kino na Poduszkach te właśnie, dokładna nazwa projektu to jest hashtag bajki z Polski.
10: Czyli to też może być atrakcja dla samych rodziców.
11: Jak najbardziej. Myślę, że rodzice równie chętnie tutaj jak dzieciaki uczestniczą.
10: Do jakiej grupy wiekowej jest dedykowany ten projekt?
11: Dla dzieciaków w wieku 3-6 lat. To jest taka grupa, do której chcemy docierać i też dla takich dzieciaków, do ich wrażliwości, do etapu rozwoju dostosowane są te bajki, przynajmniej to te bajki, które odbędą się 4 października, które wyselekcjonowaliśmy.
10: Ale oczywiście głównie chodzi o te emocje, jakie wspomniane bajki mają wywołać wśród najmłodszych, ale o emocjach możemy powiedzieć coś nieco więcej, bo takich właśnie atrakcji dostarczą też i inne działania realizowane tutaj w Dworku Białobronnickim.
11: Tak, jeżeli mowa o emocjach, to taką silną pozycją w naszej ofercie jest też cykl Miejsce Wrażliwe, czyli emocje na warsztacie. To jest cykl, który odbywa się, spotkania tego cyklu odbywają się raz w miesiącu, w niedzielę o godzinie 16 w zajeździe kościuszkowskim przy ulicy Białobronnickiej 3. I to jest cykl, który skupia się właśnie na wybranych emocjach. Każde spotkanie przeznaczone jest na omawianie jednej emocji, więc mamy złość, mamy smutek, mamy strach, mamy radość, przeróżne emocje. Ten cykl organizujemy we współpracy z wydawnictwem Wrażliwym, a dokładnie prowadzi go Anna Machacz. Ania jest autorką książek dla dzieciaków, no i publikacje też przykuwają uwagę takimi pełnymi, niezwykłymi postaciami, odważnymi bohaterami, przygodami i też właśnie tym, że poruszają istotne tematy, bo uczą dzieci takich cennych życiowych lekcji, jak to, czym jest przyjaźń, czym jest tolerancja, czym jest odwaga, że należy szanować innych. No i właśnie Ania wprowadza do tych swoich opowieści takie elementy z fantastyki, z baśni, z mitologii. No więc tak tworzymy dzięki temu taki niepowtarzalny świat, w którym dzieciaki podczas warsztatów mogą się zanurzyć i zafascynować. Ten nasz cykl Miejsce Wrażliwe przeznaczony jest dla dzieci w wieku 5 lat w górę. Też dlatego, że właśnie to już są takie tematy nieco trudniejsze, czasami też w zależności od emocji, więc też jest to dostosowane do etapu rozwoju dzieciaków. No i właśnie jest to taka bezpieczna przestrzeń, w której rozmawiamy o tych emocjach, o otwartości, o dostępności, ale też w kontekście właśnie literatury, książek dziecięcych, terapeutycznej roli literatury. To też się wiąże z festiwalem, który będziemy organizować, czyli Festiwalem Małej Literatury, który odbędzie się już w październiku, gdzie też taki cały panel właśnie dotyczący literatury wrażliwej we współpracy właśnie z Anią Machacz i z wydawnictwem Wrażliwym będzie się odbywał. Tematów na pewno nie zabraknie. Startujemy w listopadzie z pierwszym spotkaniem. Te spotkania będą się odbywały aż do wakacji, czyli do czerwca, właśnie w wybrane niedziele. Jeżeli chodzi o harmonogram, można go będzie śledzić na naszej stronie dworek.eu. W tym momencie na razie jeszcze więcej nie zdradzę. Jesteśmy na etapie przygotowywania konkretnych tematów. Na pewno pojawią się właśnie kwestie związane też z osobami z niepełnosprawnością, z odmiennością, szacunkiem, odpornością psychiczną, bo to też jest bardzo ważny wątek. To tylko oczywiście niektóre z obszarów rozmów. No i zależy nam właśnie, żeby pokazywać dzieciakom tą całą złożoność świata i tą całą gamę dźwięków, paletę barw, emocji, właśnie też tych trudnych, nie tylko tych pozytywnych, ale też jak sobie radzić. To jest wszystko w kontekście też takich działań warsztatowych, więc często są to jakieś, towarzyszą temu jakieś aktywności plastyczne i w takiej właśnie otoczce o tych emocjach rozmawiam.
10: Czyli bardzo wartościowe zajęcia, zapisy wkrótce ruszą, ale to jest projekt stały. Czy w związku z tym będą tutaj zapisy obowiązywać przez cały rok? Czyli ta nasza deklaracja na jedne zajęcia będzie już wiążąca na kolejne miesiące, czy niekoniecznie?
11: Nie, tutaj zapisy odbywają się oddzielnie na każde zajęcia, więc przez formularz właśnie na stronie Dworek.eu na ten konkretny wykład, to konkretne spotkanie się zapisujemy.
10: I to są zajęcia bezpłatne?
11: Bezpłatne, tak. Obowiązują zapisy, natomiast więc nie mogę powiedzieć, że wstęp jest wolny, bo trzeba się zapisać, natomiast są to zajęcia bezpłatne.
8: Ale nie zapominajmy, że jeśli mówimy o dzieciach, to kluczowe jest to, jakie wartości tutaj wpajają im rodzice, więc do samych rodziców też Państwo dedykują specjalne zajęcia.
11: Dla rodziców jak najbardziej, ale też dla rodziców z dzieciakami do lat 3. I tutaj mamy całą strefę rodzica przeznaczoną właśnie na takie aktywności. W ramach strefy odbywają się warsztaty. Projekt ma taką formułę warsztatową, które są prowadzone przez wykwalifikowaną grupę specjalistów z przeróżnych dziedzin. To też w zależności od aktywności. I tutaj rodzice mają okazję do spotkań między innymi z psychologiem, pedagogiem, położną, dietetykiem, rehabilitantką. No i wielu, wielu też animatorów się pojawia, jeżeli chodzi o zajęcia takie łączone dla rodziców z dzieciakami, więc ta oferta jest bardzo różnorodna. To jest projekt współfinansowany ze środków miasta Krakowa. Takie kluby rodziców czy strefy rodziców też w innych instytucjach funkcjonują. Jeżeli chodzi o naszą ofertę, no to z zajęć przeznaczonych właśnie dla rodziców z dziećmi mamy tutaj taki cykl jak Amniam. Ten cykl odbywa się w jeden wybrany dzień w miesiącu. Kolejne spotkanie odbędzie się 13 października o godzinie 10 i tutaj się skupimy na takim temacie jak dary od rolnika, sezonowość produktów i ich związek z rozszerzaniem diety. Więc tutaj właśnie te zajęcia będą skupione wokół produktów sezonowych dla danego okresu, będą trochę o rozszerzaniu diety, będą też zaprezentowane przeróżne zabawy, jak można bawić się z dzieckiem tym jedzeniem, jak można rozmawiać o strukturach, temperaturach, jak go przekonać do tego, jeżeli jest niejadkiem, żeby spróbował czegoś, czego wcześniej nie chciał za bardzo spróbować. No i jeżeli chodzi o prowadzenie, no to tutaj pani Ewelina Pliszczek, czyli zawodowy dietetyk, takie spotkania prowadzi. Przeznaczone są one dla rodziców z dziećmi od 6 miesięcy do 3 lat. No i też zapisy oczywiście odbywają się zazwyczaj tak tydzień wcześniej przed zajęciami na naszej stronie internetowej dworek.eu. Drugą propozycją dla rodziców z dziećmi są poniedziałkowe spotkania i tutaj co poniedziałek te zajęcia się odbywają. O godzinie 11:15 to etnozabawy. To są zajęcia etnograficzne, mają taki charakter ogólnorozwojowy i poznawczy. No i tutaj skupione są przede wszystkim wokół naszego polskiego, inspirującego, wspaniałego folkloru. Pojawiają się przeróżne atrybuty, rekwizyty, jest muzyka, która integruje też właśnie słowo, ruch, rodzime obrzędy, są też aktywności plastyczne, jest kolorowo, jest intensywnie. No i też dzięki temu chcemy pokazywać dzieciakom najmłodszym czasy, powiedzmy, naszych babć, prababć, przybliżać tradycje. To jest taki odpowiedni wiek, żeby móc po prostu przyswajać to całe bogactwo naszej polskiej kultury. No i tak jak wspomniałam, na zajęciach dzieciaki nie tylko się bawią, ale też śpiewają, podrygują do muzyki ludowej, tworzą, można powiedzieć, sztukę ludową. Także te zajęcia też są bardzo, bardzo fajne, bo bardzo różnorodne i przeznaczone są dla rodziców z dziećmi w wieku 1,5 do 3 lat. I tutaj prowadzi te zajęcia pani Joanna Tokarczyk-Chyłek. Tutaj też formularz obowiązuje zapisu. 2 tygodnie przed zazwyczaj się pojawia, więc też rekomenduję śledzić naszą stronę, bo też miejsca bardzo szybko na te zajęcia wszystkie się kończą niestety w strefie rodzica, więc kto pierwszy, ten lepszy. Mamy też bardzo świetne zajęcia, ale też od razu muszę tutaj powiedzieć, że niestety zainteresowanie jest tak duże, żeby dostać się do grupy, jest to bardzo ciężkie. Te grupy odbywają się w piątki, są 2. Być może kiedyś uda nam się nieco rozszerzyć tą ofertę, żeby grup było więcej. Na tę chwilę niestety są to tylko 2 grupy. Zajęcie prowadzi Urszula Tomalak i jest to huśtaniec. To jest autorski cykl Uli, zajęć tańca z maluszkiem, który razem ze swoją mamą tańczy zawiązany w huście. Więc panie uwielbiają ten cykl. To też jest dla nich super okazja, żeby się spotkać, żeby ze sobą porozmawiać, żeby się poruszać, bo panie tańczą do różnych układów, też do muzyki nowoczesnej, współczesnej, do muzyki latino, do muzyki popowej. No i też to kołysanie w huście, muszę, tak z moich obserwacji wynika, że na dzieciaki też działa tak uspokajająco. Te dzieci są takie zrelaksowane, panie są zadowolone. To naprawdę bardzo efektownie wygląda, bo panie też bardzo często tutaj można spotkać w naszej przestrzeni, jak prezentują swoje układy albo na różnych wydarzeniach dworkowych, między innymi na Dniu Dziecka czy Dniu Dzielnicy. Więc no, jest to bardzo efektowny cykl, ale tak jak mówię, no, zajęcia są świetne, dlatego jest bardzo duże zainteresowanie, duże obłożenie. No, oprócz tych zajęć, o których wspomniałam, czyli dla rodziców z dzieciakami, uruchomiliśmy dwa kręgi. Jeden kręg nosi tytuł W męskim kręgu i jest przeznaczony właśnie dla ojców. Tutaj te zajęcia, te spotkania, można bardziej powiedzieć niż zajęcia, prowadzi psychoterapeuta Zygmunt Bąkowski. I tutaj też na każdym spotkaniu poruszany jest inny temat związany z ojcostwem, z relacjami. Również pojawia się temat emocji. Najbliższe spotkanie kręgu odbędzie się 29 września i tutaj będziemy rozmawiać o uważności. Tutaj obowiązuje zapis na cały cykl. Można dołączać oczywiście w trakcie, natomiast osoba, która dokonuje zapisu, deklaruje się, że będzie uczestniczyła we wszystkich tych spotkaniach. One się odbywają raz w miesiącu, właśnie wybrane wtorki o godzinie 18. No i też w te same wybrane wtorki i również w te same wybrane wtorki, ale tym razem o godzinie 9.30 odbywa się cykl W kręgu mam. Mamy mogą przybywać i rozmawiać, poruszać też tematy z panią psycholog związane z macierzyństwem, z kobiecością, z relacjami, też z emocjami, no i w ogóle wszystkie tematy, które dotyczą właśnie kobiet, mam. Tutaj panie mają możliwość przybycia z dzieciakami. 29 września właśnie pierwsze spotkanie. Spotkanie nosi tytuł Poznajmy się.
10: A po pełny harmonogram wydarzeń odsyłam was na stronę i do mediów społecznościowych Dworku Białoprądnickiego.
9: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Kraków.
10: Chcą objechać Europę, by świętować 200 lat fotografii. Grupa młodych fotografów i operatorów wyruszy z Krakowa, by dokumentować pracę swojego starszego kolegi, Marcela Zbrancelli, który od kilkunastu lat trudni się historyczną techniką fotografii, czyli metodą płyty kolodionowej. Co ciekawe, podczas wyprawy wspólnie zbudują prawdopodobnie największą w Polsce kamerę obskurę wielkości przyczepy kempingowej. A ja tylko dodam, że film powstaje w związku ze 175. rocznicą powstania techniki kolodionowej i 200 fotografii.
0: Krakowianie z pasją.
12: Arkadiusz Pawlik, współzałożyciel Szalik Studio. Jest to projekt z pogranicza fotografii i filmu, ponieważ kręcimy film o człowieku, który zajmuje się fotografią w tym jej pierwotnym ujęciu, czyli fotografią metodą mokrej płyty kolodionowej.
13: Co to za metoda?
14: Aleksander Szafarostow, reżyser i operator filmowy, fotograf. Najprościej tak powiedzieć, to jest metoda robienia fotografii, zdjęć nie na kliszy, ale na szkle. Szkło jest obrobione przez pewną chemię, wkładane do aparatu, potem jest naświetlone, a potem jest już w ciemni wyłowane znów przez chemiczne procesy. I powstaje monochromatyczne zdjęcie na szkle, które ma wyjątkowy wygląd, bo też nigdy nie wiadomo dokładnie, jakie ono wyjdzie. Chemiczne procesy nie są najbardziej stabilną rzeczą, co może dać ciekawy wyjątkowy efekt, nawet jeśli to było robione w tym samym miejscu, przy takim samym świetle. To jest bardzo stara metoda, która dalej żyje i właśnie w świecie technologii, w świecie AI, ona jest jeszcze bardziej wyjątkowa, bo to po prostu jest prawie niemożliwe powtórzyć poprzez technologie obecne, cyfrowe aparaty albo jakąś generację. I to istnieje bezpośrednio fizycznie, bo masz odbitkę szkło, kawałek szkła o pewnych rozmiarach. I nawet jeśli zrobisz drugi raz to samo zdjęcie, to oba dwa te szkiełka będą wyglądać zupełnie inaczej, co już tworzy to. Każda fotografia staje się unikatem.
12: Wyjątkowe w tej metodzie jest to, jak już właśnie Aleks też zdążył nadmienić, że każde zdjęcie wyjdzie inaczej, dlatego że tak jak tutaj przed sobą mam to zdjęcie przykładowe, są tu pewnego rodzaju właśnie niedolania po bokach, pewnego rodzaju widzimy tutaj no ubytki, gdzie na przykład światło się nie naświetliło, ale też to zdjęcie, ta fotografia pozwala zobaczyć człowieka, miejsce dosłownie w zupełnie innym świetle. Wiesz dlaczego? Dlatego, że normalnie robimy zdjęcia poprzez światło widzialne, a światło, które jest używane w tej fotografii, jest to światło ultrafioletowe, światło UV. Czyli gdybyś zrobiła sobie zdjęcie tą metodą, dosłownie mogłabyś zobaczyć, jak wyglądasz w nowym świetle.
13: Obaj zajmujecie się fotografią, ale tutaj w tym projekcie od zupełnie innej strony będziecie działać. Będziecie realizować film, który będzie właśnie ukazywał tą przygodę z tą metodą fotografii.
12: Zgadza się. Będziemy dokumentować za pomocą kamery całą drogę właśnie Marcela do tego, żeby osiągnął swoje marzenie, czyli wybudował największą kamerę obskura tutaj w Polsce, może nawet w Europie, a kolejno wykonał we Włoszech, w miejscu, które jest mu bardzo bliskie jego sercu, jako że jest w połowie Włochem, swoje pierwsze zdjęcie tymże właśnie sprzętem. Więc to będzie dla nas bardzo ciekawe przeżycie, cała ta droga, którą po prostu w ciągu tych kilku miesięcy no, przeżyjemy wspólnie tak naprawdę. Dla mnie ciekawość polega na tym, żeby zobaczyć w ogóle jakie relacje wywiążą się, jakie nowe pomysły powstaną podczas tych kilku miesięcy. No bo wiadomo, że tutaj cały czas będziemy jednak razem, będziemy gdzieś tam śledzić te procesy i uczyć się tej metody, bo my tej metody nie znamy, tak? Znaczy znamy ją w takim książkowym wydaniu, ale nie znamy jej tak, żeby samemu ją wykonywać, więc dla nas to będzie bardzo, bardzo ciekawe, no i też w pewien sposób inspirujące.
13: Punkt pierwszy do realizacji to jest oczywiście zbudowanie tego studia na kółkach, prawda? Więc czym jest kamera obskura?
14: No, kamera obskura, tak najprościej mu powiedzieć, to jest takie pudełko, przez obiektyw przychodzi światło i wypala to światło na kliszy albo tutaj, jak jest na szkle, obraz, po prostu światło, które się odbiło. To jest tak najprościej mówiąc, fizyki nie będę dawał wykładu. To jest przepiękne, że teraz to jest stara metoda i w porównaniu do cyfrowych tej całej fotografii, no to da się po prostu rozebrać na kawałki i faktycznie samemu rozebrać, jeśli po prostu się znasz na inżynierii, na fizyce, na chemii, jak to działa. I znając to, można zbudować jakiegokolwiek rozmiaru taką kamerę. Ograniczenia tylko mogą być budżet i zdolności inżynierskie. W tym wypadku sama przyczepa byłaby taką obudową, ciałem tej kamery, do której byłby przymocowany, robiony duży obiektyw, który kiedyś był, na przykład takie obiektywy, jak byli w samolotach zwiadowczych, którzy II wojny światowej, które potrafią po prostu przekazać duży obraz na duże odległości, dobrej jakości, co pozwoli zrobić zdjęcie dużego formatu, już prawie tam metr na metr. I przy okazji też to przyczepa jest na tyle duża, że mieć już ciemnie, w którym można to zdjęcie od razu wywołać. Taki mobilny studio aparat, z którym można już łatwo też podróżować, przyczepić do auta i jechać gdziekolwiek się zachce.
13: Czyli to jest wielkie inżynieryjne przedsięwzięcie. To ile kilometrów jest w planach do przejechania?
14: Na pewno to jest do przejechania pewnie cała Unia Europejska, z Polski do Włoch, może nawet aż do Francji, Hiszpanii. Wiadomo, że nie tylko po prostu jako sama podróż dla podróża, ale zwiedzenie miejsc ważnych dla samej fotografii, ważne też dla Marcela, ważne, co byłoby ciekawe do sfotografowania, ważne dla kultury europejskiej. No i w tym też oczywiście podróż po Krakowie musi być, gdyż jesteśmy tutaj wszyscy twórcami z Krakowa.
13: A skąd w ogóle wyszedł pomysł? Co jest pretekstem właśnie do realizacji takiego wielkiego przedsięwzięcia?
14: No, zauważyliśmy, że tak przypadkiem wyszło, że teraz w 2026 roku jest 200 lat fotografii, jako w ogóle czegoś takiego, stworzenie technologii. oraz 175 lat tej metody kolagenowej na mokrej płycie. I przyszło nam do głowy, że można byłoby zrobić jakiś na początek krótkometrażowy film, trochę edukacyjny, o fotografii, o tej technologii, o historii. A teraz, że spotkaliśmy Marcela i zobaczyliśmy jego pasję, też poznaliśmy go bliżej, to też zrozumiałem, że to ma większy potencjał, to może być coś więcej niż po prostu edukacyjny film, to może być historia człowieka, który ma to pasję, to starej fotografii i to razem wszystko to połączyć. Opowiedzieć, jak to jest stworzone, ale też zagłębić się właśnie w całą tę technologię i zobaczyć, na ile to może być mocna pasja człowieka. Bo sam Marcel też jest ciekawą postacią, który po parunastu latach zmienił swoje życie i zaczął zająć się fotografią, oddał się całkowicie w tej sztuce, na początku oczywiście cyfrowo, ale potem zainteresował się tą starą metodą mokrej płyty kolagenowej i zagłębił się po prostu aż do samego sedna tej technologii, tej sztuki, aż po chemię, inżynierię, zbudował swoją wersję troszkę większego aparatu obskurę, który jest mniejszy niż przyczepa, ale większy niż zwykły aparat, który można sobie kupić. I coraz bardziej chciał tworzyć coś więcej i aż doszedł do tego momentu, że chciałby stworzyć tą przyczepę. I mi się wydaje, że to pomimo samej historii, która byłaby ciekawa, ta metoda dla większości ludzi, dużo ludzi by też nim by się zainspirowało i zobaczyłoby trochę siebie w nim, bo to jest osoba, która zdecydowała się na zrobienie takiego kroku, zmienić swoje życie, pójść w niewiadome, zagłębić się w coś takie na maksa i to niesamowite, że to też się dzieje w Krakowie, także to jest okazja zobaczyć po raz kolejny, że Kraków to jest też miejsce do narodzenia pięknych, artystycznych umysłów.
12: Zgadza się. Marcel Sbrancella jest naprawdę artystą przez duże A i mówię to z pełną świadomością. Od pierwszej chwili, kiedy go poznałem, a poznałem go właśnie poprzez Dorotę Tabor, którą serdecznie pozdrawiamy z klubu PKB 314, do którego akurat obydwoje należymy, tylko do innych grup. I tam właśnie po raz pierwszy go poznałem, tam też wymieniliśmy się kontaktami, potem nas zaprosił o tym, co wspomniał właśnie wcześniej Alex, do swojej pracowni. Tam zobaczyliśmy na żywo, jak to wygląda. Naprawdę mała, niepozorna w przyziemiu pracownia, ale jakbyś zobaczyła, że tam leży kamera obskura wielkości biurka, którą on faktycznie wykorzystuje, którą między innymi robił też Wawel zdjęcie, to zrobiło na nas takie wrażenie, że stwierdziliśmy, wow, nie tylko artysta, ale też konstruktor, tak? Z taką, a nie inną przeszłością, z takim, nie innym zainteresowaniem, z takimi, nie innymi talentami, bo nie wiem, czy wiesz, ale on też śpiewa operowo. Więc dla mnie to jest w ogóle takie wow, po prostu ja chcę o tym człowieku, razem chcemy o tym człowieku zrobić film, żeby jak najwięcej osób się o nim dowiedziało. Dla nas jest ogromną wartością to, że możemy pokazać jego osobę światu. I dzięki temu filmowi mamy nadzieję, że jak najwięcej osób dowie się o tym, że taki fotograf pochodzący i tworzący w Krakowie stworzył aparat, który jest, no, prawdopodobnie będzie też największym aparatem tego typu w Europie.
15: A gdzie wy widzicie tutaj wyzwanie dla was, dla waszego rozwoju?
12: Dla nas, tego co widzimy na ten moment, największym wyzwaniem będzie właściwe udokumentowanie, czyli cały ten proces, w którym będziemy towarzyszyć Marcelowi, żeby właściwie nagrać, żeby fajne, ciekawe kadry też dla widza złapać. Będzie jeden operator, drugi operator, między innymi właśnie Alex jako główny operator. No tutaj będzie miało duże wyzwanie, bo będzie musiał się gimnastykować na przykład z drugiego auta, żeby nagrywać jadącą kamerę obskurę przez jakieś tam drogi i różne uliczki, więc to jest na przykład to wyzwanie, żeby te kadry na tyle umieć zaplanować i już wcześniej wymyślić, jak to w ogóle zrealizować, żeby ograniczyć jak najbardziej możliwość jakiejś tam kontuzji, nie mówiąc o jakichś innych większych rzeczach. Tak?
15: No to w takim razie pozostaje najważniejsze pytanie, na jakim etapie realizacji tego projektu jesteście?
12: Na ten moment już zaczęła się preprodukcja z własnych tutaj środków, więc nadal szukamy tutaj partnerstw, mecenasów, sponsorów, którzy zechcą dołożyć swoją cegiełkę do tego dużego projektu i właśnie wspólnym sumptem wyprodukować ten pełnometrażowy film.
15: Czy chcecie pokazać ten film na jakichś festiwalach?
12: Tak, mamy listę dosłownie festiwali podzieloną na 3 kategorie. Mamy listę festiwali polskich. Przede wszystkim chcemy pokazać lokalnie, czyli festiwale w Krakowie, w Warszawie, Gdyni. Również Europa, czyli tutaj mówimy o Berlinie, mówimy o Tesalonikach, czyli Grecji. No i świat, czyli tutaj mówimy już o największych festiwalach, które wychodzą poza Europę, festiwale w USA.
2: Nie wiem jak wy, ale mi z przyjemnością słuchało się osób z takim zaangażowaniem i pasją. A jeśli chcecie dowiedzieć się czegoś więcej na temat projektu chłopaków, to więcej przeczytacie na stronie i w mediach społecznościowych Szalik Studio.
9: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Kraków.
2: Przy mikrofonie Ola Wasilewska. Witam i zapraszam. From wow to why, czyli od zachwytu do zrozumienia. Taki ma być przekaz 20. jubileuszowej edycji Małopolskiej Nocy Naukowców. Po raz pierwszy w historii tego wydarzenia jego organizatorem jest Małopolskie Centrum Nauki Cogiteon. Drzwi tej instytucji zostaną otwarte już 25 września, a jak przekonują jej przedstawiciele, nauka wykroczy poza laboratorium, bo pojawi się również w teatrze, muzyce, a nawet na fasadzie budynku.
9: Ciekawe wydarzenie w Krakowie.
16: Dzień dobry, witam serdecznie. Justyna Smoleń, zastępczyni dyrektora do spraw programowych w Małopolskim Centrum Nauki Cogiteon.
15: Przed nami jubileuszowa Małopolska Noc Naukowców. Co w tym roku Państwo przygotowali?
16: Tegoroczna Małopolska Noc Naukowców jest dla nas naprawdę wyjątkowa, tak naprawdę z kilku powodów. Przede wszystkim świętujemy jej 20. edycję, a po raz pierwszy to właśnie Małopolskie Centrum Nauki Cogiteon koordynuje całe to wydarzenie. Jest to dla nas, nie ukrywam, ogromne przedsięwzięcie, które łączy uczelnie, instytuty badawcze, instytucje kultury i wiele innych miejsc związanych z nauką w całej Małopolsce. Natomiast w samym Cogiteonie 25 września przygotowaliśmy bardzo rozbudowany program. Można powiedzieć, że tego wieczoru cały budynek będzie żył nauką i zależało nam przede wszystkim na tym, aby pokazać ją bardzo szeroko, nie tylko poprzez klasyczny eksperyment czy laboratorium, ale też przez sztukę, teatr, muzykę, rozmowę i nowe technologie. Chcemy oczywiście pokazać, że nauka nie jest zamknięta w laboratorium, jest wszędzie wokół nas i może być punktem wyjścia do tak naprawdę bardzo różnych doświadczeń.
15: A jakie będzie tegoroczne hasło, jaki będzie motyw przewodni właśnie tej jubileuszowej 20. edycji?
16: Tegoroczne hasło From Wow to Why bardzo dobrze oddaje ten sposób właśnie myślenia. Chcemy zacząć od zachwytu, od tego pierwszego wow, ale nie zatrzymywać się na nim. Najciekawsze jest przecież to, co dzieje się chwilę później, kiedy pojawia się pytanie dlaczego, jak to działa, co za tym stoi.
15: Ale to nie jest wydarzenie adresowane wyłącznie do najmłodszych. To ma być wydarzenie, impreza, która jest adresowana do rodzin z dziećmi.
16: Zdecydowanie tak. Bardzo zależało nam na tym, żeby ten wieczór był taki międzypokoleniowy. Zapraszamy dzieci, młodzież, dorosłych, całe rodziny, a także osoby, które po prostu są ciekawe świata. Dla najmłodszych przygotowaliśmy między innymi bawialnie oraz Akademię Dzieci. W programie mamy spotkanie autorskie z Różą Hajkuś. Uważam, że są to propozycje stworzone tak, aby dzieci mogły wejść w świat nauki w sposób dla nich taki naturalny, poprzez zabawę, pytania, eksperymentowanie i myślę, że odkrywanie.
15: I tym samym będzie okazja, aby zajrzeć do Państwa laboratoriów. Jak to będzie wyglądać?
16: A myślę, że już sam fakt wejścia do laboratorium wieczorem ma w sobie coś wyjątkowego. Nie chcemy jednak, żeby dzieci tylko patrzyły. Zależy nam na tym, żeby doświadczały, sprawdzały, rozmawiały, pytały edukatorów i same dochodziły do odpowiedzi. Przygotowaliśmy również specjalne oprowadzanie po wystawie stałej, pokazy naukowe, spotkania ze zwierzętami i tak naprawdę wiele mniejszych aktywności rozłożonych po całym budynku. Można więc przyjść na jedno konkretne wydarzenie, ale można też potraktować Kogiton jak przestrzeń naukowej podróży i po prostu ją odkrywać.
15: Ale skoro ma być to czas poświęcony nauce i prezentacji różnego rodzaju odkryć, tak żeby dzieci mogły też same eksperymentować, to nie zabraknie też takich atrakcji, które będą miały taki wymiar edukacyjny pod różnym kątem, prawda? Będzie tutaj przekazywanie różnego rodzaju wartości i w tym roku nie zabraknie tematu kobiet w nauce.
16: Tak, i to jest dla nas bardzo ważny element tegorocznego programu. Przygotowaliśmy dwa panele dyskusyjne. Pierwszy pod prąd i wbrew konwenansom, jak kobiety wywalczyły prawo do nauki. Będzie spojrzeniem historycznym. Dzisiaj dostęp kobiet do edukacji wydaje nam się czymś takim oczywistym, ale przecież przez długi czas nie, tak nie było. Chcemy przypomnieć kobiety, które przekraczały bariery i otwierały drzwi kolejnym pokoleniom. Natomiast drugi panel, Kobiety w nauce, różne oblicza współczesnej naukowczyni, przenosi tę rozmowę do współczesności. Chcemy pokazać naukowczynie nie jako abstrakcyjne postacie z podręcznika, ale jako kobiety, które dzisiaj prowadzą badania, rozwijają swoje kariery i tak naprawdę podejmują wyzwania i zmieniają świat. Będzie oczywiście temu towarzyszyła również wystawa wizualna, prace poświęcone wizerunkom kobiet, prace, które wykonała nasza pracownica. Dla mnie szczególnie ważne jest to, żeby młode dziewczyny, które przyjdą tego wieczoru do Kogiteonu, zobaczyły, że nauka jest przestrzenią także dla nich, że mogą być badaczkami, inżynierkami, programistkami czy wynalazczyniami, jeśli właśnie tam zaprowadzi je ciekawość.
15: W mieście od lat mamy różnego rodzaju noce. Są to noce chociażby muzeów, prawda, które zawsze cieszą się ogromną popularnością. Noce kin studyjnych, noce tańca. No i oczywiście do tego grona też można przyłączyć niejako nocy naukowców. To, że właśnie tego typu wydarzenia przyciągają rzesze odwiedzających, to jednak chodzi o to, że to odbywa się nocą.
16: Myślę, że tak. Charakter wydarzenia jest właśnie zaplanowany na te wieczorne godziny. Nocą charakter faktycznie się zmienia i w ramach jubileuszowej gali Naukowe Podróże chcemy pokazać, że nauka może być nie tylko przedmiotem poznania, ale także inspiracją artystyczną. Jedną z takich doświadczeń będą Niemożliwe Planety, imersyjna podróż inspirowana twórczością krakowskiego artysty Dobiesława Gały. Jego reliefy, oglądane w ogromnym powiększeniu, zaczynają przypominać powierzchnię nieznanych planet, struktury geologiczne czy mikroskopowe krajobrazy materii.
15: Czyli możemy powiedzieć, że nauka spotyka sztukę.
16: Potwierdzam i taki był plan, taki jest plan. I właśnie to jest fascynujące, ponieważ zmieniamy skalę i nagle rzecz, którą znamy, zaczynamy widzieć zupełnie inaczej. Obraz uruchamia pytania o materię, światło, strukturę i przestrzeń. Będzie można również zobaczyć rzeczywiste prace Dobiesława Gały w ramach Perfecta Imperfectio. Tutaj obraz i muzyka funkcjonują równolegle. Nie chodzi o to, żeby muzyka była tylko tłem do sztuki. Obie warstwy tworzą takie doświadczenie dotyczące struktury, rytmu, zmiany i niedoskonałości. To jest właściwie kierunek art and science, który chcemy rozwijać w Kogiteonie, nad którym pracujemy, nad jego rozwojem. Nie chodzi o to, żeby sztuką ozdabiać naukę. Chodzi o takie spotkanie dwóch różnych sposobów opowiadania o świecie.
15: Od jakiegoś czasu też Państwo zapraszają do działań Teatr imienia Juliusza Słowackiego. Czy tutaj aktorzy również będą brali udział w przygotowaniu Nocy Naukowców?
16: Bardzo cieszymy się, że będziemy mieli okazję zaprosić już Państwa tak naprawdę na premierę tego spektaklu, która odbędzie się 9 października w Kogiteonie. Wspólnie z teatrem przygotowaliśmy spektakl naukowy Układ Scalony i właśnie podczas Małopolskiej Nocy Naukowców, podczas gali, pokażemy jego fragment.
15: I co to będzie za spektakl? Czy możemy uchylić rąbka tajemnicy? Ja wiem, że to będzie fragment raptem pokazany, ale już chyba
8: możemy powiedzieć coś nieco więcej.
16: To propozycja dla widzów od 7 roku życia, ale powiedziałabym też, że zdecydowanie nie tylko dla dzieci, ale i też dla rodziców. Punktem wyjścia jest spotkanie tradycyjnej jarmacznej trupy lalkowej z tajemniczą zieloną nacią, istotą biologiczno-krzemową, jakkolwiek by to nie zabrzmiało skomplikowanie, która zaczyna zadawać fundamentalne pytanie, czy naprawdę żyje, czy tylko przetwarzam informacje. I nagle z historii, która może wydawać się bajkowa, przechodzimy do bardzo współczesnych pytań o świadomość, sztuczną inteligencję, neurobiologię, teorię informacji i o granice między człowiekiem a maszyną. Spektakl wykorzystuje teatr aktorski, lalkowy, muzykę i multimedia. Bardzo podoba się nam tutaj sama idea potraktowania teatru jako laboratorium. Tyle, że zamiast próbówek mamy aktora oraz emocje, dźwięk i widza. I znów nie chcemy dawać dzieciom gotowej odpowiedzi. Znacznie ciekawsze jest pozostawienie ich z pytaniem właściwie co sprawia, że jestem ja.
8: Czyli zapowiada się noc pełna atrakcji, ale co dalej? Jaki harmonogram jest przyjęty? Startujemy w ogóle o której godzinie?
16: Startujemy o godzinie 17. Na nasz finał zaplanowaliśmy pod gołym niebem i myślę, że to będzie naprawdę piękna noc. Gwieździsta, więc liczymy, że pogoda będzie nam sprzyjała i warunki będą do tego korzystne. Zaplanowaliśmy również koncert pod gołym niebem. Mamy nadzieję, że warunki atmosferyczne będą sprzyjające. Będzie to koncert Kołysanki Kopernika, a równocześnie na elewacji elewacja nasza Kogitoonu stanie się przestrzenią kosmicznego mappingu. I to właśnie będzie taki moment, w którym muzyka, astronomia, obraz, technologia i sama architektura budynku połączą się w jedno doświadczenie. Myślę, że to będzie bardzo ciekawe doznanie.
8: Czyli w tym roku tutaj rządzi kosmos, czyli to ma być to nasze wielkie wow.
16: Tak, potwierdzam.
7: Zmieniamy temat. Trwa zielona rewolucja w 15 krakowskich szkołach. Innymi słowy, ruszyła szkoła w dobrym klimacie. O szczegółach tego projektu mówi Aleksandra Mikolaszek z Zarządu Zieleni Miejskiej.
17: Eko Kraków.
18: Realizujemy działania na terenie przyszkolnych ogrodów, ale również edukujemy. I to ma ogromne znaczenie, ponieważ oprócz infrastruktury, która ma konkretne działanie i tutaj wspiera bioróżnorodność, wspiera retencję, wspiera w ogóle działania, które służą łagodzeniu negatywnych skutków zmian klimatycznych, to również oparte jest o edukację. Edukację tego najmłodszego pokolenia, które za chwilę będzie tworzyć naszą rzeczywistość. Więc tutaj to działanie, to połączenie działań infrastrukturalnych i edukacyjnych i takie procesy mają tutaj największą wartość, ponieważ oprócz tego, że powstanie określona infrastruktura, to jeszcze edukujemy, robimy to na terenie szkolnych placówek, gdzie właśnie propagowanie tego rodzaju wiedzy ma ogromne znaczenie. Mówimy tutaj o ogrodach deszczowych, o zbiornikach na wodę opadową, łąkach kwietnych, nasadzeniach drzew, krzewów owocowych, o tworzeniu kompostowników, rabat warzywnych, także o stworzeniu na terenie szkół stref przyrodniczych z elementami wspierającymi bioróżnorodność, takimi jak poidełka dla zwierząt, budki dla nietoperzy. Więc różnego rodzaju działania w każdej placówce będą tworzone, natomiast dzieciaki podczas warsztatów poznają rodzaje takich rozwiązań, poznają ich działanie, ich zalety i każda klasa biorąca udział w tym projekcie będzie opiekunem danego rozwiązania, więc będzie je współtworzyć, będzie czuwać nad tym projektowaniem, nad wdrażaniem tego rozwiązania i no też będzie pewnego rodzaju takim specjalistą od danego rozwiązania, więc klasy oprócz tego, że korzystają z takiej wiedzy edukacyjnej, warsztatowej, to również będą uczestnikami tych wydarzeń, co ma ogromne znaczenie, jeśli chodzi o właśnie realizację projektu, ponieważ takie wprowadzanie uczestników już nawet w tą fazę projektową i współtworzenie tego miejsca, no ma ogromne korzyści edukacyjne. Bardzo się cieszymy, że taki projekt jest realizowany. Z naszej perspektywy jest on taką konsekwencją działań, które Zarząd Zieleni Miejskiej już prowadzi, ponieważ realizowany przez nas ogród z klasą to właśnie tego rodzaju działania, które są ukierunkowane na to, żeby ta przestrzeń przy szkole była przestrzenią zieloną, żeby była przestrzenią estetyczną. To dofinansowanie z funduszy europejskich to ponad 2 miliony złotych, więc te środki pomogą w tym, żeby 15 krakowskich placówek miało na swoim terenie rozwiązania, które są takimi modelowymi rozwiązaniami, jeśli chodzi o łagodzenie negatywnych skutków zmian klimatycznych.
7: Teraz przerwa.
9: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Kraków.
10: Zaglądamy do kina pod baranami. W tym sezonie ważne miejsce zajmują klasyki kinematografii. A to dlatego, że wielkimi krokami zbliża się 27. już odsłona Festiwalu Kina Niemego, a także czekają nas kolejne spotkania w ramach cyklu Filmy Wszechczasów. Nie zabraknie także nowości i nowych spojrzeń na znane historie. Przypomnę, już 30 września trafi do kin współczesna ekranizacja Lalki.
9: Krakowska premiera.
17: Za nami letnie tanie kinobranie, to już była 20. edycja. No i bądź co bądź, wkraczamy tutaj w jesień, niestety lub niestety, ale na pewno w związku z tym okresem sprzyjającym oglądaniu filmów Państwo przygotowali coś specjalnego.
19: Wojtek Kampa, Kino pod baranami. Tak, no mieliśmy bardzo intensywne i bogate i pełne emocji lato z letnim taniem kinobraniem. Za nami jubileuszowa 20. edycja, najdłuższa, największa, ponad 200 filmów, więc to już za nami. Przeszliśmy już przez wszystkie powtórki i hity poprzednich sezonów, więc czas spojrzeć na jesień. No i Złota Polska Jesień jak najbardziej jest już z nami, ale my w ten jesienny marazm nie popadamy absolutnie. Mamy bardzo dużo ciekawych rzeczy do zaproponowania na kolejne miesiące, od klasyków, od filmów starych, najstarszych, po te najnowsze, po premiery, więc tak, zapowiada się bardzo ciekawa jesień, zarówno dla fanów klasyki i tych filmów starszych, jak i dla tych, co wyczekują na te największe festiwalowe nowości.
17: To może zacznijmy tak przekornie, czyli nie od nowości, a zacznijmy od tego, do czego Państwo będą wracać, czyli chronologicznie, ponieważ jednak nie zapominajmy, że Kino pod baranami ma tą swoją misję edukacyjną.
19: Tak, więc idąc od najstarszego, no to właśnie w tym roku troszeczkę wcześniej niż zwykle, bo w listopadzie zapraszamy na Festiwal Filmu Niemego, to już 27. edycja. Na dniach dosłownie będziemy ogłaszać już pierwsze szczegóły programu oraz te informacje. Na razie można zapisać sobie w kalendarzu, że spotykamy się od 12 do 15 listopada, czyli właśnie kilka tygodni wcześniej niż zwykle. Zwykle spotykaliśmy się na początku grudnia. Zmiana ta wynika z tego, że mamy też bardzo szczególną i okrągłą rocznicę, ponieważ w tym roku mija 130 lat od pierwszego pokazu na ziemiach polskich, pokazu filmowego oczywiście, i było to w Teatrze Słowackiego u nas właśnie w Krakowie, więc festiwalem również świętujemy tą okrągłą rocznicę.

0: patrzymy na te spotkania, no co, no, trzeba nas śledzić i patrzeć na to, co będziemy ogłaszać, bo na pewno każdy z Państwa znajdzie coś dla siebie. No, ale idąc już troszeczkę dalej, poza tymi czterema listopadowymi dniami, no to przez całą jesień będzie okazja na spotkanie z tymi starszymi filmami. We wrześniu naszą główną gwiazdą jest Pedro Almodóvar. Przy okazji jego filmu Gorzkie Święta pokazujemy jego pierwsze filmy, ale też te ostatnie, które przez ostatnie parę lat zawładnęły naszymi umysłami. Więc tutaj do końca września jeszcze jest na to okazja. No i w naszym cyklu Replay, w którym właśnie przez cały rok pokazujemy te troszeczkę starsze filmy, mamy kilka fajnych propozycji. Mamy Asterixa i Obelixa dla całej rodziny. Pokażemy opętanie na specjalnej plakatowej trasie, która przemierza przez całą Polskę. Do każdego biletu dorzucamy absolutnie przepiękny plakat tego filmu. Będzie Orlando z fenomenalną rolą Tildy Swinton. Dla fanów japońskich animacji mamy Twoje imię, czyli kultowe anime z 2016 roku, które trafia pierwszy raz na polskie ekrany. Na 5 października świętujemy Dzień Jamesa Bonda z filmem Casino Royale. To dla niektórych może być zaskoczenie, że od premiery tego filmu minęło już 20 lat, ale tak właśnie się dzieje i będziemy to świętować w bardzo fajny, myślę, sposób. No a do tego cały czas trwają nasze pokazy w cyklu Filmy Wszechczasów. To są już takie absolutne perełki, których nie sposób zobaczyć nigdzie indziej. Bardzo też mamy fajny, szeroki przekrój. Będzie Labirynt z Davidem Bowiem, będzie Romeo i Julia Baza Luhrmanna, mamy Rekwiem dla snu, które poprzedzi prelekcję Jakuba Skrzywanka, dyrektora Narodowego Starego Teatru, który wystawił właśnie interpretację tego filmu na deskach krakowskiego teatru. No i sezon zakończymy filmem Panienki z Rochefort, czyli moim prywatnym, absolutnie ulubionym francuskim starym musicalem.
1: Bardzo barwnym.
0: Bardzo barwnym, bardzo kolorowym, bardzo muzycznym, z przepięknymi rolami Katrin Tenev. Jest to absolutnie film, który uwielbiam i do którego bardzo chętnie wracam. I jeśli Państwo nie widzieli, to koniecznie trzeba to zobaczyć, koniecznie właśnie na kinowym ekranie.
1: Czyli zapowiada się filmowa uczta, kuchnia różnych smaków. Bardzo mi się spodobało szczególnie zaproszenie właśnie dyrektora Skrzywanka jako prelegenta przed Rekwiem dla snu. W końcu, któż nie pamięta tych maturalnych prezentacji, bo trzeba przypomnieć, że Rekwiem dla snu po dziś dzień pozostaje filmem kultowym, właśnie zwłaszcza wśród młodzieży.
0: Tak, jak najbardziej. No, nie jest to prosty seans, nie jest to prosty film. Wręcz głosy były takie, że no, fajny film, ale nigdy więcej nie chcę go zobaczyć. Ale wiemy to już po poprzednich pokazach, że dobrze się z nim skonfrontować właśnie na nowo po latach i albo zobaczyć go po raz pierwszy. I myślę, że właśnie to sparowanie też z Jakubem Skrzypankiem, myślę, też będzie bardzo ciekawym połączeniem, żeby trochę zetrzeć ze sobą te dwie perspektywy tej współczesności i tego, jak po latach ten film nadal fenomenalnie działa i nadal jest, wgryza się bardzo w umysły.
1: Są takie filmy, które są ponadczasowe. Nie bez powodu też nawiązałam do młodzieży, bo kolejne pokolenia wyrastają i właśnie zachwycają się tym filmem. Czy dorośli później, w kolejnych latach swojego życia? Różnie to bywa, ale jeśli mówimy właśnie o tych filmach łączących pokolenia, albo i nie, to w końcu wielkie odliczanie trwa do Lalki.
0: Tak, 30 września na naszych ekranach pojawi się Lalka. Widać, że czekamy na tą Lalkę bardzo intensywnie, ponieważ już mamy przedsprzedaż biletów i cieszy się na dużym zainteresowaniem. Film Macieja Kawalskiego z Marcinem Dorocińskim i Kamilą Urzędowską zapowiada się naprawdę bardzo ciekawie. No i oczywiście mamy teraz sytuację wielu lalek we wrześniu. Dla mnie osobiście ta filmowa jest tą, na którą czekam bardziej i na którą też wiem, że czekają inni, czekają młodzi, czekają starsi. Zresztą tak, jest to oczywiście pewien fenomen, również maturalny fenomen, co też wiemy od naszych młodych ambasadorów kina pod Baranami, czyli tej grupy Lica Listów, która z nami współpracuje przez cały rok. Tu zresztą też trwa nabór na

0: grupę na kolejny rok, więc jeśli licealiści nas słuchają, albo jeśli macie w swoich rodzinach i znajomych licealistów, to zwróćcie im uwagę na tę możliwość, że jest to też film, na który oni czekają i który chcą zobaczyć, i to jak najszybciej właściwie. Więc tak, jest ta lalka, na nią bardzo czekamy. Zresztą polskie kino też ma swoją reprezentację w najbliższych tygodniach w postaci na przykład filmu Powiedz mi, co czujesz, Łukasza Rondudy, reżysera filmu na przykład Serce miłości czy Wszystkie nasze strachy, z fantastycznymi aktorami młodego pokolenia, których odkrywamy w kolejnych rolach z zupełnie innych stron, więc to jest też film, na który czekamy. Będzie Hotspot Agnieszki Smoczyńskiej, czyli jej pierwszy, taki nie pierwszy w sumie, bo mieliśmy już Silent Twins, ale kolejny film bardziej międzynarodowy, jest to dystopijny thriller science fiction, ale pojawia też się tam Andrzej Konopka, więc mamy w nim nasz polski akcent. Ten film będzie miał premierę 25 września. No i tak, no i przed nami też oczywiście Festiwal Gdyni, na którym zobaczymy, co nowego w najbliższych miesiącach polskiego przyjdzie nam zobaczyć.
1: A skoro rozmawiamy o tym, co będzie działo się tutaj, lokalnie, w kinie pod Baranami, to nie zapominajmy, że mają Państwo rzeszę wychowanków w ramach słynnego nocnika.
0: Tak, oczywiście. Zaczyna się w październiku nowy rok akademicki, chociaż w tym roku studenci spotykali się również w wakacje dosyć regularnie, co jest pewnego rodzaju nowością, ale wielu studentów oczywiście jest w Krakowie również przez wakacje, więc chcieli nadal się spotykać i były to fajne spotkania, między innymi z Odyseją Christophera Nolana, czy z Gorzkimi Świętami Pedro Almodovara. Więc tak, od października wracają spotkania studentów. One są w każdy czwartek około godziny 23. Jest to fajna noc spędzona w kinie. Pokazujemy na niej właśnie zawsze czy to nowości, czy przedpremierowe filmy. Więc tak, czekamy na tych studentów, tych, którzy są z nami co roku i tych, którzy pojawią się dopiero w Krakowie w październiku na pierwszym roku studiów. To jest też zawsze fajny moment, kiedy obserwujemy trochę jak ci studenci właśnie rozwijają te skrzydła i jakby adaptują się w Krakowie, w Nowym Mieście, i to jest też fajne miejsce na taką integrację i poznawanie nowych ludzi i rozmowę i spotkania z filmami, no bo to zawsze jest pokaz poprzedzony prelekcją, którą też wygłaszają studenci, potem mamy dyskusje, które trwają często i do białego rana, więc jest to super okazja do poznania nowych ludzi. To też nasi licealiści, którzy są skupieni wokół właśnie programu spotkań młodych amatorów kina i młodych ambasadorów, też już jak kończą liceum, to już zapowiadają, że pojawią się też na tych studenckich spotkaniach. Więc tak, znowu będziemy rozmawiać. Oczywiście cały czas mamy pokazy również dla naszych dojrzałych widzów, czyli Dojrzałe Kino. W każdą środę o 11:00 pani redaktor Maria Malatyńska prowadzi te spotkania, cieszą się niezmienną popularnością i zawsze są to bardzo, bardzo fajne rozmowy. Mamy cały czas pokazy dla małych dzieci, Baranki Dzieciom, tam co niedzielę o 11:00 pokazujemy bajki starsze i nowsze, mamy i Reksia, i Bolka, i Lolka, ale jest też Pucio, i Kicia Kocia, i ci wszyscy nowi bohaterowie, których nasze dzieci odkrywają i uwielbiają. Tutaj zawsze po każdym pokazie mamy różnego rodzaju warsztaty plastyczne, muzyczne, teatralne, ruchowe, więc to zawsze jest mega duża frajda dla tych dzieciaków. Po pierwsze być w kinie, często po raz pierwszy, ale też właśnie trochę zażyć aktywności związanej z tym, co się na ekranie wydarzy. No a do tego oczywiście nie zapominamy o dorosłych, no bo mamy też spotkania w cyklu premiery psychologiczne, spotkania filozoficzne, gdzie rozpracowujemy filmy na czynniki pierwsze pod różnymi kątami.
1: I jakie plany na najbliższe tygodnie?
0: Od czego tu zacząć? No codziennie coś. Po pierwsze te premiery bardzo ciekawe, myślę. Klasyków cała masa, o których wspominaliśmy. Mamy też jeszcze oczywiście cały czas pokazy filmów Andrzeja Wajdy. Pokazy w cyklu Sztuka na ekranie, czyli można właściwie pozwiedzać galerie całego świata, nie wyjeżdżając z Krakowa. No ale też rzeczy, na które nasi widzowie czekają i które pojawiają się u nas co roku, czyli na przykład Manhattan Short Film Festival, czyli taki przegląd krótkich metraży z głosowaniem widzów na całym świecie. To przed nami 3 i 4 października. października będzie oczywiście pasmo filmowe festiwalu Konrada, czyli też rzecz, która towarzyszy temu festiwalowi od lat i na naszych ekranach się pojawi. Tutaj też fajne propozycje, na przykład Thelma i Louise, czy retransmisja spektaklu Powrót do Rem, Obcy François Ozona, Sarajevo Safari i Persepolis. Tu myślę, to kolejna okazja na fajne spotkania i zobaczenie rzeczy, których nie zawsze łatwo dorwać. W planach mamy także przegląd filmów z Ukrainy, przegląd filmów Konwickiego. Wraca Duna już przecież też w tej zimy, więc pokażemy też pierwsze dwie części Dzień Kina Polskiego, Dzień Europejskiego Kina Artystycznego, więc dużo przed nami i na pewno każdy znajdzie coś dla siebie.
1: Mówił Wojtek Kampa z Kina pod Baranami, a pełny repertuar znajdziecie na stronie Baranów.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Kraków.

0: Żyśki poranek na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
1: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
2: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
1: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
2: W końcu będę miał kieszonkowe.
1: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
3: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: O, to Skoda Epic. Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
6: Skoda. Po reklamie.

0: jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Kraków.
1: Słuchacie magazynu To jest tydzień, który przez najbliższe mniej więcej pół godziny poprowadzę ja, czyli Kuba Kusy. Witam was serdecznie. A zaczynamy od bardzo mocnej premiery teatralnej, która w moim odbiorze jest takim połączeniem Jądra Ciemności, 12 Gniewnych Ludzi i chyba Mechanicznej Pomarańczy. Samosąd, czyli spektakl dyplomowy studentek i studentów krakowskiej AST, to prawdziwe studium przemocy, która niestety w dobie internetu staje się dużo bardziej niebezpieczna.
2: Krakowska premiera.
3: Ja myślę, że rzeczywiście to epatowanie przemocą, czy ta przemoc, która jest dzisiaj bardzo powszechna w przestrzeni publicznej, no dla mnie było bardzo mocnym bodźcem do wymyślenia tego spektaklu. Jakub Skrzywanek, reżyser, dyrektor Narodowego Starego Teatru. Nawet myślę tutaj o konkretnej sytuacji, którą był właśnie samosąd nieletnich, który się dokonał w zeszłym roku w październiku we Wrocławiu. Ale pomyślałem sobie, że to jest bardzo ciekawa sytuacja, w ramach której w dyplomie, czyli w grupie osób aktorskich bardzo bliskiej jeszcze osobom, które często w takich samosądach czy w takich aktach przemocy występują, możemy sobie coś zbadać. Ja od kilku lat bardzo intensywnie pracuję w ogóle nad analizą procesów grupowych, facylituję je i zadałem sobie takie jedno podstawowe pytanie. Co by się wydarzyło, gdyby w tamtej grupie tych nastolatków wrocławskich znalazłaby się choć jedna osoba, która by powiedziała tak jak w 12 Gniewnych Ludziach: chwila, czy na pewno podejmujemy dobrą decyzję? I czy jest w ogóle możliwy taki wariant w rzeczywistości, że ta jedna osoba może poniekąd zmienić decyzję tej grupy, może tę przemoc zatrzymać, może zmienić świat.
1: We Wrocławiu taki ostatni sprawiedliwy albo ostatnia sprawiedliwa w tej Sodomie się znalazła, czy nie?
4: Nie, nie znalazła się taka osoba. No, próbowaliśmy też dotrzeć jakoś do archiwum tej sprawy, bo gdzieś początkowo myśleliśmy, że skupimy się dużo bardziej na tej konkretnej sytuacji, dużo bardziej na napięciach związanych z przemocą polsko-ukraińską. Zuzanna Pytel, dramaturżka spektaklu Studentka AST w Krakowie. Ale jednak koniec końców skupiliśmy się bardziej na takiej przemocy nastoletniej, młodzieżowej, na szanpatrolach, właśnie na łowcach pedofilii i na tym, jak nastolatkowie potrafią się w to bawić, więc trochę skręciliśmy w jakąś inną stronę i inspirowaliśmy się chyba taką ogólną tendencją do przemocy, która jest jakoś fetyszyzowana przez młodych ludzi szczególnie.
1: Chyba zawsze tak było, że młodzież miała skłonność ku przemocy i ten temat przecież jest eksploatowany pewnie odkąd literatura też istnieje, nie?
5: Anila Pudowska, dramaturżka spektaklu Samosąd. Myślę, że w zupełności, ja też pamiętam, jak to było być w gimnazjum i w liceum i czego można było doświadczyć ze strony rówieśników, ale myślę, że wraz z rozwojem mediów społecznościowych i dostępu młodych ludzi do zakątków internetu, co nie jest chyba za bardzo jeszcze regulowane tak jak powinno, wzrasta nie dość, że jakaś taka akceptacja tego i jakieś przyzwyczajenie do tego, że jesteśmy tym zalewani i nastolatkowie i młodzi ludzie mają dostęp do wielu materiałów, do których myślę, że my nie mieliśmy dostępu wcześniej i to może trochę znieczulać tych młodych ludzi, tak myślę. Poza tym nikt nie mówi, żeby przemocy w Polsce nie używać. Przemoc jest znormalizowana w wiadomościach, w mediach społecznościowych i w naszych chatroomach.
1: Bo w spektaklu ten samosąd, ten lincz jest jedynie punktem wyjścia, bo też sięgacie właśnie, tak jak powiedziałyście, bardzo głęboko do tego już wspomnianego przeze mnie jądra ciemności internetowego także.
3: Tak, myślę, że bardzo ważnym też dla mnie takim reality checkiem, który było spotkanie się z tą grupą. No, osób, które ja bym wciąż chciał tak fantazjować o tym, że są z mojego pokolenia, już nie są. Już nie są od jakiegoś czasu. Więc to jest rzeczywiście dla mnie też jakieś bardzo ciekawe poznawczo, ja bym tak powiedział. Też dla osoby, która od kilku lat bardzo świadomie zrezygnowała w uczestnictwie w platformach algorytmicznych, czy jak to niektórzy lubią nazywać, social mediach, ale z mediami to niekoniecznie ma cokolwiek chyba wspólnego. Więc to odkrywanie internetu i odkrywanie osób, które wychowywały się już przy zupełnie innym, nazwijmy to, kontencie, prawda? To było dla mnie bardzo ciekawe. ja byłem tym pierwszym pokoleniem, jako osoba urodzona na początku lat 90., która w ogóle doświadczała w dzieciństwie internetu. Myślę, że jesteśmy pierwszym pokoleniem, które w ogóle miało do wiele większą styczność z pornografią, z w ogóle takimi materiałami, które wtedy były czymś, prawda, absolutnie szokującym. No a dzisiaj mamy do czynienia z pokoleniem, które od najmłodszych lat doświadcza choćby właśnie patostreamingów w skali makro. To jest niekontrolowane. Wiele osób ogląda to trochę jak wieczorną rozgrywkę. To jest dla mnie coś ciekawe. To znaczy, jakie społeczeństwo tworzymy, czy jak wpływa na nas i psychicznie, ale też społecznie pewne doświadczenie niczym nieograniczonej przemocy, które wylewa się zewsząd.
1: Miałeś wielki szok poznawczy?
3: Tak, zrobiliśmy sobie, nawet mogę powiedzieć szczerze o takich kulisach, zrobiliśmy sobie taką próbę, którą nazwaliśmy YouTube Party. Poprosiłem każdą osobę z obsady, ale też zespołu, żeby przyniosła 3 filmy. Taki film z tej przestrzeni internetowej, która najbardziej go śmieszy, smuci i przeraża. I powiem, że bardzo często ja nie umiałem znaleźć rozgraniczenia. To znaczy wiele z tych filmów po prostu było dla mnie poza pewną skalą poznawczą, a wielu ja po prostu nie rozumiałem. Nie wiedziałem, czy to, na co patrzę, jest pewnym rodzajem jakiejś ironii, groteski, żartu, czy to jest jakaś zinternalizowana przemoc, która jest bardzo świadoma. Znaczy, ja jestem pogubiony w tych komunikatach. Nie wiem już, co one znaczą i do końca nie mam takiej pewności, że my w ogóle jeszcze potrafimy je jakoś prosto zdefiniować.
1: Zimbardyzujecie, Boże, jaki neologizm, trochę publiczność w swoim spektaklu. Tutaj sięgam po ten eksperyment Zimbarda kryminalistyczny, no wy będziecie epatować nas przemocą, no to być może w tę stronę pójdziemy, będziecie traktować trochę swoją publiczność jako obiekt eksperymentu, jak ta publiczność będzie reagowała na to, co na scenie zobaczy?
5: Ja myślę, że widz będzie wystawiony na pewne próby. Myślę, że z jakichś dwóch stron po pierwsze przychodzi na jakiś dyplom, który jest bardzo specyficzną formą spektaklu, bo ci młodzi ludzie jednocześnie wchodzą tym spektaklem w zawód i w jakiś sposób przedstawiają siebie. No a z drugiej strony myślę, że po prostu ten temat jest dość unikany w społeczeństwie. W sensie wszędzie się o tym mówi, ale mało się o tym rozmawia. I po prostu wydaje mi się, że ten spektakl dla widza może być taką rozmową z wewnętrznym głosem moralności w tym przypadku.
1: Ale nie psychologizujecie, znowu bardzo trudne wyrazy o poranku.
5: Wydaje mi się, że trudno jest jednoznacznie powiedzieć, że ktoś na czymś nie bazuje i bazuje. Myślę, że wielu z nas doświadczyło przemocy w różnym względzie. Nie jest to spektakl autobiograficzny autorów.
1: Ale nie o to pytałem, nie, tylko po prostu, czy gdzieś pojawiły się w waszym życiu albo aktorek i aktorów doświadczenia przemocy, które wywarłyby bardzo silny wpływ na to, co pojawi się na scenie?
5: Tak. Szczególnie w zawodzie aktorskim.
4: No myślę, że też gdybyśmy starali się odpowiedzieć bardzo precyzyjnie na to pytanie, to byśmy trochę zaspoilerowali, bo to też jest gdzieś temat w ogóle naszego spektaklu.
1: No i był bardzo pomijany przemoc w środowisku albo w bańce aktorsko-teatralnej. Zaczęliśmy o tym mówić dopiero całkiem niedawno, a bardzo wielu i wiele z was takiej przemocy doświadczało.
3: Ja myślę, że jest w ogóle trochę inaczej i już z perspektywy czasu możemy o tym powiedzieć. Ta przemoc, szczególnie w tym społeczeństwie, my jej bardzo w ogóle szeroko doświadczamy. I to tak jak powiedziała Aniela, myślę, że doświadczenie choćby dojrzewania, doświadczenie dzieciństwa, i to o tym chciałem powiedzieć. Mamy przez ostatnie lata bardzo wiele spektakli, takich wypowiedzi, czy zawsze mieliśmy wypowiedzi o dobrostanie dzieci, o dzieciach, o bezpieczeństwie dzieci. Podczas gdy jest to grupa, która potrafi być co najmniej równie okrutna, a czasem nawet bardziej okrutna od dorosłych. I to jest dla mnie ciekawa zmiana perspektywy. To znaczy, co jeśli współczesne społeczeństwo nastolatków, młodzieży jest absolutnie przerażające? Jak sobie z nim radzić? To znaczy, czy my w ogóle jesteśmy gotowi na nową falę osób, które być może, ja teraz nie wiem, nie chcę wartościować, być może to jest zawsze każdego kontekstu, każdego fala, każdego pokolenia, generacji.
1: No mieliśmy Władcę Much przecież.
3: Mieliśmy Władcę Much, tylko że okej, mieliśmy Władcę Much też w bardzo konkretnym sytuacji historycznej. Dzisiaj ta młodzież dojrzewa w pewnym bardzo bliskim doświadczeniu wojny. Nie tylko za granicami, ale również wychowując się w Polsce w skali makro z setkami tysięcy dzieci, młodzieży, osób, których ojcowie walczą na wojnie, z tej wojny nie wracają, wracają jako weteranowie, weterani, więc to jest dla mnie bardzo, bardzo istotne. I teraz ja sobie myślę o tym, że to jest jedna rzecz, która jest istotna, czyli to doświadczenie szerokie przemocy, no i właśnie w tym wszystkim jest teatr. I jednak, ja śmiem wątpić, bo też bardzo to był ważny moment też choćby w mojej biografii, pewnego zaangażowania w pewne zmiany, jesteśmy w teatrze i jedynej uważam w polu sztuki w Polsce, które się realnie próbowało z tą przemocą zmierzyć. Bo to nie jest tak, że w sztukach wizualnych, w muzyce, w filmie.
1: W dziennikarstwie, w mediach.
3: Oczywiście, tak, w biznesie, w przestrzeni publicznej nie ma przemocy. Ona jest. I ja myślę, i jestem z perspektywy wdzięczny, że teatr był tym miejscem, gdzie zaczęliśmy mówić o tym głośno. Szkoły teatralne były tym miejscem, gdzie naprawdę zaszła fundamentalna zmiana. Ja tylko mogę powiedzieć szczerze, i to uważam, jest coś wzruszającego. Przychodzę na ten wywiad właśnie po bardzo długiej i poważnej rozmowie z dziekanką Wydziału Aktorskiego, w którym się zastanawialiśmy, jak jeszcze lepiej możemy zadbać o dobrostan osób studenckich, które w tym dyplomie biorą udział i przed nim cały rok grania tego spektaklu. Jak możemy ich wesprzeć? Jak możemy ich wesprzeć w momencie spotkania się z widownią, w momencie spotkania się z recenzjami, w momencie w ogóle jakiegoś doświadczenia, no właśnie, mierzenia się z trudnym materiałem. Te rozmowy mieliśmy na początku procesu i mamy go na końcu procesu. I myślę, że to jest wyjątkowe. I rzeczywiście, tak, rozmawiamy o pewnych doświadczeniach, bo one są, ale rozmawiamy też w ogóle na poziomie takim metateatralnym, to znaczy na ile my chcemy, żeby te nasze doświadczenia stanowiły kanwę nie tylko spektaklu, ale dyplomu tych już niemal przyszłych magistrów sztuki.
1: A co skłoniło jednego z szefów Narodowego Starego Teatru w Krakowie do tego, by wrócić do Akademii Sztuk Teatralnych i zaopiekować się spektaklem dyplomowym?
3: Trochę co, ale przede wszystkim kto? Ówczesny prodziekan Wydziału Aktorskiego Maciek Sajur, dziekanka Monika Jakowczuk i przede wszystkim rektor Grzegorz Mielczarek. To takie osoby dla mnie ważne, które darzę ogromnym szacunkiem. No to jest dla mnie, nie ukrywam, ciekawy powrót. Ja zacząłem studiować w tej akademii 11 lat temu. Skończyłem ją 6 lat temu, więc można powiedzieć, że dość niedługo. Oczywiście patrząc na to, gdzie dzisiaj jestem i jaką sprawuję funkcję, no to nie jest jakby częsty przypadek, który się w taki sposób odbywa, ale wydawało mi się czymś ciekawym wykorzystać po pierwsze ten moment właśnie tutaj bycia w Krakowie. Dla mnie bardzo cenny, jakiś ważny powrót. Ważny powrót do miejsca, które mnie ukształtowało, ale ukształtowało mnie też przez, nie ukrywam, studia bardzo burzliwe i pełne napięć. Ja myślę, że tutaj już na poziomie moich propozycji studenckich wielokrotnie nie tylko słyszałem pytanie, czy to, co proponuję, jest teatrem, ale czy w ogóle ma prawo w ogóle odbywać się w murach akademii. I teraz ja sobie myślę, że to jest jakaś dla mnie też bardzo piękna puenta, czy jakiś kolejny etap, że właśnie pomimo tego, że ja nie ułatwiałem pracy na pewno ani moim pedagogom, ani dzisiaj nie ułatwiam jej pedagogom, czy osobom właśnie, które się opiekują studentami aktorstwa, jestem tu zaproszony, dostaję wolną rękę, dostaję wspaniałe studentki i studentów do współpracy i robimy coś, co właśnie nie jest dyplomem, tylko jest jakimś dla mnie kolejnym bardzo ciekawym etapem pracy twórczej, bo ja sobie też tutaj coś badam i coś odkrywam. Wracam tutaj, bo pewnych rzeczy już z racji choćby pełnionej funkcji w pewnej konkretnej instytucji już tak łatwo sobie badać i sprawdzać nie mogę. I muszę powiedzieć, że to jest chyba też jakieś takie oprócz sentymentalnego i jakiegoś takiego też ogromnego szacunku dla tej instytucji, to tu jest jakiś egoistyczny wampiryzm, tak bym go nazwał, w ramach którego ja przychodzę i też mogę się znowu nasycić taką niczym nieposkromioną wolnością próbowania i tworzenia. I to po 10 latach pracy w teatrze instytucjonalnym jest naprawdę fajne doświadczenie.
1: Premiera już 25 września, tak szybko zerkam na kalendarz i wychodzi, że to najbliższy piątek na scenie imienia Jerzego Treli, czyli przy ulicy Straszewskiego 22. Spektakl będzie grany także w październiku. Teraz krótka przerwa, zostańcie z nami.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Kraków.
1: warsztaty dla najmłodszych, zajęcia dla świeżo upieczonych rodziców i specjalna oferta dla seniorów. To tylko drobny wycinek oferty, jaką w tym sezonie przedstawiło Nowochódzkie Centrum Kultury.
2: Życie w mieście.
6: Przed nami nowy, piękny sezon artystyczny. Oczywiście najważniejsze są te zajęcia programowe, to co u nas się dzieje na co dzień. Zbigniew Grzyb, dyrektor Nowochódzkiego Centrum Kultury w Krakowie. To jest około 3000 osób w stałych zajęciach uczestniczących, w zajęciach z teatru, zajęciach plastycznych, zajęciach edukacyjnych. Nowochódzki Uniwersytet Dzieci otwiera kolejne wydziały, więc kolejne tutaj osoby, młode dzieciaki będą mogły przeżyć przygody właśnie w różnych obszarach wiedzy. Zajęcia plastyczne, o których wspomniałem, tutaj akurat kładziemy bardzo duży nacisk na zajęcia plastyczne. W tym roku otworzymy trzecią pracownię. Będą zajęcia plastyczne, będą już miały każdy z gatunków właśnie tych zajęć, będzie miał osobną pracownię. To się zdarzy gdzieś na przełomie roku. Otworzymy osobną pracownię malarstwa, wtedy grafika zostanie w pracowni grafiki i ceramika i rzeźba zostanie w rzeźbie. Zespoły artystyczne, oczywiście zespół Mali Hamernicy rozwija się wspaniale. Zapraszamy wszystkich chętnych do zapoznania się z folklorem, do ćwiczenia folkloru w Zespole Pieśni i Tańca Nowa Huta. Przy wszystkich grupach wiekowych oczywiście. Zespoły wokalne to Enharmonia, to jest taki nowy zespół na trochę na fali powodzenia zespołu Nowochódzkiej Orkiestry Instrumentów Nieprzypadkowych. Powstał także zespół wokalny. Przypomnę, że Nowochódzka Orkiestra Instrumentów Nieprzypadkowych to orkiestra ukulele, gdzie 30-40 osób gra na ukulele. Oczywiście jest będ podstawowy, który trzyma całość w ryzach, ale to ukulele jest cudowne i śpiew, i przeboje polskiej muzyki światowej. Oni wystąpili kilka razy, jeżdżą na festiwale i to jest taka nasza wizytówka takiej nowoczesności i takiego ciekawego podejścia do muzyki. Oczywiście różnego rodzaju zajęcia taneczne, o tym pamiętajmy, balet klasyczny, zajęcia z zumby dla dzieci, dla dorosłych. Teraz tutaj wchodzą takie specjalne zajęcia gold zumba dla seniorów, czyli nie aż tak bardzo angażujące, jeśli chodzi o wytrzymałość. Można tam troszeczkę z nawet taką kondycją nie do końca na 100% przyjść, ćwiczyć i tą oczywiście kondycję zyskiwać. Także różne rodzaje tańca, różne rodzaje plac plastycznych, w obszarze mody także różne takie modne teraz rzeczy. Także mnóstwo tego jest. Nasza oferta jest podzielona na 4 grupy. Każdy z tych folderów można sobie wziąć dla danej grupy wiekowej, dla dzieci, dla młodzieży, dla dorosłych i dla seniorów. I coś dla siebie wybrać.
1: To możemy jakoś tak przeskoczyć trochę po tych zajęciach, które mamy. Tak, jeżeli moglibyśmy wymienić 3 z tych, o których nie nadmienialiśmy. Dla dzieci, dla młodzieży, dla dorosłych i dla osób starszych. Tak, żebyśmy tylko tak przekrojowo mieli ogląd tego, co w NCQ robić można.
6: No myślę, że dla najmłodszych to można wymienić klub Supermama, bo tam zapraszamy mamy ze swoimi pociechami. To są zajęcia przedpołudniowe, zajęcia rozwijające kompetencje właśnie rodzicielskie, zabawa, wspólne spotkania właśnie rodziców, rozmowy, różne techniki, które pomagają właśnie czy to w masażu, czy to w zajmowaniu się dziećmi, czy to w psychologicznych różnych rzeczach, które także tego obszaru dotyczą, to dla najmłodszych. Dla nieco starszych, dla dzieci zapraszamy bardzo serdecznie na przykład choćby na zajęcia baletowe. Nowe Art Ballet Studio otwiera swoje podwoje i tam baletów w tej formie klasycznej można się uczyć. Dla dorosłych, tak właśnie zastanawiam się, co mógłbym wymienić dla dorosłych. Chyba zajęcia plastyczne jednak. Choćby kurs toczenia na kole, czyli ceramika, bardzo popularne zajęcia. Oczywiście wszystkie zajęcia taneczne. Zespół Pieśni i Tańca Nowa Huta zaprasza bardzo serdecznie dorosłych, bo to jest ta grupa, która tańczy w tym zespole reprezentacyjnym. Jeśli zaś chodzi o seniorów, no choćby taneczny klub seniora, zajęcia u pani Ady Wantuch, to jest coś niezwykłego. zwykłego. Pani Ada to tancerka no, bardzo wysokiej klasy, mistrzyni Polski w tańcu, więc opieka jej, taniec, te wszystkie wydarzenia, które cyklicznie się odbywają, bo tam są bale i Andrzejkowy, i karnawałowy, i na koniec roku seniorzy, którzy mogą pokazać się choćby podczas nocy tańca, to jest coś niezwykłego, to rozwija i kontakty międzyludzkie, i właśnie choćby umiejętność tańca. To są cudowne zajęcia dla dorosłych, dla seniorów.
1: Cały czas ENCEK się zmienia, ENCEK się remontuje. Jak idzie remont toalet?
6: No to zaplecze sanitarne, myślę, że w ciągu tak 6-8 tygodni powinno być gotowe, gdzieś początek listopada. No wiadomo, że czasami jakieś przesunięcia są niezależne od nas, ale tak początek listopada, ten duży węzeł sanitarny, największy tutaj w budynku C, który pewnie najwięcej ludzi obsługuje, będzie już gotowy. I przystąpimy do remontu pomieszczeń pod pracownię malarską. Tam dwie pracownie zostaną połączone. Powstanie jedna taka 80 metrów kwadratowych, widna, piękna pracownia malarska i ona na 100% będzie gotowa od nowego semestru, czyli ten pierwszy semestr jeszcze na zajęciach malarskich trzeba będzie w zastępczych pomieszczeniach przeżyć, ale już od nowego semestru, po feriach zimowych do tej pracowni wejdziemy i oczywiście przyszły rok, liczę na to bardzo mocno i mam nadzieję, że to w tym roku się zdarzy. To takie dopełnienie byłoby remontowych różnych działań w Nowochódzkim Centrum Kultury, czyli przebudowa tego południowo-wschodniego narożnika w Białej Galerii, tutaj za salą teatralną, Państwo na pewno kojarzą to miejsce, jest piękna, duża galeria i piękne schody do niej z takim spocznikiem po środku, ale dla wielu ludzi jest to przeszkoda, więc wprowadzenie tam windy, takiej przeszklonej windy, która będzie się zatrzymywać jeszcze na poziomie jednym galeryjnym i zjeżdżać na sam dół do tej głównej Białej Galerii, to byłoby rzeczywiście moje marzenie. Liczę na to, że to się w tym roku spełni. Poprosiłem tutaj galerię Centrum o tą taką przerwę wystawienniczą od czerwca do września, 4 miesiące, wtedy kiedy raczej tutaj nasza publiczność korzystająca z ENCEK-u gdzieś tam mogą skorzystać z zajęć plenerowych, różnych innych, to my wtedy się remontujemy i mam nadzieję, że w przyszłym roku ta winda powstanie, uruchomimy właśnie, zlikwidujemy wszelkie przeszkody właśnie tutaj architektoniczne do dostępu i do Białej Galerii i do sali teatralnej, bo trzeba pamiętać, że z Białej Galerii jest wejście na najniższy tutaj poziom zero sali teatralnej, czyli na ten rząd numer 1. Liczę na to, że to się stanie i że po przyszłych wakacjach, czy jak się spotkamy we wrześniu za 12 miesięcy, będę mógł powiedzieć, że na 99% Nowochódzkie Centrum Kultury zostało wyremontowane i będziemy wtedy już takie prowadzić tylko bieżące prace konserwacyjne.
1: A jak to jest z tą ofertą zajęć? Cały czas gdzieś musimy się zmieniać, dostosowywać. Państwo ankietują swoich uczestników i swoje uczestniczki, co można by zmienić, no bo ta oferta nie jest stała, ona się zmienia, no może nie jakoś dynamicznie, ale jednak.
6: Znaczy są pewne rzeczy, które są stałe i tutaj absolutnie chcemy, żeby tak było, żeby te rzeczy wartościowe, rzeczy związane z pewnym kanonem tego, co zawsze w Nowochódzkim Centrum Kultury i nie tylko w Nowochódzkim, bo to jest taki kanon domów kultury, powinien być. Te zajęcia animacyjne, edukacyjne w obszarze kultury muszą być choćby z tańca, to wiadomo. Folklor, tutaj zawsze w to będziemy inwestować, bo Nowochódzkie Centrum Kultury, można powiedzieć, że tańcem i folklorem stoi. Ja się bardzo cieszę z tych zajęć plastycznych, bo pamiętam jeszcze kilkanaście lat temu, no różnie z tym było i ta oferta ani nie była taka bogata, taka różnorodna. Pracownia była tylko jedna. W tym momencie będziemy mieć za chwilkę już 3 pracownie dedykowane każdemu rodzajowi sztuk plastycznych. To przygotowuje dzieciaki, młodzież, później w okresie dorosłym do takiego świadomego odbioru kultury, do tego, żeby mogły iść do galerii, oglądać, porównywać, w jakiś sposób przeżywać tą sztukę. Ważne jest też, uważam, jeśli chodzi o sztuki plastyczne, to, że ta oferta wystawiennicza, Ochuckiego Centrum Kultury, która nas wszystkich tutaj otacza i czasami zupełnie mimochodem. Dzieci, rodzice oczekujący na zajęcia mogą co miesiąc mieć właściwie nową propozycję wystawienniczą, czy to z malarstwa, czy to z rzeźby, czy to z fotografii, bo jesteśmy tuż przed siłą fotografii i za chwilkę fotografia opanuje całe Nowochódzkie Centrum Kultury, ale te galerie stałe też są ważne, tak? Czyli mamy na górze tutaj na pierwszym piętrze Dudę Gracza, mamy Beksińskiego. To jest coś, z czego my, krakowianie, mieszkańcy Nowej Huty, powinniśmy być dumni, bo to jest niezwykle wartościowa kolekcja, pozyskana kolekcja w depozycie od prywatnych kolekcjonerów, właścicieli, bo czy to jest pan Piotr Mochowski, właściciel kolekcji Beksińskiego, czy to jest Agata Duda-Gracz, właścicielka kolekcji ojca, zresztą, która się wspaniale opowiada, ja tutaj polecam te oprowadzenia kuratorskie z Agatą Dudą-Gracz po wystawie ojca. Nie znam, przyznam szczerze, drugiego Domu Kultury. Jesteśmy Nowochódzkim Centrum Kultury. Centrum to być może troszkę brzmi lepiej, natomiast ja uwielbiam słowo Dom Kultury, bo jesteśmy takim prawdziwym domem kultury. Nie znam drugiego takiego Domu Kultury w Polsce, który miałby w depozycie, w posiadaniu tak znakomite kolekcje, które by się nimi chwalił, gdzie kilkadziesiąt tysięcy ludzi co roku przychodzi, ogląda te kolekcje i jednocześnie może uczestniczyć w zajęciach plastycznych piętro niżej, dwa piętra niżej będą zajęcia ceramiczne i malarskie i rysunek i grafika, która jest niezwykle ważna tutaj w Krakowie. Wszyscy o tym wiemy i profesor Skulicz, który założył triennale i kontynuacja tych wydarzeń teraz się cały czas odbywa. Więc na tym nam bardzo zależy i wydaje mi się, że to zadanie spełniamy. Jeśli zaś chodzi o nowości w ofercie, to zawsze takie nowości się znajdują. I tutaj do pytania wracam. My obserwujemy to, my pytamy naszych kursantów. Oczywiście mamy doświadczonych instruktorów, którzy wiedzą, co w danym roku będzie modne, bo obserwujemy rynek, bo patrzymy, co się dzieje. To oczywiście czasami jest to wynik pewnych programów telewizyjnych, czy to wokalnych, czy to tanecznych, czy jeszcze innych i te mody na pewne rzeczy wracają. Warto na te mody zwracać uwagę, warto być oczywiście cały czas na bieżąco, ale warto pamiętać o klasyce.
1: No i też przyglądać się demografii.
6: Oczywiście, że tak. Demografia jest tutaj prosta i wiemy, że w Krakowie przybywa seniorów, że tą ofertę trzeba rozwijać dla seniorów. Stąd mnóstwo tych działań właśnie skierowanych do seniorów. Choćby także działań koncertowych. Tutaj powiem o cyklu na scenie najpiękniejsze piosenki różnych autorów. Teraz będzie Klęcząc, za chwilę będą piosenki Magdy Umer najpiękniejsze, potem będzie Kaczmarski. No to jednak to są też nazwiska, które są skierowane w dużej mierze do seniorów. Seniorzy uwielbiają te koncerty, także scenę piosenki autorskiej, gdzie króluje taki klimat poezji śpiewanej, krainy łagodności lub studenckiego festiwalu piosenki, bo to wszystko kiedyś działo się na festiwalu studenckim. Teraz w dużej mierze, oczywiście cały czas festiwal się odbywa, cały czas festiwal także w Nowochódzkim Centrum Kultury ma miejsce, ale my na co dzień, kilka razy w miesiącu, te piosenki, tych autorów prezentujemy, one w dużej mierze też są skierowane do seniorów. Ale nie zapominajmy o najmłodszych, bo Klub Supermama to no, niezwykle popularne zajęcia. Powiem, że w tym roku zajęcia na Klub Supermama absolutnie pobiły wszystkie rekordy szybkości zapisów. 40 sekund. 40 sekund te zajęcia gdzieś tam wisiały. Mamy dosyć długą listę rezerwową. Mamy nadzieję, że wszystkich przyjmiemy. Oczywiście wymaga to tam dodatkowych środków, może dodatkowych zajęć, uruchomienia, ale bardzo się z tego cieszę, że właśnie te zajęcia rozwijające kompetencje rodzicielskie cieszą się tak dużą popularnością, bo w Nowochódzkim Centrum Kultury miło się po prostu spotkać. To jest dla mnie bardzo przyjemny widok, idąc właśnie o godzinie 9, 10 rano, widząc 30-40 wózków zaparkowanych tutaj w budynku C, wiedząc, że mamy są w tym momencie na zajęciach i świetnie ze swoimi pociechami się bawią i mogą się po prostu spotkać. To jest dobre miejsce na rozwijanie tych kompetencji, ale na zwykłą rozmowę także.
1: A pełna oferta zajęć na stronie NCK.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Kraków.
7: przy mikrofonie Ola Wasilewska. Witam i zapraszam.
2: Co słychać w Krakowie?
7: Teatr imienia Juliusza Słowackiego odzyskał dawny blask. Zakończył się gruntowny remont dachu, który przywrócił budynkowi wygląd zgodny z XIX-wiecznym projektem. I tym samym powróciły m.in. miedziane ozdoby i maszkarony. To jednak dopiero pierwszy etap prac zaplanowanych w związku z inwestycją wartą ponad 32 miliony złotych. Mówią w kolejności pojawiania się na antenie dyrektor teatru Krzysztof Głuchowski oraz ministra kultury Marta Cienkowska.
8: W zasadzie wszystko się zmieniło. Pierwotny dach Jana Zawiejskiego był rodzajem marzenia, w którym nie wszystko zostało wykonane. Przede wszystkim materiał został użyty zupełnie inny, bo to jest cynk. Cynk został użyty w 1893 roku. Potem było to zmieniane. Już 20-30 lat po zrobieniu tego dachu niestety zaczęły odpadać elementy zdobnicze, takie jak, nie wiem, opaska kopuły głównej, jak iglice zaczęły rdzewieć, trzeba było je wymieniać na inne. Robiło się cała masa rzeczy, które po prostu się pozmieniały, aż doszliśmy do II wojny światowej, gdzie część dachu cierpiała w wyniku jednej bomby, która spadła. Potem zmieniono łuskowanie, to znaczy zlikwidowano łuskowanie kolumn. Kopuł, przepraszam. Wreszcie nagle zaczęły niknąć takie elementy jak maszkarony, jak herby. Przez 70 lat nie było na latarni, na tak zwanej sznurowni. Myśmy tam przywrócili iglicę, która była tam w pierwotnym założeniu. Więc cały ten dach w zasadzie jest nie tylko przywróceniem tego, co było na samym początku, ale też przywróceniem planów i zamierzeń samego architekta, czyli Jana Zawiejskiego. Dodaliśmy wszystkie ozdoby, jakie były. To było duże śledztwo prowadzone przez Arkonę, taką firmę, która wygrała przetarg na dokumentację dachu, na podstawie niezliczonej ilości fotografii i często prywatnych fotografii ludzi, którzy, wiecie, no to były początki fotografii w ogóle też, fotografowali ten dach, więc porównywanie tej fotografii, powiększanie doprowadziło, że odkryliśmy elementy, które istniały na dachu ponad 100 lat temu i zostały zapomniane. Więc teraz te wszystkie elementy pozbierane do kupy zostały na nowo zaprojektowane i na nowo wykonane przez niesamowitych dekarzy, ale też przez kowali, przez rzemieślników zajmujących się blachą. To jest wszystko ręczna robota.
7: Ale to jeszcze nie koniec.
8: Właśnie kończymy toalety, ale za chwilę zaczniemy bibliotekę. Bibliotekę zaprojektowaną przez Tomasza Koniora. Bibliotekę, która będzie takim... To też jest takie trochę szaleństwo, no, niestety moje, bo ja zawsze byłem zafascynowany piranezją, więc Tomek Konior zaprojektował bibliotekę, która właściwie składa się z samych schodów idących we wszystkie strony. Jest też oczywiście platforma dla osób, tak to u nas w teatrze staram się zawsze to uwzględniać. Będzie to przepiękne miejsce zbudowane w naszej bramie, czyli w tak zwanej kaplicy dawnego klasztoru Duchaczek, czyli naszej administracji. Pracujemy też nad pięknym ogrodem tej biblioteki, który będzie następnym elementem. Mam nadzieję, że połączymy się z tymi inwestycjami z Muzeum Miasta Krakowa, które w tym samym miejscu wreszcie przywraca muzeum teatralne, czyli to będzie taki plac świętego ducha, stanie się takim teatralnym kompleksem właściwie wewnętrznym. Krakowska Zieleń Miejska, z czego jestem bardzo zadowolony, wreszcie, słuchajcie, zrobi nam kląb przed teatrem. Czyli przesadzi te straszne krzoki, które zasłaniają elewację i będzie tam tak jak w XIX wieku elegancki, piękny, wspaniały kląb, który będzie, mam nadzieję, wizytówką tego miasta.
9: Chciałabym uwagę jeszcze na jedną rzecz, jeśli chodzi o tę bibliotekę, dlatego że to jest pewien ewenement, to również jest ambicja teatrów, to żeby inwestować w edukację kulturalną, która, powiedzmy uczciwie, jest także edukacją obywatelską. Kilka tylko instytucji w Polsce zdecydowało się na to, żeby w teatrach otworzyć tak zwane centra aktywności lokalnej, bo to jest także warunek realizacji funduszy europejskich. Te instytucje jeszcze bardziej otworzą się na mieszkańców, będą miały specjalny program, będziecie mieć warsztaty ekologiczne, spotkania otwarte i właśnie nie tylko teatr będzie otwarty na widzów spektakli teatralnych, ale także otworzy większość swoich przestrzeni na to, żeby mieszkańcy Krakowa, ale także turyści mogli tu wejść także przy okazji zajęć edukacyjnych.
8: No jeszcze dodam coś, co mam nadzieję ucieszy niektóre osoby, że właśnie to jest też jeden z elementów remontu tego miejsca, w którym jesteśmy w tej chwili. Otóż w momencie, kiedy rozpocznie się sezon, czyli tą premiera Agaty Dudy Gracz, koniec października, to zaczynamy pracę nad nową kawiarnią Teatru Słowackiego. Przywrócimy historyczne foyer z meblami specjalnie zaprojektowanymi, które wykonują nasze pracownie, które będą naśladować meble w stylu angielskim, które tu były na początku zaprojektowane przez Jana Zawiejskiego, ze słynną okrągłą kanapą z palmą w środku, i będzie tam właśnie kawiarnia teatralna.
7: Czeka nas jeszcze remont sceny. Co w ramach tego remontu zostanie wykonane?
8: No, remont sceny, który się zacznie w tym roku, jest dosyć trudny dla teatru, bo niestety będziemy musieli wyłączyć pracę teatru na ponad pół roku. Od maja do grudnia teatr będzie zamknięty. No właśnie niefortunnie jest to w momencie przerwania mojej pracy w tym teatrze, ale teatr będzie musiał wrócić zupełnie w inne miejsca i dlatego rozpoczęliśmy cały system koprodukcji, takich jak, nie wiem, koprodukujemy spektakl z Teatrem Jana Kochanowskiego w Opolu. Mamy też spektakl, który koprodukujemy wspólnie z Teatrem Nanterre Mondier, to jest rok polski we Francji. Christophe Rock, jeden z najwybitniejszych francuskich reżyserów, reżyseruje Godziny Michaela Cunningham, których premiera będzie w maju właśnie w Nanterre Mondier, a potem ma wrócić na nową scenę Teatru Słowackiego na jesieni, ale też zaczniemy wtedy remont, jak to powiedzieliście, bebechów, czyli remont tak zwanej dolnej mechaniki sceny. To jest bardzo skomplikowana sytuacja, ponieważ tam nigdy tego nie było. Tam są dwie historyczne zapadnie. Jedną z tych zapadni, tak zwaną wielką zapadnię Teatru Słowackiego, która jest nieczynna od 1990 roku. Tą zapadnię wyjmiemy. Ona ma, słuchajcie, 3 piętra wysokości. Jest to historyczne urządzenie, które wstawimy do ogrodu naszego lapidarium i zamienimy je natężnie. Tam powinna być po prostu służyć dalej jako tężnia. Natomiast w to miejsce będziemy mieli nowoczesną mechanikę sceny, która zakłada kilka zapadni. Mamy też scenę obrotową i przede wszystkim to, co jest najważniejsze, ten podział, który są, to jest 3 piętra w głąb, więc my chcemy zrobić z tego dużą powierzchnię magazynową, którego ten teatr po prostu nie posiada. To wiąże się też z remontem całego backstage'u, czyli musimy wszystkie garderoby wyremontować, wszystkie pralnie, całe zaplecze Teatru Słowackiego. To jest ponad 20 na przykład łazienek.
7: Takie są kolejne plany remontowe w Teatrze Słowackiego. Pozostaje tylko kwestia, kto będzie odpowiadał za ich finalizację. Przypomnę, w przyszłym roku zakończy się 10-letnia kadencja Krzysztofa Głuchowskiego, który podtrzymuje swoją decyzję o rezygnacji ze startu w ogłoszonym w sierpniu przez Urząd Marszałkowski konkursie. W jego obronie staje ministra kultury, która liczy na zmianę decyzji marszałka Smułki, bo jej zdaniem wybór dla urzędników powinien być oczywisty.
9: W trosce o inwestycję, która jest realizowana z funduszy europejskich, którą prowadził jeden dyrektor, powinien ją po prostu dalej kontynuować. Dla mnie to jest kwestia oczywista. Natomiast, no, tak jak powiedziałam, my nie mamy żadnych możliwości prawnych do tego, żeby zmienić decyzję Urzędu Marszałkowskiego. Jednocześnie apelowaliśmy o pełną transparentność, o udział w całym procesie konkursowym, o to, żeby były zachowane wszystkie procedury transparentności, apolityczności również, no bo my jesteśmy również od tego, żeby stać na straży tej transparentności konkursów w instytucjach kultury.
7: Jak pani ocenia dotychczasowe działania pana dyrektora?
9: Myślę, że powiedziałam już o tym na konferencji prasowej. Ja nie mam żadnych uwag. Jestem, chyba powiedziałam o tym bardzo wyraźnie, że i chyba jeszcze raz mogę złożyć ogromne podziękowania panie dyrektorze za wszystko, co pan zrobił przez te ostatnie 10 lat, bo to jest nie tylko walka o budynek, ale przede wszystkim walka o zespół, walka o to, żeby kultura w Krakowie była wolna.
8: Z mojej strony nic się nie zmieniło. Podtrzymuję, nie wystartuję w konkursie, który jest przecież organizowany po to, żebym go nie wygrał, więc i mam takie zdanie, ponieważ jak państwo wiecie, stawałem w takim samym konkursie zorganizowany przez tych samych ludzi 2 lata temu, identycznym konkursie. Nie widzę powodu, żebym musiał się narażać na coś takiego po raz w zasadzie trzeci w tym samym miejscu. Wydaje mi się, że to, co tu robię, jest wystarczającym dowodem na to, co potrafię i tyle, no, jakby też musicie mnie państwo zrozumieć, no, jestem w bardzo dziwnej sytuacji, w której co wygląda na to, że zaczynam, nie wiem, bronić jakiegoś stołka, nie wiem, tego, że jestem tutaj przyspawany. Ja naprawdę No tyle chciałem powiedzieć. To znaczy, wydaje mi się, że to nie jest sytuacja, w której czuję się komfortowo, krótko mówiąc. Jestem tutaj po to, bo jestem. To znaczy, wygrałem konkurs. Od 10 lat prowadzę ten teatr. Jestem w środku najważniejszych przemian tego teatru, bo musicie wiedzieć, że to nie jest tylko kwestia inwestycji. Ten teatr potrzebuje w tej chwili mieć nową scenę, którą w zasadzie już załatwiliśmy. Ten teatr potrzebuje dodatkowych pieniędzy, bo przecież musi przetrwać, bo główne dochody tego teatru są ze sceny, która będzie zamknięta przez ponad pół roku. To jest bardzo drażliwy moment, no najgorszy moment, żeby pozbywać tego miejsca lidera. Czyli to jest katastrofa. Ja mam tego pełną świadomość, bo jestem doświadczonym menadżerem od 40 lat, dyrektorem wielu instytucji. Po prostu wiem, jak to wygląda i po prostu nie mam złudzeń. Nie podejmę się startowania w konkursie, który, jak wszyscy wiemy, zgodnie z przepisami nawet najbardziej transparentnymi, jakie istnieją, nie daje mi żadnej szansy. I będzie on przeprowadzony zgodnie z przepisami. My cały czas, pani minister o tym doskonale wie, bo razem to robimy, staramy się zmienić te przepisy, żeby one nie tyle były transparentne, bo cóż z tego, że transparentnie ktoś robi różne dziwne rzeczy. No jasne, ja też mogę transparentnie być, nie wiem, robić dziwne rzeczy. To nie chodzi tylko o transparentność, tylko chodzi o to, żeby to miało sens. A te przepisy są sprzed wielu lat, nie mają żadnego sensu. My nie gwarantujemy tego, że instytucje będą miały sukcesję, zwłaszcza takie instytucje. Przecież to są instytucje o szczególnym znaczeniu. To nie można robić konkursu, gdzie każdy z ulicy może przyjść do niego, stanąć i na przykład wygrać. I się sprawdzać na stanowisku dyrektora tak ważnej instytucji. Rozumiecie, no naprawdę to są pewne instytucje, takie nie wiem jak Wawel, Teatr Słowackiego, Teatry Narodowe, które są naprawdę szczególne i robienie transparentnych konkursów to jest po prostu idiotyzm. No, bo trzeba wybierać najlepszego. Wyobraźcie sobie transparentny konkurs na trenera Realu Madryt, prawda? Czy też taki, że mu się robi ten konkurs w trakcie, kiedy są mistrzostwa na przykład. No tu jest taka sytuacja właśnie. Ja przestałem być fałszywie skromny. Po prostu wiem, co potrafię, wiem, co zrobiłem, wiem, co jeszcze mogę zrobić i nie zamierzam brać udziału w takiej farsie po prostu. Bo już brałem. I gdybym nie brał i gdyby to się tu nie odbyło, o czym wiecie, bo przypomnę państwu wszystkim, że konkurs w tym teatrze był, ja brałem w nim udział, miałem w nim nie wygrać i konkurs został unieważniony następnego dnia po wygranych wyborach 15 października. Tak to się tutaj odbyło.
10: Grzegorz Sobol, zastępca dyrektora Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Znaczy ja mogę powiedzieć, co wynika z tych kwestii, które mamy na dzień dzisiejszy. I tego takie są ustalenia wiążące. Zarząd Województwa Małopolskiego zwrócił się do ministra o ustalenie trybu konkursowego. I o ile dobrze pamiętam, 28 sierpnia taki tryb uzgodnił z ministrem. I w tym momencie, na ten moment w jednostce będzie konkurs. To była inicjatywa Zarządu Województwa Małopolskiego, który taki projekt przedstawił. Natomiast tak jak jest na przykład w naszej instytucji, którą także współprowadzimy z ministrem i to jest Muzeum Pamięci Mieszkańców Ziemi Oświęcimskiej, tam też ministerstwo rekomendowało nam konkurs. Pani dyrektor, która wiele lat była dyrektorem, która budowała tą instytucję, przystąpiła do tego konkursu, mało tego, ten konkurs wygrała. I na ten moment w tej instytucji także odbędzie się konkurs. Natomiast chciałem państwu powiedzieć, że ten konkurs nie jest skierowany w sposób negatywny, czy też o charakterze eliminacyjnym, bo takie pojawiały się komentarze, w kierunku do pana dyrektora. Ja osobiście ufam i myślę, że nie tylko ja, tylko Zarząd Województwa Małopolskiego, że pan dyrektor wystartuje w konkursie. Biorąc pod uwagę prestiż, kwestie, że jest to instytucja narodowa, także komisja, która także składa się ze związków zawodowych, ma prawo do oceny wszystkich kandydatów. I tu stawiam kropkę.
7: Takie jest stanowisko Urzędu Marszałkowskiego, które w imieniu nieobecnego na konferencji marszałka Łukasza Smułki przedstawił Grzegorz Sobol z Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Teraz przerwa.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Kraków.
7: W naszym magazynie ciekawi goście i tematy, a przy mikrofonie bez większych zmian. Ola Wasilewska, zapraszam.
2: Tydzień w Krakowie.
7: pełna dobrej muzyki, osadzona w lokalności i łącząca pokolenia. Taka będzie Podgórska Jesień Kulturalna 2026. W tym roku muzyczny portret tej dzielnicy namalują chłopaki z Podgórza, czyli Piotr Foreman Foryś i Waldemar Waldi Ciesielczyk. Na scenie na Rynku Podgórskim wystąpi również Piotr Odoszewski, jeden z najciekawszych głosów młodego pokolenia. Zaś gwiazdą wieczoru będzie Wiktor Waligura, którego debiut na polskiej scenie muzycznej odbił się szerokim echem. Będzie więc bardzo lokalnie, bo warto zaznaczyć, że zaledwie 21-letni Wiktor Waligura, laureat ubiegłorocznego Fryderyka, również pochodzi z Krakowa. I to dokładnie z Podgórza.
0: Ciekawe wydarzenie w Krakowie.
11: Zacznijmy od samej idei. Czym jest w tym roku Podgórska Jesień Kulturalna? Co będzie się działo?
12: Karolina Opatowicz, Centrum Kultury Podgórza. No myślę, że Podgórska Jesień Kulturalna jest co roku trochę taka sama, tak przewrotnie odpowiem, dlatego że zapraszamy mieszkańców Podgórza i Krakowa do wspólnego świętowania rozpoczęcia jesieni. Bardzo dużo już za nami wydarzeń żegnających lato, ale my się nie załamujemy, cieszymy się na tą nową porę roku i tak naprawdę myślę, że w instytucjach kultury, ale też dla uczniów to jest takie nowe otwarcie, więc tak naprawdę rozpoczynamy nowy sezon kulturalno-artystyczny. Witamy jesień na Rynku Podgórskim, dużym wydarzeniem artystycznym. Będą koncerty. Koncerty artystów, no część z nich bardzo mocno związana z Podgórzem, dlatego że całe wydarzenie rozpocznie koncert projektu Chłopaki z Podgórza. Piotr Foreman Foryś i Witold Ciesielczyk, którzy tak naprawdę rozpoczęli takie wspólne działania od podcastu tutaj o Podgórzu, bo obaj panowie rzeczywiście są bardzo z tą dzielnicą związani, nie tylko przez miejsce zamieszkania, ale też po prostu to jest ich mała ojczyzna. I wspominając różne podgórskie historie, opowiadając o nich w podcaście, tworzyli piosenki, które miały trochę ilustrować, często w bardzo zabawny sposób, różne podgórskie przygody. I te właśnie piosenki usłyszymy na otwarcie Podgórskiej Jesieni na Rynku Podgórskim.
11: Czyli można powiedzieć, że to będzie taki też debiut wspólny.
12: Nie nazwałabym tego debiutem, bo rzeczywiście tych debiutów takich pomniejszych było kilka. Też gościliśmy artystów na przykład tutaj w Strefie Sokolska na takim małym koncercie, ale rzeczywiście dla takiej dużej publiczności na otwartym koncercie to będzie debiut. I tym myślę ważniejszy debiut, że z takim dosyć bogatym instrumentarium, dlatego że artyści zaprosili dużo muzyków, którzy im pomogą tak zagrać, żeby te piosenki rzeczywiście nabrały takiego wyjątkowego charakteru.
11: Ciekawa jest ta gra kontrastów, bo tutaj zapraszają Państwo artystów związanych lokalnie, ale też tych, którzy wybili się w ostatnich sezonach już ogólnopolsko, czyli na przykład Wiktora Waligura.
12: Dokładnie, to jest taka kontynuacja wątku podgórskiego, dlatego że Wiktor Waligura też pochodzi z tej dzielnicy i też bardzo nam zależało, żeby zagrał prawie że w domu tutaj na takim dużym koncercie. I jest gwiazdą wieczoru, rzeczywiście będzie finałował to wydarzenie o godzinie 19. No cieszymy się bardzo z tego występu, tym bardziej, że obaj panowie

0: pamiętać. Tytuł tego albumu brzmi tak samo. Natomiast ja już te piosenki słyszałam i myślę, że one będą bardzo takie humorystyczne. A wiem też, że artyści przygotowują specjalną niespodziankę, dlatego że jedna piosenka opowiada o krakowskim obwarzanku i że tutaj będzie można wygrać komiks, który powstał na podstawie tej piosenki, także to już tutaj zapowiadam. Jeśli chodzi o Piotra Odyszewskiego, to usłyszymy piosenki z jego debiutanckiego albumu Teleranek, a jeśli chodzi o Wiktora Walikurę, to usłyszymy piosenki z albumu Czekam na świt.
1: Podgórska Jesień Kulturalna to takie wydarzenie, które można powiedzieć zapisało się w kalendarzu wydarzeń cyklicznych Krakowa. Która to będzie już edycja?
0: Trudno powiedzieć, która edycja. Myślę, że ponad 30 lat to wydarzenie jest rzeczywiście organizowane. I rzeczywiście trochę zmieniło charakter. Wcześniej było tych wydarzeń trochę więcej, to był tak naprawdę tygodniowy festiwal, gdzie zapraszaliśmy na różne też bardziej kameralne wydarzenia, zapraszaliśmy szkoły na gry terenowe. Natomiast teraz całą uwagę skupiamy właśnie na tym dużym otwarciu na rynku podgórskim, ale nie tylko, dlatego że już trzeci raz współpracujemy ze Składem Solnym, który tego samego dnia zaprasza, otwiera swoje pracownie i organizuje wydarzenie, które się nazywa Skład Solny Fest. I tam również będą koncerty artystów związanych ze składem właśnie, ale będzie też można zajrzeć do pracowni, wziąć udział w warsztatach i poznać to miejsce. To jest, myślę, bardzo ważne, że Skład Solny się tak otwiera, zaprasza mieszkańców do siebie i bardzo się cieszymy, że też jesteśmy częścią tego wydarzenia.
1: Czyli oba wydarzenia będą rozgrywały się jednocześnie?
0: Tak, na szczęście oba miejsca są blisko siebie, więc będzie można tak naprawdę spacerować między jednym i drugim. My zaczynamy o 16:00, Skład Solny trochę wcześniej, bo już 14:15 otwierają się pracownie i myślę, że o podobnej godzinie kończymy, także zapraszamy, bo tak naprawdę to pokazuje, że to jest takie duże, bardzo duże święto dzielnicy, które właśnie otwiera sezon, bo przecież już tydzień później Podgórskie Dni Otwartych Drzwi, trochę inny rodzaj wydarzenia, ale też bardzo ściśle związany z tożsamością tej dzielnicy.
1: Nie bez powodu nieco wcześniej podkreśliłam, że Podgórska Jesień Kulturalna to właśnie święto dzielnicy, to ważne wydarzenie w kalendarzu wydarzeń cyklicznych Krakowa. To może wspomnijmy, co działo się w poprzednich latach.
0: W ubiegłym roku gościliśmy Renatę Przemyk z zespołem. 2 lata temu gwiazdą wieczoru była Kobra Nocka. 3 lata temu dzięki takiemu też dużemu wsparciu środków z budżetu obywatelskiego, dlatego że realizowaliśmy taki projekt po-covidowa integracja, wystąpił zespół Mysłowic. Także to wydarzenie bardzo ściśle się wiąże z takimi naprawdę największymi gwiazdami polskiej sceny muzycznej. Ale też wcześniej bywały i potańcówki, bywały gry terenowe dla szkół, bo też staraliśmy się opowiadać trochę o historii tej dzielnicy. Mieliśmy różnego rodzaju spotkania literackie z artystami, którzy z Podgórzem są związani, więc tak naprawdę bardzo był szeroki wachlarz tych wydarzeń, natomiast teraz głównie ten koncert na rynku.
1: Czyli w zeszłym roku rządziły kobiety, m.in. Renata Przemyk, w tym roku panowie.
0: Tak, no, raczej tak bywa, że raczej rządzą panowie, więc myślę, że to taki duży wyjątek, że w ubiegłym roku rzeczywiście gwiazdą wieczoru była Renata Przemyk. Natomiast myślę, że to też będzie miało taki wyjątkowy charakter. Ja naprawdę się osobiście cieszę, że Wiktor Walikura, który tak blisko jest z Podgórzem związany, na tej dużej scenie wystąpi. Zarówno, no myślę, że też Piotr Odyszewski, obaj panowie i występowali na męskim graniu, więc są też znani bardzo szerokiej publiczności. Piotr Odyszewski też w programie ma z Be The Music, także myślę, że tym takim zaproszeniem też zaprosimy trochę inną widownię. Być może uda się zaprosić słuchaczy troszkę młodszego pokolenia na to wydarzenie.
1: Ale byłam zaskoczona, że Wiktor Waligura właśnie pochodzi tutaj z Podgórza, z Płaszowa właściwie bardziej. Czyli zarówno w zeszłym roku i w tym roku występują artyści związani z Krakowem. Czyli rozumiem, że to jest kierunek, w jakim państwo chcą zmierzać.
0: Podczas każdej, tak naprawdę każdej Podgórskiej Jesieni Kulturalnej mamy jakieś akcenty lokalne, więc nie tylko te wielkie ogólnopolskie gwiazdy, ale bardzo często też gościliśmy Big Band ze szkoły muzycznej imienia Rutkowskiego tutaj z ulicy Józefińskiej po Sąsiedzku. To jest dla nas ważne, żeby lokalni artyści też występowali, też żeby mieli taką przestrzeń na takie faktycznie bardzo duże wydarzenie. No, ja też się zajmuję tą techniczną stroną, więc na przykład wiem, jak duża będzie scena i że to taki występ na takim otwartym wydarzeniu, na takiej dużej scenie, to jest naprawdę coś zupełnie innego niż koncert, czy w Domu Kultury, czy w klubie, więc cieszymy się, że możemy takie wydarzenie organizować.
1: A propos organizacji, kiedy państwo zaczęli przygotowania? Ile to wszystko trwa?

0: Muszę się zastanowić, ale myślę, że artystów wybieraliśmy wiosną. Rytm wydarzeń w Centrum Kultury Podgórza jest taki dosyć stały, czyli zaczynamy tak naprawdę dniami Comedy dell'Arte, potem organizujemy tradycyjne święto rękawki, a tuż po tradycyjnym święcie rękawki już się zabieramy za podgórską jesień kulturalną. Rzeczywiście tych takich elementów organizacyjnych jest sporo, bo poza zaproszeniem artystów musimy też zadbać o wszystkie techniczne szczegóły, scenę, nagłośnienie, oświetlenie. Bardzo też dbamy o bezpieczeństwo. Jest to impreza masowa, więc też mamy bardzo dużo uzgodnień z różnymi służbami, tak aby każdy mógł się bawić bezpiecznie. No więc myślę, że te przygotowania trwają bardzo długo i też bardzo dużo osób z naszej instytucji jest w nie zaangażowane, bo to nie tylko ja czy dział programowy, który to wydarzenie tak merytorycznie realizuje, ale przecież też dział marketingu, który bardzo nas wspiera w tym, żeby informacja o tym wydarzeniu dotarła do jak najszerszej grupy odbiorców, czy dział techniczny, który nam przygotowuje stoły, krzesła, że to jest takie duże wydarzenie, ale tam jest bardzo dużo szczegółów, o których trzeba pamiętać. I takim dla mnie bardzo ciekawym szczegółem jest to, że w zeszłym roku świętowaliśmy połączenie Podgórza z Krakowem i w ramach tego świętowania powstał podgórski hejnał, więc też musimy pamiętać o tym, musimy i chcemy bardzo, żeby takie podgórskie wydarzenia były otwierane właśnie tym hejnałem. Jest nawet taki drobiazg, żeby pamiętać o tym, aby ten plik przygotować, żeby rzeczywiście ten hejnał wybrzmiał na rynku. To też jest taka bardzo ważna sprawa.
1: Czyli rozumiem, że to już mogę traktować jako deklarację, czyli podgórski hejnał będzie.
0: Podgórski hejnał będzie, już jestem tego pewna na 100%, więc bez żadnego zawahania mogę potwierdzić, że usłyszymy go na otwarcie tego wydarzenia.
1: Kto go zagra?
0: Mamy nagranie tego hejnału, dlatego że hejnał jest na obój, a jest to instrument, na którym nie gra zbyt wiele osób, więc nie jest łatwo zorganizować takie wykonanie na żywo. Natomiast dysponujemy bardzo dobrym nagraniem, więc ono nam będzie towarzyszyć na wszystkich podgórskich wydarzeniach.
1: Czyli rozumiem, że Państwo już są ubezpieczeni na wszystkie możliwości i pogoda też jest zamówiona.
0: Pogoda też jest zamówiona. Teraz mamy za oknem taką właśnie jesienną pogodę, trochę żeby nam przypomnieć, że już ta jesień się zaczyna, ale na pewno w niedzielę wyjdzie słońce, a nawet jeśli nie, to myślę, że atmosfera i tak będzie bardzo ciepła i wszyscy się będziemy dobrze bawić.
1: Ale to jeszcze nie koniec niespodzianek.
0: Tak, w ostatniej chwili udało nam się jeszcze zaplanować małą niespodziankę dla podgórzan. Ja już chwilkę temu wspomniałam o rocznicy połączenia Krakowa z Podgórzem. Natomiast konkurs, który realizowaliśmy, był nie tylko na hejnał, ale był też na podgórską piosenkę. I tą podgórską piosenkę w niedzielę o godzinie 17 będzie można usłyszeć w naszej kameralnej sali w Strefie Sokolska. Także bardzo serdecznie zapraszamy. To akurat wypadnie mniej więcej w przerwie takiej technicznej pomiędzy pierwszym koncertem a drugim. To jest taki dobry wstęp naprawdę do właśnie tych podgórskich dni otwartych drzwi, które już za chwilę, gdzie będzie można wejść w takie miejsca, w takie budynki w Podgórzu, które normalnie są zamknięte. Mogę powiedzieć, co będzie się działo u nas, dlatego że zawsze jesteśmy partnerem tego wydarzenia, z czego się bardzo cieszymy. Organizatorem jest Stowarzyszenie Podgórze.pl i do siebie zapraszamy na taki spacer po naszym budynku. On się odbywa co roku, ale co roku jest trochę inny. W tym roku to będzie taki spacer z zagadkami, więc pani Iwona Wernikowska, autorka scenariusza, już teraz przygotowuje zagadki, żeby na ten nasz budynek i na też jego rolę, która w historii bardzo często się zmieniała, spojrzeć nieco inaczej.
2: A do udziału zachęca Karolina Opatowicz z Centrum Kultury Podgórza, które jest pomysłodawcą i organizatorem wydarzenia, a której to już edycji same nie byłyśmy w stanie zliczyć. Na sam koniec ja tylko przypomnę, że Podgórska Jesień Kulturalna odbędzie się już w tę niedzielę, a imprezę rozpocznie koncert wspomnianych chłopaków z Podgórza, czyli Piotra Foremana Forysia i Waldemara Waldiego Ciesielczyka. Start o godzinie 16:00. Wstęp wolny. Zmieniamy temat. 54 miliony złotych wyda w tym roku Kraków na realizację projektów zgłoszonych w ramach budżetu obywatelskiego. Rozpoczęło się głosowanie w ramach 13. edycji budżetu, do którego zakwalifikowano 440 projektów. Mówi Mateusz Płoskonka z Urzędu Miasta.
3: Oczywiście mówimy o całym szeregu działań w zieleni, czyli rewitalizacji przestrzeni zielonych, parkach kieszonkowych, place zabaw, boiska, siłownie pod chmurką, czy wreszcie obszar szeroko pojętej kultury, od bardzo popularnych kin plenerowych po różnego rodzaju wydarzenia w formie czy to imprez, imprez kulturalnych, czy różnego typu warsztatów, czy różnego typu szkoleń.
2: A głosować można do 28 września. Stacjonarnie oraz w mobilnych punktach na terenie miasta lub elektronicznie przez stronę internetową budżet.krakow.pl.
4: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Kraków.

0: Reklama.
1: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
2: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
3: Ty, ale akcja!
2: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
3: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
2: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
4: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
5: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
4: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
5: W końcu będę miał kieszonkowe.
4: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
6: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
7: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pko.com.pl.
8: Zawsze zyskuję 10% w Modivo Club Gold. Naprawdę nie rozumiem, czemu ty ciągle przepłacasz.
9: Dobra, zdradź sekret.
8: Jaki sekret?
9: No, ten twój patent na zakupy.
8: Kupuję z Gold. 10% wartości zakupów wraca do mnie.
9: Tylko w Modivo?
8: Nie, też w Eobuwie, CCC, Worldbox, Half Price, Board Riders i Beverly Hills Polo Club.
9: I co z tym cashbackiem?
8: Zbieram i wykorzystuję przy kolejnych zakupach.
9: To już wiem, co robię. Wpadam do jednego z tych sklepów po Gold albo kupuję go online i od teraz nie przepłacam.
0: Po reklamie. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Kraków.
10: W naszym magazynie ciekawi goście i tematy. Przy mikrofonie Ola Wasilewska. Witam i zapraszam.
11: Co słychać w Krakowie?
10: Zaledwie co czwarty Polak bada się regularnie, a z racji, że wielkimi krokami zbliża się październik, kojarzony przede wszystkim z miesiącem świadomości raka piersi, to warto paniom przypomnieć o zmianach w profilaktyce raka szyjki macicy. Od sierpnia klasyczną cytologię w programie profilaktyki raka szyjki macicy zastąpił test HPV-HR. Przypomnę, HPV, czyli wirus brodawczaka ludzkiego, jest główną przyczyną raka szyjki macicy. A na ten moment z nowego badania w ramach funduszu skorzystało w Małopolsce 50 tysięcy kobiet.
11: Zdrowy Kraków.
10: Od tego roku Polki mogą korzystać z Narodowego Programu Profilaktyki Raka Szyjki Macicy. Procedura nieco się zmieniła. Dlaczego taka właśnie ścieżka jest obecnie rekomendowana?
12: Marcin Mika, jestem ginekologiem położnikiem. Pracuję w poradniach, konsultuję pacjentki, prowadzę ciążę, ale też zajmuję się niepłodnością. Tak, doszło do zmiany konsensusu pewnego. Do tej pory sądziliśmy, że regularna cytologia jest najlepszym sposobem na wykrywanie wczesnych objawów raka szyjki macicy. Teraz wiemy, że czynnik, który bezpośrednio wpływa na pojawianie się zmian onkogennych, czyli na nowotwór szyjki macicy, to jest infekcja wirusem HPV. Dlatego zmieniło się podejście screeningu z takiej co 3 lata cytologii na badanie w kierunku obecności wirusa HPV, które można wykonać obecnie za darmo co 5 lat. W przypadku ujemnego wyniku takie badanie można powtórzyć później też za darmo za 5 lat w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia, więc jest to badanie, podkreślam, za darmo, czyli pacjentka nie płaci ani grosza, wystarczy, że się umówi do placówki, która ma podpisaną umowę z NFZ-em na takie badania. Skierowania też nie musi specjalnie chodzić po to skierowanie do lekarza ginekologa czy lekarza rodzinnego, tylko ono jest automatycznie wystawione na profilu pacjenta IKP, internetowe konto pacjenta, więc zachęcam gorąco wszystkie kobiety od 25 roku życia w górę mogą wykonać takie badanie za darmo. Jest to badanie, które znacznie podnosi czułość badań screeningowych. Dlatego korzystajmy z tego, szczególnie, że jest okres taki teraz jesienny, przypominamy o raku piersi, za miesiąc już, niecały miesiąc, to miesiąc świadomości raka piersi, ale pamiętajmy, że rak szyjki macicy, mimo tego, że może nie aż tak częsty jak rak piersi, zbiera bardzo duże żniwo wśród kobiet młodych, kobiet starszych, więc chrońmy się, badajmy się, ale przede wszystkim zmieńmy swoje nastawienie z cytologii na badanie HPV.
10: Oczywiście wynik negatywny pacjentka niezmiernie ucieszy, ale co w przypadku wyniku pozytywnego na HPV? Jakie postępowanie wówczas jest przyjęte?
12: No właśnie, nie ma leku na wirusa HPV. To trochę zależy od naszego układu immunologicznego, na ile układ immunologiczny jest w stanie usunąć takiego wirusa z naszego organizmu. Zadbajmy o ogólną odporność, o odpowiedni poziom witaminy D, która jest tutaj bardzo istotnym czynnikiem, o zdrową dietę, odpowiednią ilość snu, odpoczynek, redukcję stresu, używek. To jest bardzo istotne do modulacji takiej trochę naturalnej stylem życia naszej odporności. Ale pamiętajmy też o szczepieniach, bo tutaj myślę, że jest bardzo dużo szumu wokół szczepionek, szczególnie patrząc na światową scenę polityczną, Stany Zjednoczone i inne zawirowania. Nie bójmy się szczepionek i doceńmy to, że mamy szczepionkę na raka, tak? Coś, o czym ludzkość marzyła przez wieki, żeby mieć szczepionkę na raka. Obecnie jest ta szczepionka dostępna. Można nią szczepić zarówno kobiety, jak i mężczyzn i podkreśla się, żeby szczepić również przed prokreacją, czyli młodzież w wieku szkolnym. Co jeśli, bo czasami pada pytanie, co jeśli już mam wirusa, czy powinnam się szczepić? Wydaje mi się, to nie tylko mnie się wydaje, ale takie są stanowiska europejskich specjalistów, światowych specjalistów, że obecność wirusa jednego, czy nawet dwóch typów wirusów nie stoi na przeszkodzie szczepieniom. Dlaczego? Dlatego, że szczepionki są poliwalentne, czyli one szczepią przeciwko wielu typom wirusa, co daje nam niewątpliwie odporność krzyżową też, tak? Czyli trochę można powiedzieć, że układ odpornościowy lepiej rozpoznaje wroga, łącznie z tym wrogiem, który już jest. Dlatego najlepiej jest zaszczepić się przed infekcją, ale pamiętajmy, że szczepienie nie ma górnej granicy wieku. Może być wykonywane u dorosłych ludzi i przynosi duże korzyści związane z infekcją HPV. I pamiętajmy, nie tylko w aspekcie ginekologii, czyli zmian na szyjce macicy, w obrębie anogenitalnym, ale również jest to szczepienie bardzo istotne w aspekcie chorób laryngologicznych. Wielu laryngologów apeluje też i zwraca na to uwagę, że te szczepionki o wiele zmniejszają zachorowalność na nowotwory głowy z szyją. Więc pamiętajmy też o innych korzyściach szczepienia.
10: Tak jak pan doktor wspomniał, żyjemy w trudnych czasach i ruchy antyszczepionkowe mają się dobrze. Ta wyszczepialność wśród dzieci, bo to trzeba przypomnieć, że nastolatkowie mogą być wyszczepieni i mogą być szczepieni za darmo, nie jest zbyt wysoka. Jak by pan przekonał rodziców, sam jako rodzic?
12: Tutaj myślę, że przekonywać jest trudno, tak? Bo jak się nic nie dzieje, to trudno kogoś przekonać, że to przyniesie efekt za 10-15 lat. Ja bardziej się spotykam z młodzieżą, a raczej już kobietami w młodym wieku, które przychodzą i borykają się z dodatnim wynikiem na obecność wirusa, często wysoko onkogennego, co budzi u nich ogromny stres, ogromna ilość badań, czasami niewspółmierne do ryzyka infekcji, ale wiadomo, jest to pewien problem też psychologiczne, tak, skąd ten wirus i tak dalej, i tak dalej. I czasami też pada pytanie, dlaczego ja wcześniej nie wiedziałam. Nikt mi nie powiedział, żaden ginekolog mi nie powiedział o szczepieniu, a tym bardziej no, rodzice nie powiedzieli, tak? Więc ten żal w kierunku bycia niezaszczepioną może też kierować się do nas, rodziców, którzy decydujemy w wieku szkolnym o tym, czy nasze dziecko powinno zostać zaszczepione, czy też nie. Ja jestem orędownikiem tego szczepienia. Uważam, że przynosi ono więcej pożytku niż jakichś niepożądanych działań. Wiadomo, jak każda szczepionka, jak każdy lek podany, chociażby aspiryna kupiona na stacji benzynowej, może w jakimś niewielkim odsetku powodować działania niepożądane, ból w miejscu szczepienia czy gorsze samopoczucie. No ale to jest farmakologia i to są działania, których czasami nie unikniemy, ale podkreślam, i nie tylko ja, ale to są też lata obserwacji tej szczepionki, że jest to szczepionka bardzo bezpieczna.
10: Konsekwencje zakażenia wirusa HPV mogą być różne. Wspomniał pan doktor o alarmujących laryngologach. To może powiedzmy, bo to nie tylko są zmiany naszej szyjce macicy.
12: Tak, tak. No to jest to, co powiedziałem. To jest obszar anogenitalny. Czasami są to zmiany w obrębie odbytu, czasami na penisie, ale też są to zmiany głowy z szyją. Czyli gdzie? Czyli w krtani, nowotwory krtani czy brodawczaki układu oddechowego mogą wynikać właśnie z infekcji wirusami HPV. Dlatego no, korzyść szczepienia jest wielokierunkowa. Zwykle utarło się mówić, że jest to szczepienie na raka szyjki macicy. To jest szczepienie na nowotwory wywoływane przez wirusy HPV, czyli wirusy brodawczaka ludzkiego. I o tym pamiętajmy, decydując czy zapisując nasze dzieci na szczepienie.
10: Główną drogą zakażenia jest stosunek seksualny, ale co w przypadku osób, które są w wieloletnich związkach z jednym, jedynym partnerem przez całe życie? Czy te osoby również powinny się szczepić?
12: To jak gdyby trzeba zwrócić uwagę, że infekcja HPV odbywa się na drodze kontaktów seksualnych, ale nie tylko. Rzadko, ale zdarza się, że pacjentki, które nie współżyją, przychodzą ze zmianami na wargach sromowych czy na powierzchni skóry tej okolicy ze zmianami HPV zależnymi. Czasami jest to spowodowane infekcją wywołaną przez na przykład przybory higieny intymnej, które są dzielone przez domowników albo we wspólnym tam gospodarstwie domowym. Bardzo rzadko, ale też może być taka droga infekcji, więc to jest trochę tak, że szczepiąc się dajemy sobie szansę na bezpieczniejszą przyszłość w aspekcie kontaktu z tym wirusem, a nigdy nie wiemy, kiedy ten kontakt nastąpi. Czy to będzie akurat na drodze seksualnej, przy kontaktach z partnerem, nowym partnerem, bądź też partnerem, z którym już jesteśmy, ale który wcześniej też miał jakieś kontakty inne seksualne. Więc ten temat jest dosyć szeroki i nie łączmy szczepienia HPV z seksualizacją jakąś dzieci i tak dalej, bo tutaj to nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby mieć takie zabezpieczenie w przypadku kontaktu z tym wirusem w przyszłości, kiedyś, przy okazji. To niekoniecznie musi być właśnie przy kontaktach seksualnych.
10: Skoro mówimy o jesieni i mówimy też o profilaktyce, to równorzędnie obok cytologii coraz częściej mówi się o kolposkopii. Co to jest za badanie?
12: Kolposkopia to badanie specjalistyczne, które polega na oglądaniu szyjki macicy pod mikroskopem. Kiedy się ono wykonuje, pacjentki kierowane do tego badania najczęściej z nieprawidłowymi obrazami cytologicznymi, które są następstwem właśnie infekcji wirusem brodawczaka ludzkiego, czyli HPV w skrócie. Kolej rzeczy jest trochę... Trzeba to tutaj pokrótce powiedzieć. Najpierw idziemy na badanie screeningowe. Jeżeli to badanie screeningowe HPV jest ujemne, o sprawie wirusa i cytologii troszkę zapominamy, tak? Nie musimy go wykonywać co rok. Jeżeli po 5 latach na badaniu HPV wyjdzie na przykład, że jest dodatni wynik, wtedy wykonujemy dodatkowo z tej samej próbki zwrotną cytologię, czyli sprawdzamy, czy dana infekcja danym wirusem wywołała jakieś zmiany w obrębie komórek szyjki macicy. Jeżeli takich zmian nie ma, to powtarzamy to badanie cytologiczne po odpowiednim czasie, zwykle 6 do 12 miesięcy. Natomiast jeżeli są to zmiany w cytologii, które są wysokiego stopnia, tak zwana dysplazja wysokiego stopnia, to kierujemy pacjentkę do pogłębionej diagnostyki i wtedy wykonujemy kolposkopię. Czasami towarzyszy temu również pobranie niewielkiego fragmentu tkanek do badania histopatologicznego, co jednoznacznie wyklucza bądź potwierdza rozwój choroby nowotworowej.
10: I jeszcze jedna ważna informacja. Zmiana programu profilaktyki nie oznacza, że klasyczna cytologia, czyli badanie na tak zwane szkiełko, nie jest już praktykowana. Nadal można ją wykonać, jeśli ginekolog uzna, że istnieją ku temu wskazania. Teraz przerwa.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Kraków.
10: Zajęcia taneczne, ruchowe, muzyczne i plastyczne bez ograniczeń wiekowych. Lista jesiennych propozycji w Dworku Białopronnickim końca nie ma.
11: Czas wolny w Krakowie.
13: Dzień dobry, ja się nazywam Urszula Tomalak, pracuję w Dworku Białopronnickim, w Centrum Kultury Dworek Białopronnicki i zajmuję się tutaj tak zwanymi zajęciami stałymi, czyli komponuję dla Państwa ofertę zajęciową, tak żebyście mogli z tą kulturą być na co dzień.
10: Czyli jaki będzie ten sezon i jaki on się zapowiada?
13: Bardzo ciekawy, bardzo intensywny, bardzo kulturalny. Zasadniczo co roku staramy się tak skomponować ofertę, żeby każdy z Państwa mógł znaleźć coś dla siebie i był blisko tej kultury. Bardzo chcemy, żeby to nie było monotonne, jednostronne czy powtarzalne. Chcemy, żeby było zróżnicowane i staramy się co roku wprowadzać jakieś nowości. Ja w swojej funkcji jestem faktycznie od niedawna i przejęłam pałeczkę po wybornych programerach, więc teraz podtrzymujemy to tempo i staramy się, żeby Państwo mieli tutaj ciekawie. Więc w tym roku postawiliśmy duży nacisk na muzykę. Będzie jej bardzo dużo. U nas będą mogli Państwo korzystać z najróżniejszych wydarzeń, ale też właśnie zajęć stałych i na przykład wprowadzamy studio wokalne. Otwieramy studio wokalne, to jest dla nas nowość, bo chcemy skorzystać z dobrodziejstwa, jakie tu mamy. Nie wiem, czy Państwo wiecie, ale w Centrum Kultury Dworek Białopronnicki mamy nasze własne profesjonalne studio nagrań i chcemy go w pewnym sensie Państwu udostępnić. Bardzo nam zależy na tym, żeby to, co mamy, było też dla Was, więc powstał pomysł studia wokalnego. Będzie można pracować z głosem, z melodią, z harmonią, z całą emisją głosu, a równocześnie też zaprosimy Państwa do studia, żebyście mogli zobaczyć, jak to jest, kiedy pracuje się z mikrofonem, jak to naprawdę brzmi, no i jak to jest, kiedy stoi się za tą szybą i trzeba coś zaśpiewać, a słuchawki są na uszach. Także jest to nowość, bardzo chcemy, żeby to studio ruszyło. Już mamy pierwszych chętnych i wciąż mamy miejsca, więc warto nas tutaj śledzić. Oprócz tego z muzyki w dalszych planach jest taki pomysł, żeby otworzyć nasz własny chór. Tutaj też zapraszamy, jeżeli byliby Państwo zainteresowani, bo będziemy działać w tą stronę, w tym kierunku. Ale oprócz tego mamy zajęcia instrumentalne. Jest ogromny, nie wiem, czy można to tak określić, szał, ale ogromne zainteresowanie jest zawsze gitarą. Mamy fantastyczne zajęcia z panem Jackiem Korochodą. To są zajęcia, których ja wcześniej nigdzie nie spotkałam. To są zajęcia grupowe, co może wydawać się trochę dziwne, takie intrygujące, dlaczego zajęcia grupowe na instrument? A to dlatego, że w grupie siła, w grupie raźniej, ale też w grupie harmonia. Te zajęcia są tak pomyślane, żeby był dopasowany poziom do umiejętności oczywiście, ale też, żeby uczestnicy nawzajem się dopełniali. Pan Jacek Korochoda, który to prowadzi, jest muzykiem wszelkich krojów i maści, bo zarówno jazzowym, ale oczywiście klasyką również się potrafi zaopiekować i fantastycznie przekazuje tą wiedzę. Faktycznie, będąc na zakończeniu takiego cyklu rocznego, no można się zdziwić, ile jesteśmy w stanie się nauczyć przez ten jeden rok i jak fantastycznie potem można to wykorzystać, więc takie zajęcia u nas też się znajdą. Poza tym, jeśli jesteśmy przy muzyce, to serdecznie zapraszamy na skrzypce. W tym roku aż dwie klasy skrzypiec. Mamy dwie fantastyczne profesorki, które będą uczyły i cudowne jest to, że w tym roku naprawdę mamy przestrzeń dla małych dzieci. Jest tu to miejsce, jest chęć, jest opieka, jest też bardzo czułe podejście naszych instruktorek, które z maluszkami są naprawdę za pan brat i widać, że te zajęcia bardzo te dzieciaczki rozwijają. Można sobie też zobaczyć, bo gdzieniegdzie w poprzednich latach udawało się stworzyć relacje dotyczące tego, jak właśnie dzieciaczki nam fantastycznie grają i jak się rozwijają. Cudowne to jest, jak można zobaczyć, takie sześciolatki malutkie, grające na skrzypcach. Bardzo rozkoszne, zapraszamy serdecznie. No, oprócz tego mamy wprowadzone pianino i tutaj absolutnie dla każdego, w każdym wieku. Zajęcia są indywidualne, więc bardzo dopasowane do naszych potrzeb, do naszych umiejętności, do tego, do czego jesteśmy zdolni, co warto by było jeszcze wydobyć. I tutaj też chciałabym zaznaczyć, że od tego roku bardzo nam zależy razem z panem Tomaszem Srogą, który będzie prowadził te zajęcia, aby dać Państwu możliwość skorzystania z różnego rodzaju instrumentów. Nie będziemy tylko na instrumentach elektrycznych, ale będziemy starali się też korzystać z prawdziwej, żywej, jak ja to nazywam, klawiatury. Chcielibyśmy, żeby mieli Państwo możliwość skorzystania z klawiatury i pianina, ale też fortepianu koncertowego, tak żebyście mogli zobaczyć, jaka jest różnica w tych dźwiękach. Więc w tym roku zdecydowanie Dworek Muzyką stoi i zobaczymy, co będzie dalej. Bardzo serdecznie zapraszamy na te zajęcia, bo widzę, że coraz większy tutaj jest potencjał, a kto wie, może kiedyś zrobimy dworkową orkiestrę.
14: Ale Dworek samą muzyką nie stoi. Oferta jest również bogata w innych obszarach, więc może spróbujmy skategoryzować wiekiem i oddajmy na początku cześć starszyźnie, czyli co będzie tutaj przygotowane bezpośrednio dla seniorów.
13: Dla seniorów mamy całą strefę 50+. Jest tam mnóstwo różnych wydarzeń, między innymi nauka gra w brydża, która cieszy się ogromną popularnością. Mamy zajęcia ruchowe, nazywają się afrykańskie biodra. No, ta tajemnicza nazwa bardzo przyciąga, bardzo nas to cieszy i faktycznie są afrykańskie biodra. Tam się dzieje wszystko na tych zajęciach. Ta oferta z strefy 50+ jest bardzo bogata, bo tam mamy mnóstwo wydarzeń również. Czasem pojawiają się takie wydarzenia nie tyle cykliczne, co jednorazowe, otwarte, dostępne, tak żeby Państwo mogli zobaczyć, jak to jest. A taka cała oferta jest dostępna na naszej stronie.
15: Martyna Mazur, organizatorka wydarzeń w Centrum Kultury Dworek Białopronnicki.
14: To dla kontry strefa nastolatka. Jaka ona będzie?
15: Strefa nastolatka działa już u nas od kilku lat i jest to projekt powstały z inicjatywy i przy wsparciu Urzędu Miasta Krakowa. Dzięki temu mamy budżet na to, żeby organizować dla nastolatków profesjonalne warsztaty. Dużą taką popularnością cieszyła się Samoobrona, która ostatnio trwała całe 2 dni, więc to był weekendowy kurs, gdzie dziewczynki mogły dowiedzieć się o tym, jak zachowywać się asertywnie wobec rówieśników, oraz jak użyć też samoobrony w takich wyjątkowych sytuacjach, gdzie to już jest ostateczność. Ale przede wszystkim skupialiśmy się na tym, jak czuć się dobrze, jak komunikować swoje potrzeby, więc był to bardzo przydatny warsztat i tego rodzaju zajęcia staramy się organizować właśnie dla tej grupy między 11 a 18 rokiem życia. Najbliższy warsztat, który odbędzie się w strefie, to haft, ponieważ też takie manualne ćwiczenia bardzo przydają się nastolatkom po to, żeby zresetować głowę po szkole, trochę odpocząć w gronie rówieśników. 27 września mamy również spotkanie na temat miesiączki, o tym, jak lepiej obserwować swoje ciało, jak czuć się w tym czasie lepiej po prostu i reagować na to, co się dzieje w organizmie. Więc to jest kolejne takie wydarzenie z zakresu i profilaktyki, i też takiej większej świadomości, świadomości.
14: A jeśli chodzi o takie wydarzenia, które odbywają się regularnie, to co proponujecie?
15: Przyjęliśmy, że w miesiącu odbywa się około 4 różnych spotkań. Ta liczba się waha, bo to zależy praktycznie od sezonu. W wakacje udało nam się prowadzić takie całotygodniowe zajęcia, ponieważ był to czas właśnie odpoczynku od szkoły i też nastolatkowie mieli tutaj więcej czasu, żeby do nas też wpaść. Ale nie ma takiej regularności na przykład jak przy zajęciach stałych, więc chcemy, żeby ta oferta była jak najbardziej zróżnicowana do też różnych odbiorców. I po prostu dając ankiety młodzieży, możemy monitorować to, co im się podoba, jakie są jeszcze zapotrzebowania i właśnie na to na bieżąco reagujemy.
14: Czyli jakie są takie bieżące potrzeby nastolatków? Jacy są teraz ci współcześni nastolatkowie?
15: Na pewno bardzo otwarci, też tolerancyjni wobec siebie, bo zdarza się, że mamy osoby z takimi specjalnymi potrzebami, osoby, które mają trudność na przykład w usiedzeniu w jednym miejscu i one potrafią podczas takich warsztatów przemieszczać się po sali, gdzie nikogo to nie drażni, nikt nie zwraca na to uwagi, po prostu traktujemy się z szacunkiem. Te potrzeby są często artystyczne, więc dotyczące na przykład zajęć robienia biżuterii, ale też tworzenia właśnie scenariuszy gier LARP i to jest, mamy grupę, która z nami współpracuje, która organizuje LARPy, Lala LARP, to jest właśnie grupa dwóch dziewczyn, które tworzą wspaniałe opowieści, które później można odegrać, więc jest to wejście w taką fikcyjną rolę i trochę pozbycie się różnych oporów, skrępowania, no bo przybieramy jakąś maskę na chwilę, a potem możemy z tej roli wyjść i no i nadal czuć się dobrze po tym procesie.
13: No to proszę Państwa, wracamy do oferty stałej. Bardzo nam miło, bo w tym roku możemy kontynuować super ciekawe zajęcia. To są zajęcia z programowania, można powiedzieć z informatyki, ale to takie bardzo ogólne określenie, ale to nie są stricte zajęcia, gdzie siedzimy przy komputerze, chociaż również może i tak się zdarzyć, ale to są zajęcia, gdzie pracujemy na przykład na Lego, więc to jest szał. Są to zajęcia przygotowane dla różnych grup wiekowych, bo zarówno dla mniejszych pierwszoklasistów, drugoklasistów, ale też znajdziemy zajęcia na przykład z programowania z Minecraftem, gdzie tutaj mamy przygotowane zajęcia dla dzieciaczków od 8 roku życia. Mamy tworzenie gier Roblox, które w ogóle cieszą się dużą popularnością, bo to jest fantastyczna sprawa móc stworzyć własną grę. To nie tylko jest opowieść o tym, że potrafimy liczyć i układać i wiemy, co to jest system zerojedynkowy, ale to też jest opowieść o tym, że mamy w sobie moc tworzenia, jesteśmy sprawczy, potrafimy zrobić coś od A do Z, zaprojektować, przeprowadzić, dokonać i jeszcze to działa. I tutaj mamy tą ofertę dla dzieci od 10 do 12 roku życia, bo to jest też taki wiek, proszę Państwa, gdzie dobrze by było, żeby te dzieciaki czuły, że potrafią, że mogą i że mogą sobie na to pozwolić. Stąd takie zajęcia są w naszej ofercie, a cudownie nam się współpracuje z Next Gen Education, którzy prowadzą te zajęcia, to są oj tacy zapaleńcy, że warto do nich przyjść, warto poznać chłopaków i z nimi potworzyć, bo bardzo ciekawe rzeczy z tego wychodzą. Ale to nie wszystko, bo stwierdziliśmy, że kurczę, nie samą informatyką, nie samą muzyką, ale też musimy się trochę poruszać, więc w naszej ofercie znajdziecie Państwo też mnóstwo tańca, ale i gimnastyki, ale i rzeczy, które może nie są oczywiste w Domu Kultury, bo mamy i tai chi, a od tego roku wprowadzamy również capoeirę. Także będzie ruchowo na maksa, ale też poszliśmy i w drugi koniec świata, bo stwierdziliśmy, że potrzebujemy też trochę się tutaj zakotwiczyć u nas i wprowadzamy gimnastykę, a właściwie kontynuujemy gimnastykę słowiańską dla kobiet. Cudowne zajęcia, to już będzie inny charakter, to już będzie wyciszenie, ale i rozciąganie, to będzie też praca z własnym ciałem, praca z oddechem, również praca z emocjami tak naprawdę. I co za tym idzie, mamy też ogromną ofertę zajęć jogi, które są dopasowane do potrzeb, dopasowane do możliwości, ale też do tego, jak czujemy. Tych zajęć ruchowych, no niezliczona ilość i cała wielka oferta zajęć tanecznych. I tutaj cały przekrój. O jakim tańcu Państwo nie pomyślicie, na pewno w jakiejś formie się u nas pojawia. Oczywiście króluje balet, balet dla małych dzieci, balet dla młodzieży. I balet dla dorosłych, bo wiemy, że tego brakuje, bo przecież nie tylko dzieci chcą tańczyć, ale dorośli również. Mamy taniec współczesny, mamy taniec nowoczesny, mamy nawet taniec z elementami zumby. Dla tych, którzy potrzebują się poruszać, ale niekoniecznie spamiętywać układy albo nie mają takiej potrzeby jakiegoś konkretnego ruchu, to ta zumba jest cudownym rozluźnieniem. I jeszcze z zajęć ruchowych myślę, że warto wspomnieć o tym, że mamy też zajęcia indywidualne taneczne. Gdyby Państwo mieli ochotę sami ze sobą poćwiczyć, albo może w parze, to jak najbardziej takie zajęcia też u nas się znajdą. A dla tych osób, które wolałyby jednak usiąść, to mamy zajęcia hawciarskie. Mamy też zajęcia teatralne. Tu teatralne są stricte dla dzieci i dla młodzieży. I mamy no piękne projekty z tego wychodzą, pięknie dzieciaki się nam rozwijają. Bardzo jesteśmy dumni z tej współpracy ze studium teatralnym. Myślę, że ta oferta jest tak bogata, że każdy z Państwa znajdzie coś dla siebie. Przede wszystkim trzeba pamiętać, że to nie są tylko dzieci mile widziane, ale są widziani mile dorośli i młodzież. A gdyby ktoś z Państwa chciał, to jeszcze napomknę, że mamy aż 3 pracownie plastyczne. W każdej z nich mamy miejsce dla Państwa, bo mamy pracownie stricte dla dzieci, pracownie dla dorosłych. Mamy również zajęcia tak zwane milusińskie dla osób z innymi wymaganiami i potrzebami. I tak naprawdę jest to takie miejsce, gdzie wchodzimy do prawdziwej pracowni, gdzie można spotkać wszystkie rodzaje kredek, farb i one będą i na podłodze, i na ścianie, i na biurku. Wszystko tam jest. Jest wielki piec do wypalania ceramiki. Jest mnóstwo technik, z których korzystamy. A gdy wchodzi się do pracowni, widzi się wielką głowę smoka, którą stworzyła jedna z grup, więc myślę, że warto nas odwiedzić.
14: A pełny harmonogram wydarzeń znajdziecie w mediach społecznościowych Dworku Białopronnickiego.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Kraków.
14: Przy mikrofonie Ola Wasilewska. Witam i zapraszam. Taniec w chustach, kino na poduszkach czy spotkania wyłącznie dla ojców. To zaledwie ułamek jesiennych propozycji Dworku Białopronnickiego dla rodziców i ich pociech.
11: Z mikrofonem przez Kraków.
16: Karolina Magiera-Wróbel, dział promocji Dworku Białopronnickiego. W roku mamy dość rozbudowaną ofertę zajęć dla dzieci i młodzieży. Do takich klasyków, powiedzmy, naszej oferty należą spektakle teatralne, które organizujemy. Staramy się organizować raz w miesiącu, zazwyczaj są to wybrane niedziele. Też bardzo chętnie zapraszamy najmłodszych na przeróżne wydarzenia muzyczne. Organizujemy taki cykl jak Lwobrzmienia, też z zespołem Czereśnie, przeróżne aktywności, więc ta oferta jest dosyć różnorodna i też całkiem niedawno do tej stałej oferty naszych zajęć dla dzieciaków dołączył cykl Kino na poduszkach. Kolejne spotkanie już 4 października o godzinie 11:00, to również jest niedziela w sali kominkowej, bo też takie jest założenie, że właśnie puszczamy tutaj bajki z Polski. Zaraz też o tym projekcie więcej opowiem. Rozkładamy poduchy i w takiej właśnie komfortowej atmosferze sobie te filmy animowane oglądamy. Kolejne spotkanie bajek pod hasłem Smutaski i Wesołki będzie dotyczyło emocji, będzie o ich przeżywaniu, o ich akceptowaniu. No i tutaj zobaczą odbiorcy fragmenty właśnie cyklu bajki z Polski, takie jak Torus Superlis, Szmatkowe Królestwo, Przytul mnie, Przedszkolaki czy Bella w brzuszku.
14: I rozumiem, że te projekcje odbywają się tutaj w sali teatralnej, gdzie rozmawiamy.
16: Projekcje odbywają się w budynku głównym, w sali kominkowej. Dlatego, że tam mamy właśnie możliwość rozłożenia tych poduch, o których wspominałam. Tutaj w sali teatralnej mamy stałe siedziska, więc nie jest to możliwe. Więc dla komfortu, też wiadomo, w zależności od dostępności sal, bo u nas bardzo dużo wydarzeń się odbywa, więc czasem są jakieś nieprzewidziane wypadki, że tą projekcję musimy przenieść, ale ze względu na tytuł właśnie samego wydarzenia, czyli Kino na poduszkach, staramy się, żeby odbywały się te seanse właśnie w budynku głównym. I wspomnę jeszcze może, bo powiedziałam jednym słowem o tym, że Bajki z Polski to jest projekt, który obejmuje polskie seriale i filmy animowane dla dzieci. No i pomysłodawcom inicjatywy zależy przede wszystkim na takiej budowaniu świadomości, że w Polsce naprawdę produkuje się bardzo fajne, wartościowe bajki, które rozwijają też dziecięcą wyobraźnię. No i jest to też forma wsparcia, można powiedzieć, dla rodziców, którzy szukają atrakcyjnej, jakościowej oferty dla dzieciaków, dlatego my też chętnie ten projekt tutaj promujemy.
14: No właśnie, bo te tytuły bajek to nie są bajki, które my pamiętamy ze swojego dzieciństwa.
16: Nie, to jest zupełnie właśnie nowy projekt. Wszystko pod tym hasłem, parasolem bajki z Polski się odbywa. No i zawsze właśnie w ramach tego cyklu naszego Kino na poduszkach te właśnie, dokładna nazwa projektu to jest hashtag bajki z Polski.
14: Czyli to też może być atrakcja dla samych rodziców.
16: Jak najbardziej. Myślę, że rodzice równie chętnie tutaj jak dzieciaki uczestniczą.
14: Do jakiej grupy wiekowej jest dedykowany ten projekt?
16: Dla dzieciaków w wieku 3-6 lat. To jest taka grupa, do której chcemy docierać i też dla takich dzieciaków, do ich wrażliwości, do etapu rozwoju dostosowane są te bajki, przynajmniej to te bajki, które odbędą się 4 października, które wyselekcjonowaliśmy.
14: Ale oczywiście głównie chodzi o te emocje, jakie wspomniane bajki mają wywołać wśród najmłodszych, ale o emocjach możemy powiedzieć coś nieco więcej, bo takich właśnie atrakcji dostarczą też i inne działania realizowane tutaj w Dworku Białopronnickim.
16: Tak, jeżeli mowa o emocjach, to taką silną pozycją w naszej ofercie jest też cykl Miejsce Wrażliwe, czyli Emocje na Warsztacie. To jest cykl, który odbywa się, spotkania tego cyklu odbywają się raz w miesiącu, w niedzielę o godzinie 16 w Zajeździe Kościuszkowskim przy ulicy Białopronnickiej 3. I to jest cykl, który skupia się właśnie na wybranych emocjach. Każde spotkanie przeznaczone jest na omawianie jednej emocji, więc mamy złość, mamy smutek, mamy strach, mamy radość, przeróżne emocje. Ten cykl organizujemy we współpracy z wydawnictwem Wrażliwym, a dokładnie prowadzi go Anna Machacz. Ania jest autorką książek dla dzieciaków, no i publikacje też przykuwają uwagę takimi pełnymi, niezwykłymi postaciami, odważnymi bohaterami, przygodami i też właśnie tym, że poruszają istotne tematy, bo uczą dzieci takich cennych życiowych lekcji, jak to, czym jest przyjaźń, czym jest tolerancja, czym jest odwaga, że należy szanować innych. No i właśnie Ania wprowadza do tych swoich opowieści takie elementy z fantastyki, z baśni, z mitologii. No więc tak tworzymy dzięki temu taki niepowtarzalny świat, w którym dzieciaki podczas warsztatów mogą się zanurzyć i zafascynować. Ten nasz cykl Miejsce Wrażliwe przeznaczony jest dla dzieci w wieku 5 lat w górę. Też dlatego, że właśnie to już są takie tematy nieco trudniejsze, czasami też w zależności od emocji, więc też jest to dostosowane do etapu rozwoju dzieciaków. No i właśnie jest to taka bezpieczna przestrzeń, w której rozmawiamy o tych emocjach, o otwartości, o dostępności, ale też w kontekście właśnie literatury, książek dziecięcych, terapeutycznej roli literatury. To też się wiąże z festiwalem, który będziemy organizować, czyli Festiwalem Mojej Literatury, który odbędzie się już w październiku, gdzie też taki cały panel właśnie dotyczący literatury wrażliwej we współpracy właśnie z Anią Machacz i z wydawnictwem Wrażliwym będzie się odbywał. Tematów na pewno nie zabraknie. Startujemy w listopadzie z pierwszym spotkaniem. Te spotkania będą się odbywały aż do wakacji, czyli do czerwca, właśnie w wybrane niedziele. Jeżeli chodzi o harmonogram, można go będzie śledzić na naszej stronie dworek.eu. W tym momencie na razie jeszcze więcej nie zdradzę. Jesteśmy na etapie przygotowywania konkretnych tematów. Na pewno pojawią się właśnie kwestie związane też z osobami z niepełnosprawnością, z odmiennością, szacunkiem, odpornością psychiczną, bo to też jest bardzo ważny wątek. To tylko oczywiście niektóre z obszarów rozmów. No i zależy nam właśnie, żeby pokazywać dzieciakom tą całą złożoność świata i tą całą gamę dźwięków, paletę barw, emocji, właśnie też tych trudnych, nie tylko tych pozytywnych, ale też jak sobie radzić. To jest wszystko w kontekście też takich działań warsztatowych, więc często są to jakieś, towarzyszą temu jakieś aktywności plastyczne i w takiej właśnie otoczce o tych emocjach rozmawiam.
14: Czyli bardzo wartościowe zajęcia, zapisy wkrótce ruszą, ale to jest projekt stały. Czy w związku z tym będą tutaj zapisy obowiązywać przez cały rok? Czyli ta nasza deklaracja na jedne zajęcia będzie już wiążąca na kolejne miesiące, czy niekoniecznie?
16: Nie, tutaj zapisy odbywają się oddzielnie na każde zajęcia, więc przez formularz właśnie na stronie dworek.eu na ten konkretny wykład, to konkretne spotkanie się zapisujemy.
14: I to są zajęcia bezpłatne?
16: Bezpłatne, tak. Obowiązują zapisy, natomiast więc nie mogę powiedzieć, że wstęp jest wolny, bo trzeba się zapisać, natomiast są to zajęcia bezpłatne.
14: Ale nie zapominajmy, że jeśli mówimy o dzieciach, to kluczowe jest to, jakie wartości tutaj wpajają im rodzice, więc do samych rodziców też Państwo dedykują specjalne zajęcia.
16: Dla rodziców jak najbardziej, ale też dla rodziców z dzieciakami do lat 3. I tutaj mamy całą strefę rodzica przeznaczoną właśnie na takie aktywności. W ramach strefy odbywają się warsztaty. Projekt ma taką formułę warsztatową, które są prowadzone przez wykwalifikowaną grupę specjalistów z przeróżnych dziedzin. To też w zależności od aktywności. I tutaj rodzice mają okazję do spotkań między innymi z psychologiem, pedagogiem, położną, dietetykiem, rehabilitantką. No i wielu też animatorów się pojawia, jeżeli chodzi o zajęcia takie łączone dla rodziców z dzieciakami, więc ta oferta jest bardzo różnorodna. To jest projekt współfinansowany ze środków miasta Krakowa. Takie kluby rodziców czy strefy rodziców też w innych instytucjach funkcjonują. Jeżeli chodzi o naszą ofertę, no to z zajęć przeznaczonych właśnie dla rodziców z dziećmi mamy tutaj taki cykl jak Amniam. Ten cykl odbywa się w jeden wybrany dzień w miesiącu. Kolejne spotkanie odbędzie się 13 października o godzinie 10 i tutaj się skupimy na takim temacie jak dary od rolnika, sezonowość produktów i ich związek z rozszerzaniem diety. Więc tutaj właśnie te zajęcia będą skupione wokół produktów sezonowych dla danego okresu, będą trochę o rozszerzaniu diety, będą też zaprezentowane przeróżne zabawy, jak można bawić się z dzieckiem tym jedzeniem, jak można rozmawiać o strukturach, temperaturach, jak go przekonać do tego, jeżeli jest niejadkiem, żeby spróbował czegoś, czego wcześniej no nie chciał za bardzo spróbować. No i jeżeli chodzi o prowadzenie, no to tutaj pani Ewelina Pliszczek, czyli zawodowy dietetyk, takie spotkania prowadzi. Przeznaczone są one dla rodziców z dziećmi od 6 miesięcy do 3 lat. No i też zapisy oczywiście odbywają się zazwyczaj tak tydzień wcześniej przed zajęciami na naszej stronie internetowej dworek.eu. Drugą propozycją dla rodziców z dziećmi są poniedziałkowe spotkania i tutaj co poniedziałek te zajęcia się odbywają. O godzinie 11:15 to etnozabawy. To są zajęcia etnograficzne, mają taki charakter ogólnorozwojowy i poznawczy. No i tutaj skupione są przede wszystkim wokół naszego polskiego, inspirującego, wspaniałego folkloru. Pojawiają się przeróżne atrybuty, rekwizyty, jest muzyka, która integruje też właśnie słowo, ruch, rodzime obrzędy, są też aktywności plastyczne, jest kolorowo, jest intensywnie. No i też dzięki temu chcemy pokazywać dzieciakom najmłodszym czasy, powiedzmy, naszych babć, prababć, przybliżać tradycje. To jest taki odpowiedni wiek, żeby móc po prostu przyswajać to całe bogactwo naszej polskiej kultury. No i tak jak wspomniałam, na zajęciach dzieciaki nie tylko się bawią, ale też śpiewają, podrygują do muzyki ludowej, tworzą, można powiedzieć, sztukę ludową, także te zajęcia też są bardzo, bardzo fajne, bo bardzo różnorodne i przeznaczone są dla rodziców z dziećmi w wieku 1,5 do 3 lat. I tutaj prowadzi te zajęcia pani Joanna Tokarczyk-Chyłek. Tutaj też formularz obowiązuje zapisu. 2 tygodnie przed zazwyczaj się pojawia, więc też rekomenduję śledzić naszą stronę, bo też miejsca bardzo szybko na te zajęcia wszystkie się kończą niestety w strefie rodzica, więc kto pierwszy, ten lepszy. Mamy też bardzo świetne zajęcia, ale też od razu muszę tutaj powiedzieć, że niestety zainteresowanie jest tak duże, żeby dostać się do grupy, jest to bardzo ciężkie. Te grupy odbywają się w piątki, są 2. Być może kiedyś uda nam się nieco rozszerzyć tą ofertę, żeby grup było więcej. Na tę chwilę niestety są to tylko 2 grupy. Zajęcie prowadzi Urszula Tomalak i jest to huśtaniec. To jest autorski cykl Uli, zajęć tańca z maluszkiem, który razem ze swoją mamą tańczy zawiązany w huście. Więc panie uwielbiają ten cykl. To też jest dla nich super okazja, żeby się spotkać, żeby ze sobą porozmawiać, żeby się poruszać, bo panie tańczą do różnych układów, też do muzyki nowoczesnej, współczesnej, do muzyki latino, do muzyki popowej. No i też to kołysanie w huście rzeczywiście muszę, tak z moich obserwacji wynika, że na dzieciaki też działa tak uspokajająco. Te dzieci są takie zrelaksowane, panie są zadowolone. To naprawdę bardzo efektownie wygląda, bo panie też bardzo często tutaj można spotkać w naszej przestrzeni, jak prezentują swoje układy, albo na różnych wydarzeniach dworkowych, między innymi na Dniu Dziecka czy Dniu Dzielnicy. Więc no jest to bardzo efektowny cykl, ale tak jak mówię, no zajęcia są świetne, dlatego jest bardzo duże zainteresowanie, duże obłożenie. No oprócz tych zajęć, o których wspomniałam, czyli dla rodziców z dzieciakami, uruchomiliśmy dwa kręgi. Jeden kręg nosi tytuł w męskim kręgu i jest przeznaczony właśnie dla ojców. Tutaj te zajęcia, te spotkania, można bardziej powiedzieć niż zajęcia, prowadzi psychoterapeuta Zygmunt Bąkowski. I tutaj też na każdym spotkaniu poruszany jest inny temat związany z ojcostwem, z relacjami. Również pojawia się temat emocji. Najbliższe spotkanie kręgu odbędzie się 29 września i tutaj będziemy rozmawiać o uważności. Tutaj obowiązuje zapis na cały cykl. Można dołączać oczywiście w trakcie, natomiast osoba, która dokonuje zapisu, deklaruje się, że będzie uczestniczyła we wszystkich tych spotkaniach. One się odbywają raz w miesiącu, właśnie wybrane wtorki o godzinie 18. No i też w te same wybrane wtorki i również w te same wybrane wtorki, ale tym razem o godzinie 9.30 odbywa się cykl w kręgu MAM. Mamy mogą przybywać i rozmawiać, poruszać też tematy z panią psycholog związane z macierzyństwem, z kobiecością, z relacjami, też z emocjami, no i w ogóle wszystkie tematy, które dotyczą właśnie kobiet, mam. Tutaj panie mają możliwość przybycia z dzieciakami. 29 września właśnie pierwsze spotkanie. Spotkanie nosi tytuł Poznajmy się.
14: A po pełny harmonogram wydarzeń odsyłam was na stronę i do mediów społecznościowych Dworku Białoprądnickiego.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Kraków.
14: Chcą objechać Europę, by świętować 200 lat fotografii. Grupa młodych fotografów i operatorów wyruszy z Krakowa, by dokumentować pracę swojego starszego kolegi, Marcela Zbrancelli, który od kilkunastu lat trudni się historyczną techniką fotografii, czyli metodą płyty kolodionowej. Co ciekawe, podczas wyprawy wspólnie zbudują prawdopodobnie największą w Polsce kamerę obskurę w wielkości przyczepy kempingowej. A ja tylko dodam, że film powstaje w związku ze 175. rocznicą powstania techniki kolodionowej i 200-leciem fotografii.
11: Krakowianie z pasją.
17: Arkadiusz Pawlik, współzałożyciel Szalik Studio. Jest to projekt z pogranicza fotografii i filmu, ponieważ kręcimy film o człowieku, który zajmuje się fotografią w tym jej pierwotnym ujęciu, czyli fotografią metodą mokrej płyty kolodionowej.
14: Co to za metoda?
18: Aleksander Szaforostow, reżyser i operator filmowy, fotograf. Najprościej tak powiedzieć, to jest metoda robienia fotografii, zdjęć nie na kliszy, ale na szkle. Szkło jest obrobione przez pewne chemię, wkładane do aparatu, potem jest naświetlone, a potem jest już w ciemni wyłowane znów przez chemiczne procesy. I powstaje monochromatyczne zdjęcie na szkle, które ma wyjątkowy wygląd, bo też nigdy nie wiadomo dokładnie, jakie ono wyjdzie. Chemiczne procesy nie są najbardziej stabilną rzeczą, co może dać ciekawy wyjątkowy efekt, nawet jeśli to było robione w tym samym miejscu, przy takim samym świetle. To jest bardzo stara metoda, która dalej żyje i właśnie w świecie technologii, w świecie AI, ona jest jeszcze bardziej wyjątkowa, bo to po prostu jest prawie niemożliwe powtórzyć poprzez technologie obecne, cyfrowe aparaty albo jakąś generację. I to istnieje bezpośrednio fizycznie, bo masz odbitkę szkło, kawałek szkła o pewnych rozmiarach. I nawet jeśli zrobisz drugi raz to samo zdjęcie, to oba dwa te szkiełka będą wyglądać zupełnie inaczej, co już tworzy to. Każda fotografia staje się unikatem.
17: Wyjątkowe w tej metodzie jest to, jak już właśnie Aleks też zdążył nadmienić, że każde zdjęcie wyjdzie inaczej, dlatego że tak jak tutaj przed sobą mam to zdjęcie przykładowe, są tu pewnego rodzaju właśnie niedolania po bokach, pewnego rodzaju widzimy tutaj no, ubytki, gdzie na przykład światło się nie naświetliło, ale też to zdjęcie, ta fotografia pozwala zobaczyć człowieka, miejsce dosłownie w zupełnie innym świetle. Wiesz dlaczego? Dlatego, że normalnie robimy zdjęcia poprzez światło widzialne, a światło, które jest używane w tej fotografii, jest to światło ultrafioletowe, światło UV. Czyli gdybyś zrobiła sobie zdjęcie tą metodą, dosłownie mogłabyś zobaczyć, jak wyglądasz w nowym świetle.
14: Obaj zajmujecie się fotografią, ale tutaj w tym projekcie od zupełnie innej strony będziecie działać. Będziecie realizować film, który będzie właśnie ukazywał tą przygodę z tą metodą fotografii.
17: Zgadza się. Będziemy dokumentować za pomocą kamery całą drogę właśnie Marcela do tego, żeby osiągnął swoje marzenie, czyli wybudował największą kamerę obskura tutaj w Polsce, może nawet w Europie, a kolejno wykonał we Włoszech, w miejscu, które jest mu bardzo bliskie jego sercu, jako że jest w połowie Włochem, swoje pierwsze zdjęcie tymże właśnie sprzętem. Więc to będzie dla nas bardzo ciekawe przeżycie, cała ta droga, którą po prostu w ciągu tych kilku

0: bardzo, bardzo ciekawe, no i też w pewien sposób inspirujące.
1: Punkt pierwszy do realizacji to jest oczywiście zbudowanie tego studia na kółkach, prawda? Więc czym jest kamera obskura?
2: No, kamera obskura, tak najprościej mu powiedzieć, to jest takie pudełko, przez które, przez obiektyw przychodzi światło i wypala to światło na kliszy albo tutaj, jak jest na szkle, obraz, który się, po prostu światło, które się odbiło. To jest tak najprościej mówiąc, fizyki nie będę dał wykładu. To jest przepiękne, że teraz to jest stara metoda i w porównaniu do cyfrowych tej całej fotografii, no to da się po prostu rozebrać na kawałki i faktycznie samemu rozebrać, jeśli po prostu się znasz na inżynierii, na fizyce, na chemii, jak to działa. I znając to, można zbudować jakiegokolwiek rozmiaru taką kamerę. Ograniczenia tylko mogą być budżet i zdolności inżynierskie. W tym wypadku sama przyczepa byłaby taką obudową, ciałem tej kamery, do której byłby przymocowany, robiony duży obiektyw, który kiedyś był, na przykład takie obiektywy, jak byli w samolotach zwiadowczych, którzy II wojny światowej, które potrafią po prostu przekazać duży obraz na dużej odległości, dobrej jakości, co pozwoli zrobić zdjęcie dużego formatu, już prawie tam metr na metr. I przy okazji też to przyczepa jest na tyle duża, że mieć już ciemnie, w którym można to zdjęcie od razu wywołać. Taki mobilny studio aparat, z którym można już łatwo też podróżować, przyczepić do auta i jechać gdziekolwiek się zachce.
1: Czyli to jest wielkie inżynieryjne przedsięwzięcie. To ile kilometrów jest w planach do przejechania?
2: Na pewno to jest do przejechania pewnie cała Unia Europejska, z Polski do Włoch, może nawet aż do Francji, Hiszpanii. Wiadomo, że nie tylko po prostu jako sama podróż dla podróży, ale zwiedzanie miejsc ważnych dla samej fotografii, ważne też dla Marcela, ważne, co byłoby ciekawe do sfotografowania, ważne dla kultury europejskiej. No i w tym też oczywiście podróż po Krakowie musi być, gdyż jesteśmy tutaj wszyscy twórcami z Krakowa.
1: A skąd w ogóle wyszedł pomysł? Co jest pretekstem właśnie do realizacji takiego wielkiego przedsięwzięcia?
2: No, zauważyliśmy, że tak przypadkiem wyszło, że teraz w 2026 roku jest 200 lat fotografii, jako w ogóle czegoś takiego, stworzenie technologii, oraz 175 lat tej metody kolodzienowej na mokrej płycie. I przyszło nam do głowy, że można byłoby zrobić jakiś na początek krótkometrażowy film, trochę edukacyjny, o fotografii, o tej technologii, o historii. A teraz, jeżeli spotkaliśmy Marcela i zobaczyliśmy jego pasję, też poznaliśmy go bliżej, to też zrozumiałem, że to ma większy potencjał, to może być coś więcej niż po prostu edukacyjny film, to może być historia człowieka, który ma to pasję, to stare fotografii i to razem wszystko to połączyć. Opowiedzieć, jak to jest stworzone, ale też zagłębić się właśnie w całą tą technologię i zobaczyć, na ile to może być mocna pasja człowieka. Bo sam Marcel też jest ciekawą postacią, który po parunastu latach zmienił swoje życie i zaczął zająć się fotografią, oddał się całkowicie w tej sztuce, na początku oczywiście cyfrowo, ale potem zainteresował się tą starą metodą mokrej płyty kolodzienowej i zagłębił się po prostu aż do samego sedna tej technologii, tej sztuki, aż po chemię, inżynierię, zbudował swoją wersję troszkę większego aparatu obskurę, który jest mniejszy niż przyczepa, ale większy niż zwykły aparat, który można sobie kupić. I coraz bardziej chciał tworzyć coś więcej i aż doszedł do tego momentu, że chciałby stworzyć tą przyczepę. I mi się wydaje, że to

0: Pomimo samej historii, która byłaby ciekawa, ta metoda dla większości ludzi, dużo ludzi by też nim by się zainspirowało i zobaczyłoby trochę siebie w nim, bo to jest osoba, która zdecydowała się na zrobienie takiego kroku, zmienić swoje życie, pójść w niewiadome, zagłębić się w coś takie na maksa. I to niesamowite, że to też się dzieje w Krakowie, także to jest okazja zobaczyć po raz kolejny, że Kraków to jest też miejsce do narodzenia pięknych, artystycznych umysłów.
1: Zgadza się. Martel Zbrancella jest naprawdę artystą przez duże A i mówię to z pełną świadomością. Od pierwszej chwili, kiedy go poznałem, a poznałem go właśnie poprzez Dorotę Tabor, którą serdecznie pozdrawiamy z klubu PKB 314, do którego akurat obydwoje należymy, tylko do innych grup. I tam właśnie po raz pierwszy go poznałem, tam też wymieniliśmy się kontaktami, potem nas zaprosił, o tym co wspominał właśnie wcześniej Alex, do swojej pracowni, tam zobaczyliśmy na żywo jak to wygląda, naprawdę mała, niepozorna w przyziemiu pracownia, ale jakbyś zobaczyła, że tam leży kamera obskura wielkości biurka, którą on faktycznie wykorzystuje, którą między innymi robił też Wawel zdjęcie, to zrobiło na nas takie wrażenie, że stwierdziliśmy, wow, nie tylko artysta, ale też konstruktor, tak? Z taką, a nie inną przeszłością, z takim, nie innym zainteresowaniem, z takimi, nie innymi talentami, bo nie wiem, czy wiesz, ale on też śpiewa operowo. Więc dla mnie to jest w ogóle takie wow, po prostu ja chcę o tym człowieku, razem chcemy o tym człowieku zrobić film, żeby jak najwięcej osób się o nim dowiedziało. Dla nas jest ogromną wartością to, że możemy pokazać jego osobę światu. I dzięki temu filmowi mamy nadzieję, że jak najwięcej osób dowie się o tym, że taki fotograf pochodzący i tworzący w Krakowie stworzył aparat, który jest, no, prawdopodobnie będzie też największym aparatem tego typu w Europie.
2: A gdzie wy widzicie tutaj wyzwanie dla was, dla waszego rozwoju?
1: Dla nas, tego co widzimy na ten moment, największym wyzwaniem będzie właściwe udokumentowanie, czyli cały ten proces, w którym będziemy towarzyszyć Marcelowi, żeby właściwie nagrać, żeby fajne, ciekawe kadry też dla widza złapać. Będzie jeden operator, drugi operator, między innymi właśnie Alex jako główny operator. No tutaj będzie miał duże wyzwanie, bo będzie musiał się gimnastykować na przykład z drugiego auta, żeby nagrywać jadącą kamerę obskurę przez jakieś tam drogi i różne uliczki, więc to jest na przykład to wyzwanie, żeby te kadry na tyle umieć zaplanować i już wcześniej wymyślić, jak to w ogóle zrealizować, żeby ograniczyć jak najbardziej możliwość jakichś tam kontuzji, nie mówiąc o jakichś innych większych rzeczach, tak?
2: No to w takim razie pozostaje najważniejsze pytanie, na jakim etapie realizacji tego projektu jesteście?
1: Na ten moment już zaczęła się preprodukcja z własnych tutaj środków, więc nadal szukamy tutaj partnerstw, mecenasów, sponsorów, którzy zechcą dołożyć swoją cegiełkę do tego dużego projektu i właśnie wspólnym sumptem wyprodukować ten pełnometrażowy film.
2: Czy chcecie pokazać ten film na jakichś festiwalach?
1: Tak, mamy listę dosłownie festiwali podzieloną na 3 kategorie. Mamy listę festiwali polskich. Przede wszystkim chcemy pokazać lokalnie, czyli festiwale w Krakowie, w Warszawie, Gdyni. Również Europa, czyli tutaj mówimy o Berlinie, mówimy o Tesalonikach, czyli Grecji, no i świat. Czyli tutaj mówimy już o największych festiwalach, które wychodzą poza Europę, festiwale w USA.
2: Nie wiem jak wy, ale mi z przyjemnością słuchało się osób z takim zaangażowaniem i pasją. A jeśli chcecie dowiedzieć się czegoś więcej na temat projektu chłopaków, to więcej przeczytacie na stronie i w mediach społecznościowych Szalik Studio.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Kraków.

0: Reklama.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
4: Mamy niskie ceny!
5: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
6: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
5: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
7: Skoda. Fenomen wokalny światowego formatu. Po raz pierwszy w Polsce. Dimash Kudaibergen. Kosmiczny, 6-oktawowy głos. Połączenie dźwięków wschodu i zachodu. Dimash, 18 października w Krakowie w Tauron Arenie. Bilety na kontramarka.com. Kampanię finansuje konsul honorowy Republiki Kazachstanu, pan Jerzy Starak.
8: Wrzesień. Dzieci wracają do szkoły, rodzice do pracy, a ty wróć do planów zakupu nowego Mercedesa. GLC Coupé z pakietem AMG możesz mieć już za 1299 zł netto miesięcznie. Wpłać 15% na start, a po 24 ratach zdecyduj. Zwrot do dealera lub wykup. Sprawdź ofertę na inne modele dostępne od ręki. Wyjątkowe warunki finansowania dostępne są do końca września. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
0: Po reklamie.

0: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
1: Niektórzy zabalowali wczoraj w czasie Dobrego Melo z Melo Radiem. Tym bardziej cieszę się, że jesteście i będziecie mieć pewnego rodzaju fory, bo już teraz zdradzam, że po 12 podejmij wyzwanie. Będę miał dla was skiety z naszej limitowanej edycji. Ale teraz sobie trochę pogramy. Rumors i Thomas Gray, Opoka siema.

Whatever turns you on, Axwell i Bon. To jest jeden z najgorętszych bangerów na naszej antenie. Sięgajcie po naszą muzykę również do naszych kanałów muzycznych i na playermeloradio.pl. Za chwilę coś świeżego od DJ-a Fresh. Rita Ora śpiewać będzie Hot Right Now. Takie numery wspierać możecie również w 30 Melo Radio na w każdy piątek na antenie, ale głosujecie nieustannie. To od was zależy, jak dobrze sobie poradzą w kolejnym zestawieniu wasi ulubieni artyści. Playermeloradio.pl. Tam wszystko.

0: tym gościem nie ma nudy. Take it slow to taki posmak, bym powiedział, tego, co działo się wczoraj w nocy. Dzisiaj w nocy, minionej nocy. Bo Robin Schulz to przecież jedna z naszych gwiazd, gwiazd dobrego Melo. Magic Symphony i Sibul już za chwilę pojawi się u nas w weekendowym Melo. Fajnie, że jesteście. Dajcie znać, co u was. WhatsApp na meloradio.pl.
1: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.

0: Autopromocja. Pan Deszczyk popaduje.
1: Odsłał po Rzeszów leje.
0: Czy to już czas na pumpkin spice latte i siedzenie pod kocykiem? No, zdecydowanie nie. Ale na weekendowe melo? Jak najbardziej. Zagram i do tańca, i do weekendowych powrotów z City Breaków. No i będę miał też prezenty. Wchodzicie w to? No to umówieni. Konrad Straczek, zapraszam w niedzielę od 15:00.

0: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
2: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
3: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
2: Mhm, dokładkę rabatu.
1: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
4: Nowy sezon, ta sama energia. Postaw na pełen komfort i wsparcie dla młodego piłkarza. Zadbaj o ciepło, suchość i 100% skupienia na grze. Termoaktywną bieliznę dla dzieci znajdziesz w Decathlon już od 39,99. Sprawdź ofertę w sklepach i na decathlon.pl.
5: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
6: Mam dla Ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
7: Elektryk? Pewnie drogi.
6: W najmie dla firm tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
7: Co? Z serwisem i gwarancją?
6: I tylko 10% opłaty wstępnej.
7: Tylko gdzie jest haczyk?
6: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
7: Czekaj, 30 tysięcy?
8: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
9: Po reklamie.

Ciekawe, ile stopni pokazują termometry w waszych domach. Wiem, dzięki tej muzyce robi się tam naprawdę gorąco, ale nie ma co ukrywać, że noce są już coraz chłodniejsze. Trzeba wymieniać lekkie letnie kołderki na pierzynki. Dajcie znać, czy kochacie jesień, czy nie. No, ta Polska złota może być naprawdę piękna. A w których miejscach, waszym zdaniem, Polski jesień jest najcudowniejsza? Dajcie znać, może wyślijcie zdjęcia. Czekam na was na naszym WhatsAppie. Niezmiennie znajdziecie go, wbijając meloradio.pl na waszych smartfonach. Chase the Feeling, Timmy Trumpet, to jest nówka, którą gramy wam w Meloradiu. Dosłownie przed momentem wypłynęła i niech płynie na szerokie wody, ale Farben razem z nim.

0: David Guetta i Zara Larsson. Pasuje ten duecik do siebie, musicie przyznać. This one's for you. Tuż przed godziną 11 spoglądam sobie na te piękne zdjęcia, które wysyłacie naszej cudownej polskiej jesieni. Nawet grzyba na zdjęciu dostrzegłem. Podobno nie ma ich tak dużo jeszcze.
1: A już o 11 zagramy.
0: A u nas to jak prawdziwków po deszczu. Marlon Hofstadt. Tych muzycznych grzybków, rzecz jasna, zbierajcie żniwo. I like punktualnie o 11 w weekendowym Melo.

0: autopromocja.
1: Nie wiem, jak to się stało, ale jest już wrzesień.
2: Zabrali nam lato grzbana.
1: W pełni się zgadzam, dlatego musimy wziąć sprawy w swoje ręce. Podkręcamy tempo od poniedziałku do piątku, od 10 do 14, tylko w Meloradiu. Co prawda wpływu na pogodę nie mam, ale dam wam dużo energetycznej muzy, dużo żartów, tych śmiesznych i tych nieco mniej. A z tej strony, welcome in my jesieniara era. Zapraszam od 10 do Melo.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
4: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
3: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
5: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Fenomen wokalny światowego formatu. Po raz pierwszy w Polsce. Dimash Kudaibergen. Kosmiczny 6-oktawowy głos. Połączenie dźwięków wschodu i zachodu. Dimash, 18 października w Krakowie w Tauron Arenie. Bilety na kontramarka.com. Kampanię finansuje konsul honorowy Republiki Kazachstanu, pan Jerzy Starak.
7: Możesz myśleć, że elektromobilność wymaga stałego dostępu do stacji ładowania. Albo możesz wybrać technologię hybrydową Daci. Elektryfikację bez ograniczeń i jazdę bez podłączania do zasilania. Odkryj całą gamę samoładujących się hybryd o zasięgu do 1500 km. Odwiedź salony Daci podczas Dni Korzyści od 19 do 26 września i skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki. Wybrane modele hybrydowe w najmie bez VAT. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
8: Jesteś super i znasz swój biznes, a gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
9: W Media Expert rewelacja. Na produkty w akcji 30 rat 0%, RSO 0% i 2 raty gratis. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.

Siemano, Marlon Hofstadt. Jak powiedziałem, tak zrobię i zagram. Numer zatytułowany I Like. Niech dobra energia poleci w waszą stronę, bo to weekendowe Melo w Melo Radio. Opoka, cześć.

bo jestem jednym z największych fanów Liwki, tak, uwielbiam ją, uwielbiam jej muzykę, uwielbiam Poza Tobą Nic. Przepiękny numer w Melo Radio, to weekendowe Melo. Pozdrawiamy wszystkich, którzy są z nami teraz i tych, którzy niestety muszą pracować. No ale cóż, zbyt wielu niedziel handlowych w tym roku nie ma, więc to dobra informacja dla tych, którzy w handlu pracują, bo przynajmniej w niedzielę możecie trochę dłużej pospać. No chyba, że zrobicie teraz głośno, to już spania nie będzie u sąsiadów. The Logical Song, Scooter.

Wiem, że przy tym numerze ciężko ustać, ale nie wolno wychodzić z samochodu, nawet jak świeci się czerwone światło, nie wolno tańczyć na ulicy. Nie, w samochodzie możecie podrugiwać. Pozdrawiamy tych, którzy są w drodze teraz, wracają do domów, albo może dopiero na weekend wyjeżdżają. W końcu niedziela, to przecież też weekend, jeszcze nawet południe nie wybiło. Neptunika, What If w Melo przed momentem.

0: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
1: Rozpocznij swoją azjatycką przygodę w Singapurze. Jednym z najbezpieczniejszych, najbardziej zielonych i tętniących życiem miast na świecie. Singapore Airlines oferuje codzienne loty z 7 lotnisk do bramy Azji. Odkryj Singapur i kontynuuj podróż, by przeżyć niezapomniane wakacje w Azji, Australii czy Nowej Zelandii. Ciesz się nagradzaną 5-gwiazdkową obsługą na pokładzie Singapore Airlines i pozostań w kontakcie dzięki darmowemu, nielimitowanemu dostępowi do Wi-Fi. Rezerwuj już teraz na singaporeair.com. Singapore Airlines. A great way to fly.
2: Po reklamie.

Not giving up on love. Armin van Buuren, Sophie Alice Baxter. Ależ on sobie potrafi dobierać te wokalistki, które po prostu czarują swoimi głosami w jego numerach. A ja chciałbym zaczarować rzeczywistość. Jeśli troszkę brakuje na koncie, a na przykład potrzebujecie odświeżyć sobie klimatyzację w samochodzie, to chętnie pomożemy. Mamy dla was szybką kasę i już jutro w poniedziałek ruszamy z kolejną rundą naszej zabawy. Pytamy, na co potrzebujecie pieniędzy i rozdajemy. Wbijajcie na meloradio.pl, tam szczegóły szybkiej kasy. A teraz szybko lecimy do numeru Gipsa PZ zatytułowanego Karnawał. Teraz w weekendowym Melo.

0: Felix Jan, Close Your Eyes w Melo Radio. To weekendowe Melo, w którym, no właśnie, w weekendy już tak mamy, że lubimy rzucać wam wyzwanka, więc wkrótce to się wydarzy. Bądźcie czujni, kto jest z nami od samego rana, ten wie, że właśnie na południe to dzisiaj zaplanowałem, a do zgarnięcia małe co nieco z naszej szafy Melo Merchu. Ale najpierw to troszkę pogramy.
1: A już o 12 zagramy.
0: Na początek Bibi Rexha, David Guetta, Sad Girls. Zaraz wracam.

0: autopromocja. Pan Deszczyk popaduje.
1: Odsłał Poresiów leje.
0: Czy to już czas na pumpkin spice latte i siedzenie pod kocykiem? No, zdecydowanie nie. Ale na weekendowe melo? Jak najbardziej. Zagram i do tańca, i do weekendowych powrotów z City Breaków. No i będę miał też prezenty. Wchodzicie w to? No to umówieni. Konrad Traczek, zapraszam w niedzielę od 15. Autopromocja. Reklama.
2: Oto kuchnia, miejsce codziennej pracy i wielkich przemian. Od targowiska przez pełną zakupów fanuszkę, aż po elektryczne cuda techniki w naszych domach. Kuchnia od kuchni. Nowa wystawa czasowa w Muzeum Inżynierii i Techniki. Maszyny, które ułatwiły życie w polskich domach w XX wieku, dziś znów w akcji. Zatem ustaw się w kolejce do Muzeum Inżynierii i Techniki w Krakowie, ulica Świętego Wawrzyńca 15, www.mitkraków.pl.
3: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz kuki za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
0: Po reklamie.
4: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
5: Siemanko, wyzwanie już przygotowane. Jeśli chcesz je podjąć, no to dzwoń do studia. 321-321-777. Meloskiety z naszej limitowanej edycji czekają na Ciebie. A gramy już za chwilę. Set Girls, Bibi Rexa, David Guetta dla Was. Teraz opoka, siema.

0: Kygo, Take Me Back w Melo Radio. Michał razem ze mną, siemano.
1: Cześć.
0: Michał, po głosie wnioskuję, że szkołę masz już dawno za sobą.
1: No już to parę lat minęło.
0: Dobra, a pamiętasz swój najbardziej taki znienawidzony przedmiot?
1: No nie miałem chyba takiego bardzo znienawidzonego.
0: A, czyli
1: biologia, historia?
0: Wzorowym uczniem, dobrze, biologia, historia. To ja chciałbym cię zaprosić do wyzwania matematycznego. Masz coś przeciwko?
1: Nie.
0: Dobrze, jesteś gotowy?
1: Tak.
0: No to zaczynamy, 2 plus 2?
1: 4.
0: Zawsze, chociaż są tacy, którzy mówią, że nie. 4 do potęgi drugiej?
1: 16.
0: 16 odjąć 7?
1: 9.
0: I pierwiastek z 9 to?
1: 3.
0: Brawo, a 3 odjąć 1 to 2 i dokładnie tyle skarpet leci do ciebie na lewą i prawą nogę. No stary, poszło ci po prostu znakomicie. Gratuluję serdecznie, możesz być wzorem do naśladowania. Pozdrawiasz kogoś?
1: Pozdrawiam Dawida z Lubonia.
0: Pozdrawiamy.
1: Problemy z nosem ostatnio.
0: Pozdrawiamy, chłopaki, bawcie się dobrze. Pakujemy skiety, wysyłamy do ciebie na kolejne Podejmij Wyzwanie wkrótce na naszej antenie. Bądźcie czujni. Podejmij Wyzwanie.

0: Ostatnie dwa lata były dla niego przełomowe. Miliony wyświetleń w socialach, mnóstwo sprzedanych singli, no i zainteresowanie ze strony największych światowych wytwórni. Gnarly, szwedzki DJ i producent u nas z nóweczką, która dosłownie paręnaście dni temu pojawiła się na naszej antenie. Gnarly, Wasted, przed momentem zapamiętajcie ten pseudonim. A za chwilę ten, którego znacie, Calvin Harris.
1: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.

0: Reklama.
1: Marian, a po całym tygodniu pracy...
2: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
3: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
4: Rozpocznij swoją azjatycką przygodę w Singapurze, jednym z najbezpieczniejszych, najbardziej zielonych i tętniących życiem miast na świecie. Singapore Airlines oferuje codzienne loty z 7 lotnisk do bramy Azji. Odkryj Singapur i kontynuuj podróż, by przeżyć niezapomniane wakacje w Azji, Australii czy Nowej Zelandii. Ciesz się nagradzaną 5-gwiazdkową obsługą na pokładzie Singapore Airlines i pozostań w kontakcie dzięki darmowemu, nielimitowanemu dostępowi do Wi-Fi. Rezerwuj już teraz na singapore.air.com. Singapore Airlines. A great way to fly.
5: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
1: O, ale że to tak dla mnie?
5: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
6: Włączamy niskie ceny.
0: Po reklamie.

ciebie takie plany, slipy. Chwilę muszę łapać, bo tu w końcu padnę. Jakie miałeś nudne lata, bo ja żadne, no. Mamy rok, zobaczysz, no. Skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytulam mordo mocno, jak emotikona ściskająca serce. Idę i się nie oglądam na przeszłe. Chciałeś tańczyć na mym grobie, śmieszne. To ci

kawałek do reklamy. Ty się wiesz, że taka moda jest pewnie, a nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałeś. No to trzy dekady mamy golden hour. Zapodałeś kluchy ciepłe, wsitko ja nie próbuję skleić, zleję, zimną masz pożegnanie, ściskam, przykro łap. Główne danie nie przegryzka, wpij

Be My Lover, High Patton i David Guetta w Melo Radio. Gorący numer. Czytam, że Morze Śródziemne nagrzewa się z jakąś wzmożoną prędkością, pół stopnia na dekadę. No i różne perturbacje może to powodować, a w Bałtyku stabilnie, bez zmian, cały czas. Także aż człowiekowi nie chce się wchodzić. Gdzie byliście w tym roku na wakacjach? Dajcie znać, które morze wybraliście i czy w ogóle to było morze. Czekam przy WhatsAppie, znajdziecie go na meloradio.pl. Tam przekierowanie do komunikatora. Tobi Romeo, Fly High, proszę.

0: Dzięki Switch Disco i Eli Henderson. Ten klasyk, muzyczny antyk, można by powiedzieć, został nieco odświeżony. React ze znanym wam samplem z numeru Children. Prawie 13, a my sobie lecimy przez to niedzielne popołudnie. Ciekawe, co tam w nadchodzącym tygodniu przed wami. Jak macie ochotę pochwalić się planami, proszę bardzo. Ja sobie wrócę do waszych wiadomości po 13.
1: A już o 13 zagramy
0: Self-Aware Lumix.

0: Reklama. Pani Barbaro, a gdzie kupić
1: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
0: No dobrze, a taki fajny prezent...
1: Na mediaexpert.pl.
0: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią...
1: Na mediaexpert.pl.
2: Włączamy niskie ceny.
3: Hej, tu Ikea. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na Ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na Ikea.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
4: Mamo, czy mogę podnieść kamień ważący tonę? Mamo, a da się poczuć dźwięk? Mamo, ile ważyłby słoń na księżycu?
5: Stop! Na wszystkie pytania znajdziemy odpowiedzi w ogrodzie.
4: Jakim?
5: Ogrodzie doświadczeń imienia Stanisława Lema. Tam możesz dotykać, kręcić, sprawdzać i samodzielnie eksperymentować. Znajdziesz odpowiedzi na swoje pytania.
4: Juhu!
5: Już rezerwuję bilety na meet.krakow.pl.
4: Jest! A to daleko?
5: Ale ja pokoju 68. Wysiadamy na przystanku Ogród Doświadczeń.
6: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni Twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie. O reklamie.
7: Siemanko, 13 na zegarkach. Przed nami Lumix z numerem Self Aware. To jest mocny numer. Mam nadzieję, że wyrwie Was z butów. Dobrej zabawy, opoka, siema.

0: Cześć, tu Brytka, a to mój numer z Kizo Taxi.
1: Daje energię mi piękna pogoda, taka jak za oknem teraz. Rano koniecznie z cytryną woda, bo wczoraj był lekki melanż. W lobby pytałem, czy przedłużam dobę. Co dzień budzę się w nowych miejscach. Lekarz coś mówił, dbaj o wątrobę.

Sylwa Bampa On Tonight w weekendowym Melo. Tu Melo Radio, jak się bawicie, jak się macie po południu w niedzielę, gotowi na nowy tydzień? No to pochwalcie się, jakie największe wyzwania przed wami w nadchodzących dniach. Ja mogę zdradzić, że w nadchodzącym tygodniu czeka mnie wymiana opon. Uwaga, jeszcze nie na zimowe, a na letnie, bo są już w takim stanie, że po prostu jeździć się na nich nie da. No money, no właśnie, to też wydatek, jakby nie patrzeć. Jeśli brakuje wam kasy, to za chwilę będę miał na to radę. Galantis teraz. Sorry,

Heaven Thomas Gray w Melo Radio. Dobry numer. Zabieramy was wysoko, wysoko nad ziemię, żebyście mogli z innej perspektywy spojrzeć na świat, z tej, która no chyba daje takie poczucie wolności. Mam nadzieję, że tak dzisiaj z nami się czujecie. Za chwilę wracamy z numerem One Love Takes Over.

0: Reklama. Pani Barbaro, niech pani posłucha.
1: O, ale że to tak dla mnie?
0: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
3: Włączamy niskie ceny.
4: Fenomen wokalny światowego formatu. Po raz pierwszy w Polsce. Dimash Kudaibergen. Kosmiczny, sześciooktawowy głos. Połączenie dźwięków wschodu i zachodu. Dimash, 18 października w Krakowie w Tauron Arenie. Bilety na kontramarka.com. Kampanię finansuje konsul honorowy Republiki Kazachstanu, pan Jerzy Starak.
5: Jesienna promocja w Apart Diamond Club w salonach Apart i na apart.pl. Pobierz aplikację mobilną Apart i ciesz się rabatami. Teraz specjalnie jeszcze większe zniżki dla klubowiczów Apart Diamond Club na zakup biżuterii i zegarków. Oferta ważna tylko do 27 września.
6: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
7: Nowy sezon, ta sama energia. Zadbaj o wygodę podczas jesiennych wędrówek z Decathlon. Postaw na przyczepność i ochronę w każdym terenie i na każdą pogodę. Buty turystyczne dla dorosłych już od 69,99. Sprawdź ofertę w sklepach i na decathlon.pl.
8: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na Ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
9: O, Pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na Pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
10: Czy ktoś powiedział Pyszne.pl?
11: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni Twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
12: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
13: Marian, a po całym tygodniu pracy?
14: O, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
15: Do poniedziałku weekend kodów rabatowych w Media Expert.
16: Po reklamie.

One with the Wolves, Robin Schulz to gwiazda dobrego melo, grał w nocy z soboty na niedzielę w ramach setów największych, najgrubszych, najmocniejszych nazwisk światowej sceny EDM, bo właśnie w dobrym melo tylko po takich DJ-ów sięgamy. A jeśli wy chcielibyście sięgnąć po bonusową kaskę, no to jutro ruszamy z kolejną rundą szybkiej kasy. Tak, zbliża się sezon wymiany opon, to też kosztuje. Jeśli potrzebujecie na wymianę albo nowe kółka, przynajmniej na jednego kapcia, to dajcie znać, meloradio.pl, tam przyjmujemy wasze zgłoszenia. Pytamy o to, na co potrzebujecie pieniędzy, a my z szybką kasą wracamy do was już jutro w nowym tygodniu. Fate, Alan Walker i Ava Max teraz w Melo.

0: In the Name of Love, Martin Garrix, Bibi Rexa. Czekamy na nowy album Martina z niecierpliwością. Jesień tego roku, późna jesień, to ma być właśnie ten czas. Na albumie mają pojawić się oprócz niego Madonna, U2 czy choćby Ed Sheeran. Więc warto czekać. Czekamy też na kolejną godzinę weekendowego Melo. To już za chwilę.
1: A już o 14 zagramy
0: Save My Love, Kygo i Khalid.

0: Szczypta szaleństwa. Dużo nowej muzy i hot ploteczki. Sezon może i nowy, ale rozkład jazdy jest znany. Jazda z... to znaczy...
1: Idę w melo.

0: o 18. Pychu, zapraszam. Autopromocja. Reklama.
1: Słuchaj, Marian,
2: no?
1: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść, a ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
2: Ta.
1: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
2: No i co, Barbara, i co?
1: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
2: Ta Mariolka to jest naprawdę...
3: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu, wszystko na mediaexpert.pl.
4: Nowy sezon, nowe układy i decyzje, które poruszą całe polskie pole. Zaraz wracam. Serial pełen urzędowych intryg i lokalnych perypetii. Oglądaj już dziś o 16 w TVP1.
1: Marian, a po całym tygodniu pracy...
2: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. Expert. No przecież.
3: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert. O reklamie.
5: Siemanko, dzień dobry, wjeżdżamy do Was z kolejną porcją gorącej muzy na niedzielne popołudnie. Save My Love i Khalid, już teraz Kygo, razem z nim rzecz jasna, tu Opoka w studiu Meloradia. Fajnie, że jesteście.

Josh Baker, Popik, Bascomp, My Place. Wśród informacji, które można powtarzać na okrągło, są oczywiście te, które powodują, że no, chce nam się wstawać, że chce nam się patrzeć w przód, że chce nam się na coś czekać. Mam nadzieję, że czekacie na tegoroczne Boże Narodzenie. Wiem, jeszcze za wcześnie, żeby zacząć to wielkie odliczanie, ale na zegarze Szlachetnej Paczki to odliczanie już się zaczęło, bo Szlachetna Paczka szuka wolontariuszy, więc jak macie dobre serducha i trochę czasu i chcecie pomóc, to może warto byłoby się zainteresować. A tegoroczne święta Bożego Narodzenia będą bardzo długie, bo Wigilia w czwartek, wolny piątek, sobotę i za tę sobotę jeszcze można odebrać dzień wolny, więc mam nadzieję, że poszalejecie w tym roku w grudniu. A teraz szalejcie przy kolejnej muzycznej propozycji od Meloradia.

Lost Frequencies, Mary Froh z numerem Paraiso w Melu Radio. To weekendowe Melo. Proszę o meldunek, gdzie jesteście i co porabiacie. Czekam przy WhatsAppie, znajdziecie go na meloradio.pl. Wystarczy stukać na smartfonach. Na dole komunikator.

0: Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Chciałabym sobie zrobić wróbi permanentne, tak w ramach upiększenia.
2: 200 zł w tym momencie pędzą do ciebie, a ty pędź do bankomatu je wypłacać.
1: Dzięki.
0: Zgłoś się na meloradio.pl.

0: Reklama. Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
1: W Katowicach dochodzi do makabrycznej zbrodni.
2: Zamordowana dziewczyna, Michalina, miała być moją studentką.
3: Dźgnął ją kilkanaście razy.
4: Przypomina zabójstwo wampira z Sząbierek.
1: Co kryje się w mrocznej przeszłości Śląska?
5: Szukasz podobieństw na siłę. Od tamtych zbrodni minęło 25 lat.
1: Maria Dębska, Maciej Musiał, Weronika Książkiewicz i Piotr Adamczyk w nowym serialu Pionek, kontynuacji kryminalnego hitu Śleboda. Oglądaj tylko w Sky Showtime.
6: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
7: Ale że to tak dla mnie?
6: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
9: Niskie ceny.
10: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
11: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
12: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
13: Raz, dwa, trzy.
12: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
10: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
6: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
7: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
6: No dobrze, a taki fajny prezent?
7: Na mediaexpert.pl.
6: No to jeszcze, żeby wszystko było tanio.
7: Na mediaexpert.pl.
9: Włączamy niskie ceny.
14: Okej, okay, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
0: Po reklamie. Meloradio Kraków. Słuchaj na 101.3 FM.

Kermi, Lumix, Kaszmir, Karra w Melo Radio. Gorących numerów więcej w 30 Melo Radio na w piątki o 18 na naszej antenie, ale głosujecie cały czas. Więc wbijajcie na player meloradio.pl i sprawdźcie, który numer jest waszym numerem uno w nadchodzącym wydaniu. Zerknijcie również do propozycji, bo mamy ciekawe numery do notowania, które jeszcze w nim nie są, ale mam nadzieję, że przynajmniej kilka z nich wkrótce się tam pojawi. W notowaniu było Everlasting, Armin van Buuren, już nawet na topie. Jeśli się podoba, to zróbcie głośniej. Teraz dla was śpiewa Sasza.

Call My Name i Shaus. To numer, którym macham do Was. Dzięki za ten weekend. No i co? Do następnego. Za chwilę zmiana za sterami. Bawcie się dobrze z Konradem. Opoka, cześć.

0: Kuku 5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
4: Mamy niskie ceny.
5: 54 miliony złotych. Decyzja należy do mieszkańców. Sprawdź projekty zgłoszone do 13. edycji budżetu obywatelskiego miasta Krakowa. Wśród nich są pomysły dotyczące zieleni, sportu, kultury, transportu i sąsiedzkich aktywności. Które z nich warto poprzeć? Wejdź na budżet.krakow.pl i znajdź swoich faworytów. Głosowanie od 11 do 28 września. Budżet jest obywatelski.
6: Nowy sezon, nowe układy i decyzje, które poruszą całe polskie pole. Zaraz wracam. Serial pełen urzędowych intryg i lokalnych perypetii. Oglądaj już dziś o 16 w TVP1.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Mamy niskie ceny.
7: Możesz myśleć, że elektromobilność wymaga stałego dostępu do stacji ładowania. Albo możesz wybrać technologię hybrydową Daci. Elektryfikację bez ograniczeń i jazdę bez podłączania do zasilania. Odkryj całą gamę samoładujących się hybryd o zasięgu do 1500 km. Odwiedź salony Daci podczas Dni Korzyści od 19 do 26 września i skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki. Wybrane modele hybrydowe w najmie bez VAT. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
8: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
9: Po reklamie. Meloradio Kraków na 101,3 FM.
10: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
11: Śniadanie do łóżka, później spacer. No mam nadzieję, że wy też dobrze zaczęliście niedzielę. Konrad Traczyk, cześć, witajcie i zapraszam na wspólne popołudnie. Karnawał na początek tej godziny.

Reklama. Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi

to cudze mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś, uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

Actually Bonnie, whatever turns you on. No mnie na przykład kręci to powiadomienie w telefonie, kiedy przychodzi wypłata albo w ogóle dodatkowe pieniądze na moim koncie. Coś czuję, że wy też macie podobnie, a jeżeli właśnie kasa was kręci, no to mam dobrą wiadomość, bo już jutro będziecie mieli szansę na zgarnięcie 200 w Meloradiu. W szybkiej kasie, na to tylko potrzebujecie, na randkę, na wyjazd, na jakąś fajną kolację albo może na nowe felgi do samochodu. Wchodźcie na meloradio.pl już teraz i zgłaszajcie się do zabawy.

0: Offenbach i Four to the Floor. To już 27 minut po 15, to Melo Radio w niedzielę, a ja, słuchajcie, przeglądam internety i uwaga, wczoraj ktoś zgarnął 44 794 855 zł. Ponad 44 bańki. Co wy byście zrobili z taką kasą? Dajcie znać na WhatsAppie Melo Radio. No jestem ciekaw, jakie byście mieli pomysły. No jak to mówią, za marzenia nie karają. Chemistry już za chwilę u nas, podkręcamy tempo.
1: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.

0: emocja. Szczypta szaleństwa. Dużo nowej muzy i hot ploteczki. Sezon może i nowy, ale rozkład jazdy jest znany. Jazda z... to znaczy...
1: Idę w melo.

0: dokładnie o 18. Pychu, zapraszam. Autopromocja. Reklama. Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
1: 54 miliony złotych. Decyzja należy do mieszkańców. Sprawdź projekty zgłoszone do 13. edycji budżetu obywatelskiego miasta Krakowa. Wśród nich są pomysły dotyczące zieleni, sportu, kultury, transportu i sąsiedzkich aktywności. Które z nich warto poprzeć? Wejdź na budżet.krakow.pl i znajdź swoich faworytów. Głosowanie od 11 do 28 września. Budżet jest obywatelski.
2: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: O, ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
5: Włączamy niskie ceny.
6: Dojrzałość? Każda z nas przeżywa ją po swojemu, dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichy Neovadiol dopasowaną do potrzeb twojej skóry.
7: Teraz w drogeriach Superfarm Vichy Neovadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
6: Mój wybór, Grażyna Wolszczak.
8: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
9: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
10: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
11: Od poniedziałku do środy polska papryka czerwona, kilogram tylko 5,99. Tak, polska papryka czerwona, kilogram tylko 5,99. A winogrona ciemne, jedynie 5,99 za kilogram. Zgadza się, winogrona ciemne, jedynie 5,99 za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
12: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: Pani Barbaro, a gdzie kupić
3: mam? Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
2: No dobrze, a taki fajny prezent...
3: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, żeby wszystko było tanio...
3: Na mediaexpert.pl.
5: Włączamy niskie ceny.
0: Po reklamie. Meloradio Kraków. Słuchaj na 101.3 FM.

Ten numer chyba nigdy mi się nie znudzi, anioły i demony. U nas 18 minut do 16, 44 bańki. Czajcie, że ktoś tyle wczoraj wygrał. Mordeczko, jak słuchasz, to pożycz chociaż jedną. Pytałem, na co wy byście wydali taki hajs. Karolina napisała na WhatsAppie, że kupiłaby za to fabrykę czekolady, bo może jeść ją kilogramami. No zupełnie się nie dziwię. Irek kupiłby sobie samolot, żeby co tydzień latać na wakacje. O, się rozmarzyłem. Z kolei Wiktoria, uwaga, wydałaby ten hajs na prawników, bo odchodząc z roboty wygarnęłaby wszystko szefowi.

0: Move Your Body, no tytuł przy niedzieli myślę, że jak najbardziej pasujący. Tak podkręcamy tempo w Melo jeszcze przed 16:00. No a biorąc pod uwagę, że dzisiaj pewnie u niektórych rosoły, schabowe i inne, no to warto się poruszać. Po 16:00 też to zrobimy.
1: A już o 16:00 zagramy
0: Dracula. Punktualnie o 16:00, bo kiedy inni gadają, my gramy.
1: Melo Radio Kraków na 101.3 FM. Reklama.
2: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: O, ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
5: Mamy niskie ceny.
6: Oto kuchnia, miejsce codziennej pracy i wielkich przemian. Od targowiska przez pełną zakupów fanuszkę, aż po elektryczne cuda techniki w naszych domach. Kuchnia od kuchni. Nowa wystawa czasowa w Muzeum Inżynierii i Techniki. Maszyny, które ułatwiły życie w polskich domach w XX wieku, dziś znów w akcji. Zatem ustaw się w kolejce do Muzeum Inżynierii i Techniki w Krakowie, ulica Świętego Wawrzyńca 15, www.mitkraków.pl.
7: Jesienna promocja w Apart Diamond Club w salonach Apart i na apart.pl. Pobierz aplikację mobilną Apart i ciesz się rabatami. Teraz specjalnie jeszcze większe zniżki dla klubowiczów Apart Diamond Club na zakup biżuterii i zegarków. Oferta ważna tylko do 27 września.
8: W Katowicach dochodzi do makabrycznej zbrodni.
9: Zamordowana dziewczyna, Michalina, miała być moją studentką.
10: Dźgnął ją kilkanaście razy.
11: Przypomina zabójstwo wampira z Sząbierek.
12: Co kryje się w mrocznej przeszłości Śląska?
13: Szukasz podobieństw na siłę. Od tamtych zbrodni minęło 25 lat.
12: Maria Dębska, Maciej Musiał, Weronika Książkiewicz i Piotr Adamczyk w nowym serialu Pionek, kontynuacji kryminalnego hitu Śleboda. Oglądaj tylko w Sky Showtime.
14: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
15: Ty, ale akcja!
14: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
15: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
14: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
16: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
17: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno. Ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
18: Rozpocznij swoją azjatycką przygodę w Singapurze. Jednym z najbezpieczniejszych, najbardziej zielonych i tętniących życiem miast na świecie. Singapore Airlines oferuje codzienne loty z 7 lotnisk do Bramy Azji. Odkryj Singapur i kontynuuj podróż, by przeżyć niezapomniane wakacje w Azji, Australii czy Nowej Zelandii. Ciesz się nagradzaną 5-gwiazdkową obsługą na pokładzie Singapore Airlines i pozostań w kontakcie dzięki darmowemu, nielimitowanemu dostępowi do Wi-Fi. Rezerwuj już teraz na singapore.air.com. Singapore Airlines. A great way to fly.
3: Marian, a po całym tygodniu pracy?
2: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
19: Do poniedziałku. Weekend kodów rabatowych w Media Expert.
1: O reklamie.

Ile ja uchwila winiam w Melo, to jest weekendowe Melo. W niedzielę już nie tylko wiele osób jest singlami, ale i uwaga, nie organizujemy ślubów. Takie staty mi się rzuciły w oczy w internetach. W zeszłym roku zawarliśmy najmniej małżeństw od czasów wojny, ale za to rekordowo rośnie liczba intercyz, czyli tej opcji, że każdy sam odpowiada za swój hajs. No ciekawe w takim razie, kto płaci, jak żona zarysuje furkę albo za nowe torebki? Coś czuję, że nie chcę wtedy sama. Calvin Harris, Thinking About You, to już teraz przed nami. Za chwilę też m.in. Candy Night. Oj, podkręcamy tempo w Melo.

0: Robin Schulz i Take It Slow, to Melo Radio, to 26 minut po 16, a za chwilę będę miał dla was fajną opcję na to, żeby całkowicie za darmo popodróżować sobie i w Polsce, i w Niemczech. Zagra nam też Sam Say.
1: Reklama. Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
2: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ 500 Cold Brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
6: Mamy niskie ceny.
7: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
8: Ty, ale akcja!
7: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
8: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
9: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
10: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany SUP i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj. To tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
11: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
12: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
13: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
14: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać!
13: Od poniedziałku do środy ćwiartka z polskiego kurczaka 4,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 3 kilo na osobę. A 10 jaj z chowu ściółkowego jedynie 7,49. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
15: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
16: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
17: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgową. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
18: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
19: Rozpocznij swoją azjatycką przygodę w Singapurze. Jednym z najbezpieczniejszych, najbardziej zielonych i tętniących życiem miast na świecie. Singapore Airlines oferuje codzienne loty z 7 lotnisk do Bramy Azji. Odkryj Singapur i kontynuuj podróż, by przeżyć niezapomniane wakacje w Azji, Australii czy Nowej Zelandii. Ciesz się nagradzaną 5-gwiazdkową obsługą na pokładzie Singapore Airlines i pozostań w kontakcie dzięki darmowemu, nielimitowanemu dostępowi do Wi-Fi. Rezerwuj już teraz na singapoorair.com. Singapore Airlines. A great way to fly.
20: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
21: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
20: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
22: Pani Barbaro, a gdzie kupić
23: mam... Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
22: No dobrze, a taki fajny prezent...
23: Na mediaexpert.pl.
22: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią...
23: Na mediaexpert.pl.
24: Włączamy niskie ceny.
25: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
26: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe. Teraz aż 46% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A polskie jaja z wolnego wybiegu. Wesoły kurnik L. 10 sztuk. Teraz tylko 9,99 przy zakupie dwóch opakowań. Cena sprzed obniżki 13,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.

Wiktor Jakida i Księga Żywiołów w Melo. Co byście powiedzieli na podróż całkowicie za free? No to teraz jest taka opcja, bo powstało coś takiego jak polsko-niemiecki bilet przyjaźni. No i jeżeli macie od 18 do 27 lat, no to możecie go sobie ogarnąć. Wystarczy tam wejść, słuchajcie, na stronę, wypełnić jakiś formularz, no i cyk, macie bilet, z którym możecie za darmożkę pojechać do Niemiec, pojeździć sobie, pozwiedzać, pojeść, wrócić do Polski. No wiadomo, że to nie będzie all inclusive w Hiszpanii albo w Grecji, ale za darmo, no to kto by nie chciał. A to David Guetta i Hypaton.

0: mocno uderzymy punktualnie o 17, bo kiedy inni gadają, my gramy.
1: Melo Radio Kraków. Słuchaj na 101.3 FM. Reklama.
2: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: O, ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
5: Mamy niskie ceny.
6: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
8: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
9: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
8: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
10: Skoda.
11: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
12: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
13: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
12: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
13: W końcu będę miał kieszonkowe.
12: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
14: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
15: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pko.com.pl.
16: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
17: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
18: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
19: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
7: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
19: Mhm, dokładkę rabatu.
18: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
2: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
12: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
2: No dobrze, a taki fajny prezent?
12: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, żeby wszystko było tanio.
12: Na mediaexpert.pl.
5: Włączamy niskie ceny.
1: Po reklamie.

0: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
1: Alan Walker i Ava Max, tak mocno zaczniemy 17, ale za chwilę też m.in. Justin Bieber i Nicki Minaj. Będzie też polski akcent Smola z tej Trips. Konrad Traczek, witajcie i zapraszam.

To już kwadrans po 17. Happiness is so sad, to Melo Radio. A kiedy ostatnio udało się wam coś utargować, nie licząc tej stronki do zamawiania ubrań, żeby jakiś taki tam rabacik sobie ogarnąć? Bo trafiłem, słuchajcie, właśnie na nagłówek w internetach. Koreańczycy poszli nad morskie oko, próbowali negocjować cenę z góralami. No, większego fopa w górach już chyba popełnić nie można. Obawiałbym się wręcz, że za targowanie to można dostać podwójną stawkę dudków. Na szczęście w Melogramy całkowicie za darmo. Galantis i Roxette to już teraz przed nami. Za chwilę też Topic i Becky G. Podkręcamy tempo w niedzielne popołudnie.

0: Tak podkręcamy tempo w Meloradiu. Thomas Gray, Heaven, 26 minut po 17. Dzisiaj, słuchajcie, ogólnopolski dzień przedszkolaka w kalendarzu. No chyba każdy z nas pamięta te czasy. Niektórzy też trochę tęsknią za tymi czasami. No właśnie, co wy byście chętnie zrobili teraz? Co mogliście robić jako przedszkolaki? Za czym najbardziej tęsknicie? Dajcie znać w głosówce na WhatsAppie Meloradia albo w wiadomości. Odnośnik do WhatsAppa macie na meloradio.pl. Za czym najbardziej tęsknicie z czasów dzieciństwa? Ja na przykład najbardziej za legalnymi drzemkami w ciągu dnia. No, w sumie kto mi zabroni? September za chwilę, a ja idę na drzemkę.
1: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.

0: Reklama. Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
1: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
0: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
2: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: O, to Skoda Epic. Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
4: Skoda.
5: Dojrzałość? Każda z nas przeżywa ją po swojemu, dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichy Neovadiol dopasowaną do potrzeb Twojej skóry.
6: Teraz w drogeriach Superfarm Vichy Neovadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
5: Mój wybór, Grażyna Wolszczak.
7: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a Ty już zapominasz śniadania.
8: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
7: Po lekcjach pójdziemy założyć Ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
8: W końcu będę miał kieszonkowe.
7: A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
9: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
10: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
11: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wrzami.
12: Mamo, ratunku! Spędzi mnie cała głowa.
13: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Owix Hair SOS.
14: Raz, dwa, trzy.
13: I po Owix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
11: Owix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
15: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
16: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
17: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
18: Mam dla Ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki e-Vitara.
19: Elektryk? Pewnie drogi.
18: W najmie dla firm tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
19: Co? Z serwisem i gwarancją?
18: I tylko 10% opłaty wstępnej.
19: Tylko gdzie jest haczyk?
18: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
19: Czekaj, 30 tysięcy?
18: Suzuki e-Vitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
20: Mamy niskie ceny.
0: Po reklamie. Meloradio Kraków na 101.3 FM.

0: Anima i Ellie Goulding, tak podkręcamy tempo w Melon, 19 minut przed 18. Dzisiaj ogólnopolski dzień przedszkolaka. Ja pytałem was, za czym wy najbardziej tęsknicie z tych czasów, kiedy było się przedszkolakiem? No i Wiktoria się nagrała na WhatsAppie, Melo.
1: Za czym tęsknię? Za brakami sprawdzianów i za drzemkami.
0: O tak, to było totalnie najlepsze. Człowiek nienawidził zawsze tych drzemek w przedszkolu, ale teraz to by dużo dało. No i za brak sprawdzianów to myślę, że też Karo też się nagrała.
2: Ja najbardziej tęsknię za tym, że ktoś mnie wtedy utrzymywał w 100% i nie byłam odpowiedzialna za żadne wydatki, jeżeli chodzi o ubrania, jedzenie czy koszty utrzymania mieszkania. Myślę, że to był największy atut bycia przedszkolakiem. Pozdrawiam, Karo.
0: Totalnie, też pozdrawiam, ale na to też jest rozwiązanie, słuchajcie. To znają wszyscy ci, którzy są studentami i jadą do domu rodzinnego. Jedziecie, bierzecie dużą walizkę, a później tam wpychacie wszystko, co jest w chacie i wtedy człowiek trochę zaoszczędzi zawsze, nie?

0: Reklama.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
4: Mamy niskie ceny.
5: W Katowicach dochodzi do makabrycznej zbrodni.
6: Zamordowana dziewczyna, Michalina, miała być moją studentką.
7: Dźgnął ją kilkanaście razy.
8: Przypomina zabójstwo wampira z Sząbierek.
5: Co kryje się w mrocznej przeszłości Śląska?
9: Szukasz podobieństw na siłę. Tamtych zbrodni minęło 25 lat.
5: Maria Dębska, Maciej Musiał, Weronika Książkiewicz i Piotr Adamczyk w nowym serialu Pionek, kontynuacji kryminalnego hitu Śleboda. Oglądaj tylko w Sky Showtime.
10: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
11: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
12: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
11: Mhm, dokładkę rabatu.
10: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
13: 54 miliony złotych. Decyzja należy do mieszkańców. Sprawdź projekty zgłoszone do 13. edycji budżetu obywatelskiego miasta Krakowa. Wśród nich są pomysły dotyczące zieleni, sportu, kultury, transportu i sąsiedzkich aktywności. Które z nich warto poprzeć? Wejdź na budzet.krakow.pl i znajdź swoich faworytów. Głosowanie od 11 do 28 września. Budżet jest obywatelski.
14: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład Persil, proszek do prania. Teraz w nowej cenie regularnej. 21,99 za 1,1 kg. Najniższa cena z 30 dni 33,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów w Twoim Aldi. Tej jesieni kupuj taniej w Aldi, również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny.
15: Oto kuchnia, miejsce codziennej pracy i wielkich przemian. Od targowiska przez pełną zakupów Anuszkę, aż po elektryczne cuda techniki w naszych domach. Kuchnia od kuchni. Nowa wystawa czasowa w Muzeum Inżynierii i Techniki. Maszyny, które ułatwiły życie w polskich domach w XX wieku, dziś znów w akcji. Zatem ustaw się w kolejce do Muzeum Inżynierii i Techniki w Krakowie.

0: Krakowie, ulica Świętego Wawrzyńca 15, www.mitkraków.pl.
1: O, to Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
2: Skoda. Marian, a po całym tygodniu pracy?
3: O, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
4: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert. Po reklamie.
5: Meloradio Kraków. Słuchaj na 101.3 FM.
6: Niezależnie, czy jesteście teraz na ploteczkach z Bestii, czy może sami siedzicie i jedziecie w furce, dla każdego coś miłego. Milki i David Guetta na początek. Konrad Traczyk, cześć, witajcie i zapraszam.

0: to cudze mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś, uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.
1: Znów

Gibbs, Pezet i Formany i Karnawał. Tak, podkręcamy tempo w Meloradiu. 14 minut już po 18. Ja, słuchajcie, przeglądam internety. No i okazuje się, że nie wystarczy spać 8 godzin, żeby się wysypiać. No bo żeby być wypoczętym, a nie zmęczonym, no to trzeba jeszcze według tych wszystkich badaczy mądrych zasypiać regularnie o tej samej porze. Także w weekendy i wstawać też o tej samej porze. No to powodzenia. To ja już chyba jednak wolę poimprezować, a wyspać się na starość.

Oh yeah, ale to dobry numer. Majo maj, to Melo Radio, to 26 minut po 18. Co można zrobić dla miłości? No okazuje się, że można przejść ponad 4000 kilometrów. O tym powiem wam za chwilę. Zagra nam też Magic System, Magic in the Air. To za moment.

0: aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
2: Jesienna promocja w Apart Diamond Club w salonach Apart i na apart.pl. Pobierz aplikację mobilną Apart i ciesz się rabatami. Teraz specjalnie jeszcze większe zniżki dla klubowiczów Apart Diamond Club na zakup biżuterii i zegarków. Oferta ważna tylko do 27 września.
3: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci.
4: Może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
5: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
6: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która Ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
7: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
8: Ty, ale akcja!
7: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
8: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
9: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
10: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
11: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
10: No dobrze, a taki fajny prezent?
11: Na mediaexpert.pl.
10: No to jeszcze, żeby wszystko było tanio.
11: Na mediaexpert.pl.
12: Włączamy niskie ceny.
13: Po reklamie.

to Tiesto, to Layla O i to Melo Radio. Tak podkręcamy tempo, 19 minut przed 19. Słuchajcie, ile można pokonać kilometrów, żeby znaleźć wymarzoną kobietę? No, jeżeli się jest takim zwierzątkiem, likaonem pstrym, no to 4000 kilometrów ponad ostatnio takie trzy zwierzaki w poszukiwaniu swoich partnerek pokonały, no i pobiły wszelkie rekordy. Także dziewczyny, jeżeli wasz facet powie, że ma za daleko, żeby pójść do piwnicy po ogórki, no to powiedzcie mu o tej historii. A to świeżynka w naszej playce, Timmy Trumpet, Ale Farben i Chase the Feeling.

0: się nam klimatycznie zrobiło jeszcze przed 19. Robin Schulz, James Blunt. To taki idealny numer do tego, żeby gdzieś tam na przykład drugą połówkę złapać za rękę w samochodzie, albo za coś innego na przykład. No w każdym razie po 19 też zagramy.
1: A już o 19 zagramy
0: Tobiego Romeo. Flyaway u nas punktualnie o 19, bo kiedy inni gadają, my gramy. Oczywiście jeśli chodzi o to tam łapanie, to coś innego niż za rękę, to miałem na myśli na przykład za ramię albo gdzieś tam po głowie pogłaskać na przykład. No, o to chodziło.

0: Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Robimy imprezkę, także jakieś wsparcie by się przydało.
2: Artur, 500 zł leci już do ciebie.
1: Dziękujemy.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio.
3: Nie ma żadnych szkodliwych substancji.

0: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
1: Wygenerowano z AI.

0: Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo Media Expert taniej masz.
2: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
3: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
2: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
4: Skoda. Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
5: 54 miliony złotych. Decyzja należy do mieszkańców. Sprawdź projekty zgłoszone do 13. edycji budżetu obywatelskiego miasta Krakowa. Wśród nich są pomysły dotyczące zieleni, sportu, kultury, transportu i sąsiedzkich aktywności. Które z nich warto poprzeć? Wejdź na budzet.krakow.pl i znajdź swoich faworytów. Głosowanie od 11 do 28 września. Budżet jest obywatelski.
6: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
7: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
8: Nowy sezon, ta sama energia. Postaw na pełen komfort i wsparcie dla młodego piłkarza. Zadbaj o ciepło, suchość i 100% skupienia na grze. Termoaktywną bieliznę dla dzieci znajdziesz w Decathlon już od 39,99. Sprawdź ofertę w sklepach i na decathlon.pl.
9: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
10: Wrzesień. Dzieci wracają do szkoły. Rodzice do pracy. A ty wróć do planów zakupu nowego Mercedesa. GLC Coupé z pakietem AMG możesz mieć już za 1299 zł netto miesięcznie. Wpłać 15% na start, a po 24 ratach zdecyduj. Zwrot do dealera lub wykup. Sprawdź ofertę na inne modele dostępne od ręki. Wyjątkowe warunki finansowania dostępne są do końca września. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
11: Marian, a po całym tygodniu pracy...
12: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
13: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
14: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia. Po reklamie.
15: Autopromocja.
16: Szczypta szaleństwa. Dużo nowej muzy i hot ploteczki. Sezon może i nowy, ale rozkład jazdy jest znany. Jazda z... to znaczy...
17: Idę w melo.

Robimy na początek, za chwilę też Lorin, ale będzie też John Summit i The Chainsmokers. To wszystko w przygotowanej przeze mnie playce. To co, gotowi? Zaczynamy? Konrad Traczek, cześć, witajcie i zapraszam.

Alok i Jennifer Lopez. Tak podkręcamy tempo, to już kwadrans po 19:00, to Melo Radio. Bardzo chętnie też podkręcimy stan waszych kont, waszych portfeli. No bo wiecie, jesień to różne wydatki, jakieś tam pumpkin spice i inne. No więc wystarczy, że już teraz wejdziecie na meloradio.pl, a jutro szansa na 200 w szybkiej kasie w Melo Radio. Na co tylko potrzebujecie, piszcie na meloradio.pl, a my jutro z wielką chęcią pomożemy.

Wasted w Melo Radio, tak podkręcamy tempo. Już za chwilę u nas Avicii i Rita Ora, jeszcze przed 20 też Axwell i Bon. No jednym słowem, będzie można się poruszać podczas tych ostatnich godzin niedzieli.

0: Reklama. Ty decydujesz, jak płacisz. Aktywuj Allegro Pay i odbierz 3 kupony po 40 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
1: 54 miliony złotych. Decyzja należy do mieszkańców. Sprawdź projekty zgłoszone do 13. edycji budżetu obywatelskiego miasta Krakowa. Wśród nich są pomysły dotyczące zieleni, sportu, kultury, transportu i sąsiedzkich aktywności. Które z nich warto poprzeć? Wejdź na budzet.krakow.pl i znajdź swoich faworytów. Głosowanie od 11 do 28 września. Budżet jest obywatelski.
2: O, to Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
3: Skoda. Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
4: Prawda, Barbara? A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? Co?
3: No, ci panowie z Media Expert.
4: I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
5: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a wymieniany sprzęt

0: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
1: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
2: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności, niezależnie od pogody.
1: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
3: O reklamie.

To Jax Jones i Where Did You Go? To Mel Radio, to 19 minut do 20. My jak zawsze podkręcamy tempo, a tymczasem internet zapłonął za sprawą nowych fotek Maćka Musiała, które zrobili paparazzi. Maciek, słuchajcie, spotkał się z koleżanką najprawdopodobniej, no i czytam nagłówek: Maciej Musiał gaworzy w modnej kawiarni i okłada oko lodem ze szklanki. Czyżby za nim ciężka noc? No, albo ciężka noc, albo jeden z tych patentów z TikToka pokroju wsadzania stóp do wody z octem, bananem i proszkiem do prania, żeby być wiecznie młodym.

miasta po moście. Czekamy, aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

Ależ to świetnie gra. No, życzę wam, żeby ten przyszły tydzień też wam tak świetnie grał jak Sigala na antenie Meloradia jeszcze przed 20. No i w ogóle dobrego tygodnia. Ja wracam w sobotę po 15. Także powodzonka, bądźcie niegrzeczni. Hej!

0: Reklama.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: Ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ500 Cold Brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
4: Mamy niskie ceny.
5: 54 miliony złotych. Decyzja należy do mieszkańców. Sprawdź projekty zgłoszone do 13. edycji budżetu obywatelskiego miasta Krakowa. Wśród nich są pomysły dotyczące zieleni, sportu, kultury, transportu i sąsiedzkich aktywności. Które z nich warto poprzeć? Wejdź na budzet.krakow.pl i znajdź swoich faworytów. Głosowanie od 11 do 28 września. Budżet jest obywatelski.
6: O, to Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
7: Skoda.
0: Po reklamie. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Kraków.
8: Przy mikrofonie Ola Wasilewska. Witam i zapraszam. From wow to why, czyli od zachwytu do zrozumienia. Taki ma być przekaz 20. jubileuszowej edycji Małopolskiej Nocy Naukowców. Po raz pierwszy w historii tego wydarzenia jego organizatorem jest Małopolskie Centrum Nauki Cogiteon. Drzwi tej instytucji zostaną otwarte już 25 września, a jak przekonują jej przedstawiciele, nauka wykroczy poza laboratorium, bo pojawi się również w teatrze, muzyce, a nawet na fasadzie budynku.
0: Ciekawe wydarzenie w Krakowie.
9: Dzień dobry, witam serdecznie. Justyna Smoleń, zastępczyni dyrektora do spraw programowych w Małopolskim Centrum Nauki Cogiteon.
8: Przed nami jubileuszowa Małopolska Noc Naukowców. Co w tym roku Państwo przygotowali?
9: Tegoroczna Małopolska Noc Naukowców jest dla nas naprawdę wyjątkowa, tak naprawdę z kilku powodów. Przede wszystkim świętujemy jej 20. edycję, a po raz pierwszy to właśnie Małopolskie Centrum Nauki Cogiteon koordynuje całe to wydarzenie. Jest to dla nas, nie ukrywam, ogromne przedsięwzięcie, które łączy uczelnie i

0: instytuty badawcze, instytucje kultury i wiele innych miejsc związanych z nauką w całej Małopolsce. Natomiast w samym Kogiteonie 25 września przygotowaliśmy bardzo rozbudowany program. Można powiedzieć, że tego wieczoru cały budynek będzie żył nauką i zależało nam przede wszystkim na tym, aby pokazać ją bardzo szeroko, nie tylko poprzez klasyczny eksperyment czy laboratorium, ale też przez sztukę, teatr, muzykę, rozmowę i nowe technologie. Chcemy oczywiście pokazać, że nauka nie jest zamknięta w laboratorium, jest wszędzie wokół nas i może być punktem wyjścia do tak naprawdę bardzo różnych doświadczeń.
1: A jakie będzie tegoroczne hasło? Jaki będzie motyw przewodni właśnie tej jubileuszowej 20. edycji?
0: Tegoroczne hasło From Wow to Why bardzo dobrze oddaje ten sposób właśnie myślenia. Chcemy zacząć od zachwytu, od tego pierwszego wow, ale nie zatrzymywać się na nim. Najciekawsze jest przecież to, co dzieje się chwilę później, kiedy pojawia się pytanie dlaczego, jak to działa, co za tym stoi.
1: Ale to nie jest wydarzenie adresowane wyłącznie do najmłodszych. To ma być wydarzenie, impreza, która jest adresowana do rodzin z dziećmi.
0: Zdecydowanie tak. Bardzo zależało nam na tym, żeby ten wieczór był taki międzypokoleniowy. Zapraszamy dzieci, młodzież, dorosłych, całe rodziny, a także osoby, które po prostu są ciekawe świata. Dla najmłodszych przygotowaliśmy między innymi bawialnie oraz Akademię Dzieci. W programie mamy spotkanie autorskie z Różą Hajkuś. Uważam, że są to propozycje stworzone tak, aby dzieci mogły wejść w świat nauki w sposób dla nich taki naturalny, poprzez zabawę, pytania, eksperymentowanie i myślę, że odkrywanie.
1: I tym samym będzie okazja, aby zajrzeć do Państwa laboratoriów. Jak to będzie wyglądać?
0: A myślę, że już sam fakt wejścia do laboratorium wieczorem ma w sobie coś wyjątkowego. Nie chcemy jednak, żeby dzieci tylko patrzyły. Zależy nam na tym, żeby doświadczały, sprawdzały, rozmawiały, pytały edukatorów i same dochodziły do odpowiedzi. Przygotowaliśmy również specjalne oprowadzanie po wystawie stałej, pokazy naukowe, spotkania ze zwierzętami i tak naprawdę wiele mniejszych aktywności rozłożonych po całym budynku. Można więc przyjść na jedno konkretne wydarzenie, ale można też potraktować Kogiteon jak przestrzeń naukowej podróży i po prostu ją odkrywać.
1: Ale skoro ma być to czas poświęcony nauce i prezentacji różnego rodzaju odkryć, tak żeby dzieci mogły też same eksperymentować, to nie zabraknie też takich atrakcji, które będą miały taki wymiar edukacyjny pod różnym kątem, prawda? Będzie tutaj przekazywanie różnego rodzaju wartości i w tym roku nie zabraknie tematu kobiet w nauce.
0: Tak, i to jest dla nas bardzo ważny element tegorocznego programu. Przygotowaliśmy dwa panele dyskusyjne. Pierwszy pod prąd i wbrew konwenansom, jak kobiety wywalczyły prawo do nauki. Będzie spojrzeniem historycznym. Dzisiaj dostęp kobiet do edukacji wydaje nam się czymś takim oczywistym, ale przecież przez długi czas nie było. Chcemy przypomnieć kobiety, które przekraczały bariery i otwierały drzwi kolejnym pokoleniom. Natomiast drugi panel, Kobiety w nauce, różne oblicza współczesnej naukowczyni, przenosi tę rozmowę do współczesności. Chcemy pokazać naukowczynie nie jako abstrakcyjne postacie z podręcznika, ale jako kobiety, które dzisiaj prowadzą badania, rozwijają swoje kariery i tak naprawdę podejmują wyzwania i zmieniają świat. Będzie oczywiście temu towarzyszyła również wystawa wizualna, prace poświęcone wizerunkom kobiet, prace, które wykonała nasza pracownica. Dla mnie szczególnie ważne jest to, żeby młode dziewczyny, które przyjdą tego wieczoru do Kogiteonu, zobaczyły, że nauka jest przestrzenią także dla nich, że mogą być badaczkami, inżynierkami, programistkami czy wynalazczyniami, jeśli właśnie tam zaprowadzi je ciekawość.
1: W mieście od lat mamy różnego rodzaju noce. Są to noce chociażby muzeów, prawda, które zawsze cieszą się ogromną popularnością. Noce kin studyjnych, noce tańca. No i oczywiście do tego grona też można przyłączyć niejako nocy naukowców. To, że właśnie tego typu wydarzenia przyciągają rzesze odwiedzających, to jednak chodzi o to, że to odbywa się nocą.
0: Myślę, że tak. Charakter wydarzenia jest właśnie zaplanowany na te wieczorne godziny. Nocą charakter faktycznie się zmienia i w ramach jubileuszowej gali Naukowe Podróże chcemy pokazać, że nauka może być nie tylko przedmiotem poznania, ale także inspiracją artystyczną. Jedną z takich doświadczeń będą Niemożliwe Planety, imersyjna podróż inspirowana twórczością krakowskiego artysty Dobiesława Gały. Jego reliefy, oglądane w ogromnym powiększeniu, zaczynają przypominać powierzchnię nieznanych planet, struktury geologiczne czy mikroskopowe krajobrazy materii.
1: Czyli możemy powiedzieć, że nauka spotyka sztukę.
0: Potwierdzam i taki był plan, taki jest plan. I właśnie to jest fascynujące, ponieważ zmieniamy skalę i nagle rzecz, którą znamy, zaczynamy widzieć zupełnie inaczej. Obraz uruchamia pytania o materię, światło, strukturę i przestrzeń. Będzie można również zobaczyć rzeczywiste prace Dobiesława Gały w ramach Perfecta Imperfectio. Tutaj obraz i muzyka funkcjonują równolegle. Nie chodzi o to, żeby muzyka była tylko tłem do sztuki. Obie warstwy tworzą takie doświadczenie dotyczące struktury, rytmu, zmiany i niedoskonałości. To jest właściwie kierunek art and science, który chcemy rozwijać w Cogiteonie, nad którym pracujemy, nad jego rozwojem. Nie chodzi o to, żeby sztuką ozdabiać naukę, chodzi o takie spotkanie dwóch różnych sposobów opowiadania o świecie.
1: Od jakiegoś czasu też Państwo zapraszają do działań Teatr imienia Juliusza Słowackiego. Czy tutaj aktorzy również będą brali udział w przygotowaniu Nocy Naukowców?
0: Bardzo cieszymy się, że będziemy mieli okazję zaprosić już Państwa tak naprawdę na premierę tego spektaklu, która odbędzie się 9 października w Cogiteonie. Wspólnie z teatrem przygotowaliśmy spektakl naukowy Układ Scalony i właśnie podczas Małopolskiej Nocy Naukowców, podczas gali, pokażemy jego fragment.
1: I co to będzie za spektakl? Czy możemy uchylić rąbka tajemnicy? Ja wiem, że to będzie fragment raptem pokazany, ale już chyba możemy powiedzieć coś nieco więcej.
0: To propozycja dla widzów od 7 roku życia, ale powiedziałabym też, że zdecydowanie nie tylko dla dzieci, ale i też dla rodziców. Punktem wyjścia jest spotkanie tradycyjnej jarmacznej trupy lalkowej z tajemniczą zieloną nacią, istotą biologiczno-krzemową, jakkolwiek by to nie zabrzmiało skomplikowanie, która zaczyna zadawać fundamentalne pytanie, czy naprawdę żyje, czy tylko przetwarzam informacje i nagle z historii, która może wydawać się bajkowa, przechodzimy do bardzo współczesnych pytań o świadomość, sztuczną inteligencję, neurobiologię, teorię informacji i o granice między człowiekiem a maszyną. Spektakl wykorzystuje teatr aktorski, lalkowy, muzykę i multimedia. Bardzo podoba się nam tutaj sama idea potraktowania teatru jako laboratorium. Tyle, że zamiast próbówek mamy aktora oraz emocje, dźwięk i widza. I znów nie chcemy dawać dzieciom gotowej odpowiedzi. Znacznie ciekawsze jest pozostawienie ich z pytaniem właściwie, co sprawia, że jestem ja.
1: Czyli zapowiada się noc pełna atrakcji, ale co dalej? Jaki harmonogram jest przyjęty? Startujemy w ogóle o której godzinie?
0: Startujemy o godzinie 17. Na nasz finał zaplanowaliśmy Pod gołym niebem i myślę, że to będzie naprawdę piękna noc, gwieździsta, więc liczymy, że pogoda będzie nam sprzyjała i warunki będą do tego korzystne. Zaplanowaliśmy również koncert Pod gołym niebem. Mamy nadzieję, że warunki atmosferyczne będą sprzyjające. Będzie to koncert Kołysanki Kopernika, a równocześnie na elewacji elewacja nasza Cogiteonu stanie się przestrzenią kosmicznego mappingu. I to właśnie tak. To będzie taki moment, w którym muzyka, astronomia, obraz, technologia i sama architektura budynku połączą się w jedno doświadczenie. Myślę, że to będzie bardzo ciekawe doznanie.
1: Czyli w tym roku tutaj rządzi kosmos, czyli to ma być to nasze wielkie wow.
0: Tak, potwierdzam.
2: Zmieniamy temat. Trwa zielona rewolucja w 15 krakowskich szkołach. Innymi słowy, ruszyła szkoła w dobrym klimacie. O szczegółach tego projektu mówi Aleksandra Mikolaszek z Zarządu Zieleni Miejskiej.
3: Eko Kraków.
4: Realizujemy działania na terenie przyszkolnych ogrodów, ale również edukujemy. I to ma ogromne znaczenie, ponieważ oprócz infrastruktury, która ma konkretne działanie i tutaj wspiera bioróżnorodność, wspiera retencję, wspiera w ogóle działania, które służą łagodzeniu negatywnych skutków zmian klimatycznych, to również oparte jest o edukację. Edukację tego najmłodszego pokolenia, które za chwilę będzie tworzyć naszą rzeczywistość. Więc tutaj to działanie, to połączenie działań infrastrukturalnych i edukacyjnych i takie procesy mają tutaj największą wartość, ponieważ oprócz tego, że powstanie określona infrastruktura, to jeszcze edukujemy, robimy to na terenie szkolnych placówek, gdzie właśnie propagowanie tego rodzaju wiedzy ma ogromne znaczenie. Mówimy tutaj o ogrodach deszczowych, o zbiornikach na wodę opadową, łąkach kwietnych, nasadzeniach drzew, krzewów owocowych, o tworzeniu kompostowników, rabat warzywnych, także o stworzeniu na terenie szkół stref przyrodniczych z elementami wspierającymi bioróżnorodność, takimi jak poidełka dla zwierząt, budki dla nietoperzy. Więc różnego rodzaju działania w każdej placówce będą tworzone, natomiast dzieciaki podczas warsztatów poznają rodzaje takich rozwiązań, poznają ich działanie, ich zalety i każda klasa biorąca udział w tym projekcie będzie opiekunem danego rozwiązania, więc będzie je współtworzyć, będzie czuwać nad tym projektowaniem, nad wdrażaniem tego rozwiązania i no też będzie pewnego rodzaju takim specjalistą od danego rozwiązania, więc klasy oprócz tego, że korzystają z takiej wiedzy edukacyjnej, warsztatowej, to również będą uczestnikami tych wydarzeń, co ma ogromne znaczenie, jeśli chodzi o właśnie realizację projektu, ponieważ takie wprowadzanie uczestników już nawet w tą fazę projektową i współtworzenie tego miejsca no ma ogromne korzyści edukacyjne. Bardzo się cieszymy, że taki projekt jest realizowany. Z naszej perspektywy jest on taką konsekwencją działań, które Zarząd Zieleni Miejskiej już prowadzi, ponieważ realizowany przez nas ogród z klasą to właśnie tego rodzaju działania, które są ukierunkowane na to, żeby ta przestrzeń przy szkole była przestrzenią zieloną, żeby była przestrzenią estetyczną. To dofinansowanie z funduszy europejskich to ponad 2 miliony złotych, więc te środki pomogą w tym, żeby 15 krakowskich placówek miało na swoim terenie rozwiązania, które są takimi modelowymi rozwiązaniami, jeśli chodzi o łagodzenie negatywnych skutków zmian klimatycznych.
2: Teraz przerwa.
5: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Kraków.
2: Zaglądamy do kina pod baranami. W tym sezonie ważne miejsce zajmują klasyki kinematografii. A to dlatego, że wielkimi krokami zbliża się 27. już odsłona Festiwalu Kina Niemego, a także czekają nas kolejne spotkania w ramach cyklu Filmy Wszechczasów. Nie zabraknie także nowości i nowych spojrzeń na znane historie. Przypomnę, już 30 września trafi do kin współczesna ekranizacja Lalki.
5: Krakowska premiera.
1: Za nami letnie tanie kinobranie, to już była 20. edycja. No i bądź co bądź, wkraczamy tutaj w jesień, niestety lub niestety, ale na pewno w związku z tym okresem sprzyjającym oglądaniu filmów Państwo przygotowali coś specjalnego.
6: Wojtek Kampa, Kino pod baranami. Tak, no mieliśmy bardzo intensywne i bogate i pełne emocji lato z letnim taniem kinobraniem. Za nami jubileuszowa 20. edycja, najdłuższa, największa, ponad 200 filmów, więc to już za nami. Przeszliśmy już przez wszystkie powtórki i hity poprzednich sezonów, więc czas spojrzeć na jesień. No i Złota Polska Jesień jak najbardziej jest już z nami, ale my w ten jesienny marazm nie popadamy absolutnie. Mamy bardzo dużo ciekawych ciekawych rzeczy do zaproponowania na kolejne miesiące, od klasyków, od filmów starych, najstarszych, po te najnowsze, po premiery, więc tak, zapowiada się bardzo ciekawa jesień, zarówno dla fanów klasyki i tych filmów starszych, jak i dla tych, co wyczekują na te największe festiwalowe nowości.
1: To może zacznijmy tak przekornie, czyli nie od nowości, a zacznijmy od tego, do czego Państwo będą wracać, czyli chronologicznie, ponieważ jednak nie zapominajmy, że Kino pod Baranami ma tą swoją misję edukacyjną.
6: Tak, więc idąc od najstarszego, no to właśnie w tym roku troszeczkę wcześniej niż zwykle, bo w listopadzie zapraszamy na Festiwal Filmu Niemego, to już 27. edycja. Na dniach dosłownie będziemy ogłaszać już pierwsze szczegóły programu oraz te informacje. Na razie można zapisać sobie w kalendarzu, że spotykamy się od 12 do 15 listopada, czyli właśnie kilka tygodni wcześniej niż zwykle. Zwykle spotykaliśmy się na początku grudnia. Zmiana ta wynika z tego, że mamy też bardzo szczególną i okrągłą rocznicę, ponieważ w tym roku mija 130 lat od pierwszego pokazu na ziemiach polskich, pokazu filmowego oczywiście, i było to w Teatrze Słowackiego u nas właśnie w Krakowie, więc festiwalem również świętujemy tą okrągłą rocznicę. Jak zwykle, jak co roku, pokażemy filmy nieme, czyli filmy, których nie sposób zobaczyć w ciągu roku przy innej żadnej okazji, więc jest to zawsze takie wyjątkowe wydarzenie. No i jak zwykle tym pokazom towarzyszyć będzie muzyka na żywo. W tym roku mamy naprawdę ciekawy wybór wykonawców. Przejdziemy przez bardzo różne style muzyczne. Tu jeszcze nie będę zdradzać kto, ale są to naprawdę fajne nazwiska i fajne zespoły, więc bardzo się cieszymy na te spotkania. No co, no, trzeba nas śledzić i patrzeć na to, co będziemy ogłaszać, bo na pewno każdy z Państwa znajdzie coś dla siebie. No, ale idąc już troszeczkę dalej, poza tymi czterema listopadowymi dniami, no to przez całą jesień będzie okazja na spotkanie z tymi starszymi filmami. We wrześniu naszą główną gwiazdą jest Pedro Almodóvar. Przy okazji jego filmu Gorzkie Święta pokazujemy jego pierwsze filmy, ale też te ostatnie, które przez ostatnie parę lat zawładnęły naszymi umysłami. Więc tutaj do końca września jeszcze jest na to okazja. No i w naszym cyklu Replay, w którym właśnie przez cały rok pokazujemy te troszeczkę starsze filmy, mamy kilka fajnych propozycji. Mamy Asterixa i Obelixa dla całej rodziny. Pokażemy Opętanie na specjalnej plakatowej trasie, która przemierza przez całą Polskę. Do każdego biletu dorzucamy absolutnie przepiękny plakat tego filmu. Będzie Orlando z fenomenalną rolą Tilda Swinton. Dla fanów japońskich animacji mamy Twoje imię, czyli kultowe anime z 2016 roku, które trafia pierwszy raz na polskie ekrany. Na 5 października świętujemy Dzień Jamesa Bonda z filmem Casino Royale. To dla niektórych może być zaskoczenie, że od premiery tego filmu minęło już 20 lat, ale tak właśnie się dzieje i będziemy to świętować w bardzo fajny, myślę, sposób. No a do tego cały czas trwają nasze pokazy w cyklu Filmy Wszechczasów. To są już takie absolutne perełki, których nie sposób zobaczyć nigdzie indziej. Bardzo też mamy fajny, szeroki przekrój. Będzie Labirynt z Davidem Bowiem, będzie Romeo i Julia Baza Luhrmanna, mamy Rekwiem dla snu, które poprzedzi prelekcję Jakuba Skrzywanka, dyrektora Narodowego Starego Teatru, który wystawił właśnie interpretację tego filmu na deskach krakowskiego teatru. No i sezon zakończymy filmem Panienki z Rochefort, czyli moim prywatnym, absolutnie ulubionym francuskim starym musicalem.
1: Bardzo barwnym.
6: Bardzo barwnym, bardzo kolorowym, bardzo muzycznym, z przepięknymi rolami Catherine Deneuve. Jest to absolutnie film, który uwielbiam i do którego bardzo chętnie wracam. I jeśli Państwo nie widzieli, to koniecznie trzeba to zobaczyć, koniecznie właśnie na kinowym ekranie.
1: Czyli zapowiada się filmowa uczta, kuchnia różnych smaków. Bardzo mi się spodobało szczególnie połączenie, zaproszenie właśnie dyrektora Skrzywanka jako prelegenta przed Rekwiem dla snu. W końcu, któż nie pamięta tych maturalnych prezentacji, bo trzeba przypomnieć, że Rekwiem dla snu po dziś dzień pozostaje filmem kultowym, właśnie zwłaszcza wśród młodzieży.
6: Tak, jak najbardziej. No, nie jest to prosty seans, nie jest to prosty film. Wręcz głosy były takie, że no, fajny film, ale nigdy więcej nie chcę go zobaczyć. Ale wiemy to już po poprzednich pokazach, że dobrze się z nim skonfrontować właśnie na nowo po latach i albo zobaczyć go po raz pierwszy. I myślę, że właśnie to sparowanie też z tą z Jakubem Skrzypankiem, myślę, też będzie bardzo ciekawym połączeniem, żeby trochę zetrzeć ze sobą te dwie perspektywy tej współczesności i tego, jak po latach ten film nadal fenomenalnie działa i nadal wgryza się bardzo w umysły.
1: Są takie filmy, które są ponadczasowe. Nie bez powodu też nawiązałam do młodzieży, bo kolejne pokolenia wyrastają i właśnie zachwycają się tym filmem. Czy dorośli później, w kolejnych latach swojego życia? Różnie to bywa, ale jeśli mówimy właśnie o tych filmach łączących pokolenia, albo i nie, to w końcu wielkie odliczanie trwa do Lalki.
6: Tak, 30 września na naszych ekranach pojawi się Lalka. Widać, że czekamy na tą Lalkę bardzo intensywnie, ponieważ już mamy przedsprzedaż biletów i cieszy się na dużym zainteresowaniem. Film Macieja Kawalskiego z Marcinem Dorocińskim i Kamilą Urzędowską zapowiada się naprawdę bardzo ciekawie. No i oczywiście mamy teraz sytuację wielu lalek we wrześniu. Dla mnie osobiście ta filmowa jest tą, na którą czekam bardziej i na którą też wiem, że czekają inni, czekają młodzi, czekają starsi. Zresztą tak, jest to oczywiście pewien fenomen, również maturalny fenomen, co też wiemy od naszych młodych ambasadorów Kina pod Baranami, czyli tej grupy licealistów, która z nami współpracuje przez cały rok. Tu zresztą też trwa nabór na grupę na kolejny rok, więc jeśli licealiści nas słuchają, albo jeśli macie w swoich rodzinach i znajomych licealistów, to zwróćcie im uwagę na tę możliwość, że jest to też film, na który oni czekają i który chcą zobaczyć i to jak najszybciej właściwie. Więc tak, jest ta Lalka, na nią bardzo czekamy. Zresztą polskie kino też ma swoją reprezentację w najbliższych tygodniach w postaci na przykład filmu Powiedz mi, co czujesz Łukasza Rondudy, reżysera filmu na przykład Serce miłości czy Wszystkie nasze strachy, z fantastycznymi aktorami młodego pokolenia, których odkrywamy w kolejnych rolach z zupełnie innych stron, więc to jest też film, na który czekamy. Będzie Hotspot Agnieszki Smoczyńskiej, czyli jej pierwszy, taki nie pierwszy w sumie, bo mieliśmy już Silent Twins, ale kolejny film bardziej międzynarodowy, jest to dystopijny thriller science fiction, ale pojawia też się tam Andrzej Konopka, więc mamy w nim nasz polski akcent. Ten film będzie miał premierę 25 września. No i tak, no i przed nami też oczywiście festiwal w Gdyni, na którym zobaczymy co nowego w najbliższych miesiącach polskiego przyjdzie nam zobaczyć.
1: A skoro rozmawiamy o tym, co będzie działo się tutaj, lokalnie, w Kinie pod Baranami, to nie zapominajmy, że mają Państwo rzeszę wychowanków w ramach słynnego nocnika.
6: Tak, oczywiście. Zaczyna się w październiku nowy rok akademicki, chociaż w tym roku studenci spotykali się również w wakacje dosyć regularnie, co jest pewnego rodzaju nowością, ale wielu studentów oczywiście jest w Krakowie również przez wakacje, więc chcieli nadal się spotykać i były to fajne spotkania, między innymi z Odyseją Christophera Nolana czy z Gorzkimi Świętami Pedro Almodovara. Więc tak, od października wracają spotkania studentów. One są w każdy czwartek około godziny 23. Jest to fajna noc spędzona w kinie. Pokazujemy na niej właśnie zawsze czy to nowości, czy przedpremierowe filmy. Więc tak, czekamy na tych studentów. Tych, którzy są z nami co roku i tych, którzy pojawią się dopiero w Krakowie w październiku na pierwszym roku studiów. To jest też zawsze fajny moment, kiedy obserwujemy trochę jak ci studenci właśnie rozwijają te skrzydła i jakby adaptują się w Krakowie, w Nowym Mieście, i to jest też fajne miejsce na taką integrację i poznawanie nowych ludzi i rozmowę i spotkania z filmami, no bo to zawsze jest pokaz poprzedzony prelekcją, którą też wygłaszają studenci, potem mamy dyskusje, które trwają często i do białego rana, więc jest to super okazja do poznania nowych ludzi. To też nasi licealiści, którzy są skupieni wokół właśnie programu spotkań młodych amatorów kina i młodych ambasadorów, też już jak kończą liceum, to już zapowiadają, że pojawią się też na tych studenckich spotkaniach. Więc tak, znowu będziemy rozmawiać. Oczywiście cały czas mamy pokazy również dla naszych dojrzałych widzów, czyli Dojrzałe Kino. W każdą środę o 11:00 pani redaktor Maria Malatyńska prowadzi te spotkania, cieszą się one niezmienną popularnością i zawsze są to bardzo, bardzo fajne rozmowy. Mamy cały czas pokazy dla małych dzieci, Baranki Dzieciom, tam co niedzielę o 11:00 pokazujemy bajki starsze i nowsze. Mamy i Reksia, i Bolka, i Lolka, ale jest też Pucio, i Kicia Kocia, i ci wszyscy nowi bohaterowie, których nasze dzieci odkrywają i uwielbiają. Tutaj zawsze po każdym pokazie mamy różnego rodzaju warsztaty plastyczne, muzyczne, teatralne, ruchowe, więc to zawsze jest mega duża frajda dla tych dzieciaków. Po pierwsze być w kinie, często po raz pierwszy, ale też właśnie trochę zażyć aktywności związanej z tym, co się na ekranie wydarzy. No a do tego oczywiście nie zapominamy o dorosłych, no bo mamy też spotkania w cyklu premiery psychologiczne, spotkania filozoficzne, gdzie rozpracowujemy filmy na czynniki pierwsze pod różnymi kątami.
1: I jakie plany na najbliższe tygodnie?
6: Od czego tu zacząć? No codziennie coś. Po pierwsze te premiery bardzo ciekawe, myślę. Klasyków cała masa, o których wspominaliśmy. Mamy też jeszcze oczywiście cały czas pokazy filmów Andrzeja Wajdy, pokazy w cyklu Sztuka na ekranie, czyli można właściwie pozwiedzać galerie całego świata, nie wyjeżdżając z Krakowa. No ale też rzeczy, na które nasi widzowie czekają i które pojawiają się u nas co roku, czyli na przykład Manhattan Short Film Festival, czyli taki przegląd krótkich metraży z głosowaniem widzów na całym świecie. To przed nami 3 i 4 października. Będzie oczywiście pasmo filmowe festiwalu Konrada, czyli też rzecz, która towarzyszy temu festiwalowi od lat na naszych ekranach się pojawi. Tutaj też fajne propozycje, na przykład Thelma i Louise, czy retransmisja spektaklu Powrót do Rem, Obcy François Ozona, Sarajewo Safari i Persepolis. Tu myślę, to kolejna okazja na fajne spotkania i zobaczenie rzeczy, których nie zawsze łatwo dorwać. W planach mamy także przegląd filmów z Ukrainy, przegląd filmów Konwickiego. Wraca Duna już przecież też w tej zimy, więc pokażemy też pierwsze dwie części Dzień Kina Polskiego, Dzień Europejskiego Kina Artystycznego, więc dużo, dużo przed nami i na pewno każdy znajdzie coś dla siebie.
2: Mówił Wojtek Kampa z Kina pod Baranami, a pełny repertuar znajdziecie na stronie Baranów.
5: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Kraków.
3: Słuchacie magazynu To jest tydzień, który przez najbliższe mniej więcej pół godziny poprowadzę ja, czyli Kuba Kusy. Witam was serdecznie. A zaczynamy od bardzo mocnej premiery teatralnej, która w moim odbiorze jest takim połączeniem Jądra Ciemności, 12 Gniewnych Ludzi i chyba Mechanicznej Pomarańczy. Samosąd, czyli spektakl dyplomowy studentek i studentów krakowskiej AST, to prawdziwe studium przemocy, która niestety w dobie internetu staje się dużo bardziej niebezpieczna.
5: Krakowska premiera.
7: Ja myślę, że rzeczywiście to epatowanie przemocą czy ta przemoc, która jest dzisiaj bardzo powszechna w przestrzeni publicznej, no dla mnie było bardzo mocnym bodźcem do wymyślenia tego spektaklu. Jakub Skrzywanek, reżyser, dyrektor Narodowego Starego Teatru. Nawet myślę tutaj o konkretnej sytuacji, którą był właśnie samosąd nieletnich, który się dokonał w zeszłym roku w październiku we Wrocławiu. Ale pomyślałem sobie, że to jest bardzo ciekawa sytuacja, w ramach której w dyplomie, czyli w grupie osób aktorskich bardzo bliskiej jeszcze osobom, które często w takich samosądach czy w takich aktach przemocy występują, możemy sobie coś zbadać. Ja od kilku lat bardzo intensywnie pracuję w ogóle nad analizą procesów grupowych, facylituję je i zadałem sobie takie jedno podstawowe pytanie. Co by się wydarzyło, gdyby w tamtej grupie tych nastolatków wrocławskich znalazłaby się choć jedna osoba, która by powiedziała tak jak w 12 Gniewnych Ludziach: chwila, czy na pewno podejmujemy dobrą decyzję? I czy jest w ogóle możliwy taki wariant w rzeczywistości, że ta jedna osoba może poniekąd zmienić decyzję tej grupy, może tę przemoc zatrzymać, może zmienić świat.
3: We Wrocławiu taki ostatni sprawiedliwy albo ostatnia sprawiedliwa w tej Sodomie się znalazła, czy nie?
8: Nie, nie znalazła się taka osoba. No, próbowaliśmy też dotrzeć jakoś do archiwum tej sprawy, bo gdzieś początkowo myśleliśmy, że skupimy się dużo bardziej na tej konkretnej sytuacji, dużo bardziej na napięciach związanych z przemocą polsko-ukraińską. Zuzanna Pytel, dramaturżka spektaklu, studentka ST w Krakowie. Ale jednak koniec końców skupiliśmy się bardziej na takiej przemocy nastoletniej, młodzieżowej, na szanpatrolach, właśnie na łowcach pedofilii i na tym, jak nastolatkowie potrafią się w to bawić, więc trochę skręciliśmy w jakąś inną stronę i inspirowaliśmy się chyba taką ogólną tendencją do przemocy, która jest jakoś fetyszyzowana przez młodych ludzi szczególnie.
3: Chyba zawsze tak było, że młodzież miała skłonność ku przemocy i ten temat przecież jest eksploatowany pewnie odkąd literatura też istnieje, nie?
9: Anila Pudowska, dramaturżka spektaklu Samosąd. Myślę, że w zupełności, ja też pamiętam, jak to było być w gimnazjum i w liceum i czego można było doświadczyć ze strony rówieśników, ale myślę, że wraz z rozwojem mediów społecznościowych i dostępu młodych ludzi do zakątków internetu, co nie jest chyba za bardzo jeszcze regulowane tak jak powinno, wzrasta nie dość, że jakaś taka akceptacja tego i jakieś przyzwyczajenie do tego, że jesteśmy tym zalewani i nastolatkowie i młodzi ludzie mają dostęp do wielu materiałów, do których myślę, że my nie mieliśmy dostępu wcześniej i to może trochę znieczulać tych młodych ludzi, tak myślę. Poza tym nikt nie mówi, żeby przemocy w Polsce nie używać. Przemoc jest znormalizowana w wiadomościach, w mediach społecznościowych i w naszych chatroomach.
3: Bo w spektaklu ten samosąd, ten lincz jest jedynie punktem wyjścia, bo też sięgacie właśnie, tak jak powiedziałyście, bardzo głęboko do tego już wspomnianego przeze mnie jądra ciemności internetowego także.
7: Tak, myślę, że bardzo ważnym też dla mnie takim reality checkiem, który było spotkanie się z tą grupą. No osób, które ja bym wciąż chciał tak fantazjować o tym, że są z mojego pokolenia, już nie są. Już nie są od jakiegoś czasu. Więc to jest rzeczywiście dla mnie też jakieś bardzo ciekawe poznawczo, ja bym tak powiedział. Też dla osoby, która od kilku lat bardzo świadomie zrezygnowała w uczestnictwie w platformach algorytmicznych, czy jak to niektórzy lubią nazywać social mediach, ale z mediami to niekoniecznie ma cokolwiek chyba wspólnego. Więc to odkrywanie internetu i odkrywanie osób, które wychowywały się już przy zupełnie innym, nazwijmy to, kontencie, prawda? To było dla mnie bardzo ciekawe. Ja byłem tym pierwszym pokoleniem, jako osoba urodzona na początku lat 90., która w ogóle doświadczała w dzieciństwie internetu. Myślę, że jesteśmy pierwszym pokoleniem, które w ogóle miało do wiele większą styczność z pornografią, z w ogóle takimi materiałami, które wtedy były czymś, prawda, absolutnie szokującym. No a dzisiaj mamy do czynienia z pokoleniem, które od najmłodszych lat doświadcza choćby właśnie patostreamingów. W skali makro to jest niekontrolowane, wiele osób ogląda to trochę jak wieczorną rozgrywkę. To jest dla mnie coś ciekawe, to znaczy jakie społeczeństwo tworzymy, czy jak wpływa na nas i psychicznie, ale też społecznie, pewne doświadczenie niczym nieograniczonej przemocy, które wylewa się zewsząd.
3: Miałeś wielki szok poznawczy?
7: Tak, zrobiliśmy sobie, nawet mogę powiedzieć szczerze, o takich kulisach, zrobiliśmy sobie taką próbę, którą nazwaliśmy YouTube Party. Poprosiłem każdą osobę z obsady, ale też zespołu, żeby przyniosła 3 filmy. Taki film z tej przestrzeni internetowej, która najbardziej go śmieszy, smuci i przeraża. I powiem, że bardzo często ja nie umiałem znaleźć rozgraniczenia. To znaczy wiele z tych filmów po prostu było dla mnie poza pewną skalą poznawczą, a wielu ja po prostu nie rozumiałem. Nie wiedziałem, czy to, na co patrzę, jest pewnym rodzajem jakiejś ironii, groteski, żartu, czy to jest jakaś zinternalizowana przemoc, która jest bardzo świadoma. Znaczy, ja jestem pogubiony w tych komunikatach. Nie wiem już, co one znaczą i do końca nie mam takiej pewności, że my w ogóle jeszcze potrafimy je jakoś prosto zdefiniować.
3: Zimbardyzujecie, Boże, jaki neologizm, trochę publiczność w swoim spektaklu. Tutaj sięgam po ten eksperyment Zimbarda kryminalistyczny, no wy będziecie epatować nas przemocą, no to być może w tę stronę pójdziemy, będziecie traktować trochę swoją publiczność jako obiekt eksperymentu, jak ta publiczność będzie reagowała na to, co na scenie zobaczy?
9: Ja myślę, że widz będzie wystawiony na pewne próby. Myślę, że z jakichś dwóch stron po pierwsze przychodzi na jakiś dyplom, w którym, który jest bardzo specyficzną formą spektaklu, bo ci młodzi ludzie jednocześnie wchodzą tym spektaklem w zawód i w jakiś sposób przedstawiają siebie. No a z drugiej strony myślę, że po prostu ten temat jest dość unikany w społeczeństwie. W sensie wszędzie się o tym mówi, ale mało się o tym rozmawia. I po prostu wydaje mi się, że ten spektakl dla widza może być taką rozmową z wewnętrznym głosem moralności w tym przypadku.
3: Ale nie psychologizujecie, znowu bardzo trudne wyrazy o poranku.
9: Wydaje mi się, że trudno jest jednoznacznie powiedzieć, że ktoś na czymś nie bazuje i bazuje. Myślę, że wielu z nas doświadczyło przemocy w różnym względzie. Nie jest to spektakl autobiograficzny autorów.
3: Ale nie o to pytałem, nie, tylko po prostu, czy gdzieś pojawiły się w waszym życiu albo aktorek i aktorów doświadczenia przemocy, które wywarłyby bardzo silny wpływ na to, co pojawi się na scenie?
9: Tak. Szczególnie w zawodzie aktorskim.
8: No myślę, że też gdybyśmy starali się odpowiedzieć bardzo precyzyjnie na to pytanie, to byśmy trochę zaspoilerowali, bo to też jest gdzieś temat w ogóle naszego spektaklu.
3: No i był bardzo pomijany przemoc w środowisku albo w bańce aktorsko-teatralnej. Zaczęliśmy o tym mówić dopiero całkiem niedawno, a bardzo wielu i wiele z was takiej przemocy doświadczało.
7: Ja myślę, że jest w ogóle trochę inaczej i już z perspektywy czasu możemy o tym powiedzieć. Ta przemoc, szczególnie w tym społeczeństwie, my jej bardzo w ogóle szeroko doświadczamy. I to tak jak powiedziała Aniela, myślę, że doświadczenie choćby dojrzewania, doświadczenie dzieciństwa, i to o tym chciałem powiedzieć. Mamy przez ostatnie lata bardzo wiele spektakli, takich wypowiedzi, czy zawsze mieliśmy wypowiedzi o dobrostanie dzieci, o dzieciach, o bezpieczeństwie dzieci. Podczas gdy jest to grupa, która potrafi być co najmniej równie okrutna, a czasem nawet bardziej okrutna od dorosłych. I to jest dla mnie ciekawa zmiana perspektywy. To znaczy, co jeśli współczesne społeczeństwo nastolatków, młodzieży jest absolutnie przerażające? Jak sobie z nim radzić? To znaczy, czy my w ogóle jesteśmy gotowi na nową falę osób, które być może, ja teraz nie wiem, nie chcę wartościować, być może to jest zawsze każdego kontekstu, każdego fala, każdego pokolenia, generacji.
3: No mieliśmy Władcę Much przecież.
7: Mieliśmy Władcę Much, tylko że okej, mieliśmy Władcę Much też w bardzo konkretnym sytuacji historycznej. Dzisiaj ta młodzież dojrzewa w pewnym bardzo bliskim doświadczeniu wojny, nie tylko za granicami, ale również wychowując się w Polsce w skali makro z setkami tysięcy dzieci, młodzieży, osób, których ojcowie walczą na wojnie, z tej wojny nie wracają, wracają jako weteranowie, weterani, więc to jest dla mnie bardzo, bardzo istotne. I teraz ja sobie myślę o tym, że to jest jedna rzecz, która jest istotna, czyli to doświadczenie szerokie przemocy, no i właśnie w tym wszystkim jest teatr. I jednak, ja śmiem wątpić, bo też bardzo to był ważny moment też choćby w mojej biografii, pewnego zaangażowania w pewne zmiany, jesteśmy w teatrze i jedynej uważam w polu sztuki w Polsce, które się realnie próbowało z tą przemocą zmierzyć. Bo to nie jest tak, że w sztukach wizualnych, w muzyce, w filmie.
3: W dziennikarstwie, w mediach.
7: Tak, w biznesie, w przestrzeni publicznej nie ma przemocy. Ona jest. I ja myślę, i jestem z perspektywy wdzięczny, że teatr był tym miejscem, gdzie zaczęliśmy mówić o tym głośno. Szkoły teatralne były tym miejscem, gdzie naprawdę zaszła fundamentalna zmiana. Ja tylko mogę powiedzieć szczerze, i to uważam, jest coś wzruszającego. Przychodzę na ten wywiad właśnie po bardzo długiej i poważnej rozmowie z dziekanką Wydziału Aktorskiego, w którym się zastanawialiśmy, jak jeszcze lepiej możemy zadbać o dobrostan osób studenckich, które w tym dyplomie biorą udział i przed nim cały rok grania tego spektaklu. Jak możemy ich wesprzeć? Jak możemy ich wesprzeć w momencie spotkania się z widownią, w momencie spotkania się z recenzjami, w momencie w ogóle jakiegoś doświadczenia, no właśnie, mierzenia się z trudnym materiałem. Te rozmowy mieliśmy na początku procesu i mamy go na końcu procesu. I myślę, że to jest wyjątkowe. I rzeczywiście, tak, rozmawiamy o pewnych doświadczeniach, bo one są, ale rozmawiamy też w ogóle na poziomie takim metateatralnym, to znaczy na ile my chcemy, żeby te nasze doświadczenia stanowiły kanwę nie tylko spektaklu, ale dyplomu tych już niemal przyszłych magistrów sztuki.
3: A co skłoniło jednego z szefów Narodowego Starego Teatru w Krakowie. Do tego, by wrócić do Akademii Sztuk Teatralnych i zaopiekować się spektaklem dyplomowym.
7: Trochę co, ale przede wszystkim kto? Ówczesny prodziekan Wydziału Aktorskiego Maciek Sajur, dziekanka Monika Jakowczuk i przede wszystkim rektor Grzegorz Mięczarek. To takie osoby dla mnie ważne, które darzę ogromnym szacunkiem. No to jest dla mnie, nie ukrywam, ciekawy powrót. Ja zacząłem studiować w tej akademii 11 lat temu. Skończyłem ją 6 lat temu, więc można powiedzieć, że dość niedługo. Oczywiście patrząc na to, gdzie dzisiaj jestem i jaką sprawuję funkcję, no to nie jest jakby częsty przypadek, który się w taki sposób odbywa, ale wydawało mi się czymś ciekawym wykorzystać po pierwsze ten moment właśnie tutaj bycia w Krakowie. Dla mnie bardzo cenny, jakiś ważny powrót. Ważny powrót do miejsca, które mnie ukształtowało, ale ukształtowało mnie też przez, nie ukrywam, studia bardzo burzliwe i pełne napięć. Ja myślę, że tutaj już na poziomie moich propozycji studenckich wielokrotnie nie tylko słyszałem pytanie, czy to, co proponuję, jest teatrem, ale czy w ogóle ma prawo w ogóle odbywać się w murach akademii. I teraz ja sobie myślę, że to jest jakaś dla mnie też bardzo piękna puenta, czy jakiś kolejny etap, że właśnie pomimo tego, że ja nie ułatwiałem pracy na pewno ani moim pedagogom, ani dzisiaj nie ułatwiam jej pedagogom, czy osobom właśnie, które się opiekują studentami aktorstwa, jestem tu zaproszony, dostaję wolną rękę, dostaję wspaniałe studentki i studentów do współpracy i robimy coś, co właśnie nie jest dyplomem, tylko jest jakimś dla mnie kolejnym bardzo ciekawym etapem pracy twórczej, bo ja sobie też tutaj coś badam i coś odkrywam. Wracam tutaj, bo pewnych rzeczy już z racji choćby pełnionej funkcji w pewnej konkretnej instytucji już tak łatwo sobie badać i sprawdzać nie mogę. I muszę powiedzieć, że to jest chyba też jakieś takie oprócz sentymentalnego i jakiegoś takiego też ogromnego szacunku dla tej instytucji, to tu jest jakiś egoistyczny wampiryzm, tak bym go nazwał, w ramach którego ja przychodzę i też mogę się znowu nasycić taką niczym nieposkromioną wolnością próbowania i tworzenia. I to po 10 latach pracy w teatrze instytucjonalnym jest naprawdę fajne doświadczenie.
3: Premiera już 25 września. Tak szybko zerkam na kalendarz i wychodzi, że to najbliższy piątek na scenie imienia Jerzego Treli, czyli przy ulicy Straszewskiego 22. Spektakl będzie grany także w październiku. Teraz krótka przerwa. Zostańcie z nami.
5: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Kraków.
3: Warsztaty dla najmłodszych, zajęcia dla świeżo upieczonych rodziców i specjalna oferta dla seniorów. To tylko drobny wycinek oferty, jaką w tym sezonie przedstawiło Nowochódzkie Centrum Kultury.
10: Życie w mieście.
11: Przed nami nowy, piękny sezon artystyczny. Oczywiście najważniejsze są te zajęcia programowe, to co u nas się dzieje na co dzień. Zbigniew Grzyb, dyrektor Nowochódzkiego Centrum Kultury w Krakowie. To jest około 3000 osób w stałych zajęciach, uczestniczących w zajęciach z teatru, zajęciach plastycznych, zajęciach edukacyjnych. Nowochódzki Uniwersytet Dzieci otwiera kolejne wydziały, więc kolejne tutaj osoby, młode dzieciaki będą mogły przeżyć przygody właśnie w różnych obszarach wiedzy. Zajęcia plastyczne, o których wspomniałem, tutaj akurat kładziemy bardzo duży nacisk na zajęcia plastyczne. W tym roku otworzymy trzecią pracownię. Będą zajęcia plastyczne, będą już miały każde z gatunków właśnie tych zajęć, będzie miał osobną pracownię. To się zdarzy gdzieś na przełomie roku. Otworzymy osobną pracownię malarstwa, wtedy grafika zostanie w pracowni grafiki i ceramika i rzeźba zostanie w rzeźbie. Zespoły artystyczne, oczywiście zespół Mali Hamernicy rozwija się wspaniale. Zapraszamy wszystkich chętnych do zapoznania się z folklorem, do ćwiczenia folkloru w Zespole Pieśni i Tańca Nowa Huta. Przy wszystkich grupach wiekowych oczywiście. Zespoły wokalne to Enharmonia, to jest taki nowy zespół trochę na fali powodzenia zespołu Nowochódzkiej Orkiestry Instrumentów Nieprzypadkowych. Powstał także zespół wokalny. Przypomnę, że Nowochódzka Orkiestra Instrumentów Nieprzypadkowych to orkiestra ukulele, gdzie 30-40 osób gra na ukulele. Oczywiście jest będ podstawowy, który trzyma całość w ryzach, ale to ukulele jest cudowne i śpiew, i przeboje, polskiej muzyki światowej. Oni wystąpili kilka razy, jeżdżą na festiwale i to jest taka nasza wizytówka takiej nowoczesności i takiego ciekawego podejścia do muzyki. Oczywiście różnego rodzaju zajęcia taneczne, o tym pamiętajmy, balet klasyczny, zajęcia z zumby dla dzieci, dla dorosłych. Teraz tutaj wchodzą takie specjalne zajęcia Gold Zumba dla seniorów, czyli nie aż tak bardzo angażujące, jeśli chodzi o wytrzymałość. Można tam troszeczkę z nawet taką kondycją nie do końca na 100% przyjść, ćwiczyć i tą oczywiście kondycję zyskiwać. Także różne rodzaje tańca, różne rodzaje plac plastycznych, w obszarze mody także różne takie modne teraz rzeczy. Także mnóstwo tego jest. Nasza oferta jest podzielona na 4 grupy. Każdy z tych folderów można sobie wziąć dla danej grupy wiekowej, dla dzieci, dla młodzieży, dla dorosłych i dla seniorów. I coś dla siebie wybrać.
3: To możemy jakoś tak przeskoczyć trochę po tych zajęciach, które mamy. Tak, jeżeli moglibyśmy wymienić 3 z tych, o których nie nadmienialiśmy. Dla dzieci, dla młodzieży, dla dorosłych i dla osób starszych. Tak, żebyśmy tylko tak przekrojowo mieli ogląd tego, co w NCQ robić można.
11: No myślę, że dla najmłodszych to można wymienić klub Supermama, bo tam zapraszamy mamy ze swoimi pociechami. To są zajęcia przedpołudniowe, zajęcia rozwijające kompetencje właśnie rodzicielskie, zabawa, wspólne spotkania właśnie rodziców, rozmowy, różne techniki, które pomagają właśnie czy to w masażu, czy to w zajmowaniu się dziećmi, czy to w psychologicznych różnych rzeczach, które także tego obszaru dotyczą, to dla najmłodszych. Dla nieco starszych, dla dzieci zapraszamy bardzo serdecznie na przykład choćby na zajęcia baletowe. Nowe Art Ballet Studio otwiera swoje podwoje i tam baletów w tej formie klasycznej można się uczyć. Dla dorosłych, tak właśnie zastanawiam się, co mógłbym wymienić dla dorosłych. Chyba zajęcia plastyczne jednak. Choćby kurs toczenia na kole, czyli ceramika, bardzo popularne zajęcia. Oczywiście wszystkie zajęcia taneczne. Zespół Pieśni Tańca Nowa Huta zaprasza bardzo serdecznie dorosłych, bo to jest ta grupa, która tańczy w tym zespole reprezentacyjnym. Jeśli zaś chodzi o seniorów, no choćby taneczny klub seniora, zajęcia u pani Ady Wantuch, to jest coś niezwykłego. Pani Ada to tancerka bardzo wysokiej klasy, mistrzyni Polski w tańcu, więc opieka jej, taniec, te wszystkie wydarzenia, które cyklicznie się odbywają, bo tam są bale i Andrzejkowy, i karnawałowy, i na koniec roku seniorzy, którzy mogą pokazać się choćby podczas nocy tańca, to jest coś niezwykłego, to rozwija i kontakty międzyludzkie, i właśnie choćby umiejętność tańca. To są cudowne zajęcia dla dorosłych, dla seniorów.
3: Cały czas NCQ się zmienia, NCQ się remontuje. Jak idzie remont toalet?
11: No to zaplecze sanitarne myślę, że w ciągu tak 6-8 tygodni powinno być gotowe, gdzieś początek listopada. No wiadomo, że czasami jakieś przesunięcia są niezależne od nas, ale tak początek listopada, ten duży węzeł sanitarny, największy tutaj w budynku C, który pewnie najwięcej ludzi obsługuje, będzie już gotowy i przystąpimy do remontu pomieszczeń pod pracownię malarską. Tam dwie pracownie zostaną połączone. Powstanie jedna taka 80 metrów kwadratowych, widna, piękna pracownia malarska i ona na 100% będzie gotowa od nowego semestru, czyli ten pierwszy semestr jeszcze na zajęciach malarskich trzeba będzie w zastępczych pomieszczeniach przeżyć, ale już od nowego semestru, po feriach zimowych do tej pracowni wejdziemy i oczywiście przyszły rok, liczę na to bardzo mocno i mam nadzieję, że to w tym roku się zdarzy. To takie dopełnienie byłoby remontowych różnych działań w Nowochódzkim Centrum Kultury, czyli przebudowa tego południowo-wschodniego narożnika w Białej Galerii, tutaj za salą teatralną, Państwo na pewno kojarzą to miejsce, jest piękna, duża galeria i piękne schody do niej z takim spocznikiem po środku, ale dla wielu ludzi jest to przeszkoda, więc wprowadzenie tam windy, takiej przeszklonej windy, która będzie się zatrzymywać jeszcze na poziomie jednym galeryjnym i zjeżdżać na sam dół do tej głównej Białej Galerii, to byłoby rzeczywiście moje marzenie. Liczę na to, że to się w przyszłym roku spełni. Poprosiłem tutaj Galerię Centrum o tą taką przerwę wystawienniczą od czerwca do września, 4 miesiące, wtedy kiedy raczej tutaj nasza publiczność korzystająca z NCK-u gdzieś tam mogą skorzystać z zajęć plenerowych, różnych innych, to my wtedy się remontujemy i mam nadzieję, że w przyszłym roku ta winda powstanie, uruchomimy właśnie, zlikwidujemy wszelkie przeszkody właśnie tutaj architektoniczne do dostępu i do Białej Galerii i do sali teatralnej, bo trzeba pamiętać, że z Białej Galerii jest wejście na najniższy tutaj poziom zero sali teatralnej, czyli na ten rząd numer 1. Liczę na to, że to się stanie i że po przyszłych wakacjach, czy jak się spotkamy we wrześniu za 12 miesięcy, będę mógł powiedzieć, że na 99% Nowochódzkie Centrum Kultury które zostało wyremontowane i będziemy wtedy już takie prowadzić tylko bieżące prace konserwacyjne.
3: A jak to jest z tą ofertą zajęć? Cały czas gdzieś musimy się zmieniać, dostosowywać. Państwo ankietują swoich uczestników i swoje uczestniczki, co można by zmienić, no bo ta oferta nie jest stała, ona się zmienia, no może nie jakoś dynamicznie, ale jednak.
11: Znaczy są pewne rzeczy, które są stałe i tutaj absolutnie chcemy, żeby tak było, żeby te rzeczy wartościowe, rzeczy związane z pewnym kanonem tego, co zawsze w Nowochódzkim Centrum Kultury i nie tylko w Nowochódzkim, bo to jest taki kanon domów kultury, powinien być. Te zajęcia animacyjne, edukacyjne w obszarze kultury muszą być choćby z tańca, to wiadomo. Folklor, tutaj zawsze w to będziemy inwestować, bo Nowochódzkie Centrum Kultury, można powiedzieć, że tańcem i folklorem stoi. Ja się bardzo cieszę z tych zajęć plastycznych, bo pamiętam jeszcze kilkanaście lat temu, no różnie z tym było i ta oferta ani nie była taka bogata, taka różnorodna. Pracownia była tylko jedna. W tym momencie będziemy mieć za chwilkę już 3 pracownie dedykowane każdemu rodzajowi sztuk plastycznych. To przygotowuje dzieciaki, młodzież, później w okresie dorosłym do takiego świadomego odbioru kultury, do tego, żeby mogły iść do galerii, oglądać, porównywać, w jakiś sposób przeżywać tą sztukę. Ważne jest też, uważam, jeśli chodzi o sztuki plastyczne, to, że ta oferta wystawiennicza Nowochódzkiego Centrum Kultury, która nas wszystkich tutaj otacza i czasami zupełnie mimochodem dzieci, rodzice oczekujący na zajęcia mogą co miesiąc mieć właściwie nową propozycję wystawienniczą, czy to z malarstwa, czy to z rzeźby, czy to z fotografii, bo jesteśmy tuż przed siłą fotografii i za chwilkę fotografia opanuje całe Nowochódzkie Centrum Kultury, ale te galerie stałe też są ważne, tak? Czyli mamy na górze tutaj na pierwszym piętrze Dudę Gracza, mamy Beksińskiego. To jest coś, z czego my, krakowianie, mieszkańcy Nowej Huty, powinniśmy być dumni, bo to jest niezwykle wartościowa kolekcja, pozyskana kolekcja w depozycie od prywatnych kolekcjonerów, właścicieli, bo czy to jest pan Piotr Mochowski, właściciel kolekcji Beksińskiego, czy to jest Agata Duda-Gracz, właścicielka kolekcji ojca, zresztą, która się wspaniale opowiada, ja tutaj polecam te oprowadzenia kuratorskie z Agatą Dudą-Gracz po wystawie ojca. Nie znam, przyznam szczerze, drugiego domu kultury. Jesteśmy Nowochódzkim Centrum Kultury. Centrum to być może troszkę brzmi lepiej, natomiast ja uwielbiam słowo dom kultury, bo jesteśmy takim prawdziwym domem kultury. Nie znam drugiego takiego domu kultury w Polsce, który miałby w depozycie, w posiadaniu tak znakomite kolekcje, które by się nimi chwalił, gdzie kilkadziesiąt tysięcy ludzi co roku przychodzi, ogląda te kolekcje i jednocześnie może uczestniczyć w zajęciach plastycznych piętro niżej, 2 piętra niżej będą zajęcia ceramiczne i malarskie, i rysunek, i grafika, która jest niezwykle ważna tutaj w Krakowie. Wszyscy o tym wiemy i profesor Skulicz, który założył triennale i kontynuacja tych wydarzeń teraz się cały czas odbywa, więc Na tym nam bardzo zależy i wydaje mi się, że to zadanie spełniamy. Jeśli zaś chodzi o nowości w ofercie, to zawsze takie nowości się znajdują. I tutaj do pytania wracam. My obserwujemy to, my pytamy naszych kursantów. Oczywiście mamy doświadczonych instruktorów, którzy wiedzą, co w danym roku będzie modne, bo obserwujemy rynek, bo patrzymy, co się dzieje. To oczywiście czasami jest to wynik pewnych programów telewizyjnych, czy to wokalnych, czy to tanecznych, czy jeszcze innych, i te mody na pewne rzeczy wracają. Warto na te mody zwracać uwagę, warto być oczywiście cały czas na bieżąco, ale warto pamiętać o klasyce.
3: No i też przyglądać się demografii.
11: Oczywiście, że tak. Demografia jest tutaj prosta i wiemy, że w Krakowie przybywa seniorów, że tą ofertę trzeba rozwijać dla seniorów, stąd mnóstwo tych działań właśnie skierowanych do seniorów, choćby także działań koncertowych. Tutaj powiem o cyklu na scenie najpiękniejsze piosenki różnych autorów. Teraz będzie Klęcząc, za chwilę będą piosenki Magdy Umer najpiękniejsze, potem będzie Kaczmarski. No to jednak to są też nazwiska, które są skierowane w dużej mierze do seniorów. Seniorzy uwielbiają te koncerty, także scenę piosenki autorskiej, gdzie króluje taki klimat poezji śpiewanej, krainy łagodności lub studenckiego festiwalu piosenki, bo to wszystko kiedyś działo się na festiwalu studenckim. Teraz w dużej mierze, oczywiście cały czas festiwal się odbywa, cały czas festiwal także w Nowochódzkim Centrum Kultury ma miejsce, ale my na co dzień, kilka razy w miesiącu, te piosenki tych autorów prezentujemy. One w dużej mierze też są skierowane do seniorów. Ale nie zapominajmy o najmłodszych.

0: idąc właśnie o godzinie 9, 10 rano, widząc 30-40 wózków zaparkowanych tutaj w budynku C, wiedząc, że mamy są w tym momencie na zajęciach i świetnie ze swoimi pociechami się bawią i mogą się po prostu spotkać. To jest dobre miejsce na rozwijanie tych kompetencji, ale na zwykłą rozmowę także.
1: A pełna oferta zajęć na stronie NCK.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Kraków.

0: słuchaj na 101.3 FM. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Chciałabym sobie zrobić wróbi permanentne, tak w ramach upiększenia.
2: 200 w tym momencie pędzą do ciebie, a ty pędź do bankomatu je wypłacać.
1: Dzięki.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Rano obudzi największego śpiocha.

0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Kraków.
1: Przy mikrofonie Ola Wasinewska. Witam i zapraszam.
2: Co słychać w Krakowie?
1: Teatr imienia Juliusza Słowackiego odzyskał dawny blask. Zakończył się gruntowny remont dachu, który przywrócił budynkowi wygląd zgodny z XIX-wiecznym projektem. I tym samym powróciły m.in. miedziane ozdoby i maszkarony. To jednak dopiero pierwszy etap prac zaplanowanych w związku z inwestycją wartą ponad 32 miliony złotych. Mówią w kolejności pojawiania się na antenie dyrektor teatru Krzysztof Głuchowski oraz ministra kultury Marta Cienkowska.
3: W zasadzie wszystko się zmieniło. Pierwotny dach Jana Zawiejskiego był rodzajem marzenia, w którym nie wszystko zostało wykonane. Przede wszystkim materiał został użyty zupełnie inny, bo to jest cynk. Cynk został użyty w 1893 roku. Potem było to zmieniane. Już 20-30 lat po zrobieniu tego dachu niestety zaczęły odpadać elementy zdobnicze, takie jak, nie wiem, opaska kopuły głównej, jak iglice zaczęły rdzewieć, trzeba było je wymieniać na inne. Porobiło się cała masa rzeczy, które po prostu się pozmieniały, aż doszliśmy do II wojny światowej, gdzie część dachu cierpiała w wyniku jednej bomby, która spadła. Potem zmieniono łuskowanie, to znaczy zlikwidowano łuskowanie kolumn. Kopuł, przepraszam. Wreszcie nagle zaczęły niknąć takie elementy jak maszkarony, jak herby. Przez 70 lat nie było na latarni, na tak zwanej sznurowni. Myśmy tam przywrócili iglicę, która była tam w pierwotnym założeniu. Więc cały ten dach w zasadzie jest nie tylko przywróceniem tego, co było na samym początku, ale też przywróceniem planów i zamierzeń samego architekta, czyli Jana Zawiejskiego. Dodaliśmy wszystkie ozdoby, jakie były. To było duże śledztwo prowadzone przez Arkonę, taką firmę, która

0: przetarg na dokumentację dachu na podstawie niezliczonej ilości fotografii i często prywatnych fotografii ludzi, którzy, wiecie, no to były początki fotografii w ogóle też, fotografowali ten dach, więc porównywanie tej fotografii, powiększanie doprowadziło, że odkryliśmy elementy, które istniały na dachu ponad 100 lat temu i zostały zapomniane. Więc teraz te wszystkie elementy pozbierane do kupy zostały na nowo zaprojektowane i na nowo wykonane przez niesamowitych dekarzy, ale też przez kowali, przez rzemieślników zajmujących się blachą. To jest wszystko ręczna robota.
1: Ale to jeszcze nie koniec.
0: Właśnie kończymy toalety. Ale za chwilę zaczniemy bibliotekę. Bibliotekę zaprojektowaną przez Tomasza Koniora. Bibliotekę, która będzie takim... To też jest takie trochę szaleństwo, no, niestety moje, bo zawsze byłem zafascynowany piranezim, więc Tomek Konior zaprojektował bibliotekę, która właściwie składa się z samych schodów idących we wszystkie strony. Jest też oczywiście platforma dla osób. Tak, to u nas w teatrze staramy się zawsze to uwzględniać. Będzie to przepiękne miejsce zbudowane w naszej bramie, czyli w tak zwanej kaplicy dawnego klasztoru Duchaczek, czyli naszej administracji. Pracujemy też nad pięknym ogrodem tej biblioteki, który będzie następnym elementem. Mam nadzieję, że połączymy się z tymi inwestycjami z Muzeum Miasta Krakowa, które w tym samym miejscu wreszcie przywraca muzeum teatralne, czyli to będzie taki plac Świętego Ducha, stanie się takim teatralnym kompleksem właściwie wewnętrznym. Krakowska Zieleń Miejska, z czego jestem bardzo zadowolony, wreszcie, słuchajcie, zrobi nam kląb przed teatrem. Czyli przesadzi te straszne krzoki, które zasłaniają elewację i będzie tam tak jak w XIX wieku elegancki, piękny, wspaniały kląb, który będzie, mam nadzieję, wizytówką tego miasta.
2: Chciałabym uwagę jeszcze na jedną rzecz, jeśli chodzi o tę bibliotekę, dlatego że to jest pewien ewenement, to również jest ambicja teatrów, to żeby inwestować w edukację kulturalną, która, powiedzmy uczciwie, jest także edukacją obywatelską. Kilka tylko instytucji w Polsce zdecydowało się na to, żeby w teatrach otworzyć tak zwane centra aktywności lokalnej, bo to jest także warunek realizacji funduszy europejskich. Te instytucje jeszcze bardziej otworzą się na mieszkańców, będą miały specjalny program, będziecie mieć warsztaty ekologiczne, spotkania otwarte i właśnie nie tylko teatr będzie otwarty na widzów spektakli teatralnych, ale także otworzy większość swoich przestrzeni na to, żeby mieszkańcy Krakowa, ale także turyści mogli tu wejść także przy okazji zajęć edukacyjnych.
0: No jeszcze dodam coś, co mam nadzieję ucieszy niektóre osoby, że właśnie to jest też jeden z elementów remontu tego miejsca, w którym jesteśmy w tej chwili. Otóż w momencie, kiedy rozpocznie się sezon, czyli tą premiera Agaty Dudy Gracz, koniec października, to zaczynamy pracę nad nową kawiarnią Teatru Słowackiego. Przywrócimy historyczne foyer z meblami specjalnie zaprojektowanymi, które wykonują nasze pracownie, które będą naśladować meble w stylu angielskim, które tu były na początku zaprojektowane przez Jana Zawiejskiego, ze słynną okrągłą kanapą z palmą w środku i będzie tam właśnie kawiarnia teatralna.
1: Czeka nas jeszcze remont sceny. Co w ramach tego remontu zostanie wykonane?
0: No, remont sceny, który się zacznie w tym roku, jest dosyć trudny dla teatru, bo niestety będziemy musieli wyłączyć pracę teatru na ponad pół roku. Od maja do grudnia teatr będzie zamknięty. No właśnie niefortunnie jest to w momencie przerwania mojej pracy w tym teatrze, ale teatr będzie musiał wrócić zupełnie w inne miejsca i dlatego rozpoczęliśmy cały system koprodukcji, takich jak, nie wiem, koprodukujemy spektakl z Teatrem Jana Kochatowskiego w Opolu. Mamy też spektakl, który koprodukujemy wspólnie z Teatrem Nanterre Mondier, to jest rok polski we Francji. Christophe Rock, jeden z najwybitniejszych francuskich reżyserów, reżyseruje Godziny Michaela Cunningham, których premiera będzie w maju właśnie w Nanterre Mondier, a potem ma wrócić na nową scenę Teatru Słowackiego na jesieni, ale też zaczniemy wtedy remont, jak to powiedzieliście, bebechów, czyli remont tak zwanej dolnej mechaniki sceny. To jest bardzo skomplikowana sytuacja, ponieważ tam nigdy tego nie było. Tam są dwie historyczne zapadnie. Jedną z tych zapadni, tak zwaną wielką zapadnię Teatru Słowackiego, która jest nieczynna od 1990 roku. Tą zapadnię wyjmiemy. Ona ma, słuchajcie, 3 piętra wysokości. Jest to historyczne urządzenie, które wstawimy do ogrodu naszego lapidarium i zamienimy je na tężnię. tam powinna być po prostu służyć dalej jako tężnia. Natomiast w to miejsce będziemy mieli nowoczesną mechanikę sceny, która zakłada kilka zapadni. Mamy też scenę obrotową i przede wszystkim to, co jest najważniejsze, ten podział, który są, to jest 3 piętra w głąb, więc my chcemy zrobić z tego dużą powierzchnię magazynową, którego ten teatr po prostu nie posiada. To wiąże się też z remontem całego backstage'u, czyli musimy wszystkie garderoby wyremontować, wszystkie pralnie, całe zaplecze Teatru Słowackiego. To jest ponad 20 na przykład łazienek.
1: Takie są kolejne plany remontowe w Teatrze Słowackiego. Pozostaje tylko kwestia, kto będzie odpowiadał za ich finalizację. Przypomnę, w przyszłym roku zakończy się 10-letnia kadencja Krzysztofa Głuchowskiego, który podtrzymuje swoją decyzję o rezygnacji ze startu w ogłoszonym w sierpniu przez Urząd Marszałkowski konkursie. W jego obronie staje ministra kultury, która liczy na zmianę decyzji marszałka Smułki, bo jej zdaniem wybór dla urzędników powinien być oczywisty.
2: W trosce o inwestycję, która jest realizowana z funduszy europejskich, którą prowadził jeden dyrektor, powinien ją po prostu dalej kontynuować. Dla mnie to jest kwestia oczywista. Natomiast, no, tak jak powiedziałam, my nie mamy żadnych możliwości prawnych do tego, żeby zmienić decyzję Urzędu Marszałkowskiego. Jednocześnie apelowaliśmy o pełną transparentność, o udział w całym procesie konkursowym, o to, żeby były zachowane wszystkie procedury transparentności, apolityczności również, no bo my jesteśmy również od tego, żeby stać na straży tej transparentności konkursów w instytucjach kultury.
1: Jak pani ocenia dotychczasowe działania pana dyrektora?
2: Myślę, że powiedziałam już o tym na konferencji prasowej. Ja nie mam żadnych uwag. Powiedziałam o tym bardzo wyraźnie, że i chyba jeszcze raz mogę złożyć ogromne podziękowania panie dyrektorze za wszystko, co pan zrobił przez te ostatnie 10 lat, bo to jest nie tylko walka o budynek, ale przede wszystkim walka o zespół, walka o to, żeby kultura w Krakowie była wolna.
0: Z mojej strony nic się nie zmieniło. Podtrzymuję, nie wystartuję w konkursie, który jest przecież organizowany po to, żebym go nie wygrał, więc i mam takie zdanie, ponieważ jak państwo wiecie, stawałem w takim samym konkursie zorganizowany przez tych samych ludzi 2 lata temu, identycznym konkursie. Nie widzę powodu, żebym musiał się narażać na coś takiego po raz w zasadzie trzeci w tym samym miejscu. Wydaje mi się, że to, co tu robię, jest wystarczającym dowodem na to, co potrafię i tyle, no, jakby też musicie mnie państwo zrozumieć, no, jestem w bardzo dziwnej sytuacji, w której co wygląda na to, że zaczynam, nie wiem, bronić jakiegoś stołka, nie wiem, tego, że jestem tutaj przyspawany. Ja naprawdę no tyle chciałem powiedzieć, to znaczy wydaje mi się, że to nie jest sytuacja, w której czuję się komfortowo, krótko mówiąc. Jestem tutaj po to, bo jestem, to znaczy wygrałem konkurs. Od 10 lat prowadzę ten teatr. Jestem w środku najważniejszych przemian tego teatru, bo musicie wiedzieć, że to nie jest tylko kwestia inwestycji. Ten teatr potrzebuje w tej chwili mieć nową scenę, którą w zasadzie już załatwiliśmy. Ten teatr potrzebuje dodatkowych pieniędzy, bo przecież musi przetrwać, bo główne dochody tego teatru są ze sceny, która będzie zamknięta przez ponad pół roku. To jest bardzo drażliwy moment, no najgorszy moment, żeby pozbywać tego miejsca lidera. Czyli to jest katastrofa. Ja mam tego pełną świadomość, bo jestem doświadczonym menadżerem od 40 lat, dyrektorem wielu instytucji. Po prostu wiem, jak to wygląda i mam, po prostu nie mam złudzeń. Nie podejmę się startowania w konkursie, który, jak wszyscy wiemy, zgodnie z przepisami nawet najbardziej transparentnymi, jakie istnieją, nie daje mi żadnej szansy. I będzie on przeprowadzony zgodnie z przepisami. My cały czas, pani minister o tym doskonale wie, bo razem to robimy, staramy się zmienić te przepisy, żeby one nie tyle były transparentne, bo cóż z tego, że transparentnie ktoś robi różne dziwne rzeczy. No jasne, ja też mogę transparentnie być, nie wiem, robić dziwne rzeczy. To nie chodzi tylko o transparentność, tylko chodzi o to, żeby to miało sens. A te przepisy są sprzed wielu lat, nie mają żadnego sensu. My nie gwarantujemy tego, że instytucje będą miały sukcesję, zwłaszcza takie instytucje. Przecież to są instytucje o szczególnym znaczeniu. To nie można robić konkursów, gdzie każdy z ulicy może przyjść do niego, stanąć i na przykład wygrać. I się sprawdzać na stanowisku dyrektora tak ważnej instytucji. Rozumiecie, no naprawdę, to są pewne instytucje, takie, nie wiem, jak Wawel, Teatr Słowackiego, Teatry Narodowe, które są naprawdę szczególne i robienie transparentnych konkursów to jest po prostu idiotyzm. No, trzeba wybierać najlepszego. Wyobraźcie sobie transparentny konkurs na trenera Realu Madryt. prawda? Czy też taki, że mu się robi ten konkurs w trakcie, kiedy są mistrzostwa na przykład. No tu jest taka sytuacja właśnie. Ja przestałem być fałszywie skromny. Po prostu wiem, co potrafię, wiem, co zrobiłem, wiem, co jeszcze mogę zrobić. Nie zamierzam brać udziału w takiej farsie po prostu. Bo już brałem. I gdybym nie brał i gdyby to się tu nie odbyło, o czym wiecie, bo przypomnę Państwu wszystkim, że konkurs w tym teatrze był. Ja brałem w nim udział, miałem w nim nie wygrać i konkurs został unieważniony następnego dnia po wygranych wyborach 15 października. Tak to się tutaj odbyło.
3: Grzegorz Sobol, zastępca dyrektora Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Znaczy ja mogę powiedzieć, co wynika z tych kwestii, które mamy na dzień dzisiejszy. I tego takie są ustalenia wiążące. Zarząd Województwa Małopolskiego zwrócił się do ministra o ustalenie trybu konkursowego. I o ile dobrze pamiętam, 28 sierpnia taki tryb uzgodnił z ministrem. I w tym momencie, na ten moment w jednostce będzie konkurs. To była inicjatywa Zarządu Województwa Małopolskiego, który taki projekt przedstawił. Natomiast tak jak jest na przykład w naszej instytucji, którą także współprowadzimy z ministrem, i to jest Muzeum Pamięci Mieszkańców Ziemi Oświęcimskiej, tam też ministerstwo rekomendowało nam konkurs. Pani dyrektor, która wiele lat była dyrektorem, która budowała tą instytucję, przystąpiła do tego konkursu, mało tego, ten konkurs wygrała. I na ten moment w tej instytucji także odbędzie się konkurs. Natomiast chciałem Państwu powiedzieć, że ten konkurs nie jest skierowany w sposób negatywny, czy też o charakterze eliminacyjnym, bo takie pojawiały się komentarze, w kierunku do pana dyrektora. Ja osobiście ufam i myślę, że nie tylko ja, tylko Zarząd Województwa Małopolskiego, że pan dyrektor wystartuje w konkursie. Biorąc pod uwagę prestiż, kwestie, że jest to instytucja narodowa, także komisja, która także składa się ze związków zawodowych, ma prawo do oceny wszystkich kandydatów. I tu stawiam kropkę.
4: Takie jest stanowisko Urzędu Marszałkowskiego, które w imieniu nieobecnego na konferencji marszałka Łukasza Smułki przedstawił Grzegorz Sobol z Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Teraz przerwa.
5: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Kraków.
4: W naszym magazynie ciekawi goście i tematy, a przy mikrofonie bez większych zmian. Ola Wasilewska, zapraszam.
5: Tydzień w Krakowie.
4: Pełna dobrej muzyki, osadzona w lokalności i łącząca pokolenia. Taka będzie Podgórska Jesień Kulturalna 2026. W tym roku muzyczny portret tej dzielnicy namalują chłopaki z Podgórza, czyli Piotr Foreman Foryś i Waldemar Waldi Ciesielczyk. Na scenie na Rynku Podgórskim wystąpi również Piotr Odoszewski, jeden z najciekawszych głosów młodego pokolenia. Zaś gwiazdą wieczoru będzie Wiktor Waligura, którego debiut na polskiej scenie muzycznej odbił się szerokim echem. Będzie więc bardzo lokalnie, bo warto zaznaczyć, że zaledwie 21-letni Wiktor Waligura, laureat ubiegłorocznego Fryderyka, również pochodzi z Krakowa. I to dokładnie z Podgórza.
5: Ciekawe wydarzenie w Krakowie.
6: Zacznijmy od samej idei. Czym jest w tym roku Podgórska Jesień Kulturalna? Co będzie się działo?
7: Karolina Opatowicz, Centrum Kultury Podgórza. No myślę, że Podgórska Jesień Kulturalna jest co roku trochę taka sama, tak przewrotnie odpowiem, dlatego że zapraszamy mieszkańców Podgórza i Krakowa do wspólnego świętowania rozpoczęcia jesieni. Bardzo dużo już za nami wydarzeń żegnających lato, ale my się nie załamujemy, cieszymy się na tą nową porę roku i tak naprawdę myślę, że w instytucjach kultury, ale też dla uczniów to jest takie nowe otwarcie, więc tak naprawdę rozpoczynamy nowy sezon kulturalno-artystyczny. Witamy jesień na Rynku Podgórskim, dużym wydarzeniem artystycznym. Będą koncerty artystów. No, część z nich bardzo mocno związana z Podgórzem, dlatego że całe wydarzenie rozpocznie koncert projektu Chłopaki z Podgórza, Piotr Foreman Foryś i Witold Ciesielczyk, którzy tak naprawdę rozpoczęli takie wspólne działania od podcastu tutaj o Podgórzu, bo obaj panowie rzeczywiście są bardzo z tą dzielnicą związani, nie tylko przez miejsce zamieszkania, ale też po prostu to jest ich mała ojczyzna. I wspominając różne podgórskie historie, opowiadając o nich w podcaście, tworzyli piosenki, które miały trochę ilustrować, często w bardzo zabawny sposób, różne podgórskie przygody. I te właśnie piosenki usłyszymy na otwarcie Podgórskiej Jesieni na Rynku Podgórskim.
6: Czyli można powiedzieć, że to będzie taki też debiut wspólny.
7: Nie nazwałabym tego debiutem, bo rzeczywiście tych debiutów takich pomniejszych było kilka. Też gościliśmy artystów na przykład tutaj w Strefie Sokolska na takim małym koncercie, ale rzeczywiście dla takiej dużej publiczności na otwartym koncercie to będzie debiut. I tym myślę ważniejszy debiut, że z takim dosyć bogatym instrumentarium, dlatego że artyści zaprosili dużo muzyków, którzy im pomogą tak zagrać, żeby te piosenki rzeczywiście nabrały takiego wyjątkowego charakteru.
6: Ciekawa jest ta gra kontrastów, bo tutaj zapraszają Państwo artystów związanych lokalnie, ale też tych, którzy wybili się w ostatnich sezonach już ogólnopolsko, czyli na przykład Wiktora Waligura.
7: Dokładnie, to jest taka kontynuacja wątku podgórskiego, dlatego że Wiktor Waligura też pochodzi z tej dzielnicy i też bardzo nam zależało, żeby zagrał prawie że w domu tutaj na takim dużym koncercie. Jest gwiazdą wieczoru, rzeczywiście będzie finałował to wydarzenie o godzinie 19. No cieszymy się bardzo z tego występu, tym bardziej, że obaj panowie, że tak powiem, bo to też taki kontrast, starsze i młodsze pokolenie, bo po chłopakach z Podgórza jeszcze zapraszamy na koncert Piotra Odoszewskiego i to jest rzeczywiście taki kontrast młodego pokolenia ze starszym. Natomiast ci młodzi artyści też myślę, że mają bardzo dużo do pokazania i cieszymy się, że wystąpią właśnie u nas.
6: Czy usłyszymy trzy wspaniałe męskie głosy już w tę niedzielę, a czy wiemy, co konkretnie zaśpiewają?
7: Tak, mogę opowiedzieć, z jakich albumów usłyszymy piosenki. Jeśli chodzi o Chłopaków z Podgórza, łatwo zapamiętać, tytuł tego albumu brzmi tak samo. Natomiast ja już te piosenki słyszałam i myślę, że one będą bardzo takie humorystyczne. A wiem też, że artyści przygotowują specjalną niespodziankę, dlatego że jedna piosenka opowiada o krakowskim obwarzanku. I że tutaj będzie można wygrać komiks, który powstał na podstawie tej piosenki, także już tutaj zapowiadam. Jeśli chodzi o Piotra Odoszewskiego, to usłyszymy piosenki z jego debiutanckiego albumu Teleranek, a jeśli chodzi o Wiktora Waligurę, to usłyszymy piosenki z albumu Czekam na świt.
6: Podgórska Jesień Kulturalna to takie wydarzenie, które można powiedzieć zapisało się w kalendarzu wydarzeń cyklicznych Krakowa. Która to będzie już edycja?
7: Trudno powiedzieć, która edycja. Myślę, że ponad 30 lat to wydarzenie jest rzeczywiście organizowane i rzeczywiście trochę zmieniło charakter. Wcześniej było tych wydarzeń trochę więcej, to był tak naprawdę tygodniowy festiwal, gdzie zapraszaliśmy na różne też bardziej kameralne wydarzenia, zapraszaliśmy szkoły na gry terenowe. Natomiast teraz całą uwagę skupiamy właśnie na tym dużym otwarciu na rynku podgórskim. Ale nie tylko, dlatego że już trzeci raz współpracujemy ze Składem Solnym, który tego samego dnia zaprasza, otwiera swoje pracownie i organizuje wydarzenie, które się nazywa Skład Solny Fest i tam również będą koncerty artystów związanych ze składem właśnie, ale będzie też można zajrzeć do pracowni, wziąć udział w warsztatach i poznać to miejsce. To jest, myślę, bardzo ważne, że Skład Solny się tak otwiera, zaprasza mieszkańców do siebie i bardzo się cieszymy, że też jesteśmy częścią tego wydarzenia.
6: Czyli oba wydarzenia będą rozgrywały się jednocześnie?
7: Tak, na szczęście oba miejsca są blisko siebie, więc będzie można tak naprawdę spacerować między jednym i drugim. My zaczynamy o 16:00, Skład Solny trochę wcześniej, bo już 14:15 otwierają się pracownie i myślę, że o podobnej godzinie kończymy. Także zapraszamy, bo tak naprawdę to pokazuje, że to jest takie duże, bardzo duże święto dzielnicy, które właśnie otwiera sezon, bo przecież już tydzień później Podgórskie Dni Otwartych Drzwi, trochę inny rodzaj wydarzenia, ale też bardzo ściśle związany z tożsamością tej dzielnicy.
6: Nie bez powodu nieco wcześniej podkreśliłam, że Podgórska Jesień Kulturalna to właśnie święto dzielnicy, to ważne wydarzenie w kalendarzu wydarzeń cyklicznych Krakowa. To może wspomnijmy, co działo się w poprzednich latach.
7: W ubiegłym roku gościliśmy Renatę Przemyk z zespołem. 2 lata temu gwiazdą wieczoru była Kobra Nocka. 3 lata temu dzięki takiemu też dużemu wsparciu środków z budżetu obywatelskiego, dlatego że realizowaliśmy taki projekt po-covidowa integracja, wystąpił zespół Mysłowic. Także to wydarzenie bardzo ściśle się wiąże z takimi naprawdę największymi gwiazdami polskiej sceny muzycznej. Ale też wcześniej bywały i potańcówki, bywały gry terenowe dla szkół, bo też staraliśmy się opowiadać trochę o historii tej dzielnicy. Mieliśmy różnego rodzaju spotkania literackie z artystami, którzy z Podgórzem są związani, więc tak naprawdę bardzo był szeroki wachlarz tych wydarzeń, natomiast teraz głównie ten koncert na rynku.
6: Czyli w zeszłym roku rządziły kobiety, m.in. Renata Przemyk, w tym roku panowie.
7: Tak, no, raczej tak bywa, że raczej rządzą panowie, więc myślę, że to taki duży wyjątek, że w ubiegłym roku rzeczywiście gwiazdą wieczoru była Renata Przemyk. Natomiast myślę, że to też będzie miało taki wyjątkowy charakter. Ja naprawdę się osobiście cieszę, że Wiktor Walikura, który tak blisko jest z Podgórzem związany, na tej dużej scenie wystąpi. Zarówno, no myślę, że też Piotr Odoszewski, obaj panowie i występowali na męskim graniu, więc są też znani bardzo szerokiej publiczności. Piotr Odoszewski też w programie Must Be The Music, także myślę, że tym takim zaproszeniem też zaprosimy trochę inną widownię. Być może uda się zaprosić słuchaczy troszkę młodszego pokolenia na to wydarzenie.
6: Ale byłam zaskoczona, że Wiktor Waligura właśnie pochodzi tutaj z Podgórza, z Płaszowa właściwie bardziej, czyli zarówno w zeszłym roku i w tym roku występują artyści związani z Krakowem, czyli rozumiem, że to jest kierunek, w jakim państwo chcą zmierzać.
7: Podczas każdej, tak naprawdę każdej podgórskiej jesieni kulturalnej mamy jakieś akcenty lokalne, więc nie tylko te wielkie ogólnopolskie gwiazdy, ale bardzo często też gościliśmy Big Band ze szkoły muzycznej imienia Rutkowskiego tutaj z ulicy Józefińskiej po sąsiedzku. To jest dla nas ważne, żeby lokalni artyści też występowali, też żeby mieli taką przestrzeń na takie faktycznie bardzo duże wydarzenie. No, ja też się zajmuję tą techniczną stroną, więc na przykład wiem, jak duża będzie scena i że to taki występ na takim otwartym wydarzeniu, na takiej dużej scenie, to jest naprawdę coś zupełnie innego niż koncert, czy w Domu Kultury, czy w klubie, więc cieszymy się, że możemy takie wydarzenie organizować.
6: A propos organizacji, kiedy państwo zaczęli przygotowania? Ile to wszystko trwa?
7: Muszę się zastanowić, ale myślę, że artystów wybieraliśmy wiosną. Rytm wydarzeń w Centrum Kultury Podgórza jest taki dosyć stały, czyli zaczynamy tak naprawdę dniami Comedii dell'Arte, potem organizujemy tradycyjne święto rękawki, a tuż po tradycyjnym święcie rękawki już się zabieramy za podgórską jesień kulturalną. Rzeczywiście tych takich elementów organizacyjnych jest sporo, bo poza zaproszeniem artystów musimy też zadbać o wszystkie techniczne szczegóły, scenę, nagłośnienie, oświetlenie. Bardzo też dbamy o bezpieczeństwo. Jest to impreza masowa, więc też mamy bardzo dużo uzgodnień z różnymi służbami, tak aby każdy mógł się bawić bezpiecznie. No więc myślę, że te przygotowania trwają bardzo długo i też bardzo dużo osób z naszej instytucji jest w nie zaangażowane, bo to nie tylko ja czy dział programowy, który to wydarzenie tak merytorycznie realizuje, ale przecież też dział marketingu, który bardzo nas wspiera w tym, żeby informacja o tym wydarzeniu dotarła do jak najszerszej grupy odbiorców, czy dział techniczny, który nam przygotowuje stoły, krzesła, że to jest takie duże wydarzenie, ale tam jest tak bardzo dużo szczegółów, o których trzeba pamiętać. I takim dla mnie bardzo ciekawym szczegółem jest to, że w zeszłym roku świętowaliśmy połączenie Podgórza z Krakowem i w ramach tego świętowania powstał podgórski hejnał, więc też musimy pamiętać o tym, musimy i chcemy bardzo, żeby takie podgórskie wydarzenia były otwierane właśnie tym hejnałem, jest nawet taki drobiazg, żeby pamiętać o tym, aby ten plik przygotować, żeby rzeczywiście ten hejnał wybrzmiał na rynku, to też jest taka bardzo ważna sprawa.
6: Czyli rozumiem, że to już mogę traktować jako deklarację, czyli podgórski hejnał będzie.
7: Podgórski hejnał będzie, już jestem tego pewna na 100%, więc bez żadnego zawahania mogę potwierdzić, że usłyszymy go na otwarcie tego wydarzenia.
6: Kto go zagra?
7: Mamy nagranie tego hejnału, dlatego że hejnał jest na obój, a jest to instrument, na którym nie gra zbyt wiele osób, więc nie jest łatwo zorganizować takie wykonanie na żywo. Natomiast dysponujemy bardzo dobrym nagraniem, więc ono nam będzie towarzyszyć na wszystkich podgórskich wydarzeniach.
6: Czyli rozumiem, że państwo już są ubezpieczeni na wszystkie możliwości i pogoda też jest zamówiona.
7: Pogoda też jest zamówiona. Teraz mamy za oknem taką właśnie jesienną pogodę, trochę żeby nam przypomnieć, że już ta jesień się zaczyna, ale na pewno w niedzielę wyjdzie słońce, a nawet jeśli nie, to myślę, że atmosfera i tak będzie bardzo ciepła i wszyscy się będziemy dobrze bawić.
6: Ale to jeszcze nie koniec niespodzianek.
7: Tak, w ostatniej chwili udało nam się jeszcze zaplanować małą niespodziankę dla podgórzan. Ja już chwilkę temu wspomniałam o rocznicy połączenia Krakowa z Podgórzem. Natomiast konkurs, który realizowaliśmy, był nie tylko na hejnał, ale był też na podgórską piosenkę. I tą podgórską piosenkę w niedzielę o godzinie 17 będzie można usłyszeć w naszej kameralnej sali w strefie Sokolska. Także bardzo serdecznie zapraszamy. To akurat wypadnie mniej więcej w przerwie. przerwie takiej technicznej pomiędzy pierwszym koncertem a drugim. To jest taki dobry wstęp naprawdę do właśnie tych podgórskich dni otwartych drzwi, które już za chwilę, gdzie będzie można wejść w takie miejsca, w takie budynki w Podgórzu, które normalnie są zamknięte. Mogę powiedzieć, co będzie się działo u nas, dlatego że zawsze jesteśmy partnerem tego wydarzenia, z czego się bardzo cieszymy. Organizatorem jest Stowarzyszenie Podgórze.pl i do siebie zapraszamy na taki spacer po naszym budynku. On się odbywa co roku, ale co roku jest trochę inny. W tym roku to będzie taki spacer z zagadkami, więc pani Iwona Wernikowska, autorka scenariusza, już teraz przygotowuje zagadki, żeby na ten nasz budynek i na też jego rolę, która w historii bardzo często się zmieniała, spojrzeć nieco inaczej.
4: A do udziału zachęca Karolina Opatowicz z Centrum Kultury Podgórze, które jest pomysłodawcą i organizatorem wydarzenia, a której to już edycji same nie byłyśmy w stanie zliczyć. Na sam koniec ja tylko przypomnę, że Podgórska Jesień Kulturalna odbędzie się już w tę niedzielę, a imprezę rozpocznie koncert wspomnianych chłopaków z Podgórza, czyli Piotra Foremana Forysia i Waldemara Waldiego Ciesielczyka. Start o godzinie 16. Wstęp wolny. Zmieniamy temat. 54 miliony złotych wyda w tym roku Kraków na realizację projektów zgłoszonych w ramach budżetu obywatelskiego. Rozpoczęło się głosowanie w ramach 13. edycji budżetu, do którego zakwalifikowano 440 projektów. Mówi Mateusz Płoskonka z Urzędu Miasta.
8: Oczywiście mówimy o całym szeregu działań w zieleni, czyli rewitalizacji przestrzeni zielonych, parkach kieszonkowych, place zabaw, boiska, siłownie pod chmurką, czy wreszcie obszar szeroko pojętej kultury, od bardzo popularnych kin plenerowych po różnego rodzaju wydarzenia w formie czy to imprez kulturalnych, czy różnego typu warsztatów, czy różnego typu szkoleń.
4: A głosować można do 28 września, stacjonarnie oraz w mobilnych punktach na terenie miasta lub elektronicznie przez stronę internetową budżet.krakow.pl.
5: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Kraków.
4: W naszym magazynie ciekawi goście i tematy. Przy mikrofonie Ola Wasilewska. Witam i zapraszam.
9: Co słychać w Krakowie?
4: Zaledwie co czwarty Polak bada się regularnie, a z racji, że wielkimi krokami zbliża się październik, kojarzony przede wszystkim z miesiącem świadomości raka piersi, to warto paniom przypomnieć o zmianach w profilaktyce raka szyjki macicy. Od sierpnia klasyczną cytologię w programie profilaktyki raka szyjki macicy zastąpił test HPV-HR. Przypomnę, HPV, czyli wirus brodawczaka ludzkiego, jest główną przyczyną raka szyjki macicy. A na ten moment z nowego badania w ramach funduszu skorzystało w Polsce 50 tysięcy kobiet.
9: Zdrowy Kraków.
6: Od tego roku Polki mogą korzystać z Narodowego Programu Profilaktyki Raka Szyjki Macicy. Procedura nieco się zmieniła. Dlaczego taka właśnie ścieżka jest obecnie rekomendowana?
10: Marcin Mika, jestem ginekologiem położnikiem. Pracuję w poradniach, konsultuję pacjentki, prowadzę ciążę, ale też zajmuję się niepłodnością. Tak, doszło do zmiany konsensusu pewnego. Do tej pory sądziliśmy, że regularna cytologia jest najlepszym sposobem na wykrywanie wczesnych objawów raka szyjki macicy. Teraz wiemy, że czynnik, który bezpośrednio wpływa na pojawianie się zmian onkogennych, czyli na nowotwór szyjki macicy, to jest infekcja wirusem HPV. Dlatego zmieniło się podejście screeningu z takiej co 3 lata cytologii na badanie w kierunku obecności wirusa HPV, które można wykonać obecnie za darmo co 5 lat. W przypadku ujemnego wyniku takie badanie można powtórzyć później też za darmo za 5 lat w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia, więc jest to badanie, podkreślam, za darmo, czyli pacjentka nie płaci ani grosza, wystarczy, że się umówi do placówki, która ma podpisaną umowę z NFZ-em na takie badania. Skierowania też nie musi specjalnie chodzić po to skierowanie do lekarza ginekologa czy lekarza rodzinnego, tylko ono jest automatycznie wystawione na profilu pacjenta IKP, internetowe konto pacjenta, więc zachęcam gorąco wszystkie kobiety od 25 roku życia w górę mogą wykonać takie badanie za darmo. Jest to badanie, które znacznie podnosi czułość badań screeningowych. Dlatego korzystajmy z tego, szczególnie, że jest okres taki teraz jesienny, przypominamy o raku piersi, za miesiąc już, niecały miesiąc to miesiąc świadomości raka piersi, ale pamiętajmy, że rak szyjki macicy, mimo tego, że może nie aż tak częsty jak rak piersi, zbiera bardzo duże żniwo wśród kobiet młodych, kobiet starszych, więc chrońmy się, badajmy się, ale przede wszystkim zmieńmy swoje nastawienie z cytologii na badanie HPV.
6: Oczywiście wynik negatywny pacjentka niezmiernie ucieszy, ale co w przypadku wyniku pozytywnego na HPV? Jakie postępowanie wówczas jest przyjęte?
10: No właśnie, nie ma leku na wirusa HPV. To trochę zależy od naszego układu immunologicznego, na ile układ immunologiczny jest w stanie usunąć takiego wirusa z naszego organizmu. Zadbajmy o ogólną odporność, o odpowiedni poziom witaminy D, która jest tutaj bardzo istotnym czynnikiem, o zdrową dietę, odpowiednią ilość snu, odpoczynek, redukcję stresu, używek. To jest bardzo istotne do modulacji takiej trochę naturalnej stylem życia naszej odporności. Ale pamiętajmy też o szczepieniach, bo tutaj myślę, że jest bardzo dużo szumu wokół szczepionek, szczególnie patrząc na światową scenę polityczną, Stany Zjednoczone i inne zawirowania. Nie bójmy się szczepionek i doceńmy to, że mamy szczepionkę na raka, tak? Coś, o czym ludzkość marzyła przez wieki, żeby mieć szczepionkę na raka. Obecnie jest ta szczepionka dostępna. Można nią szczepić zarówno kobiety, jak i mężczyzn i podkreśla się, żeby szczepić również przed prokreacją, czyli młodzież w wieku szkolnym. Co jeśli, bo czasami pada pytanie, co jeśli już mam wirusa, czy powinnam się szczepić? Wydaje mi się, to nie tylko mnie się wydaje, ale takie są stanowiska europejskich specjalistów, światowych specjalistów, że obecność wirusa jednego, czy nawet dwóch typów wirusów nie stoi na przeszkodzie szczepieniom. Dlaczego? Dlatego, że szczepionki są poliwalentne, czyli one szczepią przeciwko wielu typom wirusa, co daje nam niewątpliwie odporność krzyżową też, tak? Czyli trochę można powiedzieć, że układ odpornościowy lepiej rozpoznaje wroga, łącznie z tym wrogiem, który już jest. Dlatego najlepiej jest zaszczepić się przed infekcją, ale pamiętajmy, że szczepienie nie ma górnej granicy wieku. Może być wykonywane u dorosłych ludzi i przynosi duże korzyści związane z infekcją HPV. I pamiętajmy, nie tylko w aspekcie ginekologii, czyli zmian na szyjce macicy, w obrębie anogenitalnym, ale również jest to szczepienie bardzo istotne w aspekcie chorób laryngologicznych. Wielu laryngologów apeluje też i zwraca na to uwagę, że te szczepionki o wiele zmniejszają zachorowalność na nowotwory głowy z szyją. Więc pamiętajmy też o innych korzyściach szczepienia.
6: Tak jak pan doktor wspomniał, żyjemy w trudnych czasach i ruchy antyszczepionkowe mają się dobrze. Ta wyszczepialność wśród dzieci, bo to trzeba przypomnieć, że nastolatkowie mogą być wyszczepieni, mogą być szczepieni za darmo, nie jest zbyt wysoka. Jak by pan przekonał rodziców, sam jako rodzic?
10: Tutaj myślę, że przekonywać jest trudno, tak? Bo jak się nic nie dzieje, to trudno kogoś przekonać, że to przyniesie efekt za 10-15 lat. Ja bardziej się spotykam z młodzieżą, a raczej już kobietami w młodym wieku, które przychodzą i borykają się z dodatnim wynikiem na obecność wirusa, często wysoko onkogennego, co budzi u nich ogromny stres, ogromna ilość badań. Czasami niewspółmierne do ryzyka infekcji, ale wiadomo, jest to pewien problem też psychologiczne, tak, skąd ten wirus i tak dalej, i tak dalej. I czasami też pada pytanie, dlaczego ja wcześniej nie wiedziałam. Nikt mi nie powiedział, żaden ginekolog mi nie powiedział o szczepieniu, a tym bardziej no, rodzice nie powiedzieli, tak? Więc ten żal w kierunku bycia niezaszczepioną może też kierować się do nas, rodziców, którzy decydujemy w wieku szkolnym o tym, czy nasze dziecko powinno zostać zaszczepione, czy też nie. Ja jestem orędownikiem tego szczepienia. Uważam, że przynosi ono więcej pożytku niż jakichś niepożądanych działań. Wiadomo, jak każda szczepionka, jak każdy lek podany, chociażby aspiryna kupiona na stacji benzynowej, może w jakimś niewielkim odsetku powodować działania niepożądane, ból w miejscu szczepienia czy gorsze samopoczucie. No ale to jest farmakologia i to są działania, których czasami nie unikniemy, ale podkreślam, i nie tylko ja, ale to są też lata obserwacji tej szczepionki, że jest to szczepionka bardzo bezpieczna.
6: Konsekwencje zakażenia wirusa HPV mogą być różne. Wspomniał pan doktor o alarmujących laryngologach. To może powiedzmy, bo to nie tylko są zmiany naszej szyjce macicy.
10: Tak, tak. No to jest to, co powiedziałem. To jest obszar anogenitalny. Czasami są to zmiany w obrębie odbytu, czasami na penisie, ale też są to zmiany głowy z szyją. Czyli gdzie? Czyli w krtani, nowotwory krtani czy brodawczaki układu oddechowego mogą wynikać właśnie z infekcji wirusami HPV. Dlatego no, korzyść szczepienia jest wielokierunkowa. Wielokierunkowa, zwykle utarło się mówić, że jest to szczepienie na raka szyjki macicy. To jest szczepienie na nowotwory wywoływane przez wirusy HPV, czyli wirusy brodawczaka ludzkiego. I o tym pamiętajmy, decydując się, czy zapisując nasze dzieci na szczepienie.
6: Główną drogą zakażenia jest stosunek seksualny, ale co w przypadku osób, które są w wieloletnich związkach z jednym, jedynym partnerem przez całe życie? Czy te osoby również powinny się szczepić?
10: To jak gdyby trzeba zwrócić uwagę, że infekcja HPV odbywa się na drodze kontaktów seksualnych, ale nie tylko. Rzadko, ale zdarza się, że pacjentki, które nie współżyją, przychodzą ze zmianami na wargach stromowych czy na powierzchni skóry tej okolicy ze zmianami HPV zależnymi. Czasami jest to spowodowane infekcją wywołaną przez na przykład przybory higieny intymnej, które są dzielone przez domowników albo we wspólnym tam gospodarstwie domowym. Bardzo rzadko, ale też może być taka droga infekcji, więc to jest trochę tak, że szczepiąc się dajemy sobie szansę na bezpieczniejszą przyszłość w aspekcie kontaktu z tym wirusem, a nigdy nie wiemy, kiedy ten kontakt nastąpi. Czy to będzie akurat na drodze seksualnej, przy kontaktach z partnerem, nowym partnerem, bądź też partnerem, z którym już jesteśmy, ale który wcześniej też miał jakieś kontakty inne seksualne. Więc ten temat jest dosyć szeroki i nie łączmy szczepienia HPV z seksualizacją jakąś dzieci i tak dalej, bo tutaj to nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby mieć takie zabezpieczenie w przypadku kontaktu z tym wirusem w przyszłości, kiedyś, przy okazji. To niekoniecznie musi być właśnie przy kontaktach seksualnych.
6: Skoro mówimy o jesieni i mówimy też o profilaktyce, to równorzędnie obok cytologii coraz częściej mówi się o kolposkopii. Co to jest za badanie?
10: Kolposkopia to badanie specjalistyczne, które polega na oglądaniu szyjki macicy pod mikroskopem. Kiedy się ono wykonuje? Pacjentki kierowane do tego badania najczęściej z nieprawidłowymi obrazami cytologicznymi, które są następstwem właśnie infekcji wirusem brodawczaka ludzkiego, czyli HPV w skrócie. Kolej rzeczy jest trochę... Trzeba to tutaj pokrótce powiedzieć. Najpierw idziemy na badanie screeningowe. Jeżeli to badanie screeningowe HPV jest ujemne, o sprawie wirusa i cytologii troszkę zapominamy, tak? Nie musimy go wykonywać co rok. Jeżeli po 5 latach na badaniu HPV wyjdzie na przykład, że jest to, że jest dodatni wynik, wtedy wykonujemy dodatkowo z tej samej próbki zwrotną cytologię, czyli sprawdzamy, czy dana infekcja danym wirusem wywołała jakieś zmiany w obrębie komórek szyjki macicy. Jeżeli takich zmian nie ma, to powtarzamy to badanie cytologiczne po odpowiednim czasie, zwykle 6 do 12 miesięcy. Natomiast jeżeli są to zmiany w cytologii, które są wysokiego stopnia, tak zwana dysplazja wysokiego stopnia, to kierujemy pacjentkę do pogłębionej diagnostyki. I wtedy wykonujemy kolposkopię. Czasami towarzyszy temu również pobranie niewielkiego fragmentu tkanek do badania histopatologicznego, co jednoznacznie wyklucza bądź potwierdza rozwój choroby nowotworowej.
6: I jeszcze jedna ważna informacja. Zmiana programu profilaktyki nie oznacza, że klasyczna cytologia, czyli badanie na tak zwane szkiełko, nie jest już praktykowana. Nadal można ją wykonać, jeśli ginekolog uzna, że istnieją ku temu wskazania. Teraz przerwa.
5: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Kraków.
6: Zajęcia taneczne, ruchowe, muzyczne i plastyczne bez ograniczeń wiekowych. Lista jesiennych propozycji w Dworku Białopronnickim końca nie ma.
9: Czas wolny w Krakowie.
11: Dzień dobry, ja się nazywam Urszula Tomalak, pracuję w Dworku Białopronnickim, w Centrum Kultury Dworek Białopronnicki i zajmuję się tutaj tak zwanymi zajęciami stałymi, czyli komponuję dla Państwa ofertę zajęciową, tak żebyście mogli z tą kulturą być na co dzień.
6: Czyli jaki będzie ten sezon i jaki on się zapowiada?
11: Bardzo ciekawy, bardzo intensywny, bardzo kulturalny. Zasadniczo co roku staramy się tak skomponować ofertę, żeby każdy z Państwa mógł znaleźć coś dla siebie i był blisko tej kultury. Bardzo chcemy, żeby to nie było monotonne, jednostronne czy powtarzalne. Chcemy, żeby było zróżnicowane i staramy się co roku wprowadzać jakieś nowości. Ja w swojej funkcji jestem faktycznie od niedawna i przejęłam pałeczkę po wybornych programerach, więc teraz podtrzymujemy to tempo i staramy się, żeby Państwo mieli tutaj ciekawie. Więc w tym roku postawiliśmy duży nacisk na muzykę. Będzie jej bardzo dużo. U nas będą mogli Państwo korzystać z najróżniejszych wydarzeń, ale też właśnie zajęć stałych i na przykład wprowadzamy studio wokalne. Otwieramy studio wokalne, to jest dla nas nowość, bo chcemy skorzystać z dobrodziejstwa, jakie tu mamy. Nie wiem, czy Państwo wiecie, ale w Centrum Kultury Dworek Białopronnicki mamy nasze własne profesjonalne studio nagrań i chcemy go w pewnym sensie Państwu udostępnić. Bardzo nam zależy na tym, żeby to, co mamy, było też dla Was, więc powstał pomysł studia wokalnego. Będzie można pracować z głosem, z melodią, z harmonią, z całą emisją głosu, a równocześnie też zaprosimy Państwa do studia, żebyście mogli zobaczyć, jak to jest, kiedy pracuje się z mikrofonem, jak to naprawdę brzmi, no i jak to jest, kiedy stoi się za tą szybą i trzeba coś zaśpiewać, a słuchawki są na uszach. Także jest to nowość, bardzo chcemy, żeby to studio ruszyło. Już mamy pierwszych chętnych i wciąż mamy miejsca, więc warto nas tutaj śledzić. Oprócz tego z muzyki w dalszych planach jest taki pomysł, żeby otworzyć nasz własny chór. Tutaj też zapraszamy, jeżeli byliby Państwo zainteresowani, bo będziemy działać w tą stronę, w tym kierunku. Ale oprócz tego mamy zajęcia instrumentalne. Jest ogromny, nie wiem, czy można to tak określić, szał, ale ogromne zainteresowanie jest zawsze gitarą. Mamy fantastyczne zajęcia z panem Jackiem Korochodą. To są zajęcia, których ja wcześniej nigdy nie spotkałam. To są zajęcia grupowe, co może wydawać się trochę dziwne, takie intrygujące. Dlaczego zajęcia grupowe na instrument? A to dlatego, że w grupie siła, w grupie raźniej, ale też w grupie harmonia. Te zajęcia są tak pomyślane, żeby był dopasowany poziom do umiejętności oczywiście, ale też, żeby uczestnicy nawzajem się dopełniali. Pan Jacek Korochoda, który to prowadzi, jest muzykiem wszelkich krojów i maści, bo zarówno jazzowym, ale oczywiście klasyką również się potrafi zaopiekować i fantastycznie przekazuje tą wiedzę. Faktycznie, będąc na zakończeniu takiego cyklu rocznego, no można się zdziwić, ile jesteśmy w stanie się nauczyć przez ten jeden rok i jak fantastycznie potem można to wykorzystać, więc takie zajęcia u nas też się znajdą. Poza tym, jeśli jesteśmy przy muzyce, to serdecznie zapraszamy na skrzypce. W tym roku aż dwie klasy skrzypiec. Mamy dwie fantastyczne profesorki, które będą uczyły i cudowne jest to, że w tym roku naprawdę mamy przestrzeń dla małych dzieci. Jest tu to miejsce, jest chęć, jest opieka, jest też bardzo czułe podejście naszych instruktorek, które z maluszkami są naprawdę za pan brat i widać, że te zajęcia bardzo te dzieciaczki rozwijają. Można sobie też zobaczyć, bo gdzieniegdzie w poprzednich latach udawało się stworzyć relacje dotyczące tego, jak właśnie dzieciaczki nam fantastycznie grają i jak się rozwijają. Cudowne to jest, jak można zobaczyć, takie sześciolatki malutkie grające na skrzypcach. Bardzo rozkoszne, zapraszamy serdecznie. No, oprócz tego mamy wprowadzone pianino i tutaj absolutnie dla każdego, w każdym wieku. Zajęcia są indywidualne, więc bardzo dopasowane do naszych potrzeb, do naszych umiejętności, do tego, do czego jesteśmy zdolni, co warto by było jeszcze wydobyć. I tutaj też chciałabym zaznaczyć, że od tego roku bardzo nam zależy razem z panem Tomaszem Srogą, który będzie prowadził te zajęcia, aby dać Państwu możliwość skorzystania z różnego rodzaju instrumentów. Nie będziemy tylko na instrumentach elektrycznych, ale będziemy starali się też korzystać z prawdziwej, żywej, jak ja to nazywam, klawiatury. Chcielibyśmy, żeby mieli Państwo możliwość skorzystania z klawiatury i pianina, ale też fortepianu koncertowego, tak żebyście mogli zobaczyć, jaka jest różnica w tych dźwiękach. Więc w tym roku zdecydowanie Dworek Muzyką stoi i zobaczymy, co będzie dalej. Bardzo serdecznie zapraszamy na te zajęcia, bo widzę, że coraz większy tutaj jest potencjał, a kto wie, może kiedyś zrobimy dworkową orkiestrę.
6: Ale Dworek samą muzyką nie stoi. Oferta jest również bogata w innych obszarach, więc może spróbujmy skategoryzować wiekiem i oddajmy na początku cześć starszyźnie, czyli co będzie tutaj przygotowane bezpośrednio dla seniorów.
11: Dla seniorów mamy całą strefę 50+. Jest tam mnóstwo różnych wydarzeń, między innymi nauka gra w brydża, która cieszy się ogromną popularnością. Mamy zajęcia ruchowe, nazywają się afrykańskie biodra. No, ta tajemnicza nazwa bardzo przyciąga, bardzo nas to cieszy i faktycznie są afrykańskie biodra. Tam się dzieje wszystko na tych zajęciach. Ta oferta z strefy 50+ jest bardzo bogata, bo tam mamy mnóstwo wydarzeń również. Czasem pojawiają się takie wydarzenia nie tyle cykliczne, co jednorazowe, otwarte, dostępne, tak żeby Państwo mogli zobaczyć, jak to jest. A taka cała oferta jest dostępna na naszej stronie.
7: Martyna Mazur, organizatorka wydarzeń w Centrum Kultury Dworek Białobrodnicki.
6: To dla kontry strefa nastolatka. Jaka ona będzie?
7: Strefa nastolatka działa już u nas od kilku lat i jest to projekt powstały z inicjatywy i przy wsparciu Urzędu Miasta Krakowa. Dzięki temu mamy budżet na to, żeby organizować dla nastolatków profesjonalne warsztaty. Dużą taką popularnością cieszyła się Samoobrona, która ostatnio trwała całe 2 dni, więc to był weekendowy kurs, gdzie dziewczynki mogły dowiedzieć się o tym, jak zachowywać się asertywnie wobec rówieśników, oraz jak użyć też samoobrony w takich wyjątkowych sytuacjach, gdzie to już jest ostateczność. Ale przede wszystkim skupialiśmy się na tym, jak czuć się dobrze, jak komunikować swoje potrzeby, więc był to bardzo przydatny warsztat i tego rodzaju zajęcia staramy się organizować właśnie dla tej grupy między 11 a 18 rokiem życia. Najbliższy warsztat, który odbędzie się w strefie, to haft, ponieważ też takie manualne ćwiczenia bardzo przydają się nastolatkom po to, żeby zresetować głowę po szkole, trochę odpocząć w gronie rówieśników. 27 września mamy również spotkanie na temat miesiączki, o tym, jak lepiej obserwować swoje ciało, jak czuć się w tym czasie lepiej po prostu i reagować na to, co się dzieje w organizmie. Więc to jest kolejne takie
1: wydarzenie z zakresu i profilaktyki, i też takiej większej świadomości.
6: A jeśli chodzi o takie wydarzenia, które odbywają się regularnie, to co proponujecie?
1: Przyjęliśmy, że w miesiącu odbywa się około 4 różnych spotkań. Ta liczba się waha, bo to zależy praktycznie od sezonu. W wakacje udało nam się prowadzić takie całotygodniowe zajęcia, ponieważ był to czas właśnie odpoczynku od szkoły i też nastolatkowie mieli tutaj więcej czasu, żeby do nas też wpaść. Ale nie ma takiej regularności na przykład jak przy zajęciach stałych, więc chcemy, żeby ta oferta była jak najbardziej zróżnicowana do też różnych odbiorców. I po prostu dając ankiety młodzieży, możemy monitorować to, co im się podoba, jakie są jeszcze zapotrzebowania i właśnie na to na bieżąco reagujemy.
6: Czyli jakie są takie bieżące potrzeby nastolatków? Jacy są teraz ci współcześni nastolatkowie?
1: Na pewno bardzo otwarci, też tolerancyjni wobec siebie, bo zdarza się, że mamy osoby z takimi specjalnymi potrzebami, osoby, które mają trudność na przykład w usiedzeniu w jednym miejscu i one potrafią podczas takich warsztatów przemieszczać się po sali, gdzie nikogo to nie drażni, nikt nie zwraca na to uwagi, po prostu traktujemy się z szacunkiem. Te potrzeby są często artystyczne, więc dotyczące na przykład zajęć robienia biżuterii, ale też tworzenia właśnie scenariuszy gier LARP i to jest, mamy grupę, która z nami współpracuje, która organizuje LARPy, Lala LARP, to jest właśnie grupa dwóch dziewczyn, które tworzą wspaniałe opowieści, które później można odegrać, więc jest to wejście w taką fikcyjną rolę i trochę pozbycie się różnych oporów, skrępowania, no bo przebieramy jakąś maskę na chwilę, a potem możemy z tej roli wyjść i no i nadal czuć się dobrze po tym procesie.
11: No to proszę Państwa, wracamy do oferty stałej. Bardzo nam miło, bo w tym roku możemy kontynuować super ciekawe zajęcia. To są zajęcia z programowania, można powiedzieć z informatyki, ale to takie bardzo ogólne określenie, ale to nie są stricte zajęcia, gdzie siedzimy przy komputerze, chociaż również może i tak się zdarzyć, ale to są zajęcia, gdzie pracujemy na przykład na Lego, więc to jest szał. Są to zajęcia przygotowane dla różnych grup wiekowych, bo zarówno dla mniejszych pierwszoklasistów, drugoklasistów, ale też znajdziemy zajęcia na przykład z programowania z Minecraftem, gdzie tutaj mamy przygotowane zajęcia dla dzieciaczków od 8 roku życia. Mamy tworzenie gier Roblox, które w ogóle cieszą się dużą popularnością, bo to jest fantastyczna sprawa móc stworzyć własną grę. To nie tylko jest opowieść o tym, że potrafimy liczyć i układać i wiemy, co to jest system zerojedynkowy, ale to też jest opowieść o tym, że mamy w sobie moc tworzenia, jesteśmy sprawczy, potrafimy zrobić coś od A do Z, zaprojektować, przeprowadzić, dokonać i jeszcze to działa. I tutaj mamy tą ofertę dla dzieci od 10 do 12 roku życia, bo to jest też taki wiek, proszę Państwa, gdzie dobrze by było, żeby te dzieciaki czuły, że potrafią, że mogą i że mogą sobie na to pozwolić. Stąd takie zajęcia są w naszej ofercie, a cudownie nam się współpracuje z Next Gen Education, którzy prowadzą te zajęcia, to są oj tacy zapaleńcy, że warto do nich przyjść, warto poznać chłopaków i z nimi potworzyć, bo bardzo ciekawe rzeczy z tego wychodzą. Ale to nie wszystko, bo stwierdziliśmy, że kurczę, nie samą informatyką, nie samą muzyką, ale też musimy się trochę poruszać, więc w naszej ofercie znajdziecie Państwo też mnóstwo tańca, ale i gimnastyki, ale i rzeczy, które może nie są oczywiste w Domu Kultury, bo mamy i tai chi, a od tego roku wprowadzamy również capoeirę. Także będzie ruchowo na maksa, ale też poszliśmy i w drugi koniec świata, bo stwierdziliśmy, że potrzebujemy też trochę się tutaj zakotwiczyć u nas i wprowadzamy gimnastykę, a właściwie kontynuujemy gimnastykę słowiańską dla kobiet. Cudowne zajęcia, to już będzie inny charakter, to już będzie wyciszenie, ale i rozciąganie, to będzie też praca z własnym ciałem, praca z oddechem, również praca z emocjami tak naprawdę. I co za tym idzie, mamy też ogromną ofertę zajęć jogi, które są dopasowane do potrzeb, dopasowane do możliwości, ale też do tego, jak czujemy. Tych zajęć ruchowych, no niezliczona ilość i cała wielka oferta zajęć tanecznych. I tutaj cały przekrój. O jakim tańcu Państwo nie pomyślicie, na pewno w jakiejś formie się u nas pojawia. Oczywiście króluje balet dla małych dzieci, balet dla młodzieży. I balet dla dorosłych, bo wiemy, że tego brakuje, bo przecież nie tylko dzieci chcą tańczyć, ale dorośli również. Mamy taniec współczesny, mamy taniec nowoczesny, mamy nawet taniec z elementami zumby dla tych, którzy potrzebują się poruszać, ale niekoniecznie spamiętywać układy albo nie mają takiej potrzeby jakiegoś konkretnego ruchu, to ta zumba jest cudownym rozluźnieniem. I jeszcze z zajęć ruchowych myślę, że warto wspomnieć o tym, że mamy też zajęcia indywidualne taneczne. Gdyby Państwo mieli ochotę sami ze sobą poćwiczyć, albo może w parze, to jak najbardziej takie zajęcia też u nas się znajdą. A dla tych osób, które wolałyby jednak usiąść, to mamy zajęcia hawciarskie. Mamy też zajęcia teatralne. Tu teatralne są stricte dla dzieci i dla młodzieży. I mamy no, piękne projekty z tego wychodzą, pięknie dzieciaki się nam rozwijają. Bardzo jesteśmy dumni z tej współpracy ze studium teatralnym. Myślę, że ta oferta jest tak bogata, że każdy z Państwa znajdzie coś dla siebie. Przede wszystkim trzeba pamiętać, że to nie są tylko dzieci mile widziane, ale są widziani mile dorośli i młodzież. A gdyby ktoś z Państwa chciał, to jeszcze napomknę, że mamy aż 3 pracownie plastyczne. W każdej z nich mamy miejsce dla Państwa, bo mamy pracownie stricte dla dzieci, pracownie dla dorosłych. Mamy również zajęcia tak zwane milusińskie dla osób z innymi wymaganiami i potrzebami. I tak naprawdę jest to takie miejsce, gdzie wchodzimy do prawdziwej pracowni, gdzie można spotkać wszystkie rodzaje kredek, farb i one będą i na podłodze, i na ścianie, i na biurku. Wszystko tam jest. Jest wielki piec do wypalania ceramiki. Jest mnóstwo technik, z których korzystamy. A gdy wchodzi się do pracowni, widzimy,

0: Autopromocja w poprzednim sezonie.
1: Ej, nowy, skocz po kawę.
2: Dobrze, pani Goś, już z mlekiem?
1: Szybko, musimy jechać do Wiśni.
3: Wróć do mnie.
2: Załatwimy to w inny sposób. Iga, Dudziu, kto złodziej kanapek?
1: Vous verrez maintenant.
0: A jak będzie w tym sezonie? Przekonajcie się sami. I słuchajcie od poniedziałku do piątku od 14.
1: Iga, Dudziuk.
2: Mikołaj Kujawiński.

0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Kraków.
1: Przy mikrofonie Ola Wasilewska. Witam i zapraszam. Taniec w chustach, kino na poduszkach czy spotkania wyłącznie dla ojców. To zaledwie ułamek jesiennych propozycji Dworku Bioprądnickiego dla rodziców i ich pociech.
2: Z mikrofonem przez Kraków.
3: Karolina Magiera-Wróbel, dział promocji Dworku Bioprądnickiego. W roku mamy dość rozbudowaną ofertę zajęć dla dzieci i młodzieży. Do takich klasyków, powiedzmy, naszej oferty należą spektakle teatralne, które organizujemy. Staramy się organizować raz w miesiącu, zazwyczaj są to wybrane niedziele. Też bardzo chętnie zapraszamy najmłodszych na przeróżne wydarzenia muzyczne. Organizujemy taki cykl jak Lwobrzmienia, też z zespołem Czereśnie przeróżne aktywności, więc ta oferta jest dosyć różnorodna i też całkiem niedawno do tej stałej oferty naszych zajęć dla dzieciaków dołączył cykl Kino na poduszkach. Kolejne spotkanie już 4 października o godzinie 11:00, to również jest niedziela w sali kominkowej, bo też takie jest założenie, że właśnie puszczamy tutaj bajki z Polski. Zaraz też o tym projekcie więcej opowiem. Rozkładamy poduchy i w takiej właśnie komfortowej atmosferze sobie te filmy animowane oglądamy. Kolejne spotkanie bajek pod hasłem Smutaski i Wesołki będzie dotyczyło emocji, będzie o ich przeżywaniu, o ich akceptowaniu. No i tutaj zobaczą odbiorcy fragmenty właśnie cyklu bajki z Polski, takie jak Toru Superlis, Szmatkowe Królestwo, Przytul mnie, Przedszkolaki czy Bella w brzuszku.
1: I rozumiem, że te projekcje odbywają się tutaj w sali teatralnej, gdzie rozmawiamy.
3: Projekcje odbywają się w budynku głównym, w sali kominkowej. Dlatego, że tam mamy właśnie możliwość rozłożenia tych poduch, o których wspominałam. Tutaj w sali teatralnej mamy stałe siedziska, więc nie jest to możliwe. Więc dla komfortu, też wiadomo, w zależności od dostępności sal, bo u nas bardzo dużo wydarzeń się odbywa, więc czasem są jakieś nieprzewidziane wypadki, że tą projekcję musimy przenieść, ale ze względu na tytuł właśnie samego wydarzenia, czyli Kino na poduszkach, staramy się, żeby odbywały się te seanse właśnie w budynku głównym. I wspomnę jeszcze może, bo powiedziałam jednym słowem o tym, że Bajki z Polski to jest projekt, który obejmuje polskie seriale i filmy animowane dla dzieci. No i pomysłodawcom inicjatywy zależy przede wszystkim na takiej budowaniu świadomości, że w Polsce naprawdę produkuje się bardzo fajne, wartościowe bajki, które rozwijają też dziecięcą wyobraźnię. No i

0: jest to też forma wsparcia, można powiedzieć, dla rodziców, którzy szukają atrakcyjnej, jakościowej oferty dla dzieciaków, dlatego my też chętnie ten projekt tutaj promujemy.
1: No właśnie, bo te tytuły bajek to nie są bajki, które my pamiętamy ze swojego dzieciństwa.
0: Nie, to jest zupełnie właśnie nowy projekt. Wszystko pod tym hasłem, parasolem Bajki z Polski się odbywa. No i zawsze właśnie w ramach tego cyklu naszego Kino na Poduszkach te właśnie, dokładna nazwa projektu to jest hashtag Bajki z Polski.
1: Czyli to też może być atrakcja dla samych rodziców.
0: Jak najbardziej. Myślę, że rodzice równie chętnie tutaj jak dzieciaki uczestniczą.
1: Do jakiej grupy wiekowej jest dedykowany ten projekt?
0: Dla dzieciaków w wieku 3-6 lat. To jest taka grupa, do której chcemy docierać i też dla takich dzieciaków, do ich wrażliwości, do etapu rozwoju dostosowane są te bajki, przynajmniej to te bajki, które odbędą się 4 października, które wyselekcjonowaliśmy.
1: Ale oczywiście głównie chodzi o te emocje, jakie wspomniane bajki mają wywołać wśród najmłodszych, ale o emocjach możemy powiedzieć coś nieco więcej, bo takich właśnie atrakcji dostarczą też i inne działania realizowane tutaj w Dworku Białobronnickim.
0: Tak, jeżeli mowa o emocjach, to taką silną pozycją w naszej ofercie jest też cykl Miejsce Wrażliwe, czyli Emocje na Warsztacie. To jest cykl, który odbywa się, spotkania tego cyklu odbywają się raz w miesiącu, w niedzielę o godzinie 16 w Zajeździe Kościuszkowskim przy ulicy Białobronnickiej 3. I to jest cykl, który skupia się właśnie na wybranych emocjach. Każde spotkanie przeznaczone jest na omawianie jednej emocji, więc mamy złość, mamy smutek, mamy strach, mamy radość, przeróżne emocje. Ten cykl organizujemy we współpracy z wydawnictwem Wrażliwym, a dokładnie prowadzi go Anna Machacz. Ania jest autorką książek dla dzieciaków, no i publikacje też przykuwają uwagę takimi pełnymi, niezwykłymi postaciami, odważnymi bohaterami, przygodami i też właśnie tym, że poruszają istotne tematy, bo uczą dzieci takich cennych życiowych lekcji, jak to, czym jest przyjaźń, czym jest tolerancja, czym jest odwaga, że należy szanować innych. No i właśnie Ania wprowadza do tych swoich opowieści takie elementy z fantastyki, z baśni, z mitologii. No więc tak tworzymy dzięki temu taki niepowtarzalny świat, w którym dzieciaki podczas warsztatów mogą się zanurzyć i zafascynować. Ten nasz cykl Miejsce Wrażliwe przeznaczony jest dla dzieci w wieku 5 lat w górę. Też dlatego, że właśnie to już są takie tematy nieco trudniejsze, czasami też w zależności od emocji, więc też jest to dostosowane do etapu rozwoju dzieciaków. No i właśnie jest to taka bezpieczna przestrzeń, w której rozmawiamy o tych emocjach, o otwartości, o dostępności, ale też w kontekście właśnie literatury, książek dziecięcych, terapeutycznej roli literatury. To też się wiąże z festiwalem, który będziemy organizować, czyli Festiwalem Małej Literatury, który odbędzie się już w październiku, gdzie też taki cały panel właśnie dotyczący literatury wrażliwej we współpracy właśnie z Anią Machacz i z wydawnictwem Wrażliwym będzie się odbywał. Tematów na pewno nie zabraknie. Startujemy w listopadzie z pierwszym spotkaniem. Te spotkania będą się odbywały aż do wakacji, czyli do czerwca, właśnie w wybrane niedziele. Jeżeli chodzi o harmonogram, można go będzie śledzić na naszej stronie dworek.eu. W tym momencie na razie jeszcze więcej nie zdradzę. Jesteśmy na etapie przygotowywania konkretnych tematów. Na pewno pojawią się właśnie kwestie związane też z osobami z niepełnosprawnością, z odmiennością, szacunkiem, odpornością psychiczną, bo to też jest bardzo ważny wątek. To tylko oczywiście niektóre z obszarów rozmów. No i zależy nam właśnie, żeby pokazywać dzieciakom tą całą złożoność świata i tą całą gamę dźwięków, paletę barw, emocji, właśnie też tych trudnych, nie tylko tych pozytywnych, ale też jak sobie radzić. To jest wszystko w kontekście też takich działań warsztatowych, więc często są to jakieś, towarzyszą temu jakieś aktywności plastyczne i w takiej właśnie otoczce o tych emocjach rozmawiam.
1: Czyli bardzo wartościowe zajęcia, zapisy wkrótce ruszą, ale to jest projekt stały. Czy w związku z tym będą tutaj zapisy obowiązywać przez cały rok? Czyli ta nasza deklaracja na jedne zajęcia będzie już wiążąca na kolejne miesiące, czy niekoniecznie?
0: Nie, tutaj zapisy odbywają się oddzielnie na każde zajęcia, więc przez formularz właśnie na stronie Dworek.eu na ten konkretny wykład, to konkretne spotkanie się zapisujemy.
1: I to są zajęcia bezpłatne?
0: Bezpłatne, tak. obowiązują zapisy, natomiast więc nie mogę powiedzieć, że wstęp jest wolny, bo trzeba się zapisać, natomiast są to zajęcia bezpłatne.
1: Ale nie zapominajmy, że jeśli mówimy o dzieciach, to kluczowe jest to, jakie wartości tutaj wpajają im rodzice, więc do samych rodziców też Państwo dedykują specjalne zajęcia.
0: Dla rodziców jak najbardziej, ale też dla rodziców z dzieciakami do lat 3. I tutaj mamy całą strefę rodzica przeznaczoną właśnie na takie aktywności. W ramach strefy odbywają się warsztaty. Projekt ma taką formułę warsztatową, które są prowadzone przez wykwalifikowaną grupę specjalistów z przeróżnych dziedzin. To też w zależności od aktywności. I tutaj rodzice mają okazję do spotkań m.in. z psychologiem, pedagogiem, położną, dietetykiem, rehabilitantką. No i wielu też animatorów się pojawia, jeżeli chodzi o zajęcia takie łączone dla rodziców z dzieciakami, więc ta oferta jest bardzo różnorodna. To jest projekt współfinansowany ze środków miasta Krakowa. Takie kluby rodziców czy strefy rodziców też w innych instytucjach funkcjonują. Jeżeli chodzi o naszą ofertę, no to z zajęć przeznaczonych właśnie dla rodziców z dziećmi mamy tutaj taki cykl jak Amniam. Ten cykl odbywa się w jeden wybrany dzień w miesiącu. Kolejne spotkanie odbędzie się 13 października o godzinie 10 i tutaj się skupimy na takim temacie jak dary od rolnika, sezonowość produktów i ich związek z rozszerzaniem diety. Więc tutaj właśnie te zajęcia będą skupione wokół produktów sezonowych dla danego okresu, będą trochę o rozszerzaniu diety, będą też zaprezentowane przeróżne zabawy, jak można bawić się z dzieckiem tym jedzeniem, jak można rozmawiać o strukturach, temperaturach, jak go przekonać do tego, jeżeli jest niejadkiem, żeby spróbował czegoś, czego wcześniej nie chciał za bardzo spróbować. No i jeżeli chodzi o prowadzenie, no to tutaj pani Ewelina Pliszczek, czyli zawodowy dietetyk, takie spotkania prowadzi. Przeznaczone są one dla rodziców z dziećmi od 6 miesięcy do 3 lat. No i też zapisy oczywiście odbywają się zazwyczaj tak tydzień wcześniej przed zajęciami na naszej stronie internetowej dworek.eu. Drugą propozycją dla rodziców z dziećmi są poniedziałkowe spotkania i tutaj co poniedziałek te zajęcia się odbywają. O godzinie 11:15 to etnozabawy. To są zajęcia etnograficzne, mają taki charakter ogólnorozwojowy i poznawczy. No i tutaj skupione są przede wszystkim wokół naszego polskiego, inspirującego, wspaniałego folkloru. Pojawiają się przeróżne atrybuty, rekwizyty, jest muzyka, która integruje też właśnie słowo, ruch, rodzime obrzędy, są też aktywności plastyczne, jest kolorowo, jest intensywnie. No i też dzięki temu chcemy pokazywać dzieciakom najmłodszym czasy, powiedzmy, naszych babć, prababć, przybliżać tradycje. To jest taki odpowiedni wiek, żeby móc po prostu przyswajać to całe bogactwo naszej polskiej kultury. No i tak jak wspomniałam, na zajęciach dzieciaki nie tylko się bawią, ale też śpiewają, podrygują do muzyki ludowej, tworzą, można powiedzieć, sztukę ludową. Także te zajęcia też są bardzo, bardzo fajne, bo bardzo różnorodne i przeznaczone są dla rodziców z dziećmi w wieku 1,5 do 3 lat. I tutaj prowadzi te zajęcia pani Joanna Tokarczyk-Chyłek. Tutaj też formularz obowiązuje zapisu. 2 tygodnie przed zazwyczaj się pojawia, więc też rekomenduję śledzić naszą stronę, bo też miejsca bardzo szybko na te zajęcia wszystkie się kończą niestety w strefie rodzica, więc kto pierwszy, ten lepszy. Mamy też bardzo świetne zajęcia, ale też od razu muszę tutaj powiedzieć, że niestety zainteresowanie jest tak duże, żeby dostać się do grupy, jest to bardzo ciężkie. Te grupy odbywają się w piątki, są 2. Być może kiedyś uda nam się nieco rozszerzyć tą ofertę, żeby grup było więcej. Na tę chwilę niestety są to tylko 2 grupy. Zajęcie prowadzi Urszula Tomalak i jest to huśtaniec. To jest autorski cykl Uli, zajęć tańca z maluszkiem, który razem ze swoją mamą tańczy zawiązany w huście. Więc panie uwielbiają ten cykl. To też jest dla nich super okazja, żeby się spotkać, żeby ze sobą porozmawiać, żeby się poruszać, bo panie tańczą do różnych układów, też do muzyki nowoczesnej, współczesnej, do muzyki latino, do muzyki popowej. No i też to kołysanie w huście, muszę, tak z moich obserwacji wynika, że na dzieciaki też działa tak uspokajająco. Te dzieci są takie zrelaksowane, panie są zadowolone. to naprawdę bardzo efektownie wygląda, bo panie też bardzo często tutaj można spotkać w naszej przestrzeni, jak prezentują swoje układy, albo na różnych wydarzeniach dworkowych, między innymi na Dniu Dziecka czy Dniu Dzielnicy. Więc no, jest to bardzo efektowny cykl, ale tak jak mówię, no, zajęcia są świetne, dlatego jest bardzo duże zainteresowanie, duże obłożenie. No, oprócz tych zajęć, o których wspomniałam, czyli dla rodziców z dzieciakami, uruchomiliśmy dwa kręgi. Jeden kręg nosi tytuł W męskim kręgu i jest przeznaczony właśnie dla ojców. Tutaj te zajęcia, te spotkania, można bardziej powiedzieć niż zajęcia, prowadzi psychoterapeuta Zygmunt Bąkowski. I tutaj też na każdym spotkaniu poruszany jest inny temat związany z ojcostwem, z relacjami. Również pojawia się temat emocji. Najbliższe spotkanie kręgu odbędzie się 29 września i tutaj będziemy rozmawiać o uważności. Tutaj obowiązuje zapis na cały cykl. Można dołączać oczywiście w trakcie, natomiast osoba, która dokonuje zapisu, deklaruje się, że będzie uczestniczyła we wszystkich tych spotkaniach. One się odbywają raz w miesiącu, właśnie wybrane wtorki o godzinie 18. No i też w te same wybrane wtorki i również w te same wybrane wtorki, ale tym razem o godzinie 9.30 odbywa się cykl W kręgu mam. Mamy mogą przybywać i rozmawiać, poruszać też tematy z panią psycholog związane z macierzyństwem, z kobiecością, z relacjami, też z emocjami, no i w ogóle wszystkie tematy, które dotyczą właśnie kobiet, mam. Tutaj panie mają możliwość przybycia z dzieciakami. 29 września właśnie pierwsze spotkanie. Spotkanie nosi tytuł Poznajmy się.
1: A po pełny harmonogram wydarzeń odsyłam was na stronę i do mediów społecznościowych Dworku Białoprudnickiego.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Kraków.
1: Chcą objechać Europę, by świętować 200 lat fotografii. Grupa młodych fotografów i operatorów wyruszy z Krakowa, by dokumentować pracę swojego starszego kolegi, Marcela Zbranczelli, który od kilkunastu lat trudni się historyczną techniką fotografii, czyli metodą płyty kolodionowej. Co ciekawe, podczas wyprawy wspólnie zbudują prawdopodobnie największą w Polsce kamerę obskurę w wielkości przyczepy kempingowej. A ja tylko dodam, że film powstaje w związku ze 175. rocznicą powstania techniki kolodionowej i 200-leciem fotografii.
2: Krakowianie z pasją.
3: Arkadiusz Pawlik, współzałożyciel Szalik Studio. Jest to projekt z pogranicza fotografii i filmu, ponieważ kręcimy film o człowieku, który zajmuje się fotografią w tym jej pierwotnym ujęciu, czyli fotografią metodą mokrej płyty kolodionowej.
1: Co to za metoda?
4: Aleksander Szaforostow, reżyser i operator filmowy, fotograf. Najprościej tak powiedzieć, to jest metoda robienia fotografii, zdjęć nie na kliszy, ale na szkle. Szkło jest obrabione przez pewne chemię, wkładane do aparatu, potem jest naświetlone, a potem jest już w ciemni wyłowane znów przez chemiczne procesy. I powstaje monochromatyczne zdjęcie na szkle, które ma wyjątkowy wygląd, bo też nigdy nie wiadomo dokładnie, jakie ono wyjdzie. Chemiczne procesy nie są najbardziej stabilną rzeczą, co może dać ciekawy wyjątkowy efekt, nawet jeśli to było robione w tym samym miejscu, przy takim samym świetle. To jest bardzo stara metoda, która dalej żyje i właśnie w świecie technologii, w świecie AI, ona jest jeszcze bardziej wyjątkowa, bo to po prostu jest prawie niemożliwe powtórzyć poprzez technologie obecne, cyfrowe aparaty albo jakąś generację. I to istnieje bezpośrednio fizycznie, bo masz odbitkę szkło, kawałek szkła o pewnych rozmiarach. I nawet jeśli zrobisz drugi raz to samo zdjęcie, to oba dwa te szkiełka będą wyglądać zupełnie inaczej, co już tworzy to. Każda fotografia staje się unikatem.
3: Wyjątkowe w tej metodzie jest to, jak już właśnie Alex też zdążył nadmienić, że każde zdjęcie wyjdzie inaczej, dlatego że tak jak tutaj przed sobą mam to zdjęcie przykładowe, są tu pewnego rodzaju właśnie niedolania po bokach, pewnego rodzaju widzimy tutaj ubytki, gdzie na przykład światło się nie naświetliło, ale też to zdjęcie, ta fotografia pozwala zobaczyć człowieka, miejsce dosłownie w zupełnie innym świetle. Wiesz dlaczego? Dlatego, że normalnie robimy zdjęcia poprzez światło widzialne, a światło, które jest używane w tej fotografii, jest to światło ultrafioletowe, światło UV. Czyli gdybyś zrobiła sobie zdjęcie tą metodą, dosłownie mogłabyś zobaczyć, jak wyglądasz w nowym świetle.
1: Obaj zajmujecie się fotografią, ale tutaj w tym projekcie od zupełnie innej strony będziecie działać. Będziecie realizować film, który będzie właśnie ukazywał tą przygodę z tą metodą fotografii.
3: Zgadza się. Będziemy dokumentować za pomocą kamery całą drogę właśnie Marcela do tego, żeby osiągnął swoje marzenie, czyli wybudował największą kamerę obskura tutaj w Polsce, może nawet w Europie, a kolejno wykonał we Włoszech, w miejscu, które jest mu bardzo bliskie jego sercu, jako że jest w połowie Włochem, swoje pierwsze zdjęcie tymże właśnie sprzętem. Więc to będzie dla nas bardzo ciekawe przeżycie, cała ta droga, którą po prostu w ciągu tych kilku miesięcy przeżyjemy wspólnie tak naprawdę. Dla mnie ciekawość polega na tym, żeby zobaczyć w ogóle jakie relacje wywiążą się, jakie nowe pomysły powstaną podczas tych kilku miesięcy, no bo wiadomo, że tutaj cały czas będziemy jednak razem, będziemy gdzieś tam śledzić te procesy i uczyć się tej metody, bo my tej metody nie znamy, tak? Znaczy znamy ją w takim książkowym wydaniu, ale nie znamy jej tak, żeby samemu ją wykonywać, więc dla nas to będzie bardzo, bardzo ciekawe, no i też w pewien sposób inspirujące.
1: Punkt pierwszy do realizacji to jest oczywiście zbudowanie tego studia na kółkach, prawda? Więc czym jest kamera obskura?
4: No, kamera obskura, tak najprościej mu powiedzieć, to jest takie pudełko, przez które, przez obiektyw przychodzi światło i wypala to światło na kliszy albo tutaj, jak jest na szkle, obraz, który się, po prostu światło, które się odbiło. To jest tak najprościej mówiąc, fizyki nie będę dawał wykładu. To jest przepiękne, że teraz to jest stara metoda i w porównaniu do cyfrowych tej całej fotografii, no to da się po prostu rozebrać na kawałki i faktycznie samemu rozebrać, jeśli po prostu się znasz na inżynierii, na fizyce, na chemii, jak to działa. I znając to, można zbudować jakiegokolwiek rozmiaru taką kamerę. Ograniczenia tylko mogą być budżety i zdolności inżynierskie. W tym wypadku sama przyczepa byłaby taką obudową, ciałem tej kamery, do której byłby przymocowany, robiony duży obiektyw, który kiedyś był, na przykład takie obiektywy, jak byli w samolotach zwiadowczych, którzy II wojny światowej, które potrafią po prostu przekazać duży obraz na dużej odległości, dobrej jakości, co pozwoli zrobić zdjęcie dużego formatu, już prawie tam metr na metr. I przy okazji też to przyczepa jest na tyle duża, że mieć już ciemnie, w którym można to zdjęcie od razu wywołać, taki mobilny studio aparat, z którym można już łatwo też podróżować, przyczepić do auta i jechać gdziekolwiek się zachce.
1: Czyli to jest wielkie inżynieryjne przedsięwzięcie, to ile kilometrów jest w planach do przejechania?
4: Na pewno to jest do przejechania pewnie cała Unia Europejska, z Polski do Włoch, może nawet aż do Francji, Hiszpanii. Wiadomo, że nie tylko po prostu jako sama podróż dla podróża, ale zwiedzanie miejsc ważnych dla samej fotografii, ważne też dla Marcela, ważne, co byłoby ciekawe do sfotografowania, ważne dla kultury europejskiej. No i w tym też oczywiście podróż po Krakowie musi być, gdyż jesteśmy tutaj wszyscy twórcami z Krakowa.
1: A skąd w ogóle wyszedł pomysł? Co jest pretekstem właśnie do realizacji takiego wielkiego przedsięwzięcia?
4: No, zauważyliśmy, że tak przypadkiem wyszło, że teraz w 2026 roku jest 200 lat fotografii, jako w ogóle czegoś takiego, stworzenie technologii, oraz 175 lat tej metody kolodionowej na mokrej płycie. I przyszło nam do głowy, że można byłoby zrobić jakiś na początek krótkometrażowy film, trochę edukacyjny, o fotografii, o tej technologii, o historii. A teraz, że spotkaliśmy Marcela i zobaczyliśmy jego pasję, też poznaliśmy go bliżej, to też zrozumiałem, że to ma większy potencjał, to może być coś więcej niż po prostu edukacyjny film, to może być historia człowieka, który ma tą pasję, to stare fotografii i to razem wszystko to połączyć. Opowiedzieć, jak to jest stworzone, ale też zagłębić się właśnie w całą tą technologię i zobaczyć, na ile to może być mocna pasja człowieka. Bo sam Marcel też jest ciekawą postacią, który po parunastu latach zmienił swoje życie i zaczął zająć się fotografią, oddał się całkowicie w tej sztuce. Na początku oczywiście cyfrowo, ale potem zainteresował się tą starą metodą mokrej płyty kolodionowej i zagłębił się po prostu aż do samego sedna tej technologii, tej sztuki, aż po chemię, inżynierię, zbudował swoją wersję troszkę większego aparatu Obscura, który jest mniejszy niż przyczepa, ale większy niż zwykły aparat, który można sobie kupić. I coraz bardziej chciał tworzyć coś więcej i aż doszedł do tego momentu, że chciałby stworzyć tą przyczepę. I mi się wydaje, że to pomimo samej historii, która byłaby ciekawa, ta metoda dla większości ludzi, dużo ludzi by też nim by się zainspirowało i zobaczyłoby trochę siebie w nim, bo to jest osoba, która zdecydowała się na zrobienie takiego kroku, zmienić swoje życie, pójść w niewiadome, zagłębić się w coś takie na maksa i to niesamowite, że to też się dzieje w Krakowie, także to jest okazja zobaczyć po raz kolejny, że Kraków to jest też miejsce do narodzenia pięknych, artystycznych umysłów.
3: Zgadza się. Marcel Sbrancella jest naprawdę artystą przez duże A i mówię to z pełną świadomością. Od pierwszej chwili, kiedy go poznałem, a poznałem go właśnie poprzez Dorotę Tabor, którą serdecznie pozdrawiamy z klubu PKB 314, do którego akurat obydwoje należymy, tylko do innych grup. I tam właśnie po raz pierwszy go poznałem, tam też wymieniliśmy się kontaktami, potem nas zaprosił, o tym co wspominał właśnie wcześniej Alex, do swojej pracowni, tam zobaczyliśmy na żywo jak to wygląda, naprawdę mała, niepozorna w przyziemiu pracownia, ale jakbyś zobaczyła, że tam leży kamera obskura wielkości biurka, którą on faktycznie wykorzystuje, którą między innymi robił też Wawel zdjęcie, to zrobiło na nas takie wrażenie, że stwierdziliśmy, wow, nie tylko artysta, ale też konstruktor, tak? Z taką, a nie inną przeszłością, z takim nie innym zainteresowaniem, z takimi nie innymi talentami, bo nie wiem, czy wiesz, ale on też śpiewa operowo. Więc dla mnie to jest w ogóle takie wow, po prostu ja chcę o tym człowieku, razem chcemy o tym człowieku zrobić film, żeby jak najwięcej osób się o nim dowiedziało. Dla nas jest ogromną wartością to, że możemy pokazać jego osobę światu. I dzięki temu filmowi mamy nadzieję, że jak najwięcej osób dowie się o tym, że taki fotograf pochodzący i tworzący w Krakowie stworzył aparat, który jest, no, prawdopodobnie będzie też największym aparatem tego typu w Europie.
1: A gdzie wy widzicie tutaj wyzwanie dla was, dla waszego rozwoju?
3: Dla nas, tego co widzimy na ten moment, największym wyzwaniem będzie właściwe udokumentowanie, czyli cały ten proces, w którym będziemy towarzyszyć Marcelowi, żeby właściwie nagrać, żeby fajne, ciekawe kadry też dla widza złapać. Będzie jeden operator, drugi operator, między innymi właśnie Alex jako główny operator. No tutaj będzie miał duże wyzwanie, bo będzie musiał się gimnastykować na przykład z drugiego auta, żeby nagrywać jadącą kamerę obskurę przez jakieś tam drogi i różne uliczki. Więc to jest na przykład to wyzwanie, żeby te kadry na tyle umieć zaplanować i już wcześniej wymyślić, jak to w ogóle zrealizować, żeby ograniczyć jak najbardziej możliwość jakiejś tam kontuzji, nie mówiąc o jakichś innych większych rzeczach, tak?
1: No to w takim razie pozostaje najważniejsze pytanie. Na jakim etapie realizacji tego projektu jesteście?
3: Na ten moment już zaczęła się preprodukcja z własnych tutaj środków, więc nadal szukamy tutaj partnerstw, mecenasów, sponsorów, którzy zechcą dołożyć swoją cegiełkę do tego dużego projektu i właśnie wspólnym sumptem wyprodukować ten pełnometrażowy film.
1: Czy chcecie pokazać ten film na jakichś festiwalach?
3: Tak, mamy listę dosłownie festiwali podzieloną na trzy kategorie. Mamy listę festiwali polskich. Przede wszystkim chcemy pokazać lokalnie, czyli festiwale w Krakowie, w Warszawie, Gdyni. Również Europa, czyli tutaj mówimy o Berlinie, mówimy o Tesalonikach, czyli Grecji, no i świat, czyli tutaj mówimy już o największych festiwalach, które wychodzą poza Europę, festiwale w USA.
5: Nie wiem jak wy, ale mi z przyjemnością słuchało się osób z takim zaangażowaniem i pasją. A jeśli chcecie dowiedzieć się czegoś więcej na temat projektu Chłopaków, to więcej przeczytacie na stronie i w mediach społecznościowych Szalik Studio.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Kraków.
5: Przy mikrofonie Ola Wasilewska. Witam i zapraszam. From wow to why, czyli od zachwytu do zrozumienia. Taki ma być przekaz 20. jubileuszowej edycji Małopolskiej Nocy Naukowców. Po raz pierwszy w historii tego wydarzenia jego organizatorem jest Małopolskie Centrum Nauki Cogiteon. Drzwi tej instytucji zostaną otwarte już 25 września, a jak przekonują jej przedstawiciele, nauka wykroczy poza laboratorium, bo pojawi się również w teatrze, muzyce, a nawet na fasadzie budynku.
2: Ciekawe wydarzenie w Krakowie.
6: Dzień dobry, witam serdecznie. Justyna Smoleń, zastępczyni dyrektora do spraw programowych w Małopolskim Centrum Nauki Cogiteon.
1: Przed nami jubileuszowa Małopolska Noc Naukowców. Co w tym roku Państwo przygotowali?
6: Tegoroczna Małopolska Noc Naukowców jest dla nas naprawdę wyjątkowa, tak naprawdę z kilku powodów. Przede wszystkim świętujemy jej 20. edycję, a po raz pierwszy to właśnie Małopolskie Centrum Nauki Cogiteon koordynuje całe to wydarzenie. Jest to dla nas, nie ukrywam, ogromne przedsięwzięcie, które łączy uczelnie, instytuty badawcze, instytucje kultury i wiele innych miejsc związanych z nauką w całej Małopolsce. Natomiast w samym Cogiteonie 25 września przygotowaliśmy bardzo rozbudowany program. Można powiedzieć, że tego wieczoru cały budynek będzie żył nauką i zależało nam przede wszystkim na tym, aby pokazać ją bardzo szeroko, nie tylko poprzez klasyczny eksperyment czy laboratorium, ale też przez sztukę, teatr, muzykę, rozmowę i nowe technologie. Chcemy oczywiście pokazać, że nauka nie jest zamknięta w laboratorium, jest wszędzie wokół nas i może być punktem wyjścia do tak naprawdę bardzo różnych doświadczeń.
1: A jakie będzie tegoroczne hasło? Jaki będzie motyw przewodni właśnie tej jubileuszowej 20. edycji?
6: Tegoroczne hasło From Wow to Why bardzo dobrze oddaje ten sposób właśnie myślenia. Chcemy zacząć od zachwytu, od tego pierwszego wow, ale nie zatrzymywać się na nim. Najciekawsze jest przecież to, co dzieje się chwilę później, kiedy pojawia się pytanie dlaczego, jak to działa, co za tym stoi.
1: Ale to nie jest wydarzenie adresowane wyłącznie do najmłodszych. To ma być wydarzenie, impreza, która jest adresowana do rodzin z dziećmi.
6: Zdecydowanie tak. Bardzo zależało nam na tym, żeby ten wieczór był taki międzypokoleniowy. Zapraszamy dzieci, młodzież, dorosłych, całe rodziny, a także osoby, które po prostu są ciekawe świata. Dla najmłodszych przygotowaliśmy między innymi bawialnie oraz Akademię Dzieci. W programie mamy spotkanie autorskie z Różą Hajkuś. Uważam, że są to propozycje stworzone tak, aby dzieci mogły wejść w świat nauki w sposób dla nich taki naturalny, poprzez zabawę, pytania, eksperymentowanie i myślę, że odkrywanie.
1: I tym samym będzie okazja, aby zajrzeć do Państwa laboratoriów. Jak to będzie wyglądać?
6: A myślę, że już sam fakt wejścia do laboratorium wieczorem ma w sobie coś wyjątkowego. Nie chcemy jednak, żeby dzieci tylko patrzyły. Zależy nam na tym, żeby doświadczały, sprawdzały, rozmawiały, pytały edukatorów i same dochodziły do odpowiedzi. Przygotowaliśmy również specjalne oprowadzanie po wystawie stałej, pokazy naukowe, spotkania ze zwierzętami i tak naprawdę wiele mniejszych aktywności rozłożonych po całym budynku. Można więc przyjść na jedno konkretne wydarzenie, ale można też potraktować Kogiteon jak przestrzeń naukowej podróży i po prostu ją odkrywać.
1: Ale skoro ma być to czas poświęcony nauce i prezentacji różnego rodzaju odkryć, tak żeby dzieci mogły też same eksperymentować, to nie zabraknie też takich atrakcji, które będą miały taki wymiar edukacyjny pod różnym kątem, prawda? Będzie tutaj przekazywanie różnego rodzaju wartości i w tym roku nie zabraknie tematu kobiet w nauce.
6: Tak, i to jest dla nas bardzo ważny element tegorocznego programu. Przygotowaliśmy dwa panele dyskusyjne. Pierwszy, Pod prąd i wbrew konwenansom, jak kobiety wywalczyły prawo do nauki. Będzie spojrzeniem historycznym. Dzisiaj dostęp kobiet do edukacji wydaje nam się czymś takim oczywistym, ale przecież przez długi czas nie, tak nie było. Chcemy przypomnieć kobiety, które przekraczały bariery i otwierały drzwi kolejnym pokoleniom. Natomiast drugi panel, Kobiety w nauce, różne oblicza współczesnej naukowczyni, przenosi tę rozmowę do współczesności. Chcemy pokazać naukowczynie nie jako abstrakcyjne postacie z podręcznika, ale jako kobiety, które dzisiaj prowadzą badania, rozwijają swoje kariery i tak naprawdę podejmują wyzwania i zmieniają świat. Będzie oczywiście temu towarzyszyła również wystawa wizualna, prace poświęcone wizerunkom kobiet, prace, które wykonała nasza pracownica. Dla mnie szczególnie ważne jest to, żeby młode dziewczyny, które przyjdą tego wieczoru do Kogiteonu, zobaczyły, że nauka jest przestrzenią także dla nich, że mogą być badaczkami, inżynierkami, programistkami czy wynalazczyniami, jeśli właśnie tam zaprowadzi je ciekawość.
1: W mieście od lat mamy różnego rodzaju noce. Są to noce chociażby muzeów, prawda, które zawsze cieszą się ogromną popularnością. Noce kin studyjnych, noce tańca. No i oczywiście do tego grona też można przyłączyć niejako nocy naukowców. To, że właśnie tego typu wydarzenia przyciągają rzesze odwiedzających, to jednak chodzi o to, że to odbywa się nocą.
6: Myślę, że tak. Charakter wydarzenia jest właśnie zaplanowany na te wieczorne godziny. Nocą charakter faktycznie się zmienia i w ramach jubileuszowej gali Naukowe Podróże chcemy pokazać, że nauka może być nie tylko przedmiotem poznania, ale także inspiracją artystyczną. Jedną z takich doświadczeń będą Niemożliwe Planety, imersyjna podróż inspirowana twórczością krakowskiego artysty Dobiesława Gały. Jego reliefy, oglądane w ogromnym powiększeniu, zaczynają przypominać powierzchnie nieznanych planet, struktury geologiczne czy mikroskopowe krajobrazy materii.
1: Czyli możemy powiedzieć, że nauka spotyka sztukę.
6: Potwierdzam i taki był plan, taki jest plan. I właśnie to jest fascynujące, ponieważ zmieniamy skalę i nagle rzecz, którą znamy, zaczynamy widzieć zupełnie inaczej. Obraz uruchamia pytania o materię, światło, strukturę i przestrzeń. Będzie można również zobaczyć rzeczywiste prace Dobiesława Gały w ramach Perfecta Imperfectio. Tutaj obraz i muzyka funkcjonują równolegle. Nie chodzi o to, żeby muzyka była tylko tłem do sztuki. Obie warstwy tworzą takie doświadczenie dotyczące struktury, rytmu, zmiany i niedoskonałości. To jest właściwie kierunek art and science, który chcemy rozwijać w Kogiteonie, nad którym pracujemy, nad jego rozwojem. Nie chodzi o to, żeby sztuką ozdabiać naukę. Chodzi o takie spotkanie dwóch różnych sposobów opowiadania o świecie.
1: Od jakiegoś czasu też Państwo zapraszają do działań Teatr imienia Juliusza Słowackiego. Czy tutaj aktorzy również będą brali udział w przygotowaniu Nocy Naukowców?
6: Bardzo cieszymy się, że będziemy mieli okazję zaprosić już Państwa tak naprawdę na premierę tego spektaklu, która odbędzie się 9 października w Kogiteonie. Wspólnie z teatrem przygotowaliśmy spektakl naukowy Układ Scalony i właśnie podczas Małopolskiej Nocy Naukowców, podczas gali, pokażemy jego fragment.
1: I co to będzie za spektakl? Czy możemy uchylić rąbka tajemnicy? Ja wiem, że to będzie fragment raptem pokazany, ale już chyba możemy powiedzieć coś nieco więcej.
6: To propozycja dla widzów od 7 roku życia, ale powiedziałabym też, że zdecydowanie nie tylko dla dzieci, ale i też dla rodziców. Punktem wyjścia jest spotkanie tradycyjnej jarmacznej trupy lalkowej z tajemniczą zieloną nacią, istotą biologiczno-krzemową, jakkolwiek by to nie zabrzmiało skomplikowanie, która zaczyna zadawać fundamentalne pytanie, czy naprawdę żyje, czy tylko przetwarzam informacje. I nagle z historii, która może wydawać się bajkowa, przechodzimy do bardzo współczesnych pytań o świadomość, sztuczną inteligencję, neurobiologię, teorię informacji i o granice między człowiekiem a maszyną. Spektakl wykorzystuje teatr aktorski, lalkowy, muzykę i multimedia. Bardzo podoba się nam tutaj sama idea potraktowania teatru jako laboratorium. Tyle, że zamiast próbówek mamy aktora oraz emocje, dźwięk i widza. I znów nie chcemy dawać dzieciom gotowej odpowiedzi. Znacznie ciekawsze jest pozostawienie ich z pytaniem właściwie, co sprawia, że jestem ja.
1: Czyli zapowiada się noc pełna atrakcji, ale co dalej? Jaki harmonogram jest przyjęty? Startujemy w ogóle o której godzinie?
6: Startujemy o godzinie 17. Na nasz finał zaplanowaliśmy pod gołym niebem i myślę, że to będzie naprawdę piękna noc. Gwieździsta, więc liczymy, że pogoda będzie nam sprzyjała i warunki będą do tego korzystne. Zaplanowaliśmy również koncert pod gołym niebem. Mamy nadzieję, że warunki atmosferyczne będą sprzyjające. Będzie to koncert Kołysanki Kopernika, a równocześnie na elewacji elewacja nasza Kogitoonu stanie się przestrzenią kosmicznego mappingu. I to właśnie to będzie taki moment, w którym muzyka, astronomia, obraz, technologia i sama architektura budynku połączą się w jedno doświadczenie. Myślę, że to będzie bardzo ciekawe doznanie.
1: Czyli w tym roku tutaj rządzi kosmos, czyli to ma być to nasze wielkie wow.
6: Tak, potwierdzam.
5: Zmieniamy temat. Trwa zielona rewolucja w 15 krakowskich szkołach. Innymi słowy, ruszyła szkoła w dobrym klimacie. O szczegółach tego projektu mówi Aleksandra Mikolaszek z Zarządu Zieleni Miejskiej.
7: Eko Kraków.
8: Realizujemy działania na terenie przyszkolnych ogrodów, ale również edukujemy. I to ma ogromne znaczenie, ponieważ oprócz infrastruktury, która ma konkretne działanie i tutaj wspiera bioróżnorodność, wspiera retencję, wspiera w ogóle działania, które służą łagodzeniu negatywnych skutków zmian klimatycznych, to również oparte jest o edukację. Edukację tego najmłodszego pokolenia, które za chwilę będzie tworzyć naszą rzeczywistość. Więc tutaj to działanie, to połączenie działań infrastrukturalnych i edukacyjnych i takie procesy mają tutaj największą wartość, ponieważ oprócz tego, że powstanie określona infrastruktura, to jeszcze edukujemy, robimy to na terenie szkolnych placówek, gdzie właśnie propagowanie tego rodzaju wiedzy ma ogromne znaczenie. Mówimy tutaj o ogrodach deszczowych, o zbiornikach na wodę opadową, łąkach kwietnych, nasadzeniach drzew, krzewów owocowych, o tworzeniu kompostowników, rabat warzywnych, także o tworzeniu na terenie szkół stref przyrodniczych z elementami wspierającymi bioróżnorodność, takimi jak poidełka dla zwierząt, budki dla nietoperzy. Więc różnego rodzaju działania w każdej placówce będą tworzone, natomiast dzieciaki podczas warsztatów poznają rodzaje takich rozwiązań, poznają ich działanie, ich zalety i każda klasa biorąca udział w tym projekcie będzie opiekunem danego rozwiązania, więc będzie je współtworzyć, będzie czuwać nad tym projektowaniem, nad wdrażaniem tego rozwiązania i no też będzie pewnego rodzaju takim specjalistą od danego rozwiązania, więc klasy oprócz tego, że korzystają z takiej wiedzy edukacyjnej, warsztatowej, to również będą uczestnikami tych wydarzeń, co ma ogromne znaczenie, jeśli chodzi o właśnie realizację projektu, ponieważ takie wprowadzanie uczestników już nawet w tą fazę projektową, i współtworzenie tego miejsca no, ma ogromne korzyści edukacyjne. Bardzo się cieszymy, że taki projekt jest realizowany. Z naszej perspektywy jest on taką konsekwencją działań, które Zarząd Zieleni Miejskiej już prowadzi, ponieważ realizowany przez nas ogród z klasą to właśnie tego rodzaju działania, które są ukierunkowane na to, żeby ta przestrzeń przy szkole była przestrzenią zieloną, żeby była przestrzenią estetyczną. To dofinansowanie z funduszy europejskich to ponad 2 miliony złotych, więc te środki pomogą w tym, żeby 15 krakowskich placówek miało na swoim terenie rozwiązania, które są takimi modelowymi rozwiązaniami, jeśli chodzi o łagodzenie negatywnych skutków zmian klimatycznych.
5: Teraz przerwa.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Kraków.
5: Zaglądamy do kina pod baranami. W tym sezonie ważne miejsce zajmują klasyki kinematografii. A to dlatego, że wielkimi krokami zbliża się 27. już odsłona Festiwalu Kina Niemego, a także czekają nas kolejne spotkania w ramach cyklu Filmy Wszechczasów. Nie zabraknie także nowości i nowych spojrzeń na znane historie. Przypomnę, już 30 września trafi do kin współczesna ekranizacja Lalki.
2: Krakowska premiera.
7: Za nami letnie tanie kinobranie, to już była 20. edycja. No i bądź co bądź, wkraczamy tutaj w jesień, niestety lub niestety, ale na pewno w związku z tym okresem sprzyjającym oglądaniu filmów Państwo przygotowali coś specjalnego.
9: Wojtek Kampa, Kino pod baranami. Tak, no mieliśmy bardzo intensywne i bogate i pełne emocji lato z letnim taniem kinobraniem. Za nami jubileuszowa 20. edycja, najdłuższa, największa, ponad 200 filmów, więc to już za nami. Przeszliśmy już przez wszystkie powtórki i hity poprzednich sezonów, więc czas spojrzeć na jesień. No i Złota Polska Jesień jak najbardziej jest już z nami, ale my w ten jesienny marazm nie popadamy absolutnie. Mamy bardzo dużo ciekawych rzeczy do zaproponowania na kolejne miesiące, od klasyków, od filmów starych, najstarszych, po te najnowsze, po premiery, więc tak, zapowiada się bardzo ciekawa jesień, zarówno dla fanów klasyki i tych filmów starszych, jak i dla tych, co wyczekują na te największe festiwalowe nowości.
7: To może zacznijmy tak przekornie, czyli nie od nowości, a zacznijmy od tego, do czego Państwo będą wracać, czyli chronologicznie, ponieważ jednak nie zapominajmy, że Kino pod baranami ma tą swoją misję edukacyjną.
9: Tak, więc idąc od najstarszego, no to właśnie w tym roku troszeczkę wcześniej niż zwykle, bo w listopadzie zapraszamy na Festiwal Filmu Niemego, to już 27. edycja. Na dniach dosłownie będziemy ogłaszać już pierwsze szczegóły programu oraz te informacje. Na razie można zapisać sobie w kalendarzu, że spotykamy się od 12 do 15 listopada, czyli właśnie kilka tygodni wcześniej niż zwykle. Zwykle spotykaliśmy się na początku grudnia. Zmiana ta wynika z tego, że mamy też bardzo szczególną i okrągłą rocznicę, ponieważ w tym roku mija 130 lat od pierwszego pokazu na ziemiach polskich, pokazu filmowego oczywiście, i było to w Teatrze Słowackiego u nas właśnie w Krakowie, więc festiwalem również świętujemy tą okrągłą rocznicę. Jak zwykle, jak co roku pokażemy filmy nieme, czyli filmy, których nie sposób zobaczyć w ciągu roku przy innej żadnej okazji, więc jest to zawsze takie wyjątkowe wydarzenie. No i jak zwykle tym pokazom towarzyszyć będzie muzyka na żywo. W tym roku mamy naprawdę ciekawy wybór wykonawców. Przejdziemy przez bardzo różne style muzyczne. Tu jeszcze nie będę zdradzać kto, ale są to naprawdę fajne nazwiska i fajne zespoły, więc bardzo się cieszymy na te spotkania. No co, no, trzeba nas śledzić i patrzeć na to, co będziemy ogłaszać, bo na pewno każdy z Państwa znajdzie coś dla siebie. No, ale idąc już troszeczkę dalej, poza tymi czterema listopadowymi dniami, no to przez całą jesień będzie okazja na spotkanie z tymi starszymi filmami. We wrześniu naszą główną gwiazdą jest Pedro Almodóvar. Przy okazji jego filmu Gorzkie Święta pokazujemy jego pierwsze filmy, ale też te ostatnie, które przez ostatnie parę lat zawładnęły naszymi umysłami. Więc tutaj do końca września jeszcze jest na to okazja. No i w naszym cyklu Replay, w którym właśnie przez cały rok pokazujemy te troszeczkę starsze filmy, mamy kilka fajnych propozycji. Mamy Asterixa i Obelixa dla całej rodziny. Pokażemy Opętanie na specjalnej plakatowej trasie, która przemierza przez całą Polskę. Do każdego biletu dorzucamy absolutnie przepiękny plakat tego filmu. Będzie Orlando z fenomenalną rolą Tilda Swinton. Dla fanów japońskich animacji mamy Twoje imię, czyli kultowe anime z 2016 roku, które trafia pierwszy raz na polskie ekrany. Na 5 października świętujemy Dzień Jamesa Bonda z filmem Casino Royale. To dla niektórych może być zaskoczenie, że od premiery tego filmu minęło już 20 lat, ale tak właśnie się dzieje i będziemy to świętować w bardzo fajny, myślę, sposób. No a do tego cały czas trwają nasze pokazy w cyklu Filmy Wszechczasów. To są już takie absolutne perełki, których nie sposób zobaczyć nigdzie indziej. Bardzo też mamy fajny, szeroki przekrój. Będzie Labirynt z Davidem Bowiem, będzie Romeo i Julia Baza Luhrmanna, mamy Rekwiem dla snu, które poprzedzi prelekcję Jakuba Skrzywanka, dyrektora Narodowego Starego Teatru, który wystawił właśnie interpretację tego filmu na deskach krakowskiego teatru. No i sezon zakończymy filmem Panienki z Rochefort, czyli moim prywatnym, absolutnie ulubionym francuskim starym musicalem.
1: Bardzo barwnym.
9: Bardzo barwnym, bardzo kolorowym, bardzo muzycznym, z przepięknymi rolami Catherine Deneuve. Jest to absolutnie film, który uwielbiam i do którego bardzo chętnie wracam. I jeśli Państwo nie widzieli, to koniecznie trzeba to zobaczyć, koniecznie właśnie na kinowym ekranie.
1: Czyli zapowiada się filmowa uczta, kuchnia różnych smaków. Bardzo mi się spodobało szczególnie połączenie, zaproszenie właśnie dyrektora Skrzywanka jako prelegenta przed Rekwiem dla snu. W końcu, któż nie pamięta tych maturalnych prezentacji, bo trzeba przypomnieć, że Rekwiem dla snu po dziś dzień pozostaje filmem kultowym, właśnie zwłaszcza wśród młodzieży.
9: Tak, jak najbardziej. No, nie jest to prosty seans, nie jest to prosty film, wręcz głosy były takie, że no, fajny film, ale nigdy więcej nie chcę go zobaczyć. Ale wiemy to już po poprzednich pokazach, że dobrze się z nim skonfrontować właśnie na nowo po latach i albo zobaczyć go po raz pierwszy. I myślę, że właśnie to sparowanie też z tą z Jakubem Skrzypankiem myślę też będzie bardzo ciekawym połączeniem, żeby trochę zetrzeć ze sobą te dwie perspektywy tej współczesności i tego, jak po latach ten film nadal fenomenalnie działa i nadal jest, wgryza się bardzo w umysły.
1: Są takie filmy, które są ponadczasowe. Nie bez powodu też nawiązałam do młodzieży, bo kolejne pokolenia wyrastają i właśnie zachwycają się tym filmem. Czy dorośli później, w kolejnych latach swojego życia? Różnie to bywa, ale jeśli mówimy właśnie o tych filmach łączących pokolenia, albo i nie, to w końcu wielkie odliczanie trwa do Lalki.
9: Tak, 30 września na naszych ekranach pojawi się Lalka. Widać, że czekamy na tą Lalkę bardzo intensywnie, ponieważ już mamy przedsprzedaż biletów i cieszy się na dużym zainteresowaniem. Film Macieja Kawalskiego z Marcinem Dorocińskim i Kamilą Urzędowską zapowiada się naprawdę bardzo ciekawie. No i oczywiście mamy teraz sytuację wielu lalek we wrześniu. Dla mnie osobiście ta filmowa jest tą, na którą czekam bardziej i na którą też wiem, że czekają inni, czekają młodzi, czekają starsi. Zresztą tak, jest to oczywiście pewien fenomen, również maturalny fenomen, co też wiemy od naszych młodych ambasadorów kina pod baranami, czyli tej grupy liderów Lica Listów, która z nami współpracuje przez cały rok. Tu zresztą też trwa nabór na grupę na kolejny rok, więc jeśli licealiści nas słuchają, albo jeśli macie w swoich rodzinach i znajomych licealistów, to zwróćcie im uwagę na tę możliwość, że jest to też film, na który oni czekają i który chcą zobaczyć, i to jak najszybciej właściwie. Więc tak, jest ta lalka, na nią bardzo czekamy. Zresztą polskie kino też ma swoją reprezentację w najbliższych tygodniach w postaci na przykład filmu Powiedz mi, co czujesz Łukasza Rondudy, reżysera filmu na przykład Serce miłości czy Wszystkie nasze strachy, z fantastycznymi aktorami młodego pokolenia, których odkrywamy w kolejnych rolach z zupełnie innych stron, więc to jest też film, na który czekamy. Będzie Hotspot Agnieszki Smoczyńskiej, czyli jej pierwszy, taki nie pierwszy w sumie, bo mieliśmy już Silent Twins, ale kolejny film bardziej międzynarodowy, jest to dystopijny thriller science fiction, ale pojawia też się tam Andrzej Konopka, więc mamy w nim nasz polski akcent. Ten film będzie miał premierę 25 września. No i tak, no i przed nami też oczywiście Festiwal Gdyni, na którym zobaczymy co nowego w najbliższych miesiącach polskiego przyjdzie nam zobaczyć.
7: A skoro rozmawiamy o tym, co będzie działo się tutaj, lokalnie, w kinie pod Baranami, to nie zapominajmy, że mają Państwo rzeszę wychowanków w ramach słynnego nocnika.
9: Tak, oczywiście. Zaczyna się w październiku nowy rok akademicki, chociaż w tym roku studenci spotykali się również w wakacje dosyć regularnie, co jest pewnego rodzaju nowością, ale wielu studentów oczywiście jest w Krakowie również przez wakacje, więc chcieli nadal się spotykać i były to fajne spotkania, między innymi z Odyseją Christophera Nolana, czy z Gorzkimi Świętami Pedro Almodovara. Więc tak, od października wracają spotkania studentów. One są w każdy czwartek około godziny 23. Jest to fajna noc spędzona w kinie. Pokazujemy na niej właśnie zawsze czy to nowości, czy przedpremierowe filmy. Więc tak, czekamy na tych studentów, tych, którzy są z nami co roku i tych, którzy pojawią się dopiero w Krakowie w październiku na pierwszym roku studiów. To jest też zawsze fajny moment, kiedy obserwujemy trochę jak ci studenci właśnie rozwijają te skrzydła i jakby adaptują się w Krakowie, w Nowym Mieście, i to jest też fajne miejsce na taką integrację i poznawanie nowych ludzi i rozmowę i spotkania z filmami, no bo to zawsze jest pokaz poprzedzony prelekcją, którą też wygłaszają studenci, potem mamy dyskusje, które trwają często i do białego rana, więc jest to super okazja do poznania nowych ludzi. To też nasi licealiści, którzy są skupieni wokół właśnie programu spotkań młodych amatorów kina i młodych ambasadorów, też już jak kończą liceum, to już zapowiadają, że pojawią się też na tych studenckich spotkaniach. Więc tak, znowu będziemy rozmawiać. Oczywiście cały czas mamy pokazy również dla naszych dojrzałych widzów, czyli Dojrzałe Kino. W każdą środę o 11:00 pani redaktor Maria Malatyńska prowadzi te spotkania, cieszą się niezmienną popularnością i zawsze są to bardzo, bardzo fajne rozmowy. Mamy cały czas pokazy dla małych dzieci, Baranki Dzieciom, tam co niedzielę o 11:00 pokazujemy bajki starsze i nowsze, mamy i Reksia, i Bolka, i Lolka, ale jest też Pucio, i Kicia Kocia, i ci wszyscy nowi bohaterowie, których nasze dzieci odkrywają i uwielbiają. Tutaj zawsze po każdym pokazie mamy różnego rodzaju warsztaty plastyczne, muzyczne, teatralne, ruchowe, więc to zawsze jest mega duża frajda dla tych dzieciaków. Po pierwsze być w kinie, często po raz pierwszy, ale też właśnie trochę zażyć aktywności związanej z tym, co się na ekranie wydarzy. No a do tego oczywiście nie zapominamy o dorosłych, no bo mamy też spotkania w cyklu premiery psychologiczne, spotkania filozoficzne, gdzie rozpracowujemy filmy na czynniki pierwsze pod różnymi kątami.
7: I jakie plany na najbliższe tygodnie?
9: Od czego tu zacząć? No codziennie coś. Po pierwsze te premiery bardzo ciekawe, myślę. Klasyków cała masa, o których wspominaliśmy. Mamy też jeszcze oczywiście cały czas pokazy filmów Andrzeja Wajdy, pokazy w cyklu Sztuka na ekranie, czyli można właściwie pozwiedzać galerie całego świata, nie wyjeżdżając z Krakowa. No ale też rzeczy, na które nasi widzowie czekają i które pojawiają się u nas co roku, czyli na przykład Manhattan Short Film Festival, czyli taki przegląd krótkich metraży z głosowaniem widzów na całym świecie. To przed nami 3 i 4 października. Będzie oczywiście pasmo filmowe Festiwalu Konrada, czyli też rzecz, która towarzyszy temu festiwalowi od lat i na naszych ekranach się pojawi. Tutaj też fajne propozycje, na przykład Thelma i Louise, czy retransmisja spektaklu Powrót do Rem, Obcy François Ozona, Sarajevo Safari i Persepolis. Tu myślę, to kolejna okazja na fajne spotkania i zobaczenie rzeczy, których nie zawsze łatwo dorwać. W planach mamy także przegląd filmów z Ukrainy, przegląd filmów Konwickiego. Wraca Duna już przecież też w tej zimy, więc pokażemy też pierwsze dwie części Dzień Kina Polskiego, Dzień Europejskiego Kina Artystycznego, więc dużo przed nami i na pewno każdy znajdzie coś dla siebie.
5: Mówił Wojtek Kampa z Kina pod Baranami, a pełny repertuar znajdziecie na stronie Baranów.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Kraków.

0: na 101.3 FM. Autopromocja. Tego nikt nie lubi we wrześniu.
1: Praca,
0: szkoła,
1: korki.
0: W Meloradiu mamy dla ciebie coś lepszego.
2: Od rana dużo pozytywnej energii.
0: I jeszcze fajniejszą muzę.
2: Świeże trendy prosto z sieci.
0: I nową zabawę, w której wreszcie to ty masz ostatnie słowo.
2: Od poniedziałku do piątku.
0: Już od 6:30. Podkręcamy tempo.
2: Waldek Darłak.
0: Marcin Sikora.
2: I codziennie zrobimy ciekawe.
0: Rano obudzi największego śpiocha.

To cudze mieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.